jestem w studiu teraz. Tak, to jest coś, co nagrywanie jest. Wróciliśmy wczoraj.

wdech i wydech, jeszcze tylko to sami ludzie muszą. Choć kiedy się im odechce, to zrobi to za nich sztuczne płuco. Do góry brzuchem, żadnego wysiłku, spoko co u was? Nie pytam, wszyscy mi się otwierają jak fotokomórka. Bar otwarty mam, chcą ze mną opróżniać otwarte butelki. To jeszcze dzieci, zbieram dla nich nakrętki. Są jak ich rodzice i by nie przeżyli samopas. To jeszcze dzieci, które ktoś inny wychował.

wie. Szukając kurtki z ładnym krojem, powiesz mi, że dobrze pasuje do mnie, choć pewnie bałabyś się podejść. Może ci kiedyś się odwiedzi, mi raczej nie w to szczerze wątpię. Nakręcę cię na mini TV, zaśpiewam tobie to pod oknem.

Wczoraj umarł mi na rękach starszy obcy pan. W centrum miasta każdy zerkał, a nie podbił sam, bo każdy dba o własny kącik, własny kosmyk włosów. A świat jest szorstki dla takich jak my. Mam kilku broskich, parę szoris, za nich skoczę w moszpit. Żyję pośród bloków, gdzie nie znają smaku ostrych, ale znają smak życia, bo życie to są częściej wstrząsy, więc sporo jest na

a my na szyi mielibyśmy spluwy. Wszyscy moi bliscy dawno sobie gdzieś już poszli. Od kołyski stałem zawsze tylko w cieniu siostry. Kupiłem nową skórę, bo w swojej się czułem gorszy. Mówię to z bólem, chociaż rany dawno się już zrosły. W oczach gościa z pierwszej linii nie widziałem życia. I zanim się zamgliły, chwycił rękę, mówiąc mi: oddaj moim wnukom rower, bo nie wrócę dzisiaj. I dzięki, że człowiekiem byłeś chociaż parę chwil. A może

Molestował nam kolegę, rocznik 8-7. Całe dnie na drzewie mu pod klatką drzemy się, by umarł w biedzie, by nie znalazł miejsca w niebie. O ile taki jest, bo sam nie jestem pewien, może w życiu mamy tylko siebie. Co niedzielę wkłada gardziel pod patenę, jego brat też w ławce, ale gra w grę, że nic nie wie. Bo to te dzieci z tamtych mieszkań, a tam już nikt nie patrzy, a tam nikt nie pamięta o tym, że to ślad na zawsze. Bo nikt nie słucha, gdy się krzyczy, bo każdy ma swój kredyt starą, którą zdradza, albo psa na smyczy. Bo każdy jest, jak zaraz wezwę pomoc. I tak nam się tu uszczupliło grono. W naszych głowach była wtedy chyba tylko zemsta. Nie może być, że przejdzie bokiem, musi lać jak z cebra. Ten drugi brat otworzył okno z ostatniego piętra i nam się chyba uszczupliło dwóch. I patrzyliśmy, jak spadł nagle na boisko na dół z wypiekami, jakbym ukradł kablem RTL sąsiadom. A potem każdy biegł przed siebie tak daleko, jak dał radę. Umyłem w domu ręce na wszelki wypadek.

W środku nocy ja znów przyznam się, że tęsknię i że szkoda, że zabrakło mi odwagi chwilę wcześniej. Bo jestem tylko tak z doskoku, patrzę na ciebie co dzień, choć widzę cię raz do roku. Zabrałem wtedy tamten rower, z domu ci napisałem, że umarł mi właśnie człowiek na ręce. Ty powiedziałaś mi, że więcej już nie mogłem zrobić, a może właśnie o to chodzi.

dobra, wszystko ustawione? To spróbujmy jeszcze raz.

Co chodzi z rudą? Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

0: kuzyn, wyjdę z pralki. Don't give a fuck. I tak by się z nas śmiali na Brooklynie, gdybym podszedł, żeby płytę dać. Uratowałem hip-hop. Brawo, tylko kim ty k***a jesteś, Vito?
1: Gdyby Mat nie samplował MP3-ek, nie nauczyłby się tego, co dziś umie. Super producent, ale za mało prawilny. Widzisz winyl? Wreszcie żeście na siebie trafili. Dziś bez przeszkód, przez bez przewód. Audiofile mówią o jakości dźwięku,

biurka szura szyszką po korze. Dzięcioł stuka, skrzydłami macha orzeł. Tu mi dobrze, a ty chłopcze, trzymaj odstęp i mów mi panie Piotrze. Gram koncerty, rzucam wersy do tysięcy, a na mieście nikt nie męczy o autograf od pana Piotra. Można? Można.

Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Ho, no i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł, pomyśl. Chociaż chwilę, choć myślenie boli. Obrazkowy świat, nie być w nim przystojnym nie przystoi. Nie zdobisz szata, ale hańbisz szmata. Nie jesteś trendy, jesteś trendowata. Wisisz na wallu jak na ścianie. Jezu, nie każ się tak męczyć,

Czasami mam wrażenie, że za późno. Łapię się rzeczy i potem idą mi strasznie trudno, ale trudno. I tak wpadłem w połóż Szygmunt Wuch. Może kiedyś się nauczę mówić nie. Krótko. Potem

Na wzgórzu stoi dom. W środku wszystko, czego chcę. W brudnych butach chcieli wejść. Ej, przecież to był tylko test. W ogrodzie leży lew. Mam dla niego skobę stek. Jutro dam mu antylopę. Mój kotek lubi sobie zjeść. Weź, nie dotykaj moich rzeź.

ile to 9 zł. Moja familia, moja krew zamieszkali w moim domu już dawno. Zaufanie ma najwyższą wartość. Czasami myślę, że to sen. Na śniadanie awokado. Liczę tylko swoje siano.

dużo dobrych snów. Przecież wszystkie są spełnione już. Ona kładzie na mnie dłoni, nie potrzeba słów. To mój nowy dom, ty nie wejdziesz tu. Mam pod poduszką broń, dużo dobrych snów. Przecież wszystkie są spełnione już. Ona kładzie na mnie dłoni, nie potrzeba słów. Zwykłe życie odhaczone, jak logo Nike. Teraz jestem bogaty, teraz drogie obrazy. Zgubiłbyś się od razu w labiryncie korytarzy. Mam 90 pokoi, w jednym z nich nawet straszy. W innym trzymam w kilkasy. Biorę 4 kanapki.

0: same sztosy.
1: Tutaj jest bardzo...

0: mu się bardzo podobają.
1: Mnie bardzo się podoba mój ogród koło domku. Jest tam tak tajemniczo, takie drzewa ciemne, fajne są. Różne tam kryjówki są, robię sobie, jest bardzo fajnie. Na zórze tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski

0: Radio Campus.
1: W swojej głowie umierałem z tysiąc razy, odurzając się tymi wizjami jak fajkami. Chciałem zasnąć, opaść bezwolnie na stoliki tych wszystkich miejsc, zasłoniętych kurtynami dymu, gdzie muzyka stapia się ze szkłem, a światło nie spełnia swojego najbardziej podstawowego zadania. Mimo to na złość samemu sobie nie potrafiłem zbyt prędko odpłynąć. Ale to, co najbardziej ubodło mnie dość dotkliwie w przestrzeń gdzieś pomiędzy płuc, rakiem a trzustki niewydolnością,

zastępują mi śniadania. Nienawistnym spojrzeniem z prawej pokazuje palec lewej, wierząc, że moja nienawiść jest lepsza i świętsza od reszty. Mój sen przerywa podzim jak poranna rosa, a ja siedzę zanurzony.

sentence if I stay here. But everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own. Sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right. Been awake since five.

0: right, been awake since five.
1: Countless. Campus. La poigne, Ali.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Ładna blizna.
2: Dzięki. Ty masz jakieś?

0: Radio Campus.
1: Rozlane mleko na środku posadzki,

kiedyś nie chciałem być z ludźmi, teraz tylko na to czekam. Mój przyjaciel aptekarz proponuje amnezja. Zna się na tych lekach, widzi co mi dolega. Ogólna znieczulica i miłość po tabletkach. To są tylko wspomnienia, przyszłość jest teraźniejsza. Wszystko jest w moich rękach, a cel środki uświęca. Słowa te jak zaklęcia, wyszły wprost z mego wnętrza. Nie chcę być jak zwycięzca, co

chciałem iść z nimi, a w końcu nie poszedłem. A tu ten skwer to dla tych, co im pilno. Pewnie kojarzy pani z gazet. Tu dziewczyny stoją, jak jest zimno, to są tam w barze. Mam nawet historię wigilijną, a może innym razem. Co pani tak patrzy? Ja problemy głównie wożę, kto by nie był. Nie pytam, czy coś w domu zaszło, czy przez kredyt. W ogóle to miasto to już nie to, co kiedyś. Więcej

0: Polskie Radio Campus. Studia ze studia.
1: Choroby roślin mogą rozwijać się, zanim zobaczymy ich pierwsze objawy, a naukowcy chcą nauczyć się wykrywać zagrożenie wcześniej, wykorzystując analizę DNA i sztuczną inteligencję. O projekcie Pest Space porozmawiam z doktor habilitowaną Julią Pawłowską z Instytutu Biologii Ewolucyjnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Na początek zapytam oczywiście, na czym polega ten projekt Pest Space i co jest jego taką największą nowością, bo wiem, że tutaj na pewno są wykrywane patogeny, wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, ale też no, wykorzystywana jest tutaj ogromna ilość danych z różnych krajów. Więc o czym jest ten projekt i co jest jego największą innowacją?
2: Myślę, że z tym projektem jest trochę tak, że on ma wielu adresatów i trochę dla każdego z tych adresatów co innego jest najważniejsze. Jeśli chodzi o to, co dla mnie było w nim najważniejszą, przyciągającą częścią, to kwestia połączenia danych z 5 krajów nadbałtyckich w jedną wspólną przestrzeń. To jest tak, że choroby roślin są ważne w każdym kraju. Rolnicy we wszystkich krajach mają swoje systemy monitorowania, wykrywania pojawiających się chorób w zbożach, mają swoje procedury. Natomiast mnie to w sumie w jakiś sposób zaskoczyło. Ja na co dzień się nie zajmowałam naukami rolniczymi, na co dzień zajmuję się po prostu badaniem różnorodności grzybów w takim szerszym kontekście i byłam zaskoczona, że te dane nie są integrowane w skali międzynarodowej. W związku z czym dla mnie tą największą wartością dodaną było to, że ten projekt łączy dane o chorobach roślin, które się pojawiają w 5 krajach nadbałtyckich. Bo w momencie, kiedy mamy je w tej wspólnej przestrzeni danych, gdzie one pojawią się razem, możemy zacząć budować najróżniejsze modele przewidywania, gdzie te choroby się będą pojawiać. Tak? Mhm. Mamy, nie wiem, zmiany klimatu, robi się coraz cieplej, więc te choroby roślin też jakby zwiększają swoje zasięgi. Tak? Choroby, które dotychczas nie były wykrywane w Finlandii, w tej chwili mogą się w Finlandii pojawić. W związku z czym dla takiego północnego kraju zobaczenie w danych, jak te choroby się, że tak kolokwialnie powiem, przesuwają ku północy, jest bardzo dużą wartością dodaną, bo pozwala się na to lepiej przygotować.
1: No właśnie, czyli rozumiem, że zmiany klimatu rzeczywiście sprawiają, że choroby roślin właśnie przesuwają się na północ Europy, ale też ciekawi mnie, dlaczego projekt koncentruje się wokół Morza Bałtyckiego, bo co łączy Polskę, Estonię, Finlandię, Łotwę, Litwę pod względem zagrożeń dla rolnictwa?
2: To, że tak naprawdę znajdujemy się właśnie w tej samej części świata. Mhm. To znaczy rzeczywiście, gdybyśmy próbowali taki projekt zrobić, nie wiem, pomiędzy Polską a jakimś krajem Ameryki Południowej, to by się okazało, że hodujemy zupełnie inne odmiany roślin, uprawiamy co innego, mamy zupełnie inne pory roku. W związku z czym tak naprawdę to modelowanie, czy możliwość przekładania jednych danych na drugie byłaby bardzo ograniczona. Żeby takie projekty mogły działać, to jakby ci partnerzy muszą być stosunkowo blisko siebie, muszą uprawiać podobne rośliny, żebyśmy mogli analizować podobnego typu dane. W tym projekcie, to zresztą jest element, który został uwzględniony, bo to jest tak, że w każdym kraju są trochę inne kultywary roślin, które się tak naprawdę uprawia. W związku z czym to, co my jeszcze dodatkowo robimy w tym projekcie, to jest to, że dla dwóch roślin, które badamy, to jest bobik i pszenica ozima, partnerzy wymienili się kultywarami, w związku z czym w każdym kraju jest taki eksperyment, w którym łącznie jest 10 różnych odmian hodowanych, po 2 odmiany z każdego kraju. Czyli my w Polsce mamy nie tylko ten bobik, który zazwyczaj u nas rolnicy uprawiają na polach, ale mamy na tych polach eksperymentalnych też te odmiany, które są odmianami na Litwie, Łotwie, Estonii czy w Finlandii. I tak samo partnerzy z Finlandii mają nagle odmiany z Polski. To jest taka trochę ukryta wartość dodana, bo my nie wiemy, czy te odmiany będą, czy odmiany z Polski w ogóle są w stanie przetrwać sezon w Finlandii. No tak. Jak ja widzę na tych odmianach w Polsce, że te fińskie odmiany, my sobie z nich trochę żartujemy, że to są odmiany dla muminków, bo one są po prostu o połowę mniejsze od wszystkich innych odmian. Te strączki, które mają na koniec, też są, no w naszej kategorii to by jednak wpadało w rośliny pasterne raczej. Natomiast to, co je charakteryzuje, to, że one bardzo szybko przechodzą cały cykl rozwojowy, po prostu mają, są w stanie zamknąć cały cykl w niecałe 2 miesiące, w związku z czym jakby mogą bardzo późno, można je posadzić i bardzo szybko dostać plon, więc są gotowe na to, że zima przyjdzie szybko. No i to, czego się obawialiśmy, to, że te odmiany z południa, z Korei, jakie wysiejemy w Finlandii, no to, że one sobie nie poradzą z warunkami klimatycznymi. ale w pierwszym roku dały radę. Aha. Więc może to też jest tak, że razem z tymi zmianami temperatur czy warunków klimatycznych te różne odmiany też mogą być szerzej rozprzestrzenione niż nam się wydawało. Więc to jest taki dodatkowy eksperyment, który nie jest jakby sednem projektu, natomiast który gdzieś tam nam wyszedł przy okazji.
1: Mhm. Tak, to właśnie uprzedziła Pani odpowiedź na moje pytanie, takie czysto o metodologii, właśnie dlaczego ten bobik i pszenica o zima, ale bo ten projekt jest powiedzmy walidowany na tych dwóch uprawach, ale właśnie o to chodzi, że one szybko przechodzą ten cały cykl rozwojowy, tak? Jeśli dobrze rozumiem.
2: W końcu, znaczy my wybieraliśmy te dwie rośliny, to są tygodnie dyskusji pomiędzy partnerami, mhm. dlaczego akurat te dwie. Mhm. Chcieliśmy mieć jedną roślinę, która jest ważna z rolniczego punktu widzenia. No i tutaj jak się zaczyna odpytywać w różnych krajach, to oczywiście każdy kraj ma innego faworyta. I pszenica ozima to jest ta roślina, na którą wszyscy partnerzy się zgodzili, że to jest ta ważna uprawa. Natomiast zaczynanie takiego projektu, gdzie wejdą nowe metody sekwencjonowania, gdzie ma się pojawiać dużo nowości technologicznych, na roślinie, gdzie wiadomo, że tych patogenów będzie dużo, że już dużo wiadomo i że dużo też trzeba zintegrować tych takich elementów, wydawało nam się trudne, więc chcieliśmy mieć jeszcze taką drugą roślinę, która będzie dużo mniej poznana, gdzie spodziewamy się, że wszystkiego będzie mniej, łatwiej nam, kolokwialnie mówiąc, będzie nad tym zapanować. I z tego wziął się bobik, który był bardzo mocno proponowany przez partnerów z Łotwy, jako dla nich ważna uprawa i rzeczywiście oni, łotewski partner, to jest grupa, która ma największe doświadczenie w chorobach bobiku, w związku z czym no stąd się wzięła ta druga roślina, jako taka niszowa. Ona w Polsce nie ma wielkiego znaczenia, ale teraz my już też się czegoś o bobiku dowiedzieli.
1: Jak czytałam o tych badaniach, o tym projekcie, to tam się pojawiło taki termin środowiskowe DNA. I co jest tak de facto pobierane z pola? Jak z kawałka liścia, jak rozumiem, można dowiedzieć się, jakie organizmy się na nim znajdują?
2: DNA znajduje się we wnętrzu każdej komórki, więc każdy organizm to DNA ma, czy to my, czy rośliny, no i będzie też w każdej komórce roślinnej. Natomiast jeżeli roślina jest porażona grzybami, to też w tym całkowitym DNA znajdującym się w takiej roślinie będzie się znajdowało DNA grzybów, bakterii. W związku z czym możemy wziąć taką próbę rośliny, w której spodziewamy się, że występują dane grzyby, wyizolować całkowite DNA, które tam jest, czyli DNA wszystkich organizmów, które są z tym liściem związane. Tam oczywiście będzie DNA rośliny, ale poza DNA rośliny będzie tam właśnie DNA wszystkich grzybów czy bakterii występujących na tym liściu. I możemy sobie z takiego DNA wybrać kawałki, które sobie powielimy. W molekularnej identyfikacji organizmów są takie wybrane fragmenty DNA, których się standardowo używa do identyfikacji organizmów. To są takie kody kreskowe. W związku z czym, jak mamy to całkowite DNA, to możemy powielić sobie taki kawałek, który będzie takim kawałkiem umożliwiającym nam identyfikację grzybów. No i wtedy ten kawałek to jest to, co sobie możemy sekwencjonować i w ten sposób będziemy mieli, i poprzez porównanie tych uzyskanych sekwencji z referencyjnymi bazami danych, możemy ustalić, jakie DNA jakich organizmów było w tej próbie obecne. Takie metody są w tej chwili bardzo powszechne, używa się ich do najróżniejszych typów badań różnorodności biologicznej, do właśnie najczęściej identyfikowania tych organizmów, które trudno jest identyfikować innymi metodami. Te metody w tym projekcie mają jeszcze jedną bardzo ważną zaletę. Mianowicie dotychczas na polach jest tak, że choroby roślin się rozpoznaje w momencie, kiedy pojawiają się objawy. Czyli sytuacja wygląda tak, że rolnik idzie na swoje pole, ogląda liście i nagle patrzy, że na liściach rozwija się jakaś choroba grzybowa. No i od tego momentu może identyfikować tą chorobę. Natomiast to, co my próbujemy zrobić w tym projekcie, to jest to, że my po prostu regularnie w sezonie pobieramy liście z objawami i bez objawów chorobowych. No i ze wszystkich nich izolujemy DNA, ze wszystkich nich sekwencjonujemy wszystkie te sekwencje grzybowe. Co oznacza, że nawet z takich liści, gdzie objawów chorobowych jeszcze nie było, możemy wykryć, że już się pojawia DNA grzybowego patogena, w związku z czym widzimy tą przestrzeń, jeżeli warunki środowiskowe będą właściwe, to potencjalnie ta choroba będzie się mogła rozwinąć. I takie wczesne wykrywanie ma bardzo dużą wartość, no bo rzeczywiście pozwala reagować, zanim takie widoczne objawy się rozwiną.
1: Zastanawiam się, co jest trudniejsze, czy samo odczytanie tego DNA, czy późniejsze zinterpretowanie tego, co zostało znalezione.
2: Zdecydowanie zinterpretowanie. Mhm. Ja tutaj użyłam takiego magicznego klucza, tam bierzemy sobie tą sekwencję i porównujemy ją z referencyjną bazą danych. Tylko tą referencyjną bazę danych to trzeba mieć.
1: Właśnie.
2: I to jest chyba najbardziej skomplikowany element tego procesu. My rzeczywiście najpierw takie ogólne bazy referencyjne dla mikroorganizmów istnieją, natomiast one mają dane bardzo różnej jakości, z bardzo różnych źródeł, bardzo trudno jest te dane wtedy interpretować. My rzeczywiście mieliśmy w tym tygodniu spotkanie we wtorek, gdzie chyba podjęliśmy decyzję o tym, że my też własną bazę referencyjną po prostu zbudujemy, czyli że wyizolujemy wszystkie grzyby, które jesteśmy w stanie rozpoznać, tych roślin, które mamy, w pełni poprawnie je oznaczymy, sekwencjonujemy sobie dla nich te referencyjne kawałki, w ten sposób będziemy z tego środowiskowego DNA mogli się porównywać do takiej bazy, w której będziemy mieli dobrej jakości sekwencji.
1: No właśnie zastanawiam się, jak duża jest dzisiaj dokładność takiego systemu, no i pewnie trzeba podchodzić z takim ryzykiem pewnej błędnej diagnozy, bo też z tym projektem wiąże się taka obrazowa wizja, że rolnik rano sprawdza aplikację, dowiaduje się, że za 2 tygodnie na jego pole mogą dotrzeć zarodniki jakiegoś groźnego grzyba. Więc jak blisko jesteśmy dzisiaj realizacji takiego scenariusza?
2: Ja bym powiedziała tak, jakby technicznie to my mamy wszystkie możliwości, żeby takie systemy mogły stać i funkcjonować. To, czego nie mamy, to nie mamy danych. Bo to jest tak, żeby takie modele mogły dobrze i efektywnie działać, potrzebujemy bardzo dużo danych o bardzo dużej rozdzielczości. No i właśnie bardzo dobrej dokładności identyfikacji. I część takich systemów, bo takie systemy też już są, też w Polsce, jakby na poziomie krajowym, w różnych krajach, jakoś tam funkcjonują. Natomiast one zazwyczaj albo ograniczają się do jednej uprawy, no albo mają identyfikację, która zazwyczaj jest oparta po prostu na eksperckiej wiedzy osoby, która oznacza takie patogeny na polu. No i to, co przez lata jakby było rozwijane, to jest to, że używa się nazw chorób, a nie nazw organizmów, które te choroby powodują. Mhm. W związku z czym nie mamy też dobrego powiązania pomiędzy nazwami chorób, a nazwami rzeczywistych organizmów, które te objawy chorobowe powodują. My, to jest to, z czym też w tej chwili w ramach projektu trochę mamy problem, bo rzeczywiście są, nie wiem, mówi się, że czekoladowa plemistość jest powodowana przez grzyb, który się nazywa botrytis. No i to się wszystkim na tym bobiku wydawało powszechnie wiadome, tak powinno być. Natomiast jak zaczęliśmy sekwencjonować te wszystkie objawy chorobowe klasyfikowane jako czekoladowa plamistość, to się nagle okazuje, że tam jest dużo więcej różnych organizmów, które powodują tego typu objawy. W części z nich nie wykrywamy w ogóle botrytis, tylko wykrywamy inne organizmy. No i to jest przyczynek do takiej dyskusji, na ile ta identyfikacja w terenie w oparciu o objawy rzeczywiście jest skuteczna. Mhm. Ona jakby tutaj znowu, tak, to też jest część projektu. To w tej, ta identyfikacja w tej chwili jest robiona najczęściej przez ekspertów. To, co my chcieliśmy zrobić, to chcieliśmy wykorzystać modele sztucznej inteligencji, które by rozpoznawały po objawach dane choroby. Natomiast też widzimy, że to jest bardzo zależne od danych. Po prostu potrzeba bardzo dużo, bardzo dobrej jakości zdjęć, żeby te algorytmy były w stanie rzeczywiście rozpoznawać w sposób chociaż zbliżony do wiedzy eksperckiej te objawy, które pojawiają się na zdjęciach. Mhm. To, co w tym projekcie próbujemy zrobić jako taką dodatkową wartość, która pewnie bardzo podniesie jakość tych modeli, jeśli uda się to wprowadzić, to jest właśnie potwierdzenie tej wiedzy z sekwencjonowania, czyli rzeczywiście my z każdym zdjęciem liścia z objawami chorobowymi na polu, które z jednej strony będzie interpretowane no właśnie przez sztuczną inteligencję, mamy też sekwencję i listę wszystkich organizmów, które zostały wykryte w danym liściu. I ta wiedza z sekwencjonowania też ma być wykorzystywana przez te modele w identyfikacji, która będzie podawana końcowemu użytkownikowi.
1: Czyli to jest według Pani największą przeszkodą, żeby takie rozwiązanie rzeczywiście trafiło z laboratorium na pola? Właśnie ta niewystarczająca ilość danych i jeszcze nie do końca wyćwiczone algorytmy?
2: To nawet Ja bym się ograniczyła do samych danych. Po prostu potrzebujemy ogromnej ilości danych, żeby te algorytmy miały na czym pracować. Widzimy w tej chwili, że nawet tych 5 partnerów we wszystkich tych krajach, choćbyśmy się mnożyli i uwijali jak w ukropie, my nie jesteśmy w stanie wygenerować takiej ilości danych, które byłyby rzeczywiście wystarczające, żeby takie duże algorytmy mogły się na nich rozwijać. Rzeczywiście potrzebujemy takich sytuacji, w których po prostu więcej rolników będzie używało tego typu aplikacji. Im więcej osób będzie używało aplikacji, tym więcej danych będzie się w tej wspólnej przestrzeni danych znajdowało, tym efektywniej będą mogły działać modele, tym lepsza będzie przewidywalność rozprzestrzeniania się chorób. Chciałabym, że to jest dla mnie trochę takie wezwanie do rolników do włączenia się trochę w naukę obywatelską. Mm-hmm. Że to jest taka jakby druga odnoga, która się w tej chwili rozwija. Mamy bardzo dużo takich kampanii w mieście. Nie wiem, mamy City Nature Challenge, gdzie wszyscy wychodzą z aplikacjami i rejestrują najróżniejsze organizmy, ptaki, drzewa, no wszystko, co się znajduje dookoła w nich w mieście. No i to wygenerowało w ostatnich latach, czy w ostatniej dekadzie, wielkie zbiory danych, na których osoby zajmujące się różnorodnością biologiczną mogą pracować. To są takie zbiory danych, o których nie byliśmy w stanie marzyć nawet 20 lat temu. I teraz chyba ta transformacja jest po prostu też potrzebna w rolnictwie, gdzie ogromna ilość otwartych danych musi zacząć spływać od tych wspólnych przestrzeni po to, żebyśmy mogli w efektywny sposób te dane przetwarzać, interpretować na użytek wszystkich. Tylko to wymaga takiego zaufania i chęci zaangażowania na początku, no bo to też nie jest tak, że dziś zrobię zdjęcia, jutro będzie działający model. To rzeczywiście jest tak, że potrzeba tysięcy zdjęć z wielu krajów po to, żeby ten model dobrze zaczął działać za 5 lat.
1: Tak. A co ten projekt konkretnie zmieni dla rolnika? Co będzie mógł zrobić właśnie dzięki Test Space, albo czego nie będzie musiał robić? No bo te wcześniejsze wykrywanie chorób może oznaczać mniej oprysków, mniej środków chemicznych używanych na polach. Co zyska właśnie taki rolnik dzięki wynikom tego projektu?
2: No my najbardziej wierzymy właśnie w to, czego nie będzie musiał robić, czyli że to pozwoli ograniczyć stosowanie oprysków. Czyli jeżeli w danym momencie, na danym obszarze nie ma ryzyka pojawienia się danego patogena, no to można się przed nim nie chronić. I wydaje się, że no to jest taki dalekosiężny cel wszystkich tego typu projektów, że my rzeczywiście liczymy na to, że jeżeli będziemy mieć dobre dane i będziemy wiedzieli, czy dany patogen się pojawi, czy nie, czy są sprzyjające warunki pogodowe, czy nie, to będziemy w stanie robić takie prognozy pogody. I trochę tak jak mamy prognozę pogody, w oparciu o którą albo bierzemy rano parasol, albo nie bierzemy parasola, to, że tutaj też uda się to doprowadzić do takiego stanu, że rano można otworzyć aplikację i zobaczyć, czy trzeba pryskać, czy nie trzeba pryskać.
1: Rozumiem, że to rozwiązanie stworzone w tym projekcie będzie można później łatwo przenieść na inne rośliny, na przykład, nie wiem, ziemniaki, kukurydzę, warzywa, że to jest w taki sposób, taka jest wizja.
2: Tak, no wizja jest taka, że to my zdecydowanie wyobrażamy sobie, że w tą stronę powinny się rozwijać też oczywiście ochrona dookoła wszystkich pozostałych upraw. Jakby technologicznie te rozwiązania będą działające i będzie je można przenieść na inne uprawy. Natomiast rzeczywiście, no właśnie, żeby mieć te dane, no to pewnie to jest tak, że potem trzeba, teraz mamy pewnie 40 naukowców zbierających dane o pszenicy i bobiku, a potem będzie trzeba mieć znowu 40 pracujących nad kolejnymi uprawami, zbierających dane dla kolejnych upraw. Ale ja myślę, że albo zamiast naukowców rzeczywiście można też zaangażować dużo rolników, żeby oni wgrywali dane i wtedy może to rzeczywiście będzie postępowało szybciej. To jest takie moje chyba idealistyczne wyobrażenie, że jeżeli się dobrze technologicznie rozwinie system, nawet dla jednej uprawy, to potem te wpływające dane z różnych miejsc mogłyby rzeczywiście być łatwe do przeniesienia też na inne uprawy, tak żeby to był system działający dla wielu upraw.
1: No właśnie, a ta wizja jest rozłożona na ile lat, do kiedy potrwa ten projekt, przynajmniej jakaś jego pierwsza część?
2: My w tej chwili jesteśmy w połowie realizacji projektu, czyli mamy ze sobą 1,5 roku i mamy przed sobą jeszcze 1,5 roku na jego realizację.
1: Czyli potrwa do 2028, o ile się nie mylę?
2: Tak.
1: Tak, tak więc no, na efekty trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, ale cel jest bardzo konkretny. Wcześniej zauważyć zagrożenie, lepiej chronić uprawy i być może ograniczyć właśnie niepotrzebne stosowanie środków ochrony roślin. I właśnie do takiego rolnictwa przyszłości próbują nas przybliżyć naukowcy, a i być może rolnicy będą tutaj mieli swój duży wkład właśnie w ten projekt. A o projekcie Pest Space rozmawiałam z doktor habilitowaną Julią Pawłowską z Instytutu Biologii Ewolucyjnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Studia ze studia.

0: kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Studia ze studia.
2: Dlaczego nawet rozsądni ludzie dają się oszukać? Co sprawia, że wierzymy w obietnicę szybkiego zysku i tracimy czujność? O tym m.in. porozmawiam z Aleksandrą Nagańską, doktorantką w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej UW, związanej z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UW. Cześć!
3: Cześć!
2: Łączymy się ze Stanami. U ciebie jest wczesny poranek. Jestem bardzo ciekawa, co robisz w Stanach? Jak rozwijasz swój projekt, swoje badania, które zaczęłaś tutaj u nas w Polsce?
3: Faktycznie jestem teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie realizuję jedno z badań w ramach mojego doktoratu. Miałam to szczęście, że zostało mi przyznane stypendium od komisji Fulbrighta, Junior Research Award. Jeżeli ktoś zastanawiał się, czy aplikować, to zdecydowanie zachęcam. I właśnie tutaj realizuję projekt wspólnie z panią profesor z University of Minnesota Twin Cities dotyczący oszustw finansowych.
2: Tak, właśnie oszustwami finansowymi się zajmujesz. Też o tym opowiadałaś na TEDxie jakiś czas temu. Wiem, że twoja prelekcja, twój wykład poniósł się daleko. Jestem bardzo ciekawa, wróćmy do tego, dlaczego właściwie my dajemy się oszukać, bo wszyscy wydaje mi się, że myślimy, że rozpoznalibyśmy oszustwa. No, dlaczego tak często to okazuje się nieprawdą?
3: Myślę, że nie ma dość prostej odpowiedzi na to pytanie. Natomiast techniki manipulacji, które wykorzystują oszuści, jest to po prostu coś, czemu ciężko jest przeciwdziałać. Wydaje mi się, że istotne jest to, żebyśmy sobie zdawali sprawę, w jaki sposób oni próbują manipulować naszymi decyzjami, ponieważ zwykła taka nawet wiedza w zakresie finansów czy wyższy poziom wykształcenia nie jest czymś, co może nas do końca przed tym uchronić. Więc na przykład to, że jesteśmy nakłaniani do podjęcia jakiejś decyzji pod dużą presją czasu, to jest taki zabieg, który często powoduje, że inne aspekty, na przykład tej oferty, którą widzimy, czy tego komunikatu, który jest do nas przekazywany, gdzieś tam zostaje na boku, ponieważ właśnie działamy pod dużą presją. Więc to jest ta manipulacja, która jest najbardziej groźna.
2: Rozumiem, czyli nawet osoby z dużą wiedzą finansową, tak jak rozumiem, potrafią się zainteresować co najmniej jakąś fałszywą ofertą inwestycyjną, czyli ta wiedza nam daje takie złudne poczucie, że my panujemy nad sytuacją?
3: To znaczy tak, zdecydowanie wiedza, która nie idzie w parze z faktycznymi umiejętnościami jest czymś, co stanowi dodatkowe zagrożenie, więc to jest efekt, który był już wcześniej opisywany. Jeżeli wiemy trochę na jakiś temat, to dosyć często przeceniamy tą swoją wiedzę i może nam się wydawać, że właśnie my nie jesteśmy podatni, co dodatkowo uśpi naszą czujność. Więc wydaje mi się, że powinniśmy zachować po prostu taką trochę pokorę. To nie jest tak, że ktoś z nas jest zupełnie odporny na manipulacje, zupełnie odporny na te różne komunikaty. Ważne jest to, żeby zdawać sobie sprawę, że one istnieją, zdawać sobie sprawę z tego, jakie techniki są używane na nas, żeby nas do czegoś nakłonić, czego może nie do końca chcielibyśmy zrobić. I wtedy po prostu, kiedy następnym razem zostaniemy skonfrontowani właśnie z taką ofertą, zobaczymy ją gdzieś, nie wiem, w social mediach na przykład, to zapali nam się jakaś taka lampka, że okej, dobrze, ta informacja prawdopodobnie powinna być zweryfikowana, zanim pójdziemy za nią dalej.
2: Jeszcze dopytam o te czynniki ryzyka, można powiedzieć, bo zastanawiam się, czy osoba, która martwi się o swoje pieniądze, o finanse, jest bardziej podatna na manipulacje, czy może paradoksalnie ktoś, kto czuje się finansowo bezpiecznie, łatwiej ufa takiej pozornie atrakcyjnej ofercie?
3: To jest bardzo ciekawe pytanie, które dokładnie dotyczy tego, czym ja zajmuję się w moich badaniach. Mm-hmm. Więc na początku wyszliśmy z takiego założenia, że właśnie osoby, które czują, że ich finansowa sytuacja nie jest komfortowa, które chciałyby może tą sytuację poprawić, jeżeli zostaną skonfrontowane z ofertą, która oferuje im szybki i łatwy zysk, no to jakby dostają gotowe rozwiązanie swoich problemów. Jednak to, co pokazują nasze badania, to, że właśnie takie subiektywne poczucie niedostatku nie jest związane z wyższą skłonnością do interakcji z tymi oszukańczymi ofertami. Co na początku było nieco zaskakujące, ale myślę, że to również na tle teorii może być wytłumaczone. My korzystaliśmy właśnie z teorii niedostatku, która mówi o tym, że z jednej strony, podejmując decyzję właśnie, kiedy brakuje nam zasobów, na przykład zasobów finansowych, jesteśmy bardziej skupieni na szukaniu szybkiego rozwiązania, na tych bieżących problemach i rozwiązywaniu tych bieżących problemów, ale z drugiej strony osoby, które znajdują się w komfortowej sytuacji, one na przykład mogą pozwolić sobie na to, żeby coś zaryzykować. Więc w kontekście na przykład badań, które realizuję teraz tutaj w Stanach Zjednoczonych, usłyszeliśmy na przykład o tym, że część osób, widząc taką zbyt dobrą ofertę, jest skłonna do tego, żeby po prostu wypróbować i wydaje im się, że będą w stanie na przykład zainwestować małą kwotę, sprawdzić, czy to faktycznie działa, czy to nie działa. No nie jest to do końca dobra strategia, jeżeli miałabym podać swoją opinię.
2: Może dopytam o metodologię takich badań, bo jest to bardzo ciekawe, bo łączysz i ekonomię, i psychologię, i kryminologię. Jak wyglądają takie badania od kuchni? Jak się przeprowadza takie eksperymenty?
3: W naszych badaniach to, co jest najważniejsze, to żeby zachować bardzo wysokie standardy etyczne. My nie chcemy ani oszukiwać naszych respondentów, ani też wywoływać u nich jakichś negatywnych emocji. Jeżeli przykładowo zorientowaliby się, że tak naprawdę są bardziej podatni na oszustwa, niż im się wydawało. Dlatego też projektując nasze badania, nasze eksperymenty online, staramy się przybliżyć tą sytuację, w której respondenci podejmują decyzję, tak jakby wyglądała ona w prawdziwym życiu, właśnie mając na uwadze te etyczne standardy. Dotychczas przeprowadzaliśmy badania online, eksperymenty online, w których pokazywaliśmy różne oferty inwestycyjne, te prawdziwe i te fałszywe, i porównywaliśmy, jak chętnie ludzie odpowiadają na jedną i na drugą kategorię.

0: To było pierwsze badanie jakościowe, które przeprowadziłam. I tutaj zależało nam na tym, żeby wejść jeszcze trochę głębiej w proces decyzyjny u osób, które są skonfrontowane właśnie z prawdziwymi i z fałszywymi inwestycjami. Przeprowadzaliśmy takie pogłębione wywiady, zbieraliśmy różne opinie, różne strategie od osób właśnie tutaj w Stanach Zjednoczonych. Było to badanie jakościowe, które przeprowadzaliśmy w trakcie stanowego jarmarku miesiąc temu.
1: No właśnie, czy w tych wywiadach, jestem ciekawa, co tam padło, kiedy wychodzi na to, że ktoś nabierze się na jakąś ofertę. Tak sobie myślę o tych mediach społecznościowych, jak dużą rolę one odgrywają, no bo tam często też spotykamy wizerunki osób, którym, no powiedzmy, że ufamy. Czy znajoma twarz może uśpić naszą czujność?
0: Zdecydowanie tak. Właśnie to powoływanie się na czy osoby, które my rozpoznajemy, czy na jakieś nazwy instytucji, które są nam znane, to też jest jedna z technik, którą wykorzystują oszuści, żeby właśnie wzbudzić takie większe zaufanie w nas do tego, co widzimy. Moim zdaniem to również zależy od tego, z jakim typem oszustwa mamy do czynienia. To, co ja zajmuję się głównie oszustwami inwestycyjnymi, to, co tutaj można zauważyć, no to właśnie osoby na przykład znane ze świata finansów, ich wizerunek może być wykorzystywany bez ich zgody do tego, żeby popierać na przykład te oszukańcze inwestycje. Ale tak samo to, co zaobserwowałam wśród przykładów, które udało mi się znaleźć właśnie gdzieś w mediach społecznościowych, to, że te fałszywe inwestycje bardzo często mogą brzmieć dosyć absurdalnie. Nie są zbliżone do tych, które, w sensie są zbliżone jakby stylem do tych prawdziwych inwestycji, ale oferują naprawdę szalone stopy zwrotu, gwarantują nam zysk bez ryzyka, co jest czymś, czego nie spotkamy tak poza właśnie takimi oszustwami. Więc z jednej strony jest to zabieg, który ma wzbudzić w nas zaufanie i przybliżyć te oszustwa do produktów, które my znamy, a z drugiej strony ma nas zaszokować tą możliwością zysku, tak żebyśmy właśnie nawet trochę chcieli spróbować. Dlatego też to taka chęć do wypróbowania danej oferty, a zobaczymy, najwyżej stracę trochę, a potem się wycofam. Wydaje mi się, że ona może być nieco złudna, właśnie dlatego, że po drugiej stronie są ci oszuści, którzy są profesjonalistami, którzy wiedzą, jak pracować, że tak powiem, biorą to pracować w cudzysłów, z osobami, które już wyraziły po prostu jakąś wstępną chęć. Więc to jest naprawdę kwestia dość dużej pewności siebie, jeżeli ktoś zakłada, że będzie w stanie przechytrzyć takiego oszusta. Części z nas może się to uda, części nie. Szczerze mówiąc, ja bym nie ryzykowała.
1: A czy jeszcze na podstawie tych twoich badań, ja wiem, że one może nie są już w końcowej fazie, ale czy my możemy sprofilować taką osobę, która częściej daje się nabrać, częściej ulega takim oszustwom? Czy to będzie mężczyzna, kobieta, w jakim wieku? Czy my możemy stworzyć sylwetkę takiej osoby?
0: Wydaje mi się, że nie ma takiej jednej sylwetki. Jest to na tyle złożone zagadnienie, jest na tyle dużo typów tych oszustw, że wśród innych badań, tutaj nie powołuję się na moje wyniki, ponieważ ja nie zadawałam jakby konkretnie tego pytania, ale powołując się na obserwacje od innych badaczy, którzy analizują ten temat, to, co jest najczęściej pokazywane, to, że właśnie nie ma jednej takiej spójnej, homogenicznej grupy osób, które częściej stają się ofiarami. To zależy właśnie od typu oszustwa, czy jest to takie oszustwo na okazję, czyli na przykład oszustwa inwestycyjne, czy jakaś informacja o wygranej, którą trzeba w jakiś tam sposób opłacić, żeby otrzymać tą swoją wygraną. Czy są to na przykład oszustwa, które opierają się na wywołaniu w nas strachu, że na przykład zostanie nam odłączony prąd, jeżeli nie zapłacimy jakiejś tam drobnej kwoty. To wszystko ma znaczenie. Tak samo znaczenie ma to, czy analizujemy jakby taką pierwszą interakcję z oszustem, czyli to, czy dana osoba jakby odpowie na pierwszą wiadomość, czy analizujemy to, czy faktycznie ta osoba prześle później dalej pieniądze do oszusta. Jest model i są badania, są dane, które pokazują, że te cechy, które mają znaczenie na tych dwóch jakby fazach interakcji z oszustem, też mogą się od siebie różnić.
1: załóżmy, że ktoś proponuje nam inwestycje z obietnicą oczywiście wysokiego zysku, zapewnia, że nie ma się czego obawiać, no to może być słownie, chociaż pewnie to częściej jest w formie jakiejś wiadomości, na przykład mailowej. Jakie pytania powinniśmy zadać, zanim podejmiemy decyzję, na co powinniśmy zwrócić uwagę, bo też na przykład pomyślałam, że często jest taka informacja, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

0: językiem, to chociażby to powinno zwrócić naszą uwagę, ale czy są jeszcze jakieś inne znaki, które są i mogą nam zapalić czerwoną lampkę, albo właśnie których nie ma i też mogą nam zapalić czerwoną lampkę?
1: Ja zdecydowanie zwróciłabym uwagę na to, czy ktoś próbuje wywołać w nas jakąś taką presję. Albo presję czasu, albo presję tego, że zostały jakieś ostatnie miejsca, żeby dołączyć do jakiegoś projektu inwestycyjnego na przykład. Bo to jest coś, co spowoduje, że będziemy musieli działać szybko, nie będziemy mieli czasu na przykład przegadać tej propozycji z naszymi bliskimi, czy z kimś, komu ufamy właśnie w tej sferze finansowej. Więc to byłaby taka główna, poza oczywiście tym obiecywanym zyskiem, bez ryzyka, to byłaby jakby taka główna cecha, na którą ja zwróciłabym uwagę. Poza tym wydaje mi się, że moglibyśmy skorzystać na tym, jeżeli takie decyzje byśmy trochę bardziej planowali i byśmy może omawiali właśnie chociażby z naszymi bliskimi, bo często jest tak, że jeżeli my coś zobaczymy, może nam się wydawać to super okazją, właśnie taką, na którą powinniśmy zareagować też szybko, bo być może okazja przepadnie, ale kiedy pokażemy to drugiej osobie, która nie ma tych wysokich emocji teraz w sobie, ona może na to spojrzeć trochę bardziej racjonalnie. Więc wydaje mi się, że właśnie ta presja, że to, żebyśmy dali sobie moment na to, żeby zweryfikować informacje, żeby zastanowić się, czy na pewno jest warto i czy na pewno w tym momencie mamy po prostu przestrzeń na to, żeby, no jak to bywa z inwestycjami, na przykład stracić albo po prostu poczekać w dłuższym horyzoncie czasowym, aż sytuacja się zmieni.
0: Tak, no my robimy teraz taką mikroedukację finansową, ale wydaje mi się, że to właśnie sama edukacja finansowa nie wystarczy, tylko my powinniśmy uczyć się też rozpoznawania własnych emocji, błędów w podejmowaniu decyzji. Wydaje mi się, że takie interdyscyplinarne podejście daje więcej niż tylko takie patrzenie na oszustwa wyłącznie przez pryzmat pieniędzy.
1: Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że tak jak wspomniałaś, że to, żebyśmy byli świadomi, jak na nasze podejmowanie decyzji próbują też wpłynąć oszuści, jakich technik używają, ale też po prostu jak na nas działa na przykład to, że nagle zobaczymy możliwość wysokiego zarobku, zostaniemy jakby tak wprowadzeni w taki stan dobrobytu. To jest też to, co my staramy się osiągnąć w tych naszych badaniach, czyli zobaczyć, czy jeżeli wpłyniemy na to nasze subiektywne poczucie, że jest nam teraz bardzo dobrze, że stać nas na wszystko, że my będziemy wydawać na lewo i na prawo, w jaki sposób ten właśnie taki subiektywny stan wpłynie na naszą skłonność do tego, żeby zaryzykować i spróbować zarobić jeszcze więcej.
0: Tak, a tak już podsumowując powoli nasze rozważania, też jak rozmawiać z osobami nam bliskimi o oszustwach, szczególnie mam na myśli takie osoby, które niechętnie przyznają się, że mogą być podatne na manipulacje. No bo właśnie tutaj te rozmowy z bliskimi nam osobami, niekoniecznie z rodziny, ale też z przyjaciółmi chociażby, zanim podejmiemy jakąś decyzję finansową, to no rozumiem, jest kluczowe. Ale jak rozmawiać właśnie też z bliskimi, no mam na myśli też pewnie starsze osoby, którym wydaje się, że nie ulegną takiemu oszustwu, a jednak często to się dzieje.
1: Przede wszystkim warto jest zerwać z tym stereotypem, że osoba, która padła ofiarą oszusta, jest sama sobie winna. Mhm. Myślę, że to należy podkreślać, po prostu pokazać, że to jest sytuacja, która może spotkać każdego z nas. Nawet jeżeli będziemy przygotowani, nawet jeżeli jednego dnia na nas jakaś manipulacja by nie zadziałała, to nie oznacza, że innego dnia, kiedy jesteśmy może trochę mniej wyspani, może zdenerwowani, może gdzieś się spieszymy, to jest właśnie taki moment słabości, który ktoś będzie chciał wykorzystać. Nie fakt, że my po prostu dla zasady podejmujemy złe decyzje, czy dla zasady jesteśmy, nie wiem, chciwi i dlatego daliśmy się nabrać. Po prostu jest to zagrożenie, które dotyczy absolutnie każdego. I warto zdawać sobie z tego sprawę. Oczywiście im więcej wiemy na temat tego, jakich ofert, jakich zysków możemy się spodziewać na przykład w sferze inwestycji, to będzie nam łatwiej zauważyć, że na przykład coś odbiega od tego takiego oczekiwanego schematu. Więc uważam, że taka po prostu wiedza na temat tego, co jest realistyczne, czego możemy się spodziewać, jest ważna, ale dodatkowo właśnie ta wiedza na temat tego, jak naszymi emocjami, jak naszymi decyzjami próbują manipulować osoby, które chcą nas nakłonić nas do czegoś, czego my nie chcielibyśmy zrobić. Więc myślę, że jako taką radę, jak rozmawiać, to po prostu pokazać, że jest to nasz wspólny problem i że jest to coś, co może dotyczyć i mnie, i może dotyczyć moich rodziców, i może dotyczyć moich znajomych. Oczywiście nikomu tego nie życzę, ale lepiej być przygotowanym i lepiej wiedzieć wcześniej.
0: Tak, więc wiedza, refleksja i pewna doza dystansu to być może pomoże nam uchronić nas przed oszustwami. Właśnie o oszustwach finansowych rozmawiałam z Aleksandrą Nagańską, doktorantką w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, związanej z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UW. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję. Studia ze studia.

0: Emocja.
1: Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim dobrze znane głosy.
2: W środę po 19 wraca Suwak on the Streets. O 20 Szymon Fuchs i muzyczne nowości podane z Fuchsem. Ten typ mes znowu przywita się z wami w czwartki o 20 w audycji Messin' Around. Po nim Julia Rover i jej Game Rover lub Blend Pauliny Bioch. W sobotnie poranki nadjeżdża motocykl. Od 9 śledzimy nowości z branży moto. O 17 Groch zaprasza na godzinę pod hasłem Generacja Jazz. Niedziela 17 to Sztuka dla Sztuki z Maćkiem Buchwaldem na zmianę z dobrymi tekstami Emila Blefa. Więcej na Radio Campus FM.
1: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
0: Autopromocja.
3: Radio Campus. Same sztosy.

886-971-971. To jest ten numer, pod którym przyjmujemy wasze SMS-y i wiadomości na WhatsAppie. 22-827-72-05 to jest ten numer, pod którym przyjmujemy wasze połączenia telefoniczne. Ten program nazywa się Kapitan Poranek, 7 minut po godzinie 7. Filip Folczak, nazywam się ja i witam was wszystkich bardzo serdecznie. Będziemy się, mam nadzieję, że do godziny 10 doskonale bawić. Zobaczyłem, o której wstało dzisiaj słoneczko, bo jak z domu wychodziłem, to jeszcze było ciemno i wstało punkt o godzinie 7 nad Warszawą, ale spokojnie, bo za 2 tygodnie będzie zmiana czasu, więc przez pierwsze 2 tygodnie wszystkim nam się będzie beznadziejnie żyło i źle wstawało, ale za to słoneczko będzie wstawać wcześniej. To chyba jest nie do końca uczciwa wymiana jak za tą transakcję, ale innej opcji nie mamy. Więc teraz na początek utwór, który nazywa się Dzień Dobry, a już za chwilę o tym, co było w przeszłości, a już tego nie ma, czyli kiedyś to było, teraz to nie ma.

Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowi followersi. Jadę na Orłowo coś przekąsić. To nie 2005, to nowy Tony Hawk. Tylko że rapowy. Muszę już iść, bo Cierpowicz chce mi włączyć postojowe. Dzień dobry, ciągle rosną koszty. Chłopy wynoszą polo sport jak First in Hold 3. Jestem wyżej o rangę jak w sieci komórkowej. Wyżej rangę jak rower. Mój f*** to dla niej Shorber. Dzień dobry. Twoi ludzie dzięcioły. Dzień dobry. Yo. Twoi ludzie je miały. Dzień dobry. Jadę jak Hołowczyc, a ty piszesz protokoły.

0: Jest taki żart, że na przykład chodziłbym do szkoły, gdyby to był nauczyciel i w tym momencie pokazuje się Roberta Makłowicza, to podejrzewam, że Kamil wstawałby do radia na czas, gdyby to był jego budzik. To był Belmondo z kawałkiem Dzień Dobry.
1: Kapitan Poranek.
0: Dziękujemy za SMS-y, można napisać jeszcze nam Dzień Dobry, 505 napisał, to zmiana czasu, to tak potrzebna jest i wielokropek i odbieramy pierwszy telefon, bo przypominam, można dzwonić 22 827 72 05 i jest nasz stały, poranny słuchacz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tak powiedzieć jak Belmondo.
0: Dokładnie tak, jak się masz?
2: Ja się mam świetnie, gdzie jest Kuć?
0: To jest dobre pytanie. Powiedział, że ktoś go zastawił, nie mógł wstać i dlatego przez 15 minut szukał czegoś, a ja mówię, ale ty mówisz, że będziesz o wpół do, więc ciągle brakuje 15 minut, więc...
2: Doskonale, to był taki czas, jest Kuć spał w szufladzie, studio przenieśli na dobrą i nie ma szuflady po prostu gdzie spać, nie? I to jest ten największy problem.
0: Kiedyś to było... Teraz to nie ma.
2: To przestaje być śmieszne. Jakby ja nie rozumiem, powinna być jakaś kara dla niego wyznaczona. Wojtek Rodek powinien, nie wiem, go zwolnić na przykład.
0: Ale albo... czy powinien płacić jakąś sumę pieniędzy na rzecz ciebie i mnie za każde spóźnienie?
2: Zakładamy. Filip, to dzisiaj. Przywiozę słoik, taki duży po bigosie. I 10 zł za każde spóźnienie, tak.
0: O, dobrze, bardzo.
2: Ja poproszę o głos innych słuchaczy, bo ja mogę być tutaj niemiarodajny, jakiś może stuwa nawet nie stycha, nie? Ale to każde spóźnienie po prostu, przynajmniej coś tam musi wrzucić do słoiczka. Do końca roku, do świąt Bożego Narodzenia.
0: Bardzo dobrze, dzisiaj, słuchaj, Irku, 15 dzień październikowy, jest dzisiaj święto Wojsk Radiotechnicznych, to nie ma nic wspólnego, ale...
2: Mój dziadek był radiotechnikiem i żołnierzem.
0: Stary, chciałem ci zadać pytanie ogólnie o żołnierzy, ale rozumiem, że ty się wpasowujesz na każdy dzień. Dziadek radiotechnikiem.
2: Nie, mój dziadek Jerzy Tarnowski, nie żyje od 2013 bodajże roku, był założycielem Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji. Taki jest instytut we Wrocławiu, a na Politechnice. Zajmował się radiotelefonami, no takim systemem łączności w wojsku, no. To cóż, wystarczająco dużo, żeby mógł to robić.
0: Patrycjusz do nas napisał, oczywiście, że tak. Jak powiedziałeś, że twój dziadek akurat był radiotechnikiem, kiedy jest dzisiaj święto Wojsk Radiotechnicznych.
2: Można to sprawdzić w internecie. Jerzy Tarnowski, wspaniała postać zasłużona dla polskiej radiotechniki.
0: Irku, a powiedz nam jeszcze, czy ty kiedyś strzelałeś z czołgu? Bo przyznam, że to jest moje wielkie marzenie, żeby być w czołgu, który strzela.
2: Tak, nie strzelałem. Właśnie strzelać nigdy nie strzelałem, ale tak, jeździłem czołgiem M1A Abrams, tak.
0: A gdzie miałem to się, gdzieś za oceanem ci się to przydarzyło?
2: Za oceanem, tak.
0: Tam się chyba płaci pieniądze i to się dzieje. Dobrze.
2: Nie, ja nie musiałem płacić pieniędzy, ponieważ jak zdawałem na zieloną kartę, no to musiałem odbyć takie szkolenie. I to nie było takie szkolenie w stylu, ej, dobra, usiądźcie, tutaj będziemy gadać głupoty. Bo to było 3 tygodnie w porcie Washworth, niedaleko mojego domu. Ja codziennie mogłem wracać do domu, to też nie było tak, że byłem zakoszarowany. No ale tam robili różne rzeczy z nami. Siedziałem w helikopterze, siedziałem, nie wiem, czołgu, jeździłem tym czołgiem.
0: Nigdy nie słyszałem lepszej reklamy zielonej karty niż w tym momencie.
2: Znaczy jest to bez sensu. No. Jak ktoś teraz ma jakieś tam 25 lat, tak jak ja miałem, jak wyjechałem do Stanów i chciałby zostać w Stanach Zjednoczonych na dłużej, żeby zrobić sobie obywatelstwo, to ja nie polecam. Nie? To nie jest dobry pomysł. I pójście do armii amerykańskiej w tym momencie geopolityki takiej, jak się dzieje na Bliskim Wschodzie, to niech sobie włączy Twittera i obejrzy, co się dzieje, nie wiem, w Jemenie, na przykład,
0: ale,
2: tych Huti rozwalają
0: razu. Czy to nie jest tak, że 20 lat temu było równie kiepsko? Bo akurat wtedy, nie wiem, byli w Iraku i w Afganistanie. I też można...
2: Z kim się wtedy kłóciły Stany w 2009? Tak próbuję sobie przypomnieć.
0: Zawsze ze złymi ludźmi. Irku, przyszło pytanie. Czy to ten dziadek, który był olimpijczykiem, też był radiotechnikiem?
2: Dziadek mój nie był olimpijczykiem. Mój dziadek był sparring partnerem olimpijczyka.
0: Widzisz, nasi słuchacze pamiętają twój życiorys, chciałem powiedzieć lepiej od ciebie, ale w jaśniejszych barwach od ciebie, że już
2: znałem tylko jednego dziadka. Drugi dziadek nie był mi bardzo jakoś znany, Wacław, ale mój dziadek był sparring partnerem olimpijczyka.
0: Dementujesz, nie był olimpijczykiem.
2: Dementuję, nie był, nigdy nie dostał medalu na olimpiadzie, natomiast biegał razem z tym, co dostał brązu medalu na olimpiadzie.
0: Irku, bardzo ci dziękuję za ten telefon. Muszę coś powiedzieć, wiesz, o tym, co się działo, więc kończę, ale usłyszymy się jeszcze, mam nadzieję.
2: Gdzie jest Kuć?
0: To jest bardzo dobre pytanie. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Dzięki, hej. Słuchajcie, 15 dzień październikowy, dzieje się Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, Światowy Dzień Białej Laski. Dla tych, którzy będą teraz mieszkować, to jest święto osób niewidomych od lat 60. Światowy Dzień Mycia Rąk od 2008 roku pod patronatem UNESCO. Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich również od 2008 roku, a także w Polsce mamy właśnie dzisiaj Święto Wojsk Radiotechnicznych i Dzień Dziecka Utraconego od 2004 roku. 16 minut po godzinie 7. Już za chwilę wrócimy z wiadomościami o rzeczach, które właśnie 15 października się działy w przeszłości, a już nie mają w większości żadnego znaczenia. Ale będzie o UFO, bo nie wiem, czy wiecie, że mamy w Polsce urodziny jedynego pomnika UFO właśnie dzisiaj.

0: czeskie.
1: Chowak. Czyli musiałem coś źle powiedzieć po czesku, żeby łaskawie wstał z łóżka. Gratulacje, naprawdę dzięki.
0: Nie ma sprawy.
1: Następnym razem powiem to o 7:01. Muszę ci włączyć mikrofon, to zazwyczaj lepiej działa radio wtedy.
0: Tak. Kornel Kowacz przed chwilą na naszej antenie.
2: Kapitan Poranek.
1: Słuchajcie, szukam miejsca w Polsce i naprawdę jestem w stanie zapłacić złotówki. Prawdziwe złotówki, nie z Monopoli. Gdzie można strzelać z czołgu. Bo byłem kiedyś w takim szkoleniu, gdzie na przykład strzelałem z różnych rodzajów broni palnej i człowiek, który zawodowo zajmował się strzelaniem na rzecz naszego państwa z broni palnej jako żołnierz, opowiedział, że to nie jest jak w filmach, że schowasz się, jeśli dzieje się jakaś niebezpieczna sytuacja, za drzwiami samochodu i wszystko będzie w porządku. To jest wręcz sytuacja przeciwna do wszystko będzie w porządku, wszystko będzie nie w porządku, ponieważ te naboje jakby są dużo silniejsze niż drzwi jakiegokolwiek samochodu.
0: No nie, no dlatego się pancerzy samochody w ogóle.
1: Dlatego wtedy poznałem jakby tą parszywą moc tych parszywych urządzeń, jaką są pistolety i karabiny i zacząłem jakby mieć szacunek do tych urządzeń. Ja bym chciał bardzo poznać taką prawdziwą moc czołgu, że siedzę w środku i jest takie bum. I ja wiem, że są miejsca w Polsce, gdzie można jeździć. Ja bym chciał strzelić.
0: Ale wiesz, wydaje mi się, że wystrzał z czołgu jest bardzo drogi. I to jest główny problem.
1: Jestem na to przygotowany. Halo, dzień dobry. Czy akurat jakiś czołgista się do nas dodzwonił? Może z jakąś ofertą strzelania z czołgu?
3: Nie czołgista, ale jak chcesz, cześć, Rafał mówi. Hej. Jak chcesz postrzelać z czołgu albo zobaczyć w ogóle, jak te czołgi strzelają, to jedź do Izraela.
1: Ale ja tam bardzo nie chcę jechać. To jest jedno z miejsc, do których nie chcę jechać, więc...
3: Kiedyś pojechałem z północy Izraela na południe samochodem, tak, wynajętym jakimś tam, bo byliśmy na wakacjach i było tak, że tam jest jedna autostrada taka elegancka, a my pojechaliśmy jakoś bokiem, między górami, coś tam i w ogóle. I jedziesz między poligonami czołgowymi. I jedziesz takim małym samochodzikiem, a tu stoi czołg 100 metrów od ciebie i nagle robi pierdut w taką wielką kurwa górę i tak górę.
0: Koniec tego. No fajna opowieść.
1: Wziąć i zepsuć.
0: Ale to jest dla mnie fascynujące,
1: nie o tej godzinie, że niektórzy ludzie nie potrafią się opanować.
0: Naprawdę, nie o tej godzinie. W Polsce na pewno ostrą amunicją nie postrzelasz. Takie atrakcje w Teksasie.
1: Czyli trzeba pojechać do Teksasu.
0: Ciekawe, czy też w Teksasie też znajdziesz.
1: O, Patrycjusz strzelał z czołgu, pisał
0: w SMS-ach. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
1: Halo,
4: kampus. Jest szkółka czołgistów w czarnym. Mm-hmm. Ja byłem na tej szkółce.
0: Ale strzelałeś z czołgu?
4: Ja byłem kierowcą BWP-1.
1: Ale ty byłeś w kamaszach wtedy, rozumiem.
4: Tak. Kiedy to było? 15-20 lat temu.
1: Wtedy też jeszcze inne czołgi były.
0: A to strzelałeś z czołgu?
4: Były te same. Z czołgu nie strzelałem. Strzelałem z 50 na BWP.
0: Mhm, okej.
1: I jak było?
0: Też fajnie musiało
4: jak
0: być.
4: Jak było, wrócić bym nie wrócił jak wszyscy, ale no, przygoda fajna.
1: Rozumiem.
4: Więc jak chcesz, to do WKU tam powiedz, że chcesz do czarnego na kierowcę czołgu, znaczy nie na kierowcę czołgu, ty chcesz być tym, kto strzela, czyli musisz mieć iść na tych, co strzelają, bo są trzy osoby w samochodzie, w czołgu.
1: Wiesz, to jest taka różnica, że jak mam czasem ochotę zjeść sushi, to nie znaczy, że od razu muszę zostać Japończykiem i sushi masterem. Po prostu mam ochotę zjeść sushi. Tak samo tutaj. Nie mam ochoty zostać czołgistą, po prostu chciałbym to przeżyć. Strzelanie z czołgu, więc chyba nie posłucham się.
4: No, ukradli ten czołg w Pruszkowie, więc nie postrzelasz.
1: No właśnie.
4: Ale to jest tylko najszybsza droga legalnego strzelania. Bez wyjazdu z Polski.
1: Patrycjuszu, drogi, bardzo dziękujemy. Trzymaj się.
0: Pa. Czyli wychodzi na to, Filipie, że nie postrzela z czołgu. W sensie, że nie ma takiego miejsca.
1: Człowiek by chciał poszaleć, pożyć, doświadczyć, przeżyć.
0: No ale to może faktycznie w Stanach byś mógł sobie postrzelać z czołgu.
1: Czyli trzeba pojechać do Stanów.
0: No, bo to widać, że u nas w kraju to nie ma do tego przestrzeni.
1: ale to jest prawda. Są jakby, nie jest tak, że ja to wymyśliłem, tylko czytałem takie książki pisane przez różnych dziennikarzy zajmujących się właśnie wojskowością i że w Polsce nie ma za wielu miejsc, w których można tak dobrze postrzelać z czołgu i że są takie miejsca, gdzie z tego czołgu ćwiczą strzelanie, tylko że oni potrafią ćwiczyć przez lata dokładnie ten sam strzał, więc są doskonali w tym, ale właśnie jest problem z poligonami.
0: No tak.
1: Więc a chyba to całkiem, w Drawsku to całkiem jest ciekawe. Taki, taki duży poligon. Jeśli ktoś tam był i ma pojęcie, że tam są czołgi, to dajcie nam znać, bo ja tego z stuprocentową pewnością wam nie powiem, ale coś mi tam świta.
0: A to w ogóle dalej jest, ja jestem ciekawy, czy to dalej jest tak, że jedna osoba celuje, druga jedzie, a trzecia ładuje.
1: Chyba nadal jest potrzebne kilka osób do obsługi czołgu, jakby to się nie zmieniło.
0: W sensie nie może pojechać i jeździć jedna osoba i jedna strzelać dalej, czy nie?
1: To jest chyba dosyć duży sprzęt, który waży kilkadziesiąt ton. To w ogóle
0: nie, no ja wiem. Nie, no to jest niesamowite, ile waży czołg, ale czy nie może jedna osoba sterować i strzelać? Czy już nie ma takich nowych czołgów, którym można
1: w
0: tak działać?
1: W GTA San Andreas można było?
0: No ja właśnie pamiętam, ja wiesz...
1: Nawet można było latać, jak pisałeś odpowiednią kombinację
0: klawiszy. Ja nawet w GTA 5 jeździłem czołgiem.
1: I jak było?
0: Super.
1: No. Dobrze.
0: Strzelałem też.
1: Słuchajcie, za chwilę rozmowa z człowiekiem, który strzelał na komputerze czołgiem. Zostańcie z nami. Takie rzeczy tylko u nas. Teraz szczyl.

coraz częściej czuję, że coś idzie w moją stronę. Odkręciłem korek, wiruję i tonę. Patrzę się za siebie, chyba wpadam w paranoję.

0: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama. Dzień dobry, punktualnie godzina 7.30.
2: W naszym studiu jest Ada Maciejewska. Ado, a czy ty o czymś tak w życiu marzysz, żebyś chciała coś zrobić? Tak, nie, że zrobić, że dostanę Nobla, bo to się składa na całe życie poświęceń, pracy naukowej i tak dalej, tylko żebyś chciała, na przykład jak ja dzisiaj podzieliłem się, że chciałbym strzelić z czołgu, to czy ty byś chciała coś takiego zrobić, że idziesz, robisz, do widzenia, jest, zaliczone.
3: W sumie fajne, teraz tak sobie pomyślałam o takiej jakiejś abstrakcyjnej rzeczy.
2: To jest mój pomysł, nie możesz go ukraść.
3: Nie, nie, mam inne. Ja bym chciała chyba być na przykład na okładce Vogue'a.
1: Ja, ale to raz. No tak, można.
3: No.
2: Fajnie, no to tego ci życzymy w takim razie. Słuchajcie, 7.31, Ada Maciejewska.
0: Akademickie Radio Campus.
4: Decyzja w sprawie 66-latka. Napięcie na linii Kijów-Waszyngton. Wypadek na warszawskim Ursusie.
0: Wiadomości.
4: Jest decyzja sądu w sprawie podejrzanego o planowanie zamachu na najważniejszych przedstawicieli polskich władz. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 66-letniego mężczyzny podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 2 miesiące.
5: Mężczyzna ten informował, iż poszukuje osób i gromadzi wokół siebie osoby, które mają takie same przekonania ideologiczne jak on, zmierzające do oblenia ustroju w Polsce, do zmiany władzy przy użyciu siły.
4: Poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Prokuratura postawiła mu 9 zarzutów, w tym dotyczący planowania siłowego obalenia władz państwowych. Grozi mu kara od 2 do 15 lat więzienia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał, że czuje się zdradzony decyzjami Donalda Trumpa dotyczącymi porozumienia z Władimirem Putinem. Chodzi m.in. o rozejm energetyczny i ustalenia w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego. Podczas wizyty w Wielkiej Brytanii Zełenski podkreślił, że Stany Zjednoczone powinny zachować neutralność i nie opowiadać się po stronie Rosji. Powiedział również, że Ukraina nie może pozwolić sobie na słabość, bo walczy o własne przetrwanie. Wielka Brytania zapowiedziała wsparcie dla Ukrainy w wysokości 45 milionów funtów. Wczoraj wieczorem na warszawskim Ursusie doszło do śmiertelnego wypadku. W rejonie przystanku kolejowego Warszawa-Gołąbki pociąg Intercity potrącił pieszego. Pomimo podjętej akcji ratunkowej, życia mężczyzny nie udało się uratować. Do zdarzenia doszło na trasie pociągu jadącego ze Świnoujścia do Suwałk. W związku z działaniami służby wystąpiły utrudnienia w kursowaniu pociągów szybkiej kolei miejskiej oraz kolei mazowieckich.

0: życie jest piękne, cały czas do przodu, 7 stopni aktualnie. Pod względem pogodowym było lepiej, ale nie przejmujmy się, jest środek października, trzeba tu się spodziewać, 13 stopni w piku temperaturowym, ale zapowiada się naprawdę przyjemny przyszły tydzień, dlatego że od środy już będzie 17-18 stopni w ciągu dnia, więc hej, może teraz nie jest fajnie, ale...
1: Ale kiedyś.
0: Ale kiedyś będzie.
2: Radio Campus. Same sztosy.

0: WrestleMania i Bało przed chwilą na naszej antenie, a razem z nami już jest Mister Maciek.
1: Dzień dobry.
2: To jest w ogóle ciekawa koincydencja zdarzeń, że średnio co 15 minut pojawia się nowa osoba w naszym studiu. Ciekawe, kto będzie o 8.
1: Może listonosz.
0: Jedziemy! Jedziemy! Maciek Kopytowski.
1: Dzień dobry jeszcze raz. Panowie. Cristiano Ronaldo znacie?
2: Nie. Coś kojarzę, coś słyszałem.
1: Kamil, co to było za odpowiedź? Co ona znaczyła? Nie. To jest... Co nam chciałeś powiedzieć?
0: Nic.
2: Kamil chce powiedzieć, że jeśli człowiek nie wsiada do takiej metalowej, podłużnej puszki i nie robi... przez 3 godziny dziennie, to nie jest sportowiec.
1: A propos czołgów w ogóle, to ja nawet nie marzyłem nigdy o tym, żeby strzelać z czołgu, ale żeby pojeździć nim. Żeby kupić sobie, nie wiem, hektar ziemi jakiś bardzo tanio, gdzieś nawet na Mazurach, trzymać tam czołg w garażu, jeździć po tym polu, łące czy lesie.
2: Wiesz, ile to pali, wiesz, jak to kopci, wiesz, jak to hałasuje?
0: Stary, to nawet byś,
1: i co mam zrobić z tą informacją? No, chciałbym pojeździć czołgiem.
2: To chodzi, że są prostsze rozwiązania niż kupienie hektara ziemi na Mazurach, a następnie kupienie rozbrojonego czołgu. Można po prostu za to zapłacić, za jeżdżenie czołgiem, to jest już nawet możliwe.
1: Jak Ada wam powiedziała, że chce być na okładce Voga, to było, o, fajnie, Ada. Jak ci powiedziałem, że chcę pojeździć sobie czołgiem po mazurskiej działce,
2: nie,
1: to
2: wiesz, to pali? Chcę kupić sobie hektar ziemi, następnie trzymać czołg w garażu i sobie jeździć.
1: Wydaje mi się, że nadal to jest łatwiejsze niż znalezienie się na okładce Voga.
2: Powiem tak, Maciek.
0: To ciekawe w sumie.
1: Zapytajcie kogoś, kto się znalazł na okładce Voga, czy ma hektar ziemi na Mazurach.
2: Oby Ada teraz szykowała wiadomości sportowe na 8, a nie nas słuchała, bo byłoby jej bardzo przykro.
0: Byłoby jej bardzo smutno.
2: Ale proszę bardzo.
1: Panowie, Cristiano Ronaldo pokłócił się z całym światem, nie pierwszy raz już zresztą w swoim życiu, ponieważ sytuacja była taka, że Cristiano Ronaldo nie zagrał w pierwszym składzie w meczu z Norwegią. To taki tylko wstęp, bo nie o tym chcę mówić, ale trener w trakcie meczu mu powiedział: Cristiano, no, idź się rozgrzewaj, bo może wejdziesz na boisko. No i Cristiano poszedł się rozgrzewać i nie wszedł na boisko.
2: Zbrodnia.
1: To samo pomyślał Cristiano Ronaldo. Zdenerwował się na wszystkich, w tym na kibicu.
2: I co robi 40-latek, kiedy denerwuje się na wszystkich i ma problemy w pracy?
1: Wyjeżdża.
2: Nie!
0: Wyjechał?
2: Wyjeżdża to jedna, a tak. Co robi później?
1: Ale czy także wyjawia światu, jaka jest prawda.
2: Wylewa
1: także,
2: żale na Facebooku.
1: Wylewa żale na Facebooku, oczywiście. Ale także, co jest clue tej historii dla mnie, Cristiano Ronaldo powiedział do Jorge Jesusa, bo tak się nazywa trener reprezentacji Portugalii: słuchaj, możemy być przyjaciele, ale ja tu przygotowałem taką notatkę i ty tą notatkę przeczytasz na konferencji prasowej. Notatka, jej nie będę całej czytał, bo jest za długa, ale to jest notatka, którą, jak sam Cristiano Ronaldo powiedział, sam napisał i sam zaakceptował.
0: Super.
2: Jest to poświęcenie, na które jest gotów.
1: Tak, jest to poświęcenie, na które jest gotów. Notatka brzmiała mniej więcej tak. To miał czytać selekcjoner reprezentacji Portugalii, więc...
2: Że to miały być jego słowa.
1: Tak, to miały być jego słowa. Uważam, że warto również, dlatego że taka jest prawda, wyjaśnić kilka rzeczy, zanim porozmawiamy o Danii. To ja sam, bez udziału kogokolwiek innego, zaproponowałem Cristiano plan na sezon reprezentacji. Była to długa i bardzo dobra rozmowa. Tam jest różne są, prawda, punkty. Tych punktów jest w sumie 8. Mój ulubiony to chyba 6. Gdzie Jorge Jesus miał powiedzieć: popełniłem błąd, każąc rozgrzewać się komuś o randze Pelego czy Maradona, a następnie nie wpuszczając go do gry. Gdyby działo się to dzisiaj, nie zrobiłbym tego. Była też tam taka aferka, bo Cristiano był na tyle zły, że nie zagrał w tym meczu, że zszedł w ogóle z tej ławki i nie pożegnał się nawet z kibicami. I na to jakby wytłumaczenie znalazł Cristiano Ronaldo, który miał odczytać Jorge Jesus. Jeśli chodzi o to, że nie pozdrowił kibiców, już o tym rozmawialiśmy. Ktoś, kto rozegrał ponad 230 meczów w reprezentacji, nie będzie otrzymywał ode mnie lekcji miłości do Portugalii. I panowie, ja mam do was taką propozycję, ponieważ, no, jak wiemy, wielokrotnie jednak zdecydowaliście się rysować pomnik naszej przyjaźni, więc ja też chciałbym wysłać wam krótkie oświadczenie, które prosiłbym was o to, żebyście przeczytali.
0: Dobrze.
1: Zanim przejdziemy do dalszej...
2: Czy jeśli nie przeczytamy, to wyjedziesz za granicę i napiszesz, obsmarujesz nas na Facebooku, czy to jest jakby...
1: Tak, mam samolot do Portugalii. Możecie na zmianę, możecie razem.
2: To jest bardzo długi tekst, słuchajcie, nie mieści się na ekranie.
0: Nie ma problemu, ja rozpocznę. Uważamy, że warto, również dlatego, że taka jest prawda, wyjaśnić kilka rzeczy z Filipem, zanim przejdziemy do dalszej części audycji.
2: Punkt pierwszy, to my sami bez udziału kogokolwiek innego doprowadziliśmy do sytuacji, w której nasz kolega musiał wysłuchiwać naszych żartów.
0: Nasz kolega nigdy by nie kwestionował naszych wyborów, zachowywał się wzorowo i profesjonalnie. To my natomiast wykazaliśmy się poziomem profesjonalizmu porównywalnym do poziomu, na którym wegetują rurkowce, czyli do poziomu dna rowu mariańskiego.
2: Popełniliśmy błąd, traktując człowieka o randze legendy naszej redakcji jak przypadkowego gościa, któremu można zabrać kabel od słuchawek i powiedzieć, że to awaria techniczna. Gdybyśmy mogli cofnąć czas, nigdy nie dopuścilibyśmy do takiej sytuacji, w której on ma wyłączony mikrofon.
0: Jeśli chodzi o to, że nie przywitał się z nami dziś rano, już o tym rozmawialiśmy. Człowiek, który poświęcił tyle czasu naszej redakcji, nie będzie otrzymywał od nas lekcji koleżeństwa. Był to moment frustracji, który niczego nie przekreśla.
2: Człowiek jest w stanie zrobić wiele rzeczy, żeby Maciek Kopytowski jeszcze zaprezentował dwa.
1: Dziękuję wam za te spontaniczne
2: ciekawe tematy, które ma na dzisiaj.
1: A zaraz przeniesiemy się do Lublińca.
2: Ale to zaraz. 7:46 na naszych i waszych zegarach.

0: ale w swoim oświadczeniu wydaje mi się, że nie porównałeś się do najwybitniejszych polskich dziennikarzy, takich jak Mariusz Max Kolonko, Filip Kaiser, Kuba Wojewódzki.
1: Nie chciałem budzić kontrowersji.
0: Wojciech Cejrowski.
1: Nie chciałem budzić na tyle kontrowersji. Wiesz, no to... jednak jest przed 8 rano, rodzice wiozą dzieci do szkoły.
0: Ale ty wiedz, że jakby nasze uznanie dla ciebie, jakby stawiać cię w panteonie na równi z tymi wszystkimi postaciami.
1: Obok Wojciecha Cejrowskiego?
0: Zwłaszcza.
1: Dziękuję. Jedziemy!
0: Ale wy jesteście jednak podobni. Obydwaj nosicie takie cienkie okularki. Fryzurka też podobna. Co prawda pan Wojtek już trochę włosów ma mniej.
1: No widzisz.
0: Tak, zamiłowanie do egzotycznych podróży.
1: Mogę zdjąć buty. Mam zdjąć buty?
0: Na szczęście jesteś za szybą.
2: Tarka, dajcie tarkę od razu.
1: Zdejmę buty.
2: Potrzebujemy tarki.
1: Chciałem powiedzieć, że poglądy mamy takie same, ale nie. Nie jestem na szybko wymyślić żadnego żartu z tym związanego, który byłby antenowy. Panowie i drodzy państwo, Nadleśnictwo Lubliniec. W Nadleśnictwie Lubliniec, a konkretnie w leśnictwie Łopian, nawet nie chcę powiedzieć, że mają problem, no bo to nie jest problem, że bobry żyją w naturze, to nie jest tak, że jest problem. Natomiast no, jest tak, że bobry kopią nory w pobliżu stawu.
2: A nie stawiają tam?
1: Tam jest staw.
0: Nie, to... stawiają tu.
1: Ojej.
2: Wow.
1: Dobra, dzięki, ja się już pożegnam, bo to już za dużo było dla mnie. Żarty słowne.
2: Nie no, niesamowite, wow.
0: I co z tymi bobrami, Maćku?
1: Na stawie w pobliżu właśnie jeziora Łopian bobry kopią...
0: Co nastawisz, Maćku?
1: Kopią nory, co?
0: No mówię, że coś nastawisz.
1: Na stawie. Bobry kopią nory pod drogą i ścinają drzewa wokół jeziora w leśnictwie Łopian. W Nadleśnictwie Lubliniec. No i był znak stał, że uwaga, szkody wyrządzone przez bobry, żeby ktoś się o drzewo nie potknął. I wiecie, co zrobiły bobry?
0: Ten znak wycięły. Trzeba na metalowej róży znak postawić.
1: Kurczę, ale to jest jednak wspaniałe. Zobaczcie, jak się natura buntuje. My się obawiamy sztucznej inteligencji, a tymczasem...
2: Bobry.
0: Ale zwróćcie uwagę, że to już jest w zasadzie, to się przebiło do trendów światowych. Filmy z Polski z ludźmi, którzy mają do czynienia z bobrami. Bóbr to jest bardzo niebezpieczne zwierzę, które potrafi nawet człowieka zamordować. Jeśli go dziabnie i przegryzie tętnicę udową, no to po człowieku. Nie wiem, czy jesteście fanami tych filmów, gdzie ktoś zauważa bobra. Bober.
1: Ja znam jeden chyba taki
0: film. Jest wiele filmów z Polski, gdzie ktoś zauważa bobra.
2: I faktycznie przebiło się do generalnie światowego formatu to wszystko. No i mamy dzięki temu, wiesz, na świecie...
0: Hashtag bober
2: na całym świecie. No, jak zapytasz człowieka Polska, to on zapyta bober?
0: Tak. To już nie jest Lech Wałęsa. To już nie jest Jan Paweł II. To już nawet nie jest Robert Lewandowski.
2: Dlatego mnie męczy już temat bobrów, szczególnie... No,
1: przepraszam, mam... Kamil, przepraszam. Nie wiedziałem, że to jest dla ciebie drogi.
0: Pod względem
2: memicznym.
0: Okay.
2: Nie pod względem ogólnym. Bobry spoko, ale jak rozmawiamy ze strony memicznej o bobrach, tam takie już dobrze, już za dużo tych bobrów wszędzie.
1: Dobrze, przepraszam, Kamil. To
0: Maćku, czy mógłbyś jakby posypać głowę popiołem i następny temat? Jakby...
1: Przepraszam, bardzo przepraszam. Natomiast to właściwie jest takie bardzo pocieszające to, o czym chcę powiedzieć zaraz, chociaż to jest bardzo krótka informacja, ale maksymalnie treściwa. Kamilu, to także dla ciebie, bo widzę, że te bobry rzeczywiście cię zmartwiły w Nadleśnictwie Lubliniec, które przecięły, podgryzły ten znak. Mierzymy się z wieloma kryzysami światowymi. Mierzymy się z kryzysem paliwowym. Amerykanie, bo chcę powiedzieć słowo o ich prezydencie, bo dawno nie mówiliśmy o prezydencie Stanów Zjednoczonych.
0: Co najmniej tydzień.
2: I to mi się podoba.
1: Co najmniej tydzień. No, boją się tego, co się może wydarzyć, czy im wystarczy, aby na pewno na olej napędowy, czy będą mieli z czego zapłacić rachunki, czy ratę kredytu. I Biały Dom wczoraj podzielił się taką grafiką, na której stoi Donald Trump z zaciśniętą pięścią. Ten wpis jest opatrzony takim podpisem Trust the Process, czyli zaufaj procesowi, ale jest cytat z Donalda Trumpa w centrum tej grafiki. Wszystko będzie dobrze. Wiecie dlaczego?
0: Bo ja rządzę.
1: Nie, bo zawsze było.
0: A to jest uniwersalne. To jest kiepskie hasło na same wybory, bo zazwyczaj, nieważne kto, nieważne czy Donald Trump, czy jakikolwiek inny polityk na świecie, jak idzie do wyborów, to mówi, że tutaj jakby nie stoi już kamień na kamieniu w tym kraju i nagle mija tydzień, jeśli on wygra i już jest wszystko świetnie, to dlaczego zawsze było, skoro to nie jest prawda?
1: Ale ja jestem ciekaw, czy właśnie jak na przykład Amerykanin nie może już nie stać go na to, żeby zapłacić za pełen pak paliwa, to idzie na stację i mówi spokojnie, wszystko będzie dobrze, bo zawsze było. Dajcie mi jeszcze 4 galony tego paliwa.
0: Ale Donald Trump obiecał, że jeśli teraz jego partia zwycięży w wyborach połówkowych, które są w połowie kadencji prezydenta, to każdy Amerykanin dorosły otrzyma $5000 od prezydenta.
2: Właśnie.
0: Co prawda, mieszkańcy Teksasu ciągle czekają na poprzednie wypłaty, które Donald Trump obiecał, też w wysokości kilku tysięcy dolarów na osobę, ale spokojnie.
2: Tak? On już to już było wcześniej?
1: Tak. Było coś takiego,
0: tak,
1: chyba
0: tak. Tak.
2: I dalej nie zapłacił?
0: Słuchaj, to jest, wiesz, już przelew idzie.
1: Nie, pamiętam, jak ten temat pierwszy raz się pojawił w naszych rozmowach, to też się pojawił wątek Lecha Wałęsy. Lech Wałęsa też się później tłumaczył po wyborach tak, że to nie o to chodziło, że będzie bezpośrednia wypłata gotówki czy przelew na konto każdego Polaka.
0: Lech Wałęsa obiecał 100 milionów?
1: Tak, 100 milionów, ale na stare, więc jakby spokojnie.
0: Już się bałem, że na nowe.
1: Lech Wałęsa obiecał 100 milionów na stare, tylko że chodziło o to, że jak sprywatyzujemy to, co jest publiczne, to przyrost na każdego obywatela będzie taki, jakby dostał 100 milionów.
0: Myślę, że ci, którzy żyli w latach 90. nie zgadzają się w 100%.
2: Nie zaczęli tego.
1: Tak się urodziły wielkie polskie fortuny.
0: Maćku, czy jeszcze jakiś temat masz dla nas, czy w tym momencie życzysz nam tylko miłego dnia?
1: W tym momencie życzę wam miłego dnia i włączcie mi proszę moją piosenkę,
0: którą przygotowałeś.
2: O nie!
0: Przygotowałeś. Co? Zepsute?
1: Nie.
0: Od razu!
1: Krótko.
0: Leci!
1: Miłego dnia.
0: Pa, pa!

0: Ten weekend należy do koszyków. Bowska, Kosma Król i Orkiestra Koszyki. 23 i 24 października świętujemy 10. urodziny Hali podczas Koszyki X-Fest. Wstęp wolny.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Maciek! Otwórz!
3: Co ty robisz?
2: Balię z lodem wstawiam.
3: Do sauny? Po co?
2: Bo ja lubię klimat umiarkowany.
4: Jak mądrze korzystać z odnowy biologicznej? Słuchaj już w piątek wspaniałej audycji od 7 do 10 prosto ze Studia Sante. Sponsorem audycji jest Studio Sante.
1: Autopromocja.
3: Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie o godzinie punktualnie 8.
5: Ada Maciejewska jest z nami już w studiu. Ado, twoja ulubiona osoba sportowa to?
6: Maja Chwalińska.
5: Okej, w porządku.
3: Świeżo?
6: Tak.
3: Fajnie.
1: Sportowy kampus.
6: Paris Saint-Germain pokonało Manchester City 4-2. Paryżanie wypracowali sobie wysoką przewagę, ale angielski zespół próbował jeszcze wrócić do gry po przerwie. Dwie bramki dla Manchesteru zdobył Erling Haaland, który zapisał się w historii rozgrywek, osiągając granicę 60 goli w Lidze Mistrzów w zaledwie 60 spotkaniach. To kolejny dowód na skuteczność norweskiego napastnika.
1: Sportowy kampus.
6: A na torach Formuły 1? Kimi Antonelli z Mercedesa jest coraz bliżej zdobycia Mistrzostwa Świata. Po Grand Prix Singapuru 20-letni Włoch ma 102 punkty przewagi nad kolegą z zespołu, Georgem Russellem. Kolejna runda wystartuje w Austin w Stanach Zjednoczonych 25 października. To właśnie tam Antonelli może zapewnić sobie tytuł. Byłby to historyczny sukces i szansa na pobicie rekordu najmłodszego mistrza świata Formuły 1.
1: Sportowy kampus.
6: Organizatorzy tenisowego turnieju pokazowego Six Kings Slam w Arabii Saudyjskiej zdecydowali o przełożeniu zawodów z października na grudzień. Nowy termin to 27-30 grudnia. W prestiżowym wydarzeniu mają wystąpić m.in. Carlos Alcaraz, Novak Djokovic i Aleksander Zverev. Organizatorzy wskazują na trudności organizacyjne i logistyczne związane z sytuacją w regionie. Turniej przyciąga uwagę nie tylko sportowym poziomem, ale również ogromnymi nagrodami finansowymi.

0: Hejka!
1: Kiedyś to było, teraz to nie ma.
0: A dlaczego teraz nie ma? W sensie, do czego uderzasz?
1: Tak, dwa tygodnie temu wymyśliłem, że tak będziemy nazywać kalendarium. Bo kalendarium
0: to kiedyś jest... to było, teraz to nie ma.
1: Tak.
0: Fajne.
1: Kalendarium to jest strasznie złe słowo. Słyszysz kalendarium, masz ochotę po prostu teraz... wyłączyć radio i pójść do biblioteki, ale bo tam znajdziesz ciekawsze rzeczy na dziale, wiesz, fotosynteza.
2: Kapitan Poranek.
0: Kiedyś to było, teraz to nie ma.
1: Kupiłeś, widzę, kupiłeś.
0: Bardzo fajne, podoba mi się.
1: Cieszę się. 15 dzień październikowy, najstarsza data, którą masz.
0: Najstarsza data, jaką mam, 1940.
1: To ja mam starszą. Mhm. O 50 prawie lat. Mój drogi, w 1894 właśnie, 15 października, francuski oficer Alfred Dreyfus został aresztowany pod fałszywym zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec. Bardzo głośna sprawa wtedy we Francji, która doprowadziła między innymi do powstania książki Oficer i Szpieg. I tutaj chciałbym z tą rocznicą związaną polecić wam tą powieść. To jest Roberta Harrisa, autorstwa. Powieść według lubimy czytać w 8 godzin 48 minut. Przeczytacie Wciąganie miłosiernie. Znasz?
0: Nie, ale zaciekawiłeś. Bo
1: to jest taki thriller troszeczkę, kryminał. Serdecznie polecam. Oczywiście nie traktujcie tego, tej książki, jak książki historycznej, bo ponieważ to jest fikcja oparta na tej historii, ale nie jest to ta historia. Dzisiaj rocznica tego aresztowania, o którym możecie przeczytać w książce.
0: Tak czy inaczej, nie będę mówił jeszcze, co się wydarzyło w 1940 roku, bo chcę zakończyć to wejście wiadomością z 1940 roku.
1: Przepraszam, cię wyciągnąłem.
0: Więc, no być właśnie tak, ale nie chcę o tym mówić. Za to, moi drodzy, w Fiat 126P zjechał właśnie w 1981 roku z taśmy produkcyjnej, czyli Polski.
1: Ale milionowy egzemplarz. Już pierwsze 999 egzemplarzy zjechało wcześniej. Był taki moment w swoim życiu, kiedy szukałem pierwszego samochodu i kolega miał tego malucha na sprzedaż. Ja do niego zadzwoniłem, powiedziałem: słuchaj, słyszałem, że masz malucha na sprzedaż, ja szukam pierwszego samochodu, może kupię. A on mi powiedział: wiesz co, nie chcesz tego samochodu, lubię cię, więc ci to powiem.
0: Nikt go nie chce, taka jest prawda. Ja kiedyś też miałem taką fazę, że myślę sobie: kurde, a jakby tak malucha mieć. Poza tym ty byś śmiesznie wyglądał w maluchu.
1: No właśnie. Właśnie, dlatego...
0: Dla tych, co nie wiedzą, Filip jest bardzo wysokim człowiekiem, który ma powyżej 2 metrów, więc super
1: nie
0: wyglądał.
1: Nie mam powyżej 2 metrów.
0: Nie masz 2 metrów?
1: Gdzieś nie mam powyżej 2 metrów.
0: A ile masz? No 2 metry równo?
1: Tak.
0: Nawet nie wiedziałem, widzisz.
1: 2,5 metra. Znajdźmy się po środku.
0: Tak czy inaczej, jest dużym człowiekiem, więc maluch wyglądałby śmiesznie, ale ja kiedyś mówiłem też mojemu ojcu, że ja bym może malucha sobie kupił.
1: A on powiedział ci: nie chcesz tego samochodu.
0: Nie, dlaczego? Skąd ten pomysł? Jesteś głupi! Całe moje życie klołem przy tym samochodzie, a ty co?
1: Ale teraz drożeją te maluchy, ponieważ już tych, które zostały, nie zgniły, zostało już naprawdę mało. Podobnie jest z polonezami. Raz w życiu siedziałem, mieliśmy tutaj gościem w moim radiu, byli ludzie, którzy jechali polonezem w rajdzie samochodowym i dali mi się przejechać wokół radia i to już wiedziałem po tych kilku minutach przejażdżki, że absolutnie nigdy bym nie chciał tego samochodu.
0: No oczywiście, że nie. Nikt by nie chciał tego samochodu. Tam wszystko się w nim psuło, cały samochód się skręcało jednym kluczem i wszystko fajnie.
1: No i łatwo naprawić.
0: I kto narzekał?
1: W 2005 roku natomiast właśnie 15 października odsunięto pierwszy i jedyny w Polsce pomnik UFO. Bowiem w Emilcinie w latach 70., pod koniec lat 70., pewien pan Jan Wolski twierdził, że właśnie nie 15 października, ale w maju spotkał się z kosmitami. Oni na początku go zaczepili, jakieś dwie niskie postaci, które mówiły piskliwym językiem. Następnie zaproszono go do statku kosmicznego, gdzie przeprowadzono na nim badania i wszystko trwało kilka minut i go wypuszczono. I w związku z tym jacyś ludzie postanowili: okej, postawmy pomnik. I są różne teorie, badano, że to jednak nieprawda, jak się okazuje, ale ufolodzy byli źli. Ufolodzy mówili, że to są złe teorie i że to musiało się wydarzyć.
0: No, ja już o tej sytuacji w Emilcinie mówiliśmy, wydaje mi się, kilka lat temu.
1: W zeszłym roku wyszedł nawet miniserial. Tak? Z tym związane, więc możliwe, że o
0: nie,
1: tym...
0: Nie mówiliśmy o miniserialu, ale pierwsze
1: Netflixie
0: słyszę. Nie słyszałem.
1: No to widzisz.
0: Więc raczej nie, ale wiem, że mówiliśmy o sytuacji w Emilcinie szerzej. Friedrich Nietzsche urodził się w 1844 roku.
1: I jakby, że dzisiaj.
0: Tak, że dzisiaj.
1: Rozumiem.
0: Że tego dnia, 15 października.
1: To wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego najlepszego, Fryderyk.
1: Tak, dokładnie, tak. Natomiast 3 lata temu wybory miały miejsce w naszym kraju. Dlaczego o tym mówię właśnie 15 października? Że przygotujcie się, bo już się zaczyna i będziecie tak torpedowani tym, co wydarzy się za rok, bo za rok są następne wybory, że za rok, jak się już skończą, to nie wiem, czy podziękujecie, że się już skończyły, bo...
0: Nie, no nie podziękują.
1: Bo zaraz będą następne.
0: Zaraz, no właśnie chciałem powiedzieć, że to już za chwilę będą kolejne i nie będziemy mieli chwilę przystojną.
1: To się nigdy nie skończy.
0: Tragedia i cały czas w tej pętli. Dobrze, to w takim razie idealnie...
1: Co się wydarzyło w 1940?
0: W 1940 roku, moi drodzy, pan Charlie Chaplin nagrał film, znaczy zrobił film.
1: Dyktator.
0: Otóż to. Niestety, niestety, film był oczywiście o tym, był parodią nazizmu. Mhm. O to chodziło w tym filmie. Szczerze mówiąc, nie widziałem. Mhm. Podobno jest całkiem niezły. Charlie Chaplin mówi mówił film w autobiografii swojej. Napisał, że gdyby wiedział, co się działo w niemieckich obozach koncentracyjnych,
1: to nigdy nie zrobiłby takiego
0: filmu. I tylko, że w 1940 roku, no, nie było to jeszcze wtedy jasne. Mhm. I niewiele rzeczy się jeszcze nie wydarzyło. I po tym filmie również, to był pierwszy film udźwiękowiony Charlie'ego Chaplina, mhm, bo wcześniej był komediantem w stylu innym. Mhm. Po tym filmie wszyscy powiedzieli, że wszyscy się śmieją, gdy ten człowiek milczy, ale kiedy ten człowiek się odzywa, wszyscy zaczynają płakać. Chodziło o... A ten cytat dotyczył ostatniej przemowy, która padła w tym filmie, mhm, która była naprawdę niesamowita. Ostatnią przemowę widziałem kilka razy, która padła właśnie w Dyktatorze i jest naprawdę super. Polecam serdecznie. Kawałek, który teraz planuję puścić, zawiera prawie całą tę przemowę.
1: To ciekawe. I rozumiem, da się tego słuchać.
0: Da, jest świetny ten numer, bardzo go lubię. Polecam bardzo serdecznie. Moi drodzy, Babalos i Snow Crystal.

0: Poczekaj.
1: Czekam, no czekam.
0: Poczekaj, panie.
1: Kiedyś grałeś ten utwór, bardzo przyjemny.
0: Tak, grałem już kiedyś Snow Crystal i Babalos, a te słowa, które padały, są właśnie z filmu, a raczej z finałowej przemowy Charlie'ego Chaplina w filmie Dyktator.
1: A jak się przypomni, jak się nazywa utwór i jego wykonawca, ponieważ pojawiły się pytania, żebyśmy dali tytuł.
0: Snow Crystal? Babalos.
1: Henio napisał, brzmi jak rąbanka z jakiejś szybkiej gry z lat 90. Gdzie tak. Minusy, Krysiu?
0: Gdzie minusy? Krysiu!
1: To się było 10 słów naraz w głowie. Słuchajcie, po godzinie 8.30 powiemy wam, jak to się wydarzyło, że w setkach supermarketów we Francji lodówki rozgrzały się do temperatury 50 stopni, a straty liczone są w milionach euro.
0: Taka historia się wydarzyła. I po godzinie 8.30 również dowiemy się, kim była Amelia Earhart i co i dlaczego będziemy mówić o niej teraz.
1: Okej, ja nie wiem, kim była i nie wiem dlaczego.
0: Nie mówić o niej teraz.
1: Musisz poćwiczyć trailery, bo ja jeśli nie wiem, kim była i nie wiem, dlaczego mamy się o niej dowiedzieć, to rzuć jedno słowo.
0: Pierwsza kobieta, która przeleciała Atlantyk sama.
1: Okej. Trochę zachęcił. A 8.30 wiadomości. Najważniejsze z Polski i ze świata.

Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga 50% taniej od 7 do 11 rano.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt. Reklama.
1: Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie o godzinie 8.30. Czemu się śmiejesz?
2: Nie, bo ten twój taki charczący zaśpiew bardzo mi się spodobał.
1: Dzień dobry! O godzinie 8.30 jeszcze raz.
2: Ada Maciejewska w naszym studiu wiadomości.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Trump i rosyjskie surowce. Decyzja ZUS-u w sprawie dotacji. Protesty studentów w Albanii. Zmiany w kursowaniu metra.
3: Wiadomości.
4: Donald Trump podtrzymuje decyzję o dopuszczeniu importu rosyjskiego oleju napędowego do USA. Prezydent przekonuje, że porozumienie ma pomóc obniżyć wysokie ceny paliw i służy interesom Amerykanów. Jego decyzja jednak spotkała się z krytyką polityków głównych partii w USA. Senatorowie wskazują na niezgodność z amerykańskim prawem ograniczającym import rosyjskich surowców po inwazji na Ukrainę. Trump natomiast argumentuje, że kraje Unii Europejskiej również przez lata kupowały rosyjskie surowce energetyczne. Z uwagi na stabilną kondycję rynku pracy i bardzo dobrą sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zarząd ZUS podjął decyzję o niewykorzystaniu w 2026 roku pełnej zaplanowanej dotacji z budżetu państwa. Zablokowana kwota to 3 miliardy złotych. Jest to rozwiązanie przewidziane w ustawie o finansach publicznych, które oznacza czasowe ograniczenie możliwości dysponowania środkami. ZUS poinformował, że dotychczas wykorzystano ponad 55% środków z dotacji. Zapewnia również, że decyzja o zablokowaniu środków nie wpłynie negatywnie na płynność FUS. Zachowana zostanie także terminowość wypłaty świadczeń. W albańskiej Tiranie doszło wczoraj do protestu studentów. Młodzi domagają się poprawy na rynku pracy, warunków kształcenia i większego wsparcia finansowego. Studenci wyszli na ulicę, a protesty szybko zamieniły się w zamieszki. W kierunku Ministerstwa Edukacji w Tiranie leciały cegły, kamienie i jajka. Aresztowano ponad 20 osób. Podobna sytuacja jest obecnie we Francji i Grecji. W Atenach studenci rozstawili namioty przed parlamentem i walczą o obniżenie kosztów życia. W Paryżu natomiast bunt młodych trwa już kilka tygodni. Od 17 do 25 października nastąpią zmiany w kursowaniu metra linii M2. Pociągi będą kursowały na skróconej trasie między Brudnem a Księcia Janusza. Zamknięte zostaną stacje Bemowo i Ulrychów. Utrudnienia są związane z pracami przygotowawczymi do uruchomienia 3 nowych stacji metra. W tym czasie zmienią się również trasy wybranych linii autobusowych. Prace mają potrwać do nocy z 25 na 26 października. Warto na bieżąco sprawdzać rozkłady jazdy komunikacji miejskiej.
3: Korki.
2: O, z włączonym mikrofonem zawsze o korkach mówi się lepiej i łatwiej. Znowu wydarzyło się coś na południowym odcinku obwodnicy naszego miasta. Na wysokości ulicy Puławskiej w kierunku lotniska coś miało się stuknąć, więc uważajcie tam na siebie. No i klasycznie tam się korkuje, bo jak dwie drogi się ze sobą zjeżdżają, nawet jeśli jedna z nich ma tylko jeden pas, to dziwnym trafem samochody zawsze lubią tam jechać wolniej. Nie potrafię tego zrozumieć, ale tak się

0: Skąd, no?
1: No stąd.
0: Stąd? No to jedziesz Wisłostradą cały czas w tamtą stronę. Wiesz, tam na północ...
1: Nie jesteś zapalonym grzybiarzem.
0: Nie, nie jestem.
1: Jesteś nowicjuszem.
0: Jestem...
1: Prawdziwy grzybiarz nigdy nie podaje swojego miejsca.
0: Ale wiesz, ale już...
1: Jak dziecko cię wyciągnąłem.
0: Ale ja już ci powiem, ja tam byłem o godzinie 12, ty po pierwsze.
1: Wszystko było przetrzebione, rozumiem.
0: Ale słuchaj, to nie jest właśnie tak, że przetrzebione. Pamiętaj, że grzyby rosną bardzo szybko, do kilku centymetrów na godzinę. Wiedziałeś o tym?
1: Nie wiedziałem.
0: No właśnie, więc rano przyjdziesz i zobaczysz małego grzybka, tak jak wrócisz do niego za kilka godzin, to on będzie dużo większy.
1: Jak zrobić rezerwację, żeby ktoś nie przyszedł
0: i
1: przed
0: właśnie
1: tobą?
0: Stąd są takie śmieszne obrazki, że zarezerwowano na przykład, prawda? Bo ktoś już tego grzyba znalazł wcześniej i mówi, że nie, no ja chcę po niego wrócić, kiedy będzie większy. No i tyle, ale ja zebrałem te grzyby i oddałem innemu grzybiarzowi, którego spotkałem właśnie, bo pomyślałem sobie, że no co ja zrobię z tym grzybem?
1: Czy ty masz na drugie Jezu?
0: Ale pan faktycznie
1: spojrzał
0: na mnie, patrzył i dziękuję.
1: Piękna historia. Mam nadzieję, że słońce nas słucha, bo powiedziałeś, że ma być słonecznie, ale póki co na to nie wygląda.
0: No, ale to będzie później, spokojnie. Radio Campus, same sztosy.

0: Hejka, sam Filip masz?
1: Atak hakerów. Kapitan Poranek. Z niedzieli na poniedziałek w licznych francuskich supermarketach lodówki, chłodziarki, które jak sama nazwa wskazują mają chłodzić, zaczęły grzać. I zostały zdalnie przez hakerów podgrzane do temperatury 50 stopni. I około 700 francuskich supermarketów zostało zaatakowanych i chłodziarki duńskiej firmy zostały przejęte przez hakerów i teraz firma tłumaczy się, że po pierwsze to były starsze urządzenia, które już oni zalecali wymienić i jacyś źli ludzie weszli i doprowadzili do tego, że to, co miało być schłodzone, po prostu się grzało, gotowało wręcz i już nie nadaje się do żadnego spożycia. Były sklepy, w których pracownicy zdążyli zareagować i część towaru uratować, ale były takie, w których absolutnie nie. I prezes grupy, która właśnie zarządza francuskimi supermarketami, które między innymi zostały dotknięte tymi atakami, mówi, że w całym kraju dziesiątki milionów euro mogą wynieść straty związane z tym atakiem, z tym jedzeniem, które zostało zniszczone, a nawet w niektórych supermarketach to są dziesiątki, jeśli nie ponad 100 tysięcy euro na supermarket. Straty idące. I to też pokazuje...
0: A ktoś się przyznał do tego ataku?
1: Na razie nie ma informacji potwierdzonej, kto miałby stać za tym atakiem, ale no jakby, kiedy posłuchacie ludzi zajmujących się cyberbezpieczeństwem, w tym także ludzi, którzy na przykład w Polsce odpowiadają za cyberbezpieczeństwo, nie wiem, czy wiesz, że Polska ma takie cyberwojska i wcześniejszym dowódcą tych cyberwojsk był generał Molenda i on opowiadał, że ataki cybernetyczne na nasz kraj i na naszą infrastrukturę, na nasze firmy są nieustające i trwają każdego dnia i to są te ataki idące ze wschodu, ze strony Rosji. Tutaj nie wiemy, kto za tymi atakami stoi, ale jeśli wyobrażamy sobie jakąś wojnę hybrydową, która toczy świat cywilizowany, świat zachodu z tym światem rządzonym przez ludzi, którzy cywilizacji nie szanują, to wyobraź sobie, że nie potrzeba wysyłać wcale wojsk ani rakiet, ale można na przykład właśnie doprowadzić do tego, że się włamiesz do supermarketów i sprawisz, że żywność po prostu nie będzie nadawała się już do spożycia.
0: No tak.
1: Szalenie to jest fascynujące.
0: To jest fascynujące, ale jednocześnie absolutnie przerażające, ile jedzenia jest nagle zmarnowanego.
1: Prawda?
0: W jednym momencie po prostu.
1: Jedno to jest to, że zmarnowane jest jedzenie.
0: I to wszystko przez to, że ktoś tam sobie, wiesz, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, enter, zniszcz.
1: Dokładnie tak.
0: Koniec i nic więcej. Niesamowite.
1: Dokładnie tak. I pomyśl sobie, ile takich technologii otacza nas każdego dnia.
0: Z których nawet nie zdajemy sobie sprawy, nie?
1: Ale piekarniki. Wyobraź sobie, że teraz są firmy, które reklamują się, o, to lodówka w twoim domu, w ogóle możesz się wyśle ci wiadomość, jak ci pokończą produkty. I ja nie chcę teraz nas strażyć, no to w takim razie odetnijmy się całkowicie od świata. Ale kiedy myślisz, że byli w stanie włamać się do supermarketów, to dlaczego mieliby się nie włamać tych wszystkich lodówek, które wysyłają ci informacje o tym, że skończyły ci się pomidory i dodaj sobie je na listę zakupów i nagle nie rozgrzewać lodówki w twoim własnym domu.
0: Nie rozgrzewać lodówki, zamrażarki, która ma twoje... Tak. I nagle nie zniszczyć zapasów w okolicy na przykład, tak. Prawda? Niesamowite naprawdę.
1: Żyjemy w fascynujących czasach, w których wojny i też przestępstwa można po prostu popełnić na odległość, zupełnie nie będąc w kraju, w którym...
0: Na drugim się końcu wydarzy. Globu,
1: tak.
0: Praktycznie.
1: I w jaki sposób wyciągniesz odpowiedzialność? To najwyżej lepiej się zabezpieczysz.
0: Nieprawdopodobne.
1: Albo się zemścisz.
0: Odbieramy od Irka?
1: Możemy odebrać, ale tylko o cyberbezpieczeństwie.
0: Dzień dobry.
1: Irku, powiedz, jakby kto z twojej rodziny jest hakerem albo ekspertem od cyberbezpieczeństwa, bo to jest temat, którym teraz się poruszam. Irku, to w takim razie życzymy ci miłego dnia.
0: Nie, no ja wiem, ja wiem, z czym Irek dzwoni. Irek, ja wiem, z czym dzwonisz. Dzwonisz z tym, co myślę?
1: Z grzybami?
0: Z grzybami dzwonisz?
2: Nie.
0: A z czym dzwonisz?
2: No, Kamil.
0: Z kebabem?
2: Moje oburzenie wyrażone zostało o 7:02 i nikt jakby się do tego jeszcze nie odniósł. Jest słoik na pieniądze za swoje spóźnienia, Kamil. I nie zmieniaj teraz tematu.
0: A, no dobra. Rozumiem.
2: Słoik nakładamy z Filipem. Każde twoje spóźnienie w czwartek równa się 10 zł, dzielimy się do końca roku.
1: Właśnie, nie tam na jakieś dzieci, nie na jakieś fundacje, po prostu bierzemy do kieszeni tą flotę z Irkiem.
2: Ja mam dzieci, to mogę dla nie przeznaczyć te
1: pieniądze. To już Kamil woli, żeby mieć cyber włamanie do swojej lodówki.
0: Dokładnie.
1: Irku, trzymaj się.
2: Do mojej lodówki się nie da.
1: Hej.
2: Ale zajmuję się mrożonką, wiecie o tym doskonale, więc mógłbym coś powiedzieć na ten temat, ale nic wam nie powiem.
1: Dobrze. Kończymy, pa pa!
0: Pa pa! Moi drodzy, o co chodzi?
1: Stary, ten numer tak mi wjechał w tym tygodniu, że słucham go codziennie po 10 razy, więc odpalajcie swoje samochody na maksa.
0: Ja nie słyszałem
1: i wjeżdżamy. Kawałek Riot się nazywa.

0: Szczepan napisał, parafrazuję, bo napisał brzydziej, że słabe. Szczepan, sam jesteś słaby.
1: Nie wiem, ja powiem ci szczerze, trochę rozumiem Szczepana.
0: Kamil. Ale... Jakby siedzimy tu we dwóch, jest miło. I no chcesz, ja żebym jakby wystosował wobec ciebie równie porządne obelgi?
1: Ja się cieszę, Filip, że tobie się podoba, że ty znajdujesz radość w utworach muzycznych. No, ja naprawdę mi się to podoba. Mi się podoba, że tobie się to podoba.
0: No i fajnie, cieszę się. Cię miło.
2: Kapitan Poranek.
1: A ja bym chciał przejść, moi drodzy, do Amelii Earhart. Amelia Earhart to jest legenda w świecie lotnictwa i nie tylko dlatego, że jest jedną z pierwszych kobiet, która w ogóle latała samolotami, bo jest, ale jest również pierwszą kobietą na całym świecie, która po pierwsze jako pasażerka przeleciała nad Atlantykiem i po drugie, jako która 4 lata później przeleciała nad Atlantykiem samotnie całkowicie. Mhm. I no, ustanowiła do tego wiele rekordów lotów, w tym prędkość lotu i wysokości lotu, mhm, przez kogokolwiek. Mhm. Była najszybsza, latała najwyżej i latała najlepiej, mówiło się w tamtych czasach, że lepszego pilota od niej. 1932 rok, to jest rok, w którym przeleciała nad Atlantykiem samotnie. Niestety uznana została za zmarłą 5 stycznia 1939 roku.
0: Rozumiem, że coś się wydarzyło, że gdzieś leciała i nie doleciała.
1: I chciała zrobić coś absolutnie niesamowitego, dlatego że chciała okrążyć kulę ziemską samolotem. I prawie się udało. No... Zrobiła w ogóle, miała do tego kilka podejść. Zacznijmy od tego, że na początku...
0: To były lata 30,
1: dokładniej rok 1937. Na samym początku miała problemy z samolotem, wróciła, zrobiła, naprawiła i zaczęła lecieć jeszcze raz.
0: Bo chciała bez lądowania, dookoła świata.
1: Dookoła świata, taki był cel i leciała. Niestety coś się wydarzyło. I to w miejscu takim, gdzie absolutnie nikt nie wie, dlaczego, mhm, nikt nie wie, gdzie, nikt nie wie jak. I do dzisiaj nie jest jasne, co się stało z samolotem,
0: mhm. A znaleziono ten
1: Amelii
0: samolot?
1: Earhart. Nie. Nie wiadomo, gdzie jest samolot, nie wiadomo, co się z nim stało. Oczywiście jest masa teorii spiskowych, czyli co się wydarzyło z samolotem, może Japończycy porwali ten samolot, może...
0: Indianie.
1: Może Indianie porwali ten samolot.
0: Opcji jest wiele.
1: Albo po prostu wpadł gdzieś do Pacyfiku i...
0: Nie, to jest najmniej prawdopodobne.
1: Przeszukanie Pacyfiku jest bardzo trudne. Jednak w ostatnim czasie... na zdjęciach satelitarnych znaleziono...
0: Czyli nie bez powodu o tym mówisz.
1: Nie bez powodu o tym mówię. Na zdjęciach satelitarnych znaleziono... coś.
0: Czy będzie coś więcej w tej informacji?
1: Tak. Znaleziono coś, co potencjalnie znajdowało się na drodze Emilii Earhart, mhm, Amelii Earhart. A dokładnie jest to wyspa, a raczej atol leżący w grupie wysp Feniks, Nikumaroro. To jest taki atol, nikogo tam nie ma. I w tym atolu znaleziono znaleziono właśnie prawdopodobnie kształt samolotu. Mm-hmm. Bardzo przypominającego samolot Amelii Earhart. Mm-hmm. I oczywiście z góry.
0: I co teraz? Pewnie dotarcie na tą wysepkę, to będzie jakieś 300 milionów dolarów.
1: To jest cała ekspedycja, która kosztuje masę pieniędzy. Faktycznie jeden z uniwersytetów podjął się tego, mm-hmm, zadania i wysłał ekspedycję.
0: I ekspedycja zniknęła.
1: Nie wiadomo jeszcze co, dlatego że ekspedycja jest w trakcie.
0: Okej.
1: Okay. Wczoraj wieczorem dopłynęli do atolu. Mhm. Dzisiaj prawdopodobnie dowiemy się więcej informacji, co się dzieje z ekspedycją i co się dzieje z tym samolotem. I może po prawie 100 latach dowiemy się, co się stało z samolotem Amelii Earhart.
0: Fascynujące.
1: Niesamowita historia. Mam nadzieję...
0: Będziesz pamiętał za tydzień, żeby powiedzieć?
1: Że za tydzień, żeby wprowadzić
0: update sobie
1: tego, co się wydarzyło z samolotem Amelii Earhart i czy faktycznie to był samolot, czy może po prostu nic. I cała ekspedycja, która wymagana jest do tego, żeby była... Bo oni lecieli samolotem, potem płynęli łódką, bo to jest środek Atlantyku, nic tam nie ma.
0: Block Party, teraz z kawałkiem Not Your Problem, a to była historia o lataniu, moi drodzy.

0: 40 studni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Ten weekend należy do koszyków. Bowska, Kosma Król i Orkiestra Koszyki. 23 i 24 października świętujemy 10 urodziny Hali podczas Koszyki X-Fest. Wstęp wolny.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Maciek, otwórz!
4: Co ty robisz?
3: Balię z lodem wstawiam.
4: Do sauny? Po co?
3: Bo ja lubię klimat umiarkowany.
5: Jak mądrze korzystać z odnowy biologicznej? Słuchaj już w piątek wspaniałej audycji od 7 do 10 prosto ze Studia Sante. Sponsorem audycji jest Studio Sante.
2: Autopromocja.

0: Za chwilę zaczniemy recepturnie, ale niektórzy pytają, jeśli by chcieli sami śledzić, co się dzieje w sprawie ekspedycji, która jest w kwestii samolotu. To jest kilka źródeł, gdzie można szukać. Tak naprawdę jest głównie ze strony Uniwersytetu Purdue University, który na bieżąco udostępnia informacje w swojej sekcji news z tego, co się dzieje.
1: Zaskakująca sekcja, co?
0: Tak, co się dzieje w trakcie ekspedycji. Purdue.edu, tak brzmi strona, ale szczerze mówiąc, bardzo mi się podoba jeden profil na Instagramie jednej z uczestniczek tej wyprawy, jednej z naukowczyń w tej wyprawie uczestniczących, czyli Sirisha Bandla. To jest Sirisha Bandla, tak się nazywa jej profil na Instagramie i opowiada świetnie, co robią i co się dzieje i co odkrywają po drodze. Więc możecie sobie sprawdzić Sirisha Bandla. Zachęcam do tego bardzo serdecznie.
1: Bardzo ciekawy dźwięk. Chyba
0: to jest interesujący
1: próbną
0: dźwięk.
1: Próbną ewakuację w naszym budynku.
0: Nie wiadomo, czy próbną.
1: Moi drodzy, albo nie próbną, więc puszczamy muzykę i nie wiadomo, jak będzie z recepturniejem.
2: Uwaga.
1: Pa, pa! W budynku wykryto... O, dobrze.

0: Dzień dobry.
1: Żyjemy jak coś.
0: Tak, wszystko jest w porządku, bez stresu, życie jest piękne, coraz bardziej je doceniamy.
1: Dla tych, którzy dopiero do nas dołączyli, nie słuchają nas dłużej niż 5 minut, to 10 minut temu, bądź 15, opuściliśmy to studio, ponieważ zaczął w naszym budynku, w którym mieści się nasze studio, wyć alarm, ale wszystko jest dobrze, wróciliśmy i będziemy prowadzić program dalej.
0: Jesteśmy cali i zdrowi.
1: Ale ta okoliczność losu sprawiła, że dzisiaj zrobimy tylko jedną rundę recept turnieju, bo się tak po prostu nie wyrobimy, więc od razu będzie finał.
0: Więc moi drodzy, dla wszystkich tych, którzy są z nami po raz pierwszy, czas rozpocząć pierwszą i ostatnią rundę dzisiejszego recept turnieju.
2: Recept turniej, recept turniej, recept turniej, recept turniej. W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
1: To wy musicie wiedzieć, co macie mówić. 22 827 72 05. Pod ten numer dzwonicie, jeśli znacie odpowiedź na pytanie, co to za przepis, ale jest pewien haczyk.
0: Jest pewien haczyk, dlatego że jak zadzwonicie i udzielicie niepoprawnej odpowiedzi, wtedy czeka was publiczne, antenowe besztanie. Nie będziemy się nie będziemy was oszczędzać, siebie też nie, dlatego że dla nas to jest też ogromny wysiłek mentalny, żeby w ogóle się zmusić do czegoś takiego.
1: Łatwo jest kogoś tak naobrażać przez internet, ale wziąć i tak twarz o twarz, telefon w telefon?
0: Telefon w telefon to już gorzej, co nie?
1: Weź
0: to zrób, nie, to jest straszne. To ja naprawdę, my nie wymyślamy tych zasad i jest to jest zawsze ból. To jest najgorsza część recept turnieju dla mnie.
1: A co się dzieje, kiedy ktoś udzieli prawidłowo odpowiedzi?
0: Wtedy jest wieczna chwała i gloria i możecie, i wtedy zyskujecie prawo do gotowania danej rzeczy przez cały tydzień.
1: Ale też mamy kategorię SMS-ową, w której rządzi zasada kto pierwszy, ten lepszy. Tam nie besztamy, po prostu nam liczy się każda sekunda. 886-971-971. Pod ten numer wysyłacie odpowiedzi, tylko się podpisujcie, żebyśmy mogli was uwzględnić w naszym kajeciku. Odbieramy pierwszy telefon. Halo, halo, dzień dobry, z kim mamy przyjemność i co to za przepis?
3: Dzień dobry, Aga z Bielan. Właśnie się obudziłam i usłyszałam. Nie wiem, co to za przepis, bo nie słyszałam, bo dzwoniłam.
1: A jeszcze go nie podaliśmy.
3: Aha, no bo ja chciałam powiedzieć, że besztaniec, to jest w ogóle świetna jakaś nazwana potrawę, nie uważacie?
0: To prawda, tak. Też tak uważam.
1: Taka węgierska jakaś, prawda?
3: Rewelacyjne po prostu, aż zgłodniałam.
1: Besztaniec podlaski. Aga,
3: kurczę, no po prostu.
1: Zgadujesz, jaki przepis?
3: Guacamole.
0: Aga, niestety nie jest to guacamole, jest
1: fatalna żenujące. Odpowiedź.
0: Wiesz, wstałaś dopiero, ale no i naznaczyłaś swój dzień porażką od samego początku. Wstydź się za siebie. Wstydź się za swój własny dzień, proszę cię.
3: Dobrze, z besztańcem.
1: Żegnaj.
3: Pozdro.
1: Jakie pozdro? Jakie dzień dobry?
0: Jakie dzień dobry? Filipie, mamy jeden przepis
1: to
0: dzisiaj.
1: To przeczytajmy go na pół. Składnik po składniku. 160 gramów klasycznych sucharków.
0: 200 gramów kremu czekoladowego.
1: Pół litra śmietanki kremówki 30.
0: 500 ml, 240 gramów gęstego jogurtu naturalnego.
1: Jedna galaretka o smaku wiśniowym lub cytrynowym.
0: 250 ml wrzątku.
1: 50 gramów cukru pudru.
0: Dwie galaretki o smaku wiśniowym.
1: Do 500 gramów wiśni świeżych, mrożonych lub z kompotu.
0: I 3/4 litra wrzątku.
1: Co to za
0: przepis?
1: My pytamy, a wy mam nadzieję, że odpowiadacie.
0: Pięknie.
1: 22 827.
0: Podałeś mi to, żebym ci nalał kawę, tak?
1: Tak, zazwyczaj ten kubek daję ci po to, żebyś mi nalał kawy. Dziękuję, że jesteś tak domyślny, Kamilu, w dniu dzisiejszym. Pojawiają się nawet pytania w SMS-ach dotyczące tego przepisu, ale to my pytamy, więc nie pytajcie nas, czy to coś tam. Tylko oddzielajcie prawidłowych odpowiedzi. Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
4: Cześć, z Kejrolcia.
1: Yo! Powiedz nam, proszę, czego ty byś w życiu chciała tak spróbować? Nie chodzi o kuchnię, chodzi o wszystko. Zaczęliśmy ten program od tego, że fajnie byłoby postrzelać z czołgu. To co ty byś chciała tak wziąć i zrobić?
4: Ojej, się nadaje na antenę.
1: Nie, ale musi być coś, co się nadaje na antenę.
0: A ja jestem ciekawa na przykład.
4: Dobra, wiecie co? Nie, ale to będzie związane z jedzeniem. Chciałam spróbować sushi w Japonii, po prostu.
0: O, to fajne.
1: Fajne.
0: Fajne. Podobno jak jedziesz do Japonii i szukasz miejsca, gdzie jest sushi, to warto nie wpisywać w Google Mapsach sushi, tylko napisać wersję, napisać faktycznie...
1: Po japońskiemu.
0: Po japońskiemu to.
1: Myślę,
4: że się uda.
0: Wtedy, bo wszystkie, które mają sushi, to są takie bardzo turystyczne knajpy, które są średnie podobno.
1: Okej. Okay.
0: No.
1: Karolino, co to jest za przepis?
4: Kurczę, nie wiem, czy dobrze powiem, bo w moich stronach to się jakoś chyba inaczej nazywało, ale kojarzy mi się, że może być to ciasto Filadelfia.
1: Powiem ci tak, czy twoje strony to gdzieś jest przy dorzeczu Mississippi, ponieważ jest to prawidłowa odpowiedź!
0: Eee, za pierwszym! Niesamowita robota, Kejrolciu, no powiem ci, że wiesz, że gdybym mógł, gdybyśmy mieli taką nagrodę, gdybyśmy mogli cię wysłać
1: do Japonii, to byśmy
0: cię wysłali do Japonii, ale nie możemy! Chcieli, nie jedziesz do Japonii,
1: ale nie jedziesz! Tylko jesz sobie ciasto przez cały tydzień, gratulacje, bo już za chwilę wyraź, w jaki sposób się cieszysz z tego spektakularnego zwycięstwa, z jednego przepisu, który mamy dzisiaj, to jest ten moment, krzycz!
4: Jej!
0: Jej! Gratulujemy ci, Karolino. Naprawdę świetna robota. Zrobiłaś coś pięknego. Coś pięknego. Napisałaś historię. Historię. Dziękujemy ci bardzo serdecznie.
4: Dziękuję.
1: Pa, pa! A razem z tobą Martyna w SMS-ach jako pierwsza. Jazda!

0: może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
2: Ale że już?
1: No już.
2: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
1: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
2: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
1: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trim Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt. Reklama.
4: Dzień dobry, punktualnie godzina 9:30.
5: W naszym studiu jest już Ada Maciejewska. Spokojnie, to nie jest kolejny
4: nie, alarm, ja
5: to po prostu Kamil, który nie potrafi wyłączyć telefonu.
4: Budzika,
5: przepraszam. A, to jest faktycznie, bo budzik to jest taki prawdziwy, wziął taki, to się od góry naciska, jak w amerykańskich filmach dzieci budzą się do szkoły. To zawsze taki mają z takimi dwoma czapeczkami u góry, trzeba go kliknąć.
4: To zawsze chciałem mieć taki budzik.
5: Co nie?
4: No, nigdy nie miałem takiego budzika.
5: Jaki masz budzik, Ada?
6: W telefonie tylko.
5: Ale jaki dźwięk?
4: Jaki dźwięk?
6: A taki bardzo delikatny, jakbym się wybudzała z takiego fajnego snu.
4: A możesz nam szybko go puścić?
5: Tak, musisz odsunąć telefon od mikrofonu, a Kamil zaprezentuje swoimi ustami, jaki ty masz budzik do budzenia się, bo ty masz straszny i nie działa.
4: Ale ja mam trzy. Ja mam trzy różne dźwięki.
5: I wszystkie nie działają.
4: Właśnie jeden był taki, co słyszeliście przed chwilą, a drugi jest taki... To jest kolejny.
5: I chłop się nie budzi.
4: I jest jeszcze jeden, który też brzmi jakoś tak strasznie dziwnie, ale to jest taki dziwny, brzydki dźwięk.
5: Ada, jej budzik teraz?
6: Ja mam taki, za chwilkę.
5: Ustawiłaś sobie budzik, żeby zadzwonił?
6: Tak.
5: O, i widzisz, że tak się budzą ludzie, którzy przychodzą na czas do pracy.
4: Okropne, w ogóle ja bym powieka by mi nawet nie drgnęła, gdybym coś takiego usłyszał.
5: 9:31, najważniejsze informacje z Polski i ze świata.
0: Akademickie Radio Campus.
6: Plany operacyjne Pentagonu. Zatrzymany 66-latek i jego zwolennicy. Weekendowe remonty dróg.
0: Wiadomości.
6: Stacja CNN podała dzisiaj, że amerykańskie wojska zakładają możliwość użycia matki wszystkich bomb, czyli największej niejądrowej bomby podczas uderzeń na Iran. Jest to największa bomba w arsenale USA. Potencjalnymi celami są obiekty nuklearne i infrastruktura energetyczna. Jak poinformowała stacja CNN, bomba Moab zostanie wykorzystana, gdy Donald Trump zdecyduje o wznowieniu działań zbrojnych. Biały Dom odmówił komentarza na temat konkretnych planów wojskowych, zaznaczając, że Trump nie wyklucza żadnych możliwych działań, aby uniemożliwić Iranowi zdobycie broni jądrowej. Pentagon przekazał, że przygotowuje plany na różne scenariusze operacyjne. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 66-letniego mężczyzny podejrzanego o przygotowywanie zamachu m.in. na premiera Donalda Tuska. Zatrzymany miał wypowiadać się negatywnie na temat polityków, a także zdobywać rzesze swoich zwolenników. Mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 2 miesiące.
7: Z informacji, które zostały zarejestrowane na nagraniu, które zostało przekazane do SOP-u, wynika, że wokół mężczyzny z tego skupiono.

0: ustalenia władz państwowych. Grozi mu kara od 2 do 15 lat więzienia. Od jutra warszawskich kierowców czekają weekendowe utrudnienia. Zmiany obejmą m.in. Wolską, Towarową i Bitwę Warszawskiej 1920 roku. W piątek 16 października od godziny 21 na Wolskiej rozpocznie się wymiana nawierzchni. Zamknięta zostanie jezdnia w kierunku Alei Prymasa Tysiąclecia na odcinku od Hubelczyków do Redutowej. Ruch zostanie przeniesiony na drugą jezdnię. Prace mają zakończyć się w poniedziałek rano. Utrudnienia także na Towarowej w rejonie placu Zawiszy. Jutro od około 22 do dyspozycji będzie po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Z kolei na Bitwy Warszawskiej zostanie otwarta nowa jezdnia, ale zamknięty będzie fragment ulicy Szczęśliwickiej. Zmienią się również trasy wybranych autobusów.
1: Korki. Jeśli macie tą przyjemność, że właśnie minęliście Gocław i jedziecie w kierunku Pragi po północ i przed wami macie most Łazienkowski i po prawej stronie Saską Kępę, taką wczesną, to najprawdopodobniej stoicie w korku. Współczuję.
2: A to nie jest południe? Południe.
1: W stronę północ.
2: A, w
1: Pragi,
2: stronę północ.
1: Bo jesteś na
2: drodze
1: południe.
2: Właśnie, dobra, okej. Przepraszam, bo nie słuchałem cię.
1: Dzięki. Bo nie siedzisz w samochodzie.
2: Bo nie siedzę w samochodzie.
1: Bo to są wiadomości dla tych, którzy siedzą w samochodzie.
2: Właśnie o to chodzi. Ja wiem, no nie, dlatego tak korki,
1: Kamil,
2: wiesz.
1: Jakby to ja przepraszam za to, że posądziłem cię,
2: że mogę w ogóle...
1: Pomyślałem o tobie negatywnie, że nie słuchałeś.
2: Nie ma problemu, spokojnie, rozumiem. 13 stopni będzie dzisiaj w piku temperaturowym, aktualnie stopni...
1: Nic mnie to nie obchodzi. A wiesz dlaczego? Bo siedzę w pomieszczeniu.

0: Your old drug, I don't care, Georgia ani Meldrew przed chwilą na naszej antenie.
1: Ja wiem, że do własnego gniazda nie znosi się różnych rzeczy i się nie
0: jajek.
1: Robi. Jajek, cudzych jajek, na
0: cudzych
1: przykład
0: jajek.
1: Przepiórczych do gniazda kurzego.
0: I też nie robi się różnych rzeczy.
1: Tak, ale są takie poranki, kiedy gramy różną muzę i ja mam takie, nie zawsze wszystko mi siada. Ale dzisiaj muzycznie dowieźliśmy.
0: Muzycznie ten program był naprawdę wybitny.
1: Tak, może jedną rzecz znajdę, co więcej nie zagramy.
0: No ja też.
1: Jaką? To, co Maciek kazał puścić?
0: Nie, ten Maciek był bardzo fajny.
1: Massive Attack sprzed 9.30.
0: Massive Attack, nie. O tym bardziej mi chodzi, o tym Riot na przykład.
1: Właśnie dla tych, którzy dopiero co dołączyli, każdy z nas wymienił utwór, który wybrał ten drugi. Dobrze, 9.45, moi drodzy, za sekund 5. Bardzo wam dziękujemy, zostańcie z kampusem, ściskajcie się z tymi, którymi chcecie się ściskać i ściskać chcą się z wami. I miejcie się dobrze, w zdrowiu. Kamil Kuć obok mnie.
0: Filip Wolczak obok mnie.
1: A przed nami świetlana przyszłość. Razem z nami za tydzień się słyszycie o 7 rano. Oczywiście.
0: Tak. Bądźcie na baczności. Miejcie się na baczności.
1: Pa!

0: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego, tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim nowe audycje.
3: W poniedziałek po 21:00 gramy w kosza. Mike Kicks i Dziki Warszawa zapraszają na Dziki Flow. We wtorki po 20:00 pojawią się muzyczne nowości. Antenę przejmie duet Ikarus w audycji Ikarus Chat, na zmianę ze składem Agent i Kaletti w audycji Trajkoty. W środę po 22:00 audycja Auxiliary. Paulina Przybysz i Huba, czyli mama i córka ze wspólną selekcją muzyczną. W czwartki po 16:30 gadamy o jedzeniu i nowych technologiach. Nie naraz. Zapraszamy na cykle Z czym to się je i Update. Weekend zaczynamy z DJ Lazy One. W piątki o 10:00 DJska audycja Lazy Edit. Więcej na Radio Campus FM.
2: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Autopromocja.

0: Radio Campus. Efemerydy, czyli Susk w Radio Campus.
1: Dzień dobry, mamy godzinę 10:03 i słyszymy się w związku z tym na antenie Radio Campus. Ja jestem Zuzia, znana również jako Susk, ale moje nazwisko to nie Susk, bo ja często się przedstawiam jako Zuzia Susk, a i to brzmi, jakby to było moje nazwisko. I ostatnio zdałam sobie sprawę, że to jest mylące i ktoś myślał, że tak się nazywam, ale to nieprawda, nie nazywam się Susk, to tylko moja ksywa. No, to tak, gwoli ścisłości, prawda? Ja jeszcze dzisiaj nie jestem po kawie, jeszcze przed kawą nie zdążyłam, więc tak muszę rozmulić głowę, ale w tym rozmuleniu pomoże, myślę, nam wszystkim numer TVB i Aslipa. Bardzo wrocławski numer, nazywa się W swoim tempie i to tak uznałam, że dobry tytuł na początek, bo rozpocznijmy ten dzień. Już pewnie wielu z was słuchało poranka i się rozbudziło podczas tego poranka kampusowego, natomiast ja wstałam niedawno i w swoim tempie mam zamiar się tutaj rozbudzać, ale ten numer jest rozbudzający. TVB, no to jest Wrocław. TVB Wrocław, Aslip Wrocław i no będzie bejsowo. Mocno w związku z tym zapraszam do odsłuchu razem ze mną, do rozbudzenia się w swoim tempie. TVB Aslip.

TVB Asleep w swoim tempie. Dziękujemy za tę wrocławską wycieczkę. Mega vibe, mega pace, no i temat bliski mi bardzo, ponieważ transport publiczny to coś, co kocham. Kocham też mini interakcje w tym transporcie publicznym i wszystkie mikroprzyjaźnie zawiązane w takim transporcie. To wspaniałe, wspaniałe rzeczy. Proszę Państwa, posłuchamy sobie trochę naprawdę pierwszej klasy polskiego popu. Dominika Płonka. To nie dość, że koleżanka, prawda, również robiąca w radiu, nie w kampusie, tylko w innym polskim fajnym radiu, to oprócz tego, no oczywiście jest piosenkarką, jest niesamowitą piosenkarką i twórczynią, która chyba najlepiej wie, co w polskim alt-popie działa i jak z tego korzystać i bardzo konsekwentnie ten swój wizerunek i to swoje brzmienie buduje i przy okazji, no ma też po prostu świetny głos. Wydała singiel Będziesz Tylko Raz, który jest bodajże jej pierwszym singlem po dołączeniu do wytwórni Kajax, o ile się nie mylę. I gratulacje, gratulacje. Mam nadzieję, że Kajax będzie traktował cię, Dominika, wspaniale, jak królową, bo nią jesteś. A my sobie posłuchamy Będziesz Tu Tylko Raz. Proszę przygotować się na bujanie głową i machanie łapami, jeśli akurat nie jedziecie w samochodzie i nie stworzy to niebezpieczeństwa drogowego. Dominika Płonka, Będziesz Tu Tylko Raz.

Dominika Płonka, będziesz tu tylko raz. Pięknie, pięknie, dziękujemy. I czekam na nowe wspaniałości. Dominika pisała na swoim Instagramie, że długo czekała z wydaniem tej piosenki, w sensie, że nie mogła się doczekać, bo długo to trwało. I mam nadzieję, że celebrujemy ją wszyscy. Tą piosenkę jest naprawdę, naprawdę mega fajna. Rzadko kiedy mi się podoba tak bardzo polski pop. Więc no gratulacje, gratulacje. Zostajemy w Polsce jeszcze na chwilkę. Posłuchamy sobie muzyki końca lata, bo no niepodważalnie koniec lata już nastał i może aktualny moment powinniśmy nazwać muzykiem po początku jesieni albo muzykiem początka jesieni. Trudno się funkcjonuje, powiem wam, tą jesienią. Ja jestem jedną z tych osób, którym spada trochę wigor do życia jesienią i jak myślę o tym, że muszę dzisiaj iść do Lidla i posprzątać mieszkanie, to chce mi się po prostu spać. Nie wiem, jak macie wy. Wiem, że to nie jest rzadkie, co przeżywam. Ale posłuchamy sobie jeszcze tego końca lata. Muzyki końca lata to jest grupa muzyczna, która powstała no 24 lata temu, w 2002 roku, z tego co mówi mi internet i generalnie podczas researchu, co tu wam powiedzieć o muzyce końca lata, przeczytałam piękne zdanie. Najbardziej romantyczny zespół w powiecie mińskim. Ja nie wiem, czy to jest zdanie w sumie, bo nie ma czasownika, że raczej jakiś, no nie wiem, jak to gramatycznie nazwać. Polskie, maturę z polskiego zdawałam bardzo dawno temu. Coś, co też mnie zachwyciło, to to, że grupa powstała w roku 2002 pod wpływem deszczowej końcówki sierpnia i lektury książek Bohumila Hrabala. To bardzo, bardzo słodkie, bo no, Hrabal jest naprawdę też wspaniałym autorem. No, grupa powstała w Mińsku Mazowieckim, jak już się możemy domyśleć, i jest aktywna od tych czasów swojego powstania. Widzę, że dość regularnie wydają płyty. Najdłuższa przerwa z tego, co widzę, to trwała 6 lat i zmierzają do wydania nowej płyty. Widzę, że wychodzi singiel za singlem w tym roku i my posłuchamy sobie singla Bażant, który nie jest najweselszy na świecie. Jest raczej trudny tematycznie i raczej taki zrezygnowany. Coś tego typu. Także to ode mnie dla was. Mam nadzieję, że nie odnajdziecie w tym przygnębienia, ale raczej komfort i współczucie i współodczuwanie, może bardziej niż współczucie. Bażant, muzyka końca lata. Zapraszam.

Muzyka końca lata i ich Bażant. Pięknie, pięknie dziękujemy. Na ten moment wyjdziemy sobie troszkę z Polski, zrobimy małego tripa w rejony, w których już mniej więcej dzisiaj byliśmy, bo przejdziemy do takiego basu w stylu UK, byliśmy tam przy okazji Wrocławia, natomiast pójdziemy do źródeł, czyli do Wielkiej Brytanii, gdzie wyszedł numer, został wydany przez Chase and Status, numer Carnage z Little Sims na ficie. Kto nie zna Chase and Status, ja na przykład nie znałam, mimo że to chłopaki, mężczyźni już dość długo działają, bo od 2003 roku to jest taki drum and bassowy duet, który kiedyś tam też miał MC do grania na żywo, natomiast ten MC odszedł od nich. Chyba odszedł, raczej nie widzę, żeby został wyrzucony w 2021 roku. Od tego czasu duet drum and bassowy działa jako duet, nie jako trio. Możecie kojarzyć ich ze współpracy z CeeLo Green, z Rihanną, ze Stormzy na przykład. To tak mega UK. Prowadzą swój własny label niezależny. I nagrywają i grają na żywo. I nagrali właśnie numer z Little Sims. Co ciekawe, to ja się w ogóle bardzo cieszę, że Little Sims jest mega aktywna i w tym roku wydała też epkę i ten jej album rok temu, więc cieszę się, że nie przestaje cały czas coś tam szponci. Natomiast co ciekawe, ten numer podoba mi się znacznie bardziej niż dowolny inny numer z tej epki Sugar Girl. Ona była dość eksperymentalna, w sensie Little Sims szła tam w różne rejony, dotychczas przez siebie nieodkryte. Na przykład była trochę trapowa, co no z początku mnie jakoś tak odbiłam się od tego. Potem trochę lepiej się z tym zakolegowałam, no bo to w końcu Little Sims i nawet jak robi jakieś trapowe dziwne rzeczy, to coś ciekawego w tym się znajduje. Natomiast ten numer to jest taki, ten numer najnowszy, Chase and Status i Little Sims, to jest taki numer ciemnego basu. I on jest jednocześnie do potupania nogą, dość intensywnie i do jakiegoś czucia niepokoju, w sensie mnie bardzo zaniepokoiło, zwłaszcza intro, ale potem to się rozkręca, jest trochę mniej niepokojąco, ale nadal ta doza jakichś takich trudnych emocji zostaje w tej muzyce, co jest, myślę, bardzo ciekawym połączeniem. Chase and Status na ficie Little Sims, Carnage, zapraszam.

Chase and Status i Little Sims. Carnage. To mocne bicisko, mocna rzecz generalnie i myślę, że chyba jeden z pierwszych razy to był, nie pamiętam jakoś, który był poprzednio i wywarł na mnie tak duże wrażenie, jeden z pierwszych razów, w którym słyszałam taki ciemny, basowy beat z tekstem, który w ogóle nie byłby imprezowy i naprawdę, naprawdę myślę, że ten kierunek jest dla mnie jakoś bardziej rezonujący niż ten klubowy drum and bass, więc nice, nice. Może usłyszymy Little Sims częściej w takich wydaniach. A na pewno często ostatnio słyszymy Vince'a Staplesa. Zawsze mam problem z odmienieniem tego. Vince Staples w mianowniku, proszę państwa. Często go słyszymy, ponieważ wydał w tym roku album Cry Baby. Były podejrzenia, że na okładce jest dziecko w typie Donalda Trumpa, w sensie, że po prostu jego budowa ciała i włosy i jakieś emocjonalne przeżycia na tej okładce są mocno kojarzące się z Trumpem. Vince Staples rozwiał potem te wątpliwości. No ale myślę, że wiedzieli, że to się będzie kojarzyć z Trumpem i że w jakiś tam sposób miało to do niego nawiązywać albo dawać pewną sugestię, nawet jeśli bezpośrednio nie przedstawia to dziecko, nie reprezentuje Donalda Trumpa. Vince Staples wydał singiel kolejny, który swoją formą, treścią bardzo pasuje do tej płyty, którą wydał, Cry Baby. Nazywa się Tulsa Ok. Oklahoma. No i tematycznie bardzo odpowiada całej tej płycie, ponieważ Cry Baby było w dużej mierze o systemowym rasizmie. I to jest bardzo duże uproszczenie, ale było o Stanach Zjednoczonych, o Ameryce i systemowym rasizmie, którego to imperium amerykańskie dopuszcza się nadal i dopuszczało się absolutnie od zawsze, od swojego zarania. I myślę, że ta płyta, chociaż trudno mi mówić, no jestem jednak białą Polką, ale ta płyta wygląda jak taka próba poradzenia sobie z przeogromną traumą pokoleniową. I jest naprawdę bardzo mocna, mimo tego, że zupełnie jakby nie rozumiem tych przeżyć, więc myślę, że dla czarnej społeczności amerykańskiej może to być w ogóle naprawdę, naprawdę bardzo trudna płyta. I jest też świetna. Jest przy okazji naprawdę muzycznie i tekstowo, więc jest jednym z najlepszych w ogóle raperów piszących, najlepszych tekściarzy, uważam, których aktualnie mamy możliwość słuchać w Stanach Zjednoczonych, więc naprawdę, naprawdę niesamowite rzeczy. Numer Tulsa, Oklahoma, to jest oczywiście nawiązanie do jednego z najgorszych pogromów na tle rasowym w historii USA, kiedy 10-tysięczna armia zniszczyła czarne dzielnice Tulsy. No i to była nie tylko prosperująca dzielnica osób czarnych, ale no stanowiła po prostu żywy dowód na taką możliwość stworzenia ekonomicznej, materialnej autonomii, samowystarczalności i była taką alternatywą dla rasowego kapitalizmu w czasach rasowej segregacji, więc no brzmi jak coś, czego Stany Zjednoczone sobie nie życzą na ich terenie. No i wystąpił tam pogrom. Więc do tego nawiązuje Vince Staples, ale co jest ważne w tym całym jego projekcie i w tych utworach, które w tym utworze, który wyszedł po wydaniu samego projektu, dla Vince'a to nie jest tylko jakiś historyczny powrót, jakiś throwback do czegoś, co się działo i chęć przypomnienia. Vince jasno robi paralele pomiędzy tym, co się działo i jak funkcjonowały, na czym zostały postawione de facto Stany Zjednoczone, a jak wyglądają teraz. I co się dzieje teraz. I że tak naprawdę nie zrobiono nic, żeby się pozbyć tego. Żeby, nie wiem, jakoś utrwalić o tym pamięć, bo nagle przypomina o tym po prostu jakiś raper, a nie wiem, nie uczymy się o tym w szkołach, tak? I wiem, że nie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, ale wiecie, o co mi chodzi. No po prostu nie jest to dla niego tylko throwback, ale wspomnienie czegoś, co nadal jest obecne. Nawet jeśli nie bezpośrednio. Mamy do czynienia z pogromami w Stanach Zjednoczonych, to z systemowym rasizmem jak najbardziej. I bardzo polecam te płyty Vince'a, bardzo polecam klipy, bo one też są przemocne. Jeżeli podobało wam się This is America, Childisha Gambino parę lat temu, to jest to, tylko że mocniej. Zapraszam do posłuchania Tulsa, Oklahoma, Vince Staples.

0: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
2: Ten weekend należy do koszyków. Bowska, Kosma Król i Orkiestra Koszyki. 23 i 24 października świętujemy 10 urodziny hali podczas Koszyki X-Fest. Wstęp wolny.
3: Reklama.
4: 10.30, Ada Maciejewska.
5: Serwis akademicki.
4: Odcisk palca czy wizerunek twarzy mogą stać się poważnym zagrożeniem, jeśli trafią w niepowołane ręce. Jak ostrzega profesor Marcin Kowalski z Wojskowej Akademii Technicznej, wyciek danych biometrycznych może mieć nieodwracalne skutki, ponieważ w przeciwieństwie do hasła

0: profesor Marek Rocki i profesor Adam Budnikowski. Tytuły przyznano w uznaniu ich dorobku naukowego oraz wkładu w rozwój współpracy między polską i kanadyjską uczelnią, która trwa już ponad 30 lat. Dzisiaj na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się druga edycja Innovation Fest. Wydarzenie łączy przedstawicieli nauki, biznesu, administracji publicznej i organizacji społecznych, by wspólnie szukać rozwiązań dla współczesnych wyzwań. W programie znalazły się konferencje, debaty, warsztaty i spotkania poświęcone m.in. nowym technologiom. Festiwal potrwa do 5 listopada, a poszczególne wydarzenia będą odbywać się w różnych terminach. W najbliższą sobotę Instytut Finansów SGH zaprasza na konferencję Cechy doskonałego menadżera w kontekście różnorodnych kultur organizacyjnych. Wydarzenie potrwa od 15.30 do 19.00 przy Alei Niepodległości 128 w sali 2C. Konferencja będzie poświęcona analizie kompetencji współczesnych liderów funkcjonujących w zróżnicowanych środowiskach organizacyjnych.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Boy, yeah, right, yeah, right, yeah, right.
3: Boy, yeah, right, yeah, right, yeah, right.
2: Boy, yeah, right, yeah, right, yeah, right.
3: Boy, yeah.

A teraz mam pytanie, czy dacie wiarę, że ten numer powstał 9 lat temu? Brzmi jakby powstał za 3 lata, a powstał lat temu 9, to jest z mojego ulubionego albumu Vince'a Staplesa, Big Fish Theory. Numer nazywał się Yeah Right, a jakże jest to numer Vince'a Staplesa, ale udzielili się na nim również Kendrick Lamar, oczywiście refren śpiewała Kućka, takie C czeskie trochę, z takim ogonkiem na górze, więc domyślam się, że czyta się to Kućka. Flume i Sophie. Ta Sophie. I myślę, że ten kunszt producencki, trochę zdekonstruowany, industrialny Sophie było słychać w tym numerze. Zostajemy sobie w rapie, ale może trochę schodzimy z ambitności, przechodzimy do Young Miami. Może kojarzycie Young Miami z duetu City Girls. Ona go tworzyła z JT, potem się ten duet rozpadł, obie poszły w różne strony w 2021 roku i robią taki amerykański rap kobiet z Florydy. Tak, to brzmi to tak, jak brzmi to, co przed chwilą powiedziałam. Myślę, że wiecie, czego się spodziewać. Mnie to mega buja, cóż mogę powiedzieć. Young Miami wydaje album, wydała już kilka singlów, już się rozbudziłam, ale nie do końca. Kilka singli z tego albumu już zostało wydanych. Album będzie się nazywał Watch This, a singiel nazywa się 2008, więc domyślam się, że 2K8 albo 2008 itp. Różnie można mówić. Young Miami 2008. Zapraszam.

Young Miami 2008. Pięknie, pięknie dziękujemy. Taki, prawda, przerywnik typu bardzo amerykańskiego i bardzo floryckiego. Pięknie dziękujemy. Wychodzimy z rapu na chwileczkę. Znaczy, no, już możliwe, że do końca audycji wychodzimy z rapu. I posłuchamy sobie Davida Byrna. Posłuchamy, który wydał w poprzednim roku, 2025, płytę i doczekała się ona swojej takiej małej reedycji z kilkoma dodatkowymi utworami, między innymi z utworem My Madness, z utworem, który tematycznie kręci się wokół tego, że Dawid Byrne polubił swoje szaleństwo i o relacji Davida z jego szaleństwem, z tym, czym ono jest, w czym mu pomaga, jak sprawia, że jest trochę lepszym człowiekiem, jak spędza z nim czas, no trochę personifikuje to swoje szaleństwo i zaprzyjaźnia się z nim. I jest to taka bardzo ciepła wizja, bardzo, bardzo piękna wizja i zawsze mnie cieszy, że osoby o tyle starsze ode mnie, bo David Byrne jest z roku 52, po prostu w moim życiu nie spotkałam się z osobami na tyle starszymi ode mnie, które miałyby takie emocjonalne, naprawdę fajne, można by powiedzieć, że dziecinne trochę refleksje. Dziecinne, no, wiecie, to jakby wcale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że one są takie blisko swojej natury, blisko swojej emocjonalności i takie metaforyczne, personifikacja jakiejś tam części siebie i dochodzenie z nim do jakiegoś porozumienia. To są takie terapeutyczne rzeczy mocno, nie? I, no nie wiem, nie spodziewałabym się tego po kimś, kto ma 70 lat. Może to jakaś moja ignorancja, może po prostu złe doświadczenia z osobami, które mają 50-70 lat. To jest z albumu, który został wydany razem z Ghost Train Orchestra z Nowego Jorku i, no, między innymi dlatego brzmi tak świetnie, bo są tam po prostu żywe instrumenty, ale tekst jest również wspaniały. My Madness, David Byrne i Ghost Train Orchestra. Zapraszam.

David Byrne i Ghost Train Orchestra My Madness. Pięknie, pięknie, dziękujemy. Takie egzystencjalne tematy ludzkie porusza również na nowym albumie Człowiek nie do końca, poruszają Fish, Emadę, Tworzywo. Na tytułowym numerze Człowiek nie do końca pojawia się Jan Jakub Bryndal i to jest też taki refleksyjny mocno utwór o tym, o człowieczeństwie i o wpasowywaniu się w jakiejś społeczności, o odstawaniu od każdej grup, z którą się spotka i po prostu poczuciu niedopasowania, ja go tak interpretuję. I piękny track, trochę długi. I ja też chciałabym się już z wami pożegnać, ponieważ wybrałam dwa długie traki, których sobie posłuchamy. Jedno to jest właśnie Człowiek nie do końca, który ma 5 minut. Takich traków już się nie robi praktycznie. A drugi to jest jazz, no czyli w jazzie nadal się takie praktyki nie tiktokowe zdarzają. Posłuchamy sobie po reklamach, po fiszu numeru The Cycle w ramach projektu Generacja Jazz. Baobaby stworzyły w ramach Generacji Jazz ten numer. Jeśli nie znacie Generacji Jazz, to jest projekt, taka kompilacja tworzona przez You Know Me Records, w ramach której pojawiają się zespoły, artyści, którzy są poniżej 30 roku życia i których Generacja Jazz uzna za wartych pokazania i za po prostu wartościowych i bardzo ciekawych. Więc no, pojawiali się w Generacji Jazz tam Igor Wiśniewski, Baobaby, Kosmonauci, Tymek Papior, więc takie dość naprawdę fajne pozycje. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj. Zachęcam jeszcze do posłuchania Człowieka nie do końca. Fisze Madę Tworzywo, Jana Jakuba Bryndala i The Cycle od Baobabów. Słyszymy się za tydzień w czwartek o godzinie 10:00. Miłego czwartku i miłego weekendu nadchodzącego. Pa, pa.

0: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim dobrze znane głosy.
4: W środę po 19 wraca Suwak on the Streets. O 20 Szymon Fuchs i muzyczne nowości podane z Fuchsem. Ten typ mes znowu przywita się z wami w czwartki o 20 w audycji Messin' Around. Po nim Julia Rover i jej Game Rover lub Blend Pauliny Bioch. W sobotnie poranki nadjeżdża motocykl. Od 9 śledzimy nowości z branży moto. O 17 Groch zaprasza na godzinę pod hasłem Generacja Jazz. Niedziela 17 to Sztuka dla Sztuki z Maćkiem Buchwaldem na zmianę z dobrymi tekstami Emila Blefa. Więcej na Radio Campus FM.
3: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
2: Autopromocja.

She was a forest. Then she was a stream.

0: Kampus Główny.
1: Kampus Główny, tak jest. Tę audycję właśnie zaczynamy i zaczynamy intensywnie, bo już ze mną jest pierwsza gościni. Cześć.
2: Cześć, cześć, witam.
1: Julia Radziszewska z działu edukacji FINA, czyli Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, a program prowadzę ja, Bartosz Perguł, do 13 z wami. Zaczynamy mocno i zaczynamy filmowo, bo przyszliśmy tu rozmawiać, znaczy ja to parę innych rzeczy to zrobić, ale ty przyszłaś, Julia, porozmawiać o Akademii Polskiego Filmu, która właśnie startuje.
2: Tak, chciałam was serdecznie zaprosić do Kina Illusion, w którym realizujemy czterosemestralny kurs APF Fabuła. I jest to o tyle, myślę, atrakcyjne dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, ponieważ jest to przedmiot, ten został wpisany jako przedmiot fakultatywny do zajęć realizowanych na UW i studenci mogą otrzymać za nie punkty CTS. Więc to jest dodatkowy atut, dlaczego warto odwiedzić Illusion.
1: Tak jest. Dla studentów rzecz to bardzo przyjemna, można zaliczyć ogon przyzwoicie punktowany, oglądając dobre polskie filmy. Trzeba wtedy chodzić i je oglądać, ale hej, jak lubicie chodzić do kina i studujecie, to na pewno jest to coś dla was. Ale podkreślmy na początku, że Akademia Polskiego Filmu to nie jest wyłącznie przedmiot na UW dla studentów, ale też wydarzenie, na które można przyjść spoza UW.
2: Tak, jest to z jednej strony kurs realizowany z myślą o studentach Uniwersytetu Warszawskiego, ale z drugiej strony wolni słuchacze również są zachęcani do tego, żeby uczestniczyć w tym kursie. Dodam, że żeby zapisać się na kurs, to raz, że trzeba zapisać się w USOS-ie, obowiązuje również karnet, który zakupić można w kasie Kina Illusion, ale też możliwy jest zakup pojedynczych biletów. I w tym semestrze realizujemy początki polskiej kinematografii.
1: Tak, to są cztery semestry i przechodzimy chronologicznie od zarania dziejów polskiego kina, aż do rzeczy zupełnie współczesnych. Na początku cofamy się jak wcześniej, jak dawno.
2: Pierwszy semestr nazwany jest W poszukiwaniu tożsamości polskie kino do 56 roku i pokazuje on, jest to tak jakby opowieść o zmieniających się czasach i możliwościach kina. Polskie kino rodziło się w momencie, w którym Polski nie było na mapie, więc realizowane było głównie przez entuzjastów i bez wsparcia państwa. I dopiero odzyskanie niepodległości przyniosło jej nowe możliwości technologiczne i ekonomiczne i zaczęto realizować sprawne kino, takie może rzadko ambitne kino gatunkowe, ale dość sprawnie realizowane.
1: No też takie kino, które było po prostu popularne, żeby kina się mogły wypełnić i żeby ludzie mogli tą bądź co bądź nową, ale bardzo emocjonującą rozrywką też się w Warszawie, Krakowie, Lwowie wtedy raczyć.
2: Tak, tu jeszcze zaznaczę, że niejednokrotnie było to kino wielojęzyczne, wielokulturowe, odzwierciedlające skład tamtego społeczeństwa.
1: No, często kino żydowskie, powiedzmy sobie, że wiele później firm produkcyjnych, które powstały w Stanach Zjednoczonych, no to były firmy zakładane przez żydowskich emigrantów z Polski, więc korzenie bardzo dumne, nie wiem, Metro Goldwyn Mayer, ale w Polsce też się działo. Jakie filmy można zobaczyć już w tym semestrze w ramach Akademii
2: Polskiego Filmu? W tym semestrze 20 października we wtorek zapraszamy na film Strachy Eugeniusza Cenkalskiego i Karola Szołowskiego. Filmy pełnometrażowe poprzedzone są krótkim metrażem. We wtorek zobaczymy W kopalni węgla tych samych autorów. W kolejnych tygodniach zobaczyć będzie można Piętro wyżej, Znachora Michała Waszyńskiego, Mocnego człowieka. To jest film, który właśnie ostatnio przechodził rekonstrukcję w FINA i myślę, że będzie naprawdę w bardzo dobrej jakości do zobaczenia. I zaraz po święcie Niemego kina z nową ilustracją muzyczną, więc myślę, że szczególnie warto. W kolejnym tygodniu będzie do zobaczenia Dybuk. Znany bardzo film Michała Waszyńskiego.
1: Film zupełnie klasyczny, do zobaczenia w całości chyba nie od tak dawna, a w każdym razie jego
2: historię
1: podaliśmy.
2: Tak, został zrekonstruowany, dokładnie. Też jakby ściągamy go z zagranicy, więc jakby możliwości obejrzenia tego filmu nie ma tak wiele, więc tym bardziej zachęcamy. W kolejnych tygodniach zobaczyć będzie można też Zakazane piosenki Leonarda Buczkowskiego, Ostatni etap Wandy Jakubowskiej i później już w późniejszym czasie, w styczniu, Człowieka na torze Andrzeja Munka czy Zimowy zmierzch Stanisława Lenartowicza.
1: Filmy oczywiście wszystkie czarno-białe, ale czy wszystkie nieme?
2: Nie, nie wszystkie. Pierwsze filmy są nieme, kolejne są dźwiękowe.
1: Julia Radziczewska opowiada o Akademii Polskiego Filmu, czyli fajnie punktowanym i przyjemnym ogólnie dla studentów UW, ale również Akademii, która jest otwarta dla osób z zewnątrz, wolnych słuchaczy. Także zapraszamy i do rozmowy z przedstawicielką działu edukacji FINA. Wrócimy za chwilę.

0: Kampus Główny.
1: Ze mną cały czas Julia Radziszewska i cały czas rozmawiamy o Akademii Polskiego Filmu, wydarzeniu na 4 semestry dla studentów UW i nie tylko, chociaż to studenci UW mogą wyciągnąć z tego ECTS-y, wszyscy mogą wyciągnąć wiedzę, no bo Akademia to nie tylko okazja do zobaczenia filmów w pierwszym semestrze bardzo starych i często bardzo trudnych do znalezienia i zobaczenia samodzielnie, tutaj na wielkim ekranie w kinie Iluzjon, no ale po drugie to też okazja, żeby się czegoś o tych filmach dowiedzieć, bo to nie są same screeningi, nie są same pokazy.
2: Tak, ponieważ każde spotkanie poprzedzone jest wykładem świetnych polskich filmoznawców, których ściągamy z całej Polski. Także każde spotkanie to jest 50-minutowy wykład, a następnie projekcja filmowa. Dwóch filmów, o których wspomniałam. Krótkiego metrażu i pełnego metrażu.
1: Tak będzie aż do końca? 4 semestrów z tak. Krótkim i długim metrażem?
2: Tak, planujemy, żeby tak właśnie wyglądało.
1: Jaki jest ten przekrój filmów? No bo zaczynamy w tym semestrze, tak? Ale można do Akademii dołączać również w kolejnych semestrach, które nadchodzą. Oraz można zacząć teraz, 20 października i przejść przez cały cykl. Jeżeli tak, to dokąd się dojdzie?
2: Kończymy Zieloną Granicą, także mniej więcej na tym etapie planujemy zakończyć kurs polskiego kina. Oprócz tego, że rozmawiamy o Warszawie, chciałabym wspomnieć też o tym, że Akademia Polskiego Filmu realizowana jest w 6 miastach Polski, bo to też w Łodzi, w Toruniu, Poznaniu, w Gdańsku, ale też w Krakowie. Oprócz Krakowa, gdzie realizowany jest kurs Andrzej Wajda, reżyser obrazu, realizowany jest na ASP i Uniwersytecie Frycza Modrzewskiego. ASP bardzo zależało na tym, żeby ten kurs realizować, ponieważ Andrzej Wajda wywodzi się z ASP w Krakowie. W pozostałych miastach jest to właśnie fabuła. A wspomnę jeszcze o tym, że pracujemy nad kursem APF Animacja i też mamy w planach kino dokumentalne.
1: Pozdrawiamy serdecznie, dlatego że wiemy, że słuchacie nas często z innych miast niż Warszawa, a jeżeli chodzi o wydarzenia, to bywacie niedowartościowani, bo skupiamy się na tym, co stołeczne. Także proszę bardzo, w Akademii Polskiego Filmu można wziąć udział w aż 6 miastach, nie tylko tutaj po sąsiedzku. Jeżeli ktoś czuje, że tę wiedzę już zebrał, jeżeli ktoś czuje to w młodym wieku, no to Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny organizuje też wydarzenie dla licealistów, którzy mogą się wiedzą o filmie wykazać.
2: Tak, jest to Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Trzyetapowa. Pierwszy etap realizowany w szkołach to jest test. Tutaj wspomnę, że do 2 listopada można rejestrować się poprzez formularz na stronie i nadesłane dokumenty. Pierwszy etap odbędzie się w szkołach 18 listopada.
1: Także tutaj pozdrowienia dla wszystkich, nie tylko geograficznie w Polsce, ale również wiekowo. Jeżeli czujecie, albo czujecie, że wasze dzieci mają tę filmową smykałkę, to w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie można tę wiedzę zmierzyć i sprawdzić. Jeszcze na sam koniec o Akademii i polskim kinie. Jak to z polskim kinem jest, z wiedzą o nim? Czy czujecie, że wynosicie dla ludzi coś, co normalnie jest domeną takich już zupełnie przysypanych kurzem filmoznawców, czy raczej, że to jest coś żywego i znanego powszechnie?
2: Znaczy, ja jestem bardzo ukontentowana tym, że na Akademię Polskiego Filmu chodzą zarówno studenci, jak i osoby po studiach, ale również seniorzy. Także ewidentnie jest potrzeba zdobywania wiedzy o polskim kinie i to jest naprawdę wspaniałe. Myślę, że formuła Akademii Polskiego Filmu jest bardzo wdzięczna. To, że poprzedzona jest wykładem, który ukierunkowuje nas, na co warto zwrócić uwagę, co będziemy widzieli za chwilę na ekranie. To jest, myślę, że bardzo, bardzo pomocne. Ale oprócz tego, że nawet jeśli widzieliście wcześniej te filmy w telewizji, to mówię szczerze, z ręką na sercu, że zobaczenie ich na dużym ekranie to jest bardzo duże przeżycie i pozwala odkryć rzeczy, których na małym ekranie telewizora nie jesteśmy w stanie, więc myślę, że szczególnie warto.
1: No, jeżeli chodzi o ten pierwszy semestr, no to często są to filmy, których w telewizji po prostu nie zobaczycie i nie zobaczyliście, także tutaj okazja jest też no, taka materialna, zobaczyć te korzenie polskiego kina i to właśnie na dużym ekranie w kinie Iluzjon i to jest co wtorek od przyszłego, prawda?
2: Tak, co wtorek, godzina 17, kino Iluzjon.
1: Zapraszamy, zapraszała Julia Radziszewska z Działu Edukacji Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, czyli FINA. Nigdy nie jestem pewien, od kiedy rozszerzyliście nazwę.
2: Trudna nazwa.
1: Czy ona jest właśnie taka, ale chyba tak. Dzięki.
2: Dzięki serdeczne.

0: że to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski craft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Maciek! Otwórz!
3: Co ty robisz?
2: Balię z lodem wstawiam.
3: Do sauny? Po co?
2: Bo ja lubię klimat umiarkowany.
4: Jak mądrze korzystać z odnowy biologicznej? Słuchaj już w piątek wspaniałej audycji od 7 do 10 prosto ze Studia Sante. Sponsorem audycji jest Studio Sante.
1: Autopromocja.
4: Radio Campus. Rytmy. Nie algorytmy.

0: Kampus Główny.
1: A teraz gości mam dwóch. Jeden jest tu fizycznie, to profesor Maciej Wódkiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Biolog z Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska Instytutu Biologii Środowiskowej Wydziału Biologii UW. A drugim już takim gościem nieobecnym, ale obecnym w temacie jest rzodkiewnik. Rzodkiewnik, czyli roślina, którą, jakby pan opisał, ja patrzę na zdjęcie, ale słuchacze na nie nie patrzą.
2: To jest taki popularny chwast generalnie, rośnie w wielu miejscach. Natomiast, co jest interesujące, bardzo dużo o nim wiemy. Tak? Dlatego możemy przeprowadzać różne badania, nie tylko te, o których dzisiaj będziemy mówili, ale bardzo dużo badań jest prowadzonych po prostu na rzodkiewniku, ze względu na to, że to jest taki organizm modelowy ze świata roślinnego. Tak? Poznaliśmy jego geny, jego funkcjonowanie, jego białka, także jak już dużo coś wiadomo, to możemy się zawsze dowiedzieć czegoś jeszcze więcej.
1: Geny są tutaj bardzo ważne i to dobrze, że o nich wiemy, dlatego rzodkiewnik mógł być wybrany do ogromnego badania sieci GRIN.net, badania, które postanowiło przyłapać ewolucję na gorącym uczynku, bo ewolucja zachodzi cały czas i chociaż rzeczywiście kojarzymy ją z tak

0: My tutaj badaliśmy ewolucję krótkoterminową, która na zasadzie zmian frekwencji alleli jest w stanie się organizm dostosować do zmian środowiska.
1: Tak? Chodzi oczywiście o subtelne zmiany, no bo nie spodziewaliście się, że rzodkiewnik w ciągu 5 lat stanie się zupełnie inną rośliną. Chodziło o to, jak w lokacjach na całym świecie, 43 ogrody brały udział w badaniu, 30 dowiozło badanie do końca po 5 latach, jak dostosuje się rzodkiewnik do tych 43 różnych warunków.
0: Tak.
1: Na czym różnice polegały?
0: Były to różnice klimatyczne, to było wiele stanowisk, 40 parę stanowisk, tak? Czyli jeden badacz, jeden mały zespół nie byłby w stanie tego ogarnąć, tak? Nie byłby w stanie tego wszystkiego przebadać, dlatego to była umowa, całe konsorcjum GreenNet, tak? Czyli naukowcy, którzy się umówili, żeby przeprowadzić bardzo duże badanie, możliwe do przeprowadzenia jedynie w takim dużym zespole, tak? I trzeba było wybrać odpowiednie stanowiska, które się różniły. To były stanowiska z Ameryki Północnej, z Europy, z południa Europy, prawda, w Izraelu też było jedno stanowisko. Chodziło o to, żeby ogarnąć w miarę zasięg gatunku tymi ogrodami badawczymi. Czyli żeby można było powierzchnie badawcze umieścić w różnych miejscach zasięgu gatunku i żeby naprawdę te różnice klimatu były duże, prawda? Bo chcieliśmy zobaczyć, jak populacja rzodkiewnika się przystosowuje w dosyć krótkim czasie właśnie do tych warunków klimatycznych zastanych, nowych.
1: No bo te 43 stanowiska przez 5 lat hodowały rzodkiewnika z ziaren, które pochodziły z jednego tylko miejsca, tak? Czy to korzeń był wspólny?
0: Korzeń był wspólny, ale one nie pochodziły z jednego miejsca. Mhm. To były nasiona z banku nasion rzodkiewnika. Były 231 akcesji, tak, czyli 230, niech będzie odmian rzodkiewnika, tak, regionalnych, które były połączone. I każdy zespół miał do wysiania właśnie nasiona tych 230 akcesji, 230 linii rzodkiewnika na swoich polekach badawczych. A nasiona pochodziły z całego zasięgu występowania rzodkiewnika.
1: Jak ta polska część badania przy Wydziale Biologii, którą pan się zajmował, wyglądała? Czy tutaj rzodkiewnik musiał się dostosowywać, czy to raczej była kontrola jego naturalnych warunków?
0: To znaczy tak, jak mieliśmy te 230 linii, tak, każda pochodzi z innego miejsca. Czyli zawsze w tej wielkiej populacji tych 230 linii, niektóre linie są dostosowane do warunków, inne nie są dostosowane.
1: W ten sposób, czyli na każdym stanowisku aż 230 tych...
0: Tak, ale na każdym stanowisku były wysiane dokładnie te same linie, dokładnie te same nasiona. W jednej probówce znajdowało się 5000 nasion i je wysiewaliśmy na poletkach, tak? Oczywiście w odpowiedniej liczbie powtórzeń i tak dalej. I trzeba było zobaczyć, tak? Chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda przetrwanie po jakimś czasie tych linii tego rzodkiewnika. Czyli wyglądało to tak, że wysiewaliśmy, i czekaliśmy, aż rośliny wzejdą. Czyli trzeba było założyć odpowiednie rabatki. Wszędzie takie same, tak? Czyli we wszystkich 30 czy 42 stanowiskach były takie same rabatki założone, takiej samej wielkości, takie same nasiona wysiane. Gleba mogła się troszeczkę różnić, bo nie było rozsyłanej gleby po całym świecie, ale wysiewaliśmy, i jak wszedł rzodkiewnik, to zaczynaliśmy monitorować. Kiedy się pojawi, ile sztuk, ile zakwitło i zbieraliśmy kwiaty do analiz genetycznych.
1: No właśnie, do analiz genetycznych, bo to jest bardzo ważny etap, który w zasadzie jeszcze trwa, ponieważ cały czas analizowane są próbki z tego badania, ale mamy już z pierwszych 3 lat wstępne wnioski. Jakie próbki zbierano, gdzie wysyłano i czego szukano w tych genach rzodkiewnika po zaledwie 3-5 latach?
0: Próbki zbieraliśmy w postaci kwiatów, tak? Czyli z jednego osobnika jeden kwiat się zbierało, dlatego żeby wyrównać materiały. Było to przeprowadzone, cała analiza genetyczna, bardzo ciekawą metodą. To jest taka metoda pulsek, czyli nie sekwencjonujemy poszczególnych osobników, tylko wrzucamy jakby materiał z różnych osobników, z całej populacji do jednego worka i wtedy, jeżeli mamy ten materiał biologiczny wyrównany co do ilości, jesteśmy w stanie mniej więcej oszacować frekwencję alleli. Tak? I na tym to polegało. Tak, żeby oszacować frekwencję alleli po wzroście, tak? Czyli pierwsze sito siedliskowe jest takie, że my wysialiśmy 231 linii, nie wiadomo, które wzeszły, tak? Czyli dopiero jak my mamy te kwiaty, tak? Sekwencjonujemy, patrzymy, które linie wzeszły, tak?
1: W związku z tym patrzymy, czy rzodkiewnik już w tak krótkim czasie dostosowuje się genetycznie do otoczenia. O wnioskach jednak porozmawiamy.

0: 97,1 FM.
1: Mogę się wylać przed tobą z wszystkim. Czuję, że tego nie chcesz. Przeraża cię prawdziwość. Przytłacza moje wnętrze. Chciałem mieć w tobie azyl. Moje bezpieczne miejsce. Tylko jak obserwują nas, to chwytasz mnie za rękę.

Jak dotrzeć do ciebie, kochana. Jedziemy autem, słuchamy Drake'a w ciszy i mamy do pogadania. Ja wyraźnie widzę to, czego nie słyszy nikt po tobie. Nie jesteś sama, chociaż wolałabyś być teraz sama i dalej mnie kochać, ale trochę z dala.

0: uznaję za rękę.
1: Ze mną cały czas profesor Maciej Wódkiewicz, biolog z Uniwersytetu Warszawskiego. No dobrze, rozmawialiśmy o tym, jak eksperyment przebiegał. Przypomnijmy, kilka kontynentów, początkowo ponad 40 stanowisk badawczych, na każdym z nich 231 osobników rzodkiewnika z różnych nasion. To wszystko po to, żeby zebrać i przeanalizować geny. Rzodkiewnik rozwija się, jest jednoroczny, w ciągu jednego roku może nawet dwa razy dać kwiaty, a to znaczy, że te zmiany genetyczne zachodzą bardzo szybko. No i czego się dowiedzieliśmy o tym procesie?
2: Całe piękno tego doświadczenia, tego eksperymentu polegało na tym, że mieliśmy właśnie bardzo dużo ogrodów. Czyli mogliśmy w tych wielu ogrodach prześledzić, jak te populacje się zachowują. Czyli które linie z tych 230 linii, które wygasają, które ulegają wzmocnieniu. Tak? Czyli wyobrażamy sobie, że wysiewamy 230 linii rzodkiewnika, 5000 nasion do jednego poletka, no i rośnie, tak? Rośnie. No nie, dla niektórych te warunki nie są dobre, tak? Czyli te linie wymierają, tak? Nie ma ich w tym.
1: Przypomnijmy, że chodzi o subtelne różnice klimatyczne, tak? Różnica, nie wiem, 2 stopni Celsjusza temperatury.
2: No nie do końca.
1: Czy suchości,
2: tak. Nie do końca, bo to były i w Skandynawii były powierzchnie i na pustyni Negev w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych przez szerokość kontynentu. Także
1: dobrze,
2: to
1: nie jest subtelne.
2: Wcale nie są subtelne warunki, subtelne zmiany warunków. Chodzi o to, że mamy dużo osobników, dużo linii, 5000 nasion na jedno poletko. I patrzymy, które przetrwają, które nie. Tak?
1: Czy co raczej z tego się dostosowywał? Te linie się dostosowywały, czy raczej...
2: Znaczy, które linie wymierały, tak? Bo my teraz mówimy o takiej szybkiej ewolucji, która polega tak naprawdę nie na mutacjach, tylko na zmianie frekwencji alleli. Czyli pewne linie wymrą, nie dadzą sobie rady. Po prostu mają geny, mają takie właściwości, które nie są przystosowane do odpowiednich warunków, a inne linie mają. Tak? I co się dowiedzieliśmy? Dlatego, że to było bardzo duże badanie w wielu ogrodach badawczych, tak? Dowiedzieliśmy się, że w podobnych warunkach podobne linie są w stanie przetrwać. Co to znaczy? To znaczy tak naprawdę, że jak my będziemy mieli jakieś nowe warunki, to na podstawie tego, co już wiemy, jesteśmy w stanie poniekąd trochę przewidzieć, które linie w jakich warunkach przetrwają. To jest bardzo ważne. Tak? Mhm. Do tej pory tego typu badania były prowadzone na mikroorganizmach. Tam jest szybkie tempo mutacji. Generalnie jest bardzo duży, że tak powiem, obrót tych komórek. Tak? Natomiast tutaj... No jest troszeczkę, wszystko się wolniej dzieje, tak?
1: I tak, no rzodkiewnik, tak jak powiedziałem, że jest w skali mikro w porównaniu do człowieka i jego skomplikowania genetycznego, no ale w porównaniu do bakterii jest zdecydowanie makroorganizmem i ten roczny cykl, no to jednak jest cykl, który nie pozwala na właśnie szybkie mutacje i bardzo szybkie zmiany.
2: Dlatego mówimy o frekwencji alleli. I czego się dowiedzieliśmy? Że w podobnych warunkach, czy to w tym samym ogrodzie, czy to w różnych ogrodach na świecie, które miały warunki zbliżone, podobne linie nam się zachowały i podobne linie nam się nie przetrwały. Tak, to jest jeden. To jest jeden bardzo poważny wniosek z tego badania.
1: Czyli że rzodkiewnik, wydaje się, ma te linie, które pozwalają przetrwać w podobnych warunkach. To jest mniej chyba przypadkowe, niż mogliśmy sądzić wcześniej.
2: Tak, tak, to jest właśnie celowe. Czyli to trzeba odróżnić od takiego dryfu genetycznego, gdzie wypadają nam poszczególne linie, poszczególne allele z populacji nam wypadają. Tu jest rzeczywiście zdecydowanie kierunkowe, tak? Dlatego, no mając te informacje, możemy przewidzieć inne ogrody. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, taka ciekawa, która się okazała, że są pewne allele konkretnych genów związane z danymi warunkami, tak? Czyli dany gen może występować w różnych formach, w różnych allelach, czyli mamy wersję A, wersję B, wersję C, prawda? Każdy z tych genów robi jakieś białko, które jest podobne do siebie, te białka są, ale jednak ciut troszeczkę inne, tak? I jedne z tych białek radzą sobie lepiej w jednych warunkach, inne w drugich, tak? Także i byliśmy w stanie prześledzić związek pomiędzy warunkami a konkretnymi formami tych białek, czy konkretnymi, przekłada się to na konkretne formy genów, tak? Czyli to jest jedno. Natomiast co dla mnie jest bardzo piękne, były takie ogrody, w których nie byliśmy w stanie przewidzieć trajektorii ewolucyjnej. Tak? Mhm. To znaczy, no, że coś się dzieje, że tego nie kontrolujemy, tak poniekąd. No i dla mnie to jest piękne, bo to życie na Ziemi, całe zróżnicowanie jest na tyle różnorodne, że nie zawsze jest człowiek w stanie przewidzieć czy się zorientować, co z tego będzie. Jako naukowiec ja się chcę właśnie zorientować, co będzie, tak? No ale też, jeżeli coś się wymyka takim dywagacjom, to też jest, uważam, że bardzo fajne.
1: Czyli, że mimo tego, że o tym rzodkiewniku, o którym już mnóstwo wiemy, dowiedzieliśmy się jeszcze więcej o tym, jakie funkcje pełnią jego konkretne odmiany genów oraz to, że pełnią te funkcje takie same, co pozwala przewidywać, czy w tych cieplejszych, czy suchszych warunkach dana odmiana przeżyje, czy nie, no to tutaj cały czas tkwi zagadka. A jeszcze na sam koniec zapytam, no bo to nie jest tylko badanie, prawda, dla naukowców i zainteresowanych, tylko badanie tego, jakie odmiany przeżywają, w jakich warunkach, jak ten mechanizm ewolucji w tak krótkim czasie zachodzi, no, pozwala nam mówić o całej planecie w momencie, w którym klimat wszędzie się zmienia i to właśnie dosyć radykalnie i szybko.
2: Tak. Mamy, z tego badania wyszło, że rośliny mają bardzo duże możliwości dostosowania się, tak? No ale te możliwości też nie są nieskończone, tak? Czyli mieliśmy takie miejsca, w których po prostu populacje nie przetrwały. Czyli mimo tego, że zostały zasiane nasiona z 231 miejsc w całym zasięgu, tak? No nie wszystkie ogrody w nie wszystkich ogrodach przetrwały, tak? Czyli mamy jakiś limit, do którego rośliny nie są się w stanie przystosować. Są bardzo plastyczne, mogą się przystosować do bardzo dużego zakresu zmian, no ale nie do wszystkiego, tak? No i właśnie to dalej musimy, że tak powiem, się dowiadywać, zobaczyć, gdzie są te granice dla poszczególnych gatunków, tak? Także to jest ciekawe. Też z tego badania wyszło to, że rośliny, które rosły w bardzo ciepłych warunkach, radziły sobie znacznie lepiej w takich warunkach obniżonych o 1,5 stopnia średniej temperatury rocznej, tak? To znaczy, że no na froncie jest ciężko, tak? Natomiast jeżeli troszeczkę te warunki odpuścimy, tak? Wtedy te linie sobie radzą dużo lepiej, tak? Czyli cały czas to dostosowanie następuje, tak? Do warunków. No, nasza Ziemia jest po prostu zmienna, tak? I no, chcemy zobaczyć, jak to się dzieje, na ile to jest możliwe. No, widać w tym momencie, że czasami ta bardzo szybka ewolucja nie jest w stanie nadążyć za wszystkim, no ale czy tak, czy inaczej jest w stanie bardzo dużo nam załatać.
1: Dopytam o ten ostatni wniosek. Chodzi o to, że to podwyższenie temperatury względem tej pierwotnej o 1,5 stopnia raczej nie było takim najmocniejszym killerem rzodkiewnika w porównaniu, nie wiem, do temperatury o 10 stopni chłodniejszej. Czy dobrze zrozumiałem ten fragment?
2: Nie. To jest tak, że mieliśmy rzodkiewniki, oryginalnie nasiona z miejsc chłodnych i z miejsc ciepłych, tak? I te nasiona, które pochodziły z miejsc ciepłych, one sobie w tych miejscach ciepłych no, jakoś tam radzą. Natomiast dużo lepiej sobie radzą, jeżeli się troszeczkę temperatury jednak obniży o te 1,5 stopnia. Tak to o to chodziło. Tak? No nie możemy, to było badanie naturalne, tak? To było jedyne naturalne badanie takie w ogrodzie. Czyli nie mogliśmy im podwyższyć temperatury. Mogliśmy je zawsze wsadzić do cieplejszego ogrodu.
1: Mówił profesor Maciej Wódkiewicz. Mówił o badaniu ogromnym, badaniu sieci GRINET, chociaż sam reprezentował w niej Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jeżeli chcielibyście po tej rozmowie rzodkiewnika zobaczyć jego zdjęcie, to macie okazję, znajdziecie artykuł z opisem badań profesora Wódkiewicza na stronie serwisu naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. A ja za rozmowę już bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Kampus Główny.

0: mikrofon w łapie, czego nie łapiesz? Mikrofon w łapie, czego nie łapiesz?
1: Kampus główny.
2: Ze mną dwie gościnie, czyli Dominika Gryf i Weronika Rosa, doktorantki odpowiednio socjologii i prawa. Cześć.
3: Cześć.
2: Rozmawiamy o raporcie z projektu Antygona, który właśnie opublikowałyście razem z innymi autorkami. Raport dotyczy procedur reagowania na przemoc seksualną wobec osób studiujących na polskich uczelniach publicznych. Kilka lat badań, wywiady między innymi z osobami odpowiedzialnymi za takie procedury, ale również ankiety rozsyłane wśród osób studiujących. No i teraz w końcu opracowane wyniki. Czego się dowiedzieliśmy dzięki waszej pracy?
3: To może byśmy tak zaczęły. To jest dobre słowo, co powiedziałeś, że w końcu wydałyśmy, to znaczy te badania trwały trochę lat, my to zaczęłyśmy. Cały też projekt zaczął się w 2022 roku, więc no już mamy trochę lat i też zaczęłyśmy, co jest myślę takie istotne, zaczęłyśmy jeszcze jako studentki.
4: Tak, więc no przez te 4 lata też dużo się zadziało i dużo się bardzo nauczyłyśmy. I to, co wtedy nami kierowało właśnie jako studentkami, to to, że było bardzo dużo informacji w prasie dotyczących właśnie przemocy seksualnej na uczelniach. No więc zdecydowałyśmy się ten temat zbadać. Dosyć szeroko i było to dosyć ambitne przedsięwzięcie. No i to, co jest bardzo ważne, to że przez to, że my byłyśmy studentkami, to też to zawęziłyśmy temat, że badałyśmy tylko przemoc seksualną doświadczoną przez osoby studiujące, ale teraz jakby z perspektywy czasu i też z tego, co wychodziło nam w badaniach, to też chcemy jednoznacznie tak podkreślać, że nie tylko osoby studiujące, no głównie też studentki, tak, doświadczają tej przemocy seksualnej, ale też inną grupą, która jest szczególnie narażona na ten problem, są młode naukowczynie i też pracowniczki uczelni.
2: Mhm. A problem zbadałyście szeroko, bo aż na 33 polskich uczelniach publicznych. Kawał roboty.
3: Tak, w sensie planowo miały to być 54 uczelnie, to znaczy z tyloma się skontaktowałyśmy. No ale wiadomo, temat jest wrażliwy dosyć. Też nie każda osoba wyraziła zgodę, nie każda uczelnia wyraziła zgodę i w końcu skończyło się na 33 uczelniach, 33 wywiady z przedstawicielami uczelni. Raczej to były osoby, które właśnie pełniły te funkcje jakiegoś organu przeciwprzemocowego, organu równościowego. Natomiast część ilościowa, czyli ankieta do osób studiujących, była właśnie wysyłana już tylko do tych uczelni, które wzięły udział w tej części jakościowej, w tych wywiadach. I ankieta to około tam 3000 osób wzięło udział.
2: Niesamowita skala. Czy skala problemu jest również tak szeroka, czy raczej otrzymywałyście informacje o tym, że tematu nie ma, czy właśnie, że kryje się na uczelniach publicznych polskich coś głębszego niż tylko te wybuchające raz na jakiś czas głośne medialne sprawy? Dobrze, że wybuchają.
4: Znaczy na pewno to było tak, że tych medialnych spraw w stosunku do ilości jakby rzeczy, które, ilości innej przemocy seksualnej, która dzieje się na uczelni, no to jest jakiś naprawdę ułamek procenta. I też no to też nie był jakby główny fokus naszego raportu, żeby badać, ile było tych przypadków. Były też duże rozbieżności, czyli na jednych uczelniach było zgłaszane w ciągu ostatnich lat parę przypadków, a na innych uczelniach kilkanaście, nawet kilkadziesiąt. No ale to też jest ważne, że jakby to ile przypadków zostało zgłoszonych, nie odzwierciedla tego, ile rzeczywiście zdarzeń się zadziało, ile było spraw.
2: To skoro też nie odzwierciedla, to z czego wynika? Z kultury panującej w różnych miejscach? Czy z właśnie tych organów, które mogą być, albo może ich nie być?
3: Wiesz co, też żebyśmy mieli taką może jasność, jakie też były nasze cele i o czym teraz rozmawiamy. To znaczy tak, my się oczywiście koncentrowałyśmy na tych przypadkach, w których osobami pokrzywdzonymi były osoby studiujące. Tak jak powiedziałyśmy, naszą dużą taką, dużym impulsem były to doniesienia medialne. Natomiast nie wyróżniałyśmy, kto może być tym sprawcą. To znaczy te sprawy najbardziej takie głośne, medialne, to raczej były sprawy, w których tymi sprawcami były osoby z jakąś, powiedzmy, renomą, osoby profesorskie, nie? My nie robiłyśmy takiego podziału, że tylko osoby wykładające mogą być sprawcami. Tutaj bardzo ważne jest, na większości uczelni, to prawda, zdarzają się przypadki, w których takie osoby wykładające są sprawcami tej przemocy i to są zazwyczaj faktycznie głośne przypadki. Natomiast zdecydowana większość, no to niestety mamy do czynienia, w których sprawcami przemocy wobec osób studiujących są inne osoby studiujące.
4: Tak, i to było bardzo, bardzo istotne ustalenie z badań i to, co jeszcze myślę, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, żebyśmy byli na takim wspólnym gruncie, to, że my się skupiałyśmy na formalnych i proceduralnych aspektach, dlatego też raport ma tytuł Procedury reagowania, czyli no to właśnie były jakieś wewnętrzne podstawy prawne, podejmowania działań, ścieżki zgłaszania te oficjalne. I pomijałyśmy, dlatego no właśnie celem było określenie roli, jaką te oficjalne działania uczelni pełnią w przeciwdziałaniu przemocy seksualnej. No ale też były inne istotne, są inne istotne czynniki, z których my sobie zdajemy sprawę, że istnieją. I to są te nieformalne źródła wsparcia poza tą oficjalną, uchwaloną procedurą. I to jest część, no możliwe, że bardzo duża, czyli po prostu osoba studiująca ma zaufanie do, nie wiem, pani z dziekanatu, czy do innej osoby, która prowadzi po prostu zajęcia i do niej to zgłasza i to jest też duża część pomocy, która jest udzielana, my to pomijałyśmy, więc też no liczba tych zgłoszonych przypadków też ta niska liczba też jest odzwierciedlona przez to, że to musiało być zgłoszone w ramach oficjalnej procedury.
2: Zapytam jeszcze o te szczegóły i o różnice w procedurach właśnie, ale jeszcze powiedzmy tylko, czy ten ogólny obraz, który wynika, ogólny obraz o polskich uczelniach po waszych badaniach jest dla was raczej budujący czy zatrważający? To znaczy, wiele się zmieniło w ostatnim czasie, tak się wydaje. Czy też macie takie wrażenie, przyjrzawszy się tematowi dokładnie?
3: Tak, z naszych badań wynika, że dużo się zmieniło. Też należy jakby zacząć od tego, że bardzo dużo takich instrumentów równościowych, pomocowych zaczęło tak naprawdę powstawać w ciągu ostatnich kilku lat. Oczywiście to jest, wiele czynników się na to składa. Ta zwiększona, powiedzmy, świadomość problemu dyskryminacji ze względu na płeć jest ogromną przyczyną, ale też nie jedyną, bo też taką bardzo istotną przyczyną, szczególnie jednak z punktu widzenia uczelni, są te kwestie finansowe. Szczególnie właśnie jest taki program jak Horyzont Europa, który mówi, że jeżeli uczelnia posiada w swojej polityce element taki jak plan równości płci, może się ubiegać o dofinansowania z Unii Europejskiej. No i tak jak mówiłam, z perspektywy uczelni to jest taki bardzo silny impuls jednak do tego.
2: Mówiła Dominika Gryf, a razem z nią Weronika Rosa, doktorantki socjologii i prawa, które są współtwórczyniami raportu o procedurach reagowania na przemoc seksualną na polskich uczelniach publicznych. Do rozmowy wracamy za chwilę. 24/7, 365, mate. Gang, gang.

0: News główne.
1: Procedury reagowania na przemoc seksualną na polskich uczelniach publicznych to temat raportu właśnie wydanego przez grupę badaczek z UW. Jedna z nich już z Łodzi. Dwie są ze mną, Dominika Gryf, doktorantka socjologii, oraz Weronika Rosa, doktorantka prawa. Zapytałem was o wasze zdanie po raporcie. No i znamy też ten medialny krajobraz. Oczywiście, że kiedy te sytuacje przebijają się do naszej świadomości, to oburzają. A co o sytuacji na uczelniach sądzą same osoby studiujące? Przypomnijmy, że waszą ankietę z 33 uczelni wypełniło ponad 3000 takich osób. Mhm.
2: Tak, natomiast tutaj też należy wspomnieć, że my same uważamy ankietę za główną słabość naszego badania. To znaczy, to prawda, wypełniło ją sporo osób, natomiast zdecydowana, bo 80% z nich odpowiedziało, że w ogóle nie wie, że są takie instytucje, nie? Więc tym bardziej, tym mniej było odpowiedzi, które faktycznie jakby oceniały funkcjonowanie już tych procedur. Nie prowadziłyśmy na przykład wywiadów z osobami studiującymi, doświadczającymi przemocy, co jest też naszą taką główną rekomendacją po tych badaniach. Z wielu powodów ich nie prowadziłyśmy, też nie czułyśmy się kompetentne wtedy do rozmów z osobami po tak traumatycznych wydarzeniach. I kolejnym takim wnioskiem naszym i rekomendacją jest konieczność ewaluacji działalności tych organów. To znaczy, no wszyscy wiemy, wszyscy znamy ankiety na USOS-ie, możemy oceniać prowadzących zajęcia, natomiast nie możemy oceniać instytucji, które są wyznaczone, żeby nam pomóc w jakichś kryzysowych sytuacjach.
1: Zwłaszcza, że te instytucje, jak rozumiem, są w większości wypadków stosunkowo młode.
3: Tak, tak, dokładnie tak. Jeszcze może do tego niezadowolenia. To bardzo ważne jest też to, że w ciągu, no też to wynika z doniesień medialnych, ale nie tylko, bo również z wywiadów to naszych bardzo wynikało, że właśnie część osób, która udzielała nam wywiadów, czyli z organów, zwróciła uwagę na to, że wśród osób studiujących rośnie poczucie takiej frustracji. Wśród osób, które doświadczyły tej przemocy i zgłosiły to na uczelnię. Czego przyczyną właśnie jest to, że mają one dosyć duże oczekiwania też wobec działania organów i prowadzonej procedury, co jest zrozumiałe po tak traumatycznych doświadczeniach, ale no też nie wszystko da się zrobić. I skutkiem też tego jest właśnie to, że część zdarzeń, która mogłaby zostać zgłoszona, nie jest zgłoszona, bo nie mają zaufania do organów, że to zostanie odpowiednio przeprocedowane. Ale to, co jest ważne, to może też już Dominika powie to, że osoby eksperckie są bardzo, zazwyczaj one były bardzo wrażliwe na ten temat.
2: Tak, to znaczy elementem naszego badania nie było sprawdzenie jakiegoś takiego stosunku emocjonalnego osób eksperckich do tych procedur, czy nawet do samych osób studiujących. Natomiast należy podkreślić, że on w wielu wywiadach się bardzo ujawniał, tak? To znaczy, że osoby eksperckie, osoby pełniące funkcję organu były bardzo przejęte tym, czy osoba studiująca miała poczucie, że jej sprawa została należycie rozwiązana. Natomiast, tak jak już też wspomniałam, nie ma możliwości sprawdzenia, czy faktycznie dana osoba jest zadowolona. Były takie sytuacje, w których osoba zasiadająca w organie miała takie poczucie, że zrobiła wszystko, co mogła, a osoba zgłaszała jakieś niezadowolenie. Ale też z drugiej strony, osoba studiująca poczuła się wsparta w tym momencie kryzysowym, a osoba ekspercka nie miała takiego poczucia, że zrobiła wszystko, co mogłaby zrobić w danej sytuacji.
1: No dobra, ale jak w ogóle te procedury działają? 33 uczelnie publiczne, różne pomysły, różne organy. Jak to w ogóle wygląda? Wszystko zawsze musi rozpocząć oficjalna skarga.
3: Tak, i to jest, są oczywiście te działania miękkie, czyli no można na przykład na UW pójść do rzeczniczki akademickiej i po prostu opowiedzieć o sytuacji, ale to nie wszczyna procedury. Generalnie, z wyjątkiem dosłownie jednej uczelni, procedurę zawsze wszczynała formalna skarga. I czym, co rozumiemy przez formalną skargę i co też jest rozumiane przez formalną skargę, to jest zgoda osoby poszkodowanej, tej konkretnej osoby pokrzywdzonej, na rozpoczęcie procedury według tej uchwalonej przez uczelnię procedury, a właśnie nie te miękkie działania, czyli na przykład przyjrzenie się sprawie, pomóc, nie wiem, w uzyskaniu indywidualnego toku studiów, czy jakiegoś tam zwolnienia z jakichś zajęć, czy przeniesienia do grupy. Więc to ta formalna skarga inicjowała procedurę. Co to oznacza? Że w takich przypadkach, kiedy właśnie coś było taką tajemnicą Poliszynela, było masa doniesień medialnych, czy wszyscy na uczelni wiedzieli, że ktoś jest sprawcą i jest ogromny problem, ale nie było skargi konkretnej osoby, która została pokrzywdzona, to organ nie mógł rozpocząć procedury, czyli nie mógł też ta osoba nie mogła być pociągnięta do odpowiedzialności.
1: Teraz rozumiem, że w większości miejsc istnieją te kroki do pociągania do odpowiedzialności, również do rozpatrzenia takich spraw. Znaczy ten obraz rzeczywiście istnieje i to nie jest tak, że na tych 33 uczelniach osoby, ofiary nie mają dokąd pójść.
3: Tak, tak jest, tylko tak jak też już mówiłyśmy, one mają dokąd pójść, ale nie wiedzą, że mają dokąd pójść, tak? Czyli jakby są te procedury uchwalone, są organy uchwalone, ale bardzo, bardzo duża część osób nie wie, że może się do kogoś zgłosić, do kogo się może zgłosić, a nawet jak już wie, do kogo się może zgłosić, to trochę nie wie, jak ta procedura wygląda. To nawet nie, myślę, że to nie jest kwestia jakby skomplikowania tych procedur, tylko po prostu takiej braku jakby zresearchowania tego tematu. I też no właśnie ta formalność tej skargi mogłaby być też różnie oceniona, bo z jednej strony właśnie to daje tej osobie pokrzywdzonej takie poczucie sprawczości, że to ona rozpoczyna procedurę, że nic nie będzie się działo już wbrew jej woli, ale z drugiej strony no są, jest ten problem, że no właśnie naruszenia mogą być od lat znane, ale nic nie jest z tym zrobione, więc niby te procedury są, ale ich sposób funkcjonowania bardzo zależy od formalnych kwestii.
1: Tak. Wasz raport to nie tylko, prawda, coś do biblioteki naukowej, ale również rekomendacje dla polskich uczelni publicznych i rozumiem, że teraz po jego publikacji będziecie właśnie rekomendować w różnych miejscach.
0: Tak, tak się składa, że będziemy rekomendować w różnych miejscach. Planujemy kilka spotkań związanych z raportem, w związku też z faktem, że no tak jak mówiłyśmy, jesteśmy już doktorantkami na różnych instytucjach, z różnymi instytucjami współpracowałyśmy, miałyśmy również wsparcie od bardzo wielu osób i bardzo wielu instytucji. Na pewno jest planowane spotkanie na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, czyli na Karowej. Chciałobyśmy porozmawiać ogólnie o problemie przemocy seksualnej, szczególnie na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Także wyglądajcie spotkań na UW i nie tylko. Projekt Antygona, tak nazywa się wasza działalność. Znajdziecie dziewczyny między innymi na Instagramie albo sięgnijcie do wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, bo tam do pobrania jest raport. Procedury reagowania na przemoc seksualną wobec osób studiujących na polskich uczelniach publicznych. Po raz kolejny tę nazwę powtórzę. Dominika Gryf była ze mną, bardzo dziękuję.
0: Dzięki.
1: I Weronika Rosa.
0: Dzięki.
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me.

0: Ten weekend należy do koszyków. Bowska, Kosma Król i Orkiestra Koszyki. 23 i 24 października świętujemy 10. urodziny Hali podczas Koszyki X-Fest. Wstęp wolny.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Maciek, otwórz!
3: Co ty robisz?
2: Balię z lodem wstawiam.
3: Do sauny? Po co?
2: Bo ja lubię klimat umiarkowany.
4: Jak mądrze korzystać z odnowy biologicznej? Słuchaj już w piątek wspaniałej audycji od 7 do 10 prosto ze Studia Sante. Sponsorem audycji jest Studio Sante.
1: Autopromocja.
5: Radio Campus.

0: Underworld i Kiki z numerem ARP 12, ARP 12. Ale tyle na razie muzyki, bo przechodzimy już do kolejnej, ostatniej dziś rozmowy. Ze mną trójka gości, którzy reprezentują Stowarzyszenie Warsaw Beijing Forum. To Marta Gurbała, Krzysztof Lach i Mateusz Kulik. Cześć.
1: Cześć, cześć.
2: Cześć. Cześć.
0: Warsaw Beijing Forum to nie tylko stowarzyszenie, ale również wydarzenie. To już niedługo, 24 października, stacjonarnie na kampusie głównym UW.

0: Co ciekawe, we wrześniu ostatnio byliśmy właśnie u nich, raptem miesiąc temu, i teraz oni odwiedzają nas. I tak naprawdę raz, że mamy tą konferencję, o której właśnie wspomniałeś chwilę wcześniej, no to to jest tak naprawdę element, tak, tego całego inicjatywy, całego tygodnia spędzonego razem z studentami z Chin, masy wizyt instytucjonalnych w Sejmie, w również w Sądzie Najwyższym, w kancelariach prawnych. Tutaj mamy ten element biznesowy właśnie, żeby trochę tych naszych studentów z Chin pokazać tą Polskę, pokazać biznes polski, zachęcić ich tutaj. No i oczywiście kultura, tak, dużo, koncert chopinowski koniecznie trzeba pokazać. Także to jest nasza organizacja. A sama konferencja, chcecie może oddać głos, Krzysztof?
1: Mateusz wspomniał o kulturze i myślę, że to jest coś, co trzeba zdecydowanie podkreślić jeszcze bardziej. Wykłady, spotkania w instytucjach, firmach, to jest coś, co robi wiele kół naukowych, natomiast bardzo niewiele z nich, my jesteśmy jednym z tych nielicznych, które łączy ludzi nie tylko z różnych państw, ale również łączy ludzi z różnych kultur i cywilizacji, albowiem kiedy my jesteśmy w Chinach, czy zapraszam naszych chińskich gości tutaj do Warszawy, poza konferencją organizujemy szereg przedsięwzięć, w trakcie których razem spędzamy czas, poznajemy się, chociażby w kontekście naszej ostatniej wizyty w państwie środka, mieliśmy warsztaty sparzenia herbaty, warsztaty polsko-chińskie. W każdej drużynie byli przedstawiciele i Polski, i Chin. Z kolei na przykład, kiedy Chińczycy byli w Polsce rok temu, organizowaliśmy wspólne warsztaty z języka polskiego.
2: Właśnie, bo współpraca Europy, Polski i Chin to jest coś takiego, o czym dużo się mówi, ale co trudno chyba zrobić. Bariera językowa ogromna, bariera kulturowa również no, wyższa niż w przypadku współpracy, no nie wiem, z krajami Ameryki, to obu Ameryk pewnie. Wy jesteście studentkami, studentami, ale stwierdzacie, że warto tę barierę przełamać.
3: Dokładnie tak. Ale myślę, że tak naprawdę przez dokładnie ten projekt możemy zauważyć tak naprawdę, jak niewiele nas ostatecznie dzieli, bo kiedy zderzamy się tak naprawdę z tą najpierw barierą językową, koniec końców okazuje się, że jesteśmy w stanie się bardzo fajnie dogadać. Najgorzej jest rzeczywiście, nawet jeżeli nie chodzi o sam język, to o te różnice. Natomiast kiedy pracuje się z tymi studentami i rozumie się tą drugą stronę, no to poznajemy się coraz lepiej i jest coraz łatwiej. Zresztą w naszym kole naukowym jest bardzo wielu sinologów, którzy jednak pomagają właśnie w rozwiązywaniu tych różnic językowych. I też okazało się z drugiej strony, że też mamy paru studentów z Chin, którzy byli na przykład studentami polonistyki, więc jesteśmy coraz bliżej siebie. Iwona, fantastyczna koleżanka właśnie z naszego partnerskiego uniwersytetu w Pekinie. Co do różnic kulturowych, no to myślę, że właśnie po to jest przede wszystkim ten projekt, żeby coraz lepiej się poznać, żeby coraz częściej obcować z sobą.
2: Rozumiem, że współpraca z wami to konferencja, o której za chwilę powiemy więcej, ale również taka współpraca stała, no jak chociażby ten wasz wyjazd do Chin regularny od 11 lat. Można do waszego koła naukowego przyjść z UW i działać.
0: Tak, myślę, że to jest warte też podkreślenia, że oprócz, że mamy rzeczywiście teraz tą inicjatywę typowo właśnie forum wymiany studenci polscy, chińscy, to prowadzimy też rekrutację i nasze koło, warto podkreślić, że jest bardzo interdyscyplinarne. Mamy ludzi z historii, z sinologii, z stosunków międzynarodowych i ze wszystkich, powiedzmy, różnych, nawet niespodziewanych, stosunki bezpieczne, prawo, głównie prawo, bo jesteśmy na prawie zarejestrowani, ale serdecznie każdego zapraszamy. Rekrutację mamy otwartą do 22 października, takie ptaszki ćwierkają, że zostanie przedłużona jeszcze o parę dni. Także naprawdę zachęcamy do zgłoszenia się, bo wystarczy, że was jakkolwiek kwestia Chin interesuje. Naprawdę. Wszystkie macie informacje na naszej głównej stronie na Facebooka, Warsaw Beijing Forum, Koło Naukowe Prawa i Gospodarki Chin również, drugie konto. Wystarczy wejść, link wypełnić, nie bójcie się, bo ja wiem, że trochę niestresujący ten formularz, bo trzeba na rozmowę rekrutacyjną się umówić, ale to jest tylko i wyłącznie, żeby was poznać. To jest tylko i wyłącznie po to, aby was poznać, no i zapraszamy każdego, żeby wzbogacać, że tak powiem, nasze forum, właśnie różne perspektywy historyczno-prawne, sinologiczne, każde.
2: Albo możecie przyjść niezależnie od członkostwa w kole naukowym na konferencję, ta 24 października na kampusie głównym UW stacjonarnie, albo dzień później w wersji online i przekonać się, o co we współpracy z Chinami rzeczywiście chodzi. Do rozmowy i o tym, co na konferencji będzie się wydarzać, wracamy za moment. Ze mną są przedstawiciele Stowarzyszenia Warsaw Beijing Forum.
4: Kampus główny.

0: Kampus Główny.
1: Współpraca polsko-chińska. Dla niektórych, dla mnie na przykład. W sumie do dzisiaj to temat taki raczej prasowy. Dowiadujemy się, jak rozmaite zabiegi połączenia są kształtowane. Niektórzy te połączenia po prostu kształtują. Do tych osób należą osoby studenckie z UW, ze Stowarzyszenia Warsaw Beijing Forum. Ze mną Marta Garbała, Krzysztof Lach i Mateusz Kulig. Którzy, no właśnie, czym się zajmujecie w zasadzie? Jak trafiliście do tego stowarzyszenia? Bo rozumiem, że nie jesteście wszyscy prawnikami.
2: O mnie. Jestem studentem prawa, trzeci rok. Dołączyłem do stowarzyszenia Warsaw Beijing Forum już zaczynając studia. Prawdę powiedziawszy, nie wiedziałem wiele o Chinach. Głównie to była historia z naciskiem na XX wiek. Nie znałem też języka i tutaj Marta wspominała wcześniej o barierach językowych, które jesteśmy w stanie niwelować. I chciałbym do tego nawiązać, wspominając, że na przykład mnie i szereg innych osób w stowarzyszeniu właśnie działalność skłania do tego, żeby zacząć się uczyć języka chińskiego.
1: Marta, czym ty się zajmujesz?
3: Ja studiuję historię i byłam w sumie w swojej pierwszej edycji takim rodzynkiem. Pamiętam, jak przedstawiałam się na pierwszym takim oficjalnym spotkaniu po przyjęciu mnie do koła, po rekrutacji. I tak w sumie jako jedyna byłam studentką historii. Tam, prawda, przewijało się paru studentów na przykład stosunków międzynarodowych. To jest dość częsty wybór, ewentualnie z sinologii. Ale tak ogólnie, jeżeli chodzi o Chiny, to zajmuję się naukowo historią filmów, historią mody, historią kobiet i Chiny łączę właśnie w tej perspektywie trochę zapożyczeń kulturowych, jeżeli chodzi o soft power amerykański.
1: Tutaj różnorodność moich gości, bo wcale nie całego stowarzyszenia, zamyka Mateusz, który też koordynuje tegoroczną konferencję.
4: Tak, ja jestem już na ostatnim roku prawa. Zastanawiam się może nad innym jakimś kierunkiem związanym bardziej z naukami humanistycznymi, ale rzeczywiście przechodząc do rzeczywiście tego, co mnie połączyło, tak, tutaj z forum, no to też mała rzecz, tak jak u Krzysia, że to był film. W pewien sposób ten film chiński mnie zainteresował, to kino, to inne. Tak naprawdę nie ma dużo u nas w przestrzeni takiej telewizyjnej dużo materiałów, właśnie takich dzieł kultury chińskiej, a rzeczywiście to mnie zainteresowało, taka odmienność, inność. I dlatego też postanowiłem, że spróbuję. I myślę, że to jest naprawdę dobry punkt zaczepienia, żeby każdy poszukał czegoś, co może go zainteresować.
1: Pytam was o wasze korzenie, bo ta różnorodność będzie też odzwierciedlona na konferencji. Ta już za niecałe 2 tygodnie na UW, również w wersji online, 1 dzień będzie transmitowany. Czemu warto na nią pójść? Co można tam usłyszeć?
4: Tak, to może ja zacznę. No przede wszystkim staram się nie bać pytań, tak? Bo jednak to jest bardzo istotne, że widzimy, że w ostatnich latach Chiny są coraz większym graczem na arenie międzynarodowej, a graczem, który ma też swoją specyfikę, o której musimy jakby otwarcie rozmawiać, musimy rzeczywiście zadawać pytania, na ile możemy sobie pozwolić na taką współpracę, na ile musimy też dbać chociażby o nasz, tak, tutaj rynek. I to jest bardzo ważne, aby właśnie zadawać te pytania, już właśnie szczególnie młodzi ludzie. Tutaj warto też podkreślić, że sama konferencja będzie miała tak naprawdę dwa takie segmenty. Jeden będzie stricte ekspercki, drugi to jest panel studencki. I może zaczynając od tego drugiego, serdecznie zapraszamy każdego do zgłoszenia się przez formularz, tak? Dobrze pamiętam?
3: Tak, przez formularz. Formularze są otwarte jeszcze do 18 października, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do zgłaszania się.
1: Wszystko znajdziecie na Facebooku Warsaw Beijing Forum. Panel ekspercki z kolei?
4: Tak, panel ekspercki, to ja tak może lekko zarzucę, że rzeczywiście zapraszamy przeróżnych ludzi. Będą osoby z instytucji takich typowo jak Ośrodek Studiów Wschodnich, czy BIRM, które zajmują się właśnie takim analizą tej współpracy międzynarodowej, ekonomiczno-gospodarczej, też prawnej, a także osoby związane stricte z taką sinologią, jak tutaj zaproszenie był wysłane do profesora Góralczyka, jak i do Marcina Jakoby z SUPS-u, ale również taki aspekt typowo biznesowy, prawny. Będziemy mieli razem z naszymi współorganizatorami, kancelariami partnerskimi SSW, również Hanglo, a także SDZ, no też będą swoje przedstawiciele i porozmawiamy trochę, jak studenci prawa mogą w ten biznes wejść, bo tak naprawdę mamy duże korporacje chińskie, które potrzebują obsługi prawnej w Polsce, dlatego myślę, że to jest taki naprawdę aktualny temat dla studentów prawa, ale też nie tylko. Postaram się, żeby było bardzo różnorodnie.
2: Według mnie Ogromną wartością konferencji naukowych, które organizujemy co roku, jest również możliwość wejścia w ten świat naukowy studentów dopiero co rozpoczynających naukę. Pamiętam jak dziś, choć to już było 2 lata temu, ach jak ten czas płynie, kiedy kończąc swój pierwszy rok, wystąpiłem na panelu konferencji, na panelu studenckim naszej konferencji. Wtedy wydawało mi się, że to jest coś nie do osiągnięcia dla studenta na tak wczesnym etapie nauki, na jakim wtedy byłem, że to jest rzecz zarezerwowana dla najwcześniej doktorantów, dla doktorów, profesorów. A ku mojemu ogromnemu, pozytywnemu zaskoczeniu okazało się, że ta przestrzeń jest otwarta, nieoceniająca, choć oczywiście też jesteśmy po to, żeby stawiać pytania. W każdym razie zapraszamy każdego, kochani, do tego, żeby wystąpić, a jeśli nie macie na to ochoty, to przyjść i posłuchać takich ekspertów, jak zostali wspomnieni przez Mateusza.
1: Albo drugiego dnia połączyć się online i posłuchać. Shaping the New Global Era, tak nazywa się to wydarzenie, bo będzie można też osoby poznać, prawda?
3: Oczywiście, że tak. I z nimi porozmawiać i zadać bardzo ciekawe pytania i nawet troszeczkę podyskutować i na przykład otrzymać nawet adres e-mail, żeby dalej próbować prowadzić rozmowę mailowo. Oczywiście, że tak. No taki malutki networking, wiadomo, że tak. No jako, że mamy bardzo różnorodnych panelistów, to myślę, że rzeczywiście warto z tego skorzystać, czy to w kontekście no właśnie rozwoju naukowego każdego studenta, który albo przyszedłby na panele eksperckie, albo no właśnie przyszedłby wystąpić na naszych panelach studenckich. Tym bardziej, że chciałabym podkreślić to, że jest to konferencja międzynarodowa, organizowana na no właśnie naszym własnym poletku, prawda?
1: Międzynarodowa i to w tej międzynarodowości wyjątkowej, bo polsko-chińskiej. Tym zajmują się członkowie Stowarzyszenia Warsaw Beijing Forum. Ze mną byli w osobach Mateusza Kuliga, Krzysztofa Lacha i Marty Gurbały. Wielkie dzięki.
3: Dzięki. Dziękujemy serdecznie.
1: Zobaczcie to wydarzenie na Facebooku. Ono już 24 października i 25 października można wziąć udział. A ja tymczasem żegnam się również. Bartosz Pergu, to była audycja Campus Główny, bo niepostrzeżenie dojechaliśmy prawie do godziny 13. Zanim ona wybije, to Gregory Porter w remiksie Claptona Liquid Spirit. Numer ode mnie na dzisiejsze pożegnanie. Pozdro! Clap your hands now.

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
2: This is your life! Right here, right now!
0: Autopromocja.
3: Akademickie Radio Campus 97.1 FM.

0: Il dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
1: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie:
0: mam chłopaka, co chodzi.

0: Promocja.
1: Maciek, otwórz!
2: Co ty robisz?
1: Balię z lodem wstawiam.
2: Do sauny? Po co?
1: Bo ja lubię klimat. Umiarkowany.
3: Jak mądrze korzystać z odnowy biologicznej? Słuchaj już w piątek wspaniałej audycji od 7 do 10 prosto ze Studia Sante. Sponsorem audycji jest Studio Sante.
0: Autopromocja.
4: Radio Campus. Same sztosy.

0: 97.1 FM.
1: Ja panu osobiście radzę i nawet tak po przyjacielsku. Niech pan sobie znajdzie jakieś zajęcie. Niech pan nie czeka, żebym ja panu je znalazł.

0: Wpadłem w pokój, z którego nie wolno ci wyjść. Cztery ściany.
1: Przepraszam, muszę iść grać. Goście czekają.

0: Ten weekend należy do koszyków. Bowska, Kosma Król i Orkiestra Koszyki. 23 i 24 października świętujemy 10. urodziny Hali podczas Koszyki X-Fest. Wstęp wolny.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Nowy sezon w Radio Campus, a w nim nowe audycje.
3: W poniedziałek po 21 gramy w kosza. Mike Kicks i Dziki Warszawa zapraszają na Dziki Flow. We wtorki po 20 pojawią się muzyczne nowości. Antenę przejmie duet Ikarus w audycji Ikarus Chat, na zmianę ze składem Agent i Kaletti w audycji Trajkoty. W środę po 22 audycja O'Gjuli. Paulina Przybysz i Huba, czyli mama i córka ze wspólną selekcją muzyczną. W czwartki po 16:30 gadamy o jedzeniu i nowych technologiach. Nie naraz. Zapraszamy na cykle Z czym to się je i Update. Weekend zaczynamy z DJ Lazy One. W piątki o 10:00 DJska audycja Lazy Edit. Więcej na Radio Campus FM.
2: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Autopromocja.
4: Campus.

0: find something to live for and get lost all in it. Do you think live for or love?
1: Reklama. Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października, Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
2: Reklama.
3: Radio Campus.

0: weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
1: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
0: Ciężka?
1: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to zbrykomana do auta też ciężko.
0: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
1: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
0: Chyba kumacji.
2: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama. Radio Campus.

0: Takie przyjemne dźwięki to The Avalanches i Far Away. To graliśmy dla Was na antenie Radia Campus przed momentem. Mamy 4 minuty po godzinie 15.
1: Normalnie o tej porze.
0: Ja nazywam się Natalia Róża-Harkiewicz i spędzę z Wami to, jakże teraz, słoneczne popołudnie jesienne. Co w programie? A mianowicie sporo zmian, a to dlatego, że jest nowa jesienna ramówka. Jeżeli ktoś nie wie, to wchodźcie na nasze sociale, tam więcej informacji. I jakie to są zmiany? A mianowicie po 16:30 Lazy One nie będzie. Ale DJ Lazy One teraz będzie w piątki o 10:00 ze swoim cyklem, audycją Lazy Edit. Także zapraszam w imieniu Lazy One w piątki, ale Eter nie lubi próżni, więc w to miejsce wskakuje cykl Z czym to się je, który przygotowuje Marta Boroń. W czwartki o 16:30 właśnie startuje ten cykl. Dzisiaj pierwszy odcinek, nówka sztuka nieśmigana, także zapraszam. Z niezmian, no to po 15:30 Mikołaj Stachowiak i motoryzacyjny skrót tygodnia. Co więcej dzisiaj w programie? Nie zdradzę, trzeba słuchać. To teraz na 97.1 FM, Tercet Imperial i utwór W lesie.

0: Tercet Imperial i utwór W lesie to przed chwilą na 97.1 FM. Całą playlistę oczywiście możecie sprawdzić wchodząc na naszą stronę Radio Campus FM. Jak zadbać o mózg w świecie nadmiaru? Taki tytuł nosi książka dr Asi Wojsiat i właśnie o to pytają Kamil Michałowski.
1: Normalnie o tej porze.
2: No tak, ale to też kolejny wniosek do tego, że właśnie tu w ogóle jest cały rozdział, który jest tak nazwany, jak z tym pracować. Tak. To znaczy, że nie wystarczy wiedzieć, ale trzeba robić.
3: No, Kamil, próbuj przez 10 tysięcy lat bez przerwy. Tutaj słowa naszego założyciela szkoły Zen Kuanu, mistrza Zen Sungsana, o którym też w książce wspominam. No właśnie chodzi o to, próbuj, bądź, ćwicz, praktykuj. Ja myślę, że mamy trochę takie podejście już może bardziej ugruntowane, że ciało to siłownia, rower, powtarzam, mięsień się buduje, serce pracuje, ale dokładnie, absolutnie tak samo, a może powiedziałabym, że nawet dzisiaj trudniej, jest wprowadzać tą powtarzalną pracę z umysłem. Czy z perspektywy zmiany, to nazywamy trajektorii myśli, pracy z przekonaniami, czy perspektywy tego, żeby się wyłączać z nadmiaru, żeby właśnie ćwiczyć się w tych praktykach medytacyjnych. Ja tutaj też wspominam o jodze, która jest dla mnie ważna, którą jakby też zmieniłam w ogóle podejście do tej praktyki po no naprawdę dla mnie bardzo pamiętnej wizycie w Indiach w ashramie, gdzie mogłam tej jogi zaczerpnąć naprawdę u osób, które wcale nie są, nie mają pięknych leginsów, nie wyglądają wspaniale, pięknie, jakby wiecie, instagramowo, tylko to są ludzie, którzy o tej praktyce mówią zdecydowanie też poza nawet ciałem, tylko bardziej mówią o aspektach duchowych, skądinąd no przecież Budda jogę praktykował też i później jego siedzenie pod drzewem Bodhi i te bezmyśli, bym powiedziała, które przyszły też jakby łączy się z tym, że ta praktyka była ważna. Niemniej, żeby nie odpływać, właśnie chodzi o praktykę, chodzi o to ćwiczenie się. Ja też w książce właśnie opisuję to pod kątem trochę takiego kaizenowego, powiedziałabym, myślenia, że nie, hulaj dusza, wszystko naraz, od stycznia siłownia, medytacja, joga, zdrowa dieta, jarmuż, bo to raczej w naszym mózgu się nie zasieje na dobre, tylko o takiej małej powtarzalności, codzienności, robienia po prostu dla siebie dobrze, tylko z takim właśnie wglądem, co to jest to dobrze. I tutaj ja oczywiście Państwu na to nie odpowiem. Mam nadzieję, że książka może trochę skłoni do tego, co po prostu może nas wyregulować, a jeżeli widzimy później efekty tego działania, siłą rzeczy, myślę, że jeśli naprawdę z taką intencją, z dużą uważnością korzystamy z tych dobrodziejstw natury, czy właśnie wdrażamy praktyki medytacji, zaczynamy pracować z oddechem, gdzieś tam budujemy zdrowe relacje, to tutaj już nawet moje przekonywanie badaniami naukowymi nie jest potrzebne, bo po prostu widzimy, że coś zaczyna w nas mięknąć, coś się zmienia.
2: Ale też, żeby dorzucić do tego trochę, no właśnie, bo to wszystko pięknie brzmi, nie?
3: W sensie wbijaj kij w mrowisko.
2: To się fajnie o tym mówi, ale niestety, i ja będę tutaj brutalny, bo jakby z mojej perspektywy i z perspektywy tego, że czasem przychodzą do mnie ludzie, którym coś tam o medytacji mówię, ja ich też jakby nie oszukuję i zawsze wszystkim moim znajomym, którzy mnie o to pytają, mówię, hej, to jest ciężka robota.
3: Tak.
2: Tu trzeba naprawdę mieć, ja też lubię mówić, że to jest zabawa dla dorosłych i dla świadomych, że trzeba po prostu wiedzieć, po co to się robi i trzeba to robić.
3: Tak.
2: Bo niestety tutaj to też w sumie w tym, co piszesz w tej książce też, może nie w dosłowny sposób, ale to się przebija, że trzeba mieć taki commitment do tego, nie? Mm-hmm. Że oczywiście przeczytanie o tym jest okej, ale no właśnie, to robienie... Tak. Nikt, drodzy Państwo, nikt za Was tego nie zrobi.
3: Tak.
2: I niestety, albo stety, tu się nikogo nie da oszukać.
3: Tak.
2: I to jest w tym wszystkim w ogóle takie najbardziej, że dużo tych rzeczy jest mega oczywistych,
3: tak,
2: nie?
3: Tak.
2: Jak też rozmawiam z ludźmi czasem i mówię, oni mówią, no bonmoty, no przecież banał, no przecież ja wiem, no robić. No ja mówię, no ale, no to zrób przez 7 dni.
3: Tak, tak.
2: Ale mnie nie oszukasz. Znaczy możesz, ale... Ale sobie załóż, że coś zrobisz przez 2 tygodnie i zrób dzień w dzień.
3: Otóż to i tylko my jesteśmy tymi i jakby wiemy o sobie tyle, ile nas sprawdzono, prawda? I też sami weryfikujemy, na przykład, czy siadamy do tej medytacji i rzeczywiście do tej medytacji siadamy, żeby usiąść, żeby po prostu jakkolwiek spróbować ćwiczyć się w tym. I tutaj, Kamil, może obalmy najważniejszy, gruntowny mit. Umysł myśli. Medytacja nie wyzbywa nas z myślenia. To nie jest tak, że jak siadamy do medytacji, to nagle pojawia się magiczna pustka i w ogóle też najgorsze, co możemy zrobić, chyba w książce staram się pisać o tym, żebyśmy nie analizowali, nie podchodzili do tego konceptualnie, nie porównywali tej medytacji. Ilekroć po prostu siadamy i nawet łapiemy się na tym, że o Boże, znowu myślę o tym, co ugotuję na obiad, że pójdę do sklepu, to jest ta uważność właśnie. Im częściej się na tym łapiemy, widzimy ten swój automatyzm, tym się to zaczyna utrwalać. Ale dokładnie, to wszystko trzeba robić. Ja tutaj sobie, mówię, mogę pięknie pisać o tym, ale w ogóle miałam poczucie, że pisząc o medytacji, czy wiesz, zawsze jestem zdumiona, jak czytam pierwszą, pamiętam, książkę, która mnie wprowadziła w tą tematykę, Trzy filary Zen, Filipa Kaplo, później Suzuki. Jak oni pięknie potrafią opisać rzeczy, których nie da się opisać, bo one właśnie są tą pustką, której my nie opiszemy. Więc tutaj no zdecydowanie ja zachęcam do tego, żeby próbować i ćwiczyć i praktykować, ale myślę też, że no zgodzisz się ze mną, ja sama miałam takie poczucie, bo no teraz już nie mieszkam w Warszawie, ale kilka odosobnień dłuższych, krótszych medytacyjnych za mną, to nie chodzi o to, żeby łapać tą wspaniałą harmonię i pustkę i mówić, o, jeżdżę na vipassanę, na odosobnienia medytacyjne, bo ta medytacja później nam musi wejść w życie. Ja muszę iść po prostu głośną chorzą czy przez Jana Pawła tutaj w Warszawie i czuć, że jestem w stanie jakkolwiek ten umysł zatrzymać. Mówię o tym dlatego, że często ludzie myślą o praktyce medytacyjnej, że to musi być coś formalnego, szałwia, palo santo, kadzidło, siadam na poduszce. A czasami może warto na przykład przetransformować taki stan typu stoję w korku, stoję przy kasie. Ja sobie wtedy na przykład robię praktykę oddechową, oddycham sobie z dłuższym wydechem, robię oddech pudełkowy, gdzieś tam staram się przez moment na przykład nie łapać analizy, nie myśleć. To są dla mnie takie elementy, o których no dużo, naprawdę dużo pisał Thich Nhat Hanh. Uważam, że on wspaniale chciał po prostu zrobić przełożenie tej buddyjskiej, może czasami topornej filozofii na język zachodu, żeby nie robić z tego takiego, nazwijmy, jak to mówi mama, moja ajwaj, że o Jezus, teraz to medytacja, to się wszystko musi zmienić. Odnosząc się do tego, co powiedziałeś, po prostu praktyka, próba zmiany, próba gdzieś tam powrotu do siebie, do ciała, do oddechu, do tego, żeby nie etykietować wszystkiego, nie oceniać. I tak tutaj wiedziałam, że na tej medytacji się głębiej zatrzymamy, no ale jak tutaj z tobą inaczej?
2: No, no tak, no, musiało się tak to skończyć, bo oboje jesteśmy bardzo mocno wkręceni w tę tematykę, to też się w książce przewija. Co dalej w takim razie, pani doktor?
3: I tutaj znowu powiem, wielkie nie wiem. Wiesz, nie ukrywam, że ja wciąż tak jakby bardzo się cieszę w ogóle z tego, że to dzieło udało mi się dokończyć i...
2: Dodajmy też, że książka wyszła.
3: Książka wyszła, do 14 października trwa przedsprzedaż, a książka wychodzi 14 października i teraz już jakby też się cieszę, może dodam, no bo naprawdę to dla mnie wielka rzecz, że tutaj wspaniali ludzie, Julek Strachota i Kuba Żulczyk, którzy zaprosili mnie, żeby no niejako współtworzyć wydawnictwo Dobrostany, gdzie nie wiem jak to powiedzieć tak oficjalnie, no po prostu ustala mnie jako program i tematykę książek, które będą się tutaj u nas ukazywać, więc cieszę się, że to jest niejako tak trochę u siebie, powiedzmy na swoich warunkach, ale tak, książka jest do kupienia online na dobrostany.com.pl. Mamy oczywiście plan też gdzieś umieścić ją w kilku fajnych takich, no też w jakichś tam nieważnych miejscach, może niekoniecznie takich bardzo dużych. Też zapraszam oczywiście, jeśli mogę, na spotkania autorskie, taki mały tur po Polsce sobie zrobię, bo też wiem, że dużego nie dźwignę, bo jednak właśnie ja też mam taką tendencję bardziej, lubię pisać, lubię gadać, ale introwertyczny mam sposób bycia, powiedzmy. Natomiast na pewno Warszawa 15 października, na pewno Wrocław 19 października, 5 listopada Poznań, także będę w Gdańsku i w Krakowie, we Wrocławiu na targach książki, ale jeśli państwo jesteście zainteresowani, to u siebie w social mediach o tym na pewno opowiem. A co dalej, to tak jak powiedziałam, no trochę nie wiem, bo na razie ta książka powstała i tak cieszę się, że widzę efekt finalny tych wszystkich miesięcy. Chyba myślę, że napiszę coś może jeszcze, jak mi się to w głowie gdzieś tam bardziej ugruntuje, bo nie ukrywam, że po prostu sam proces i akt pisania jest dla mnie czymś, no czymś takim ponad. Te poranki i pisanie po prostu z kawką to jest coś, co bardzo mnie cieszy. A poza tym dalej edukuję, uczę studentów, gdzieś tam staram się robić popularyzację nauki.
2: A w samych Dobrostanach co się będzie działo w takim razie? Czy tam już jest jakiś plan? Czym coś możemy zdradzić? Czy no właśnie to będzie...
3: Jest plan.
2: Taka odnoga, no właśnie, w stronę popularno-naukową, mm-hmm. czy jednak będziemy tam przebijać również treści, no właśnie, jakie treści w dobrostanach?
3: Tak. To jest odnoga wydawnictwa New Homers, natomiast my rzeczywiście, tutaj taki plan był i też chłopaki pewnie dlatego mnie tutaj wyłowili, żebym działała razem, żeby tutaj były książki o szeroko pojętym zdrowiu, biologii, umyśle, środowisku, relacji człowieka jakby ze światem, z którym przyszło nam żyć. Takie książki, które no chciałabym, żeby zostawiały coś takiego w nas do wdrożenia, do myślenia, ale no mogę ci zdradzić, chyba myślę, że Julek mnie tutaj strachota nie zabije. Mamy też już w sumie prawie pewne wydawanie też kilku książek o tematyce buddyjskiej, mhm. ponieważ i dla Julka, i dla mnie, i dla Kuby też to jest ważne, więc na pewno to będą po prostu takie treści około tematyczne, związane też z tym, czym ja się zajmuję, czyli tak jak wspomniałam, dieta, mózg, życie i pochodne, ale też nie wykluczam, że może się tutaj pojawić jakaś literatura po prostu typu proza na przykład, nie? Czy coś takiego. Będzie się to rozwijało pewnie razem z nami. Ale zamysł jest taki, żeby właśnie to były tematy bliskie człowiekowi.

0: A jak ta ucieczka, powiedz mi, na to wszystko wpłynęła? Znaczy, jak ta twoja wyprowadzka z wielkomiejskiego życia i ucieknięcie w naturę, rzucenie wszystkiego i pojechanie w Bieszczady w momencie, kiedy wszystko zapowiadało na to, że no właśnie, że pani doktor będzie na świeczniku, że będzie jedną z najpopularniejszych popularyzatorek nauki w tym kraju, a ona wzięła, spakowała wszystko i pojechała.
1: Tak, to pytanie, tak czułam, że je zadasz, bo no rzeczywiście to też jest coś, co mnie na ten moment tworzy już. Tak, z Warszawy wyjechałam 2 lata temu, teraz już od roku z kawałkiem mieszkam w Górach Sowich. Nie są to Bieszczady, ale są takie moje małe Bieszczady, no naprawdę rejon, który po prostu od zawsze, jeszcze pamiętam na studiach zwykłych, magisterskich, później na doktoracie, jakoś mnie w te Góry Sowie, nawet z Warszawy ciągnęło, czy ze względu na no, wspaniałe trasy rowerowe, bo podobnie jak ty dalej jestem wielką miłośniczką szosy i gravela, czy po prostu jeżdżenie na biwaki do lasu, więc ten teren po prostu mnie jakoś tak, nie wiem jak to powiedzieć, no metafizycznie, ponad fizyką mnie przyciągał i to się złożyło samo. Ja uważam, że to była koincydencja różnych wydarzeń. Oczywiście też mojej determinacji i myśli o tym, że ja po prostu chcę mieszkać albo w przyczepce kempingowej, albo pod namiotem, ale po prostu gdzieś w naturze.
0: No ale też odwagi.
1: Tak, przecież, bo miałam
0: Kamil, no nie powiesz mi, że to moje wprowadzenie, ja tutaj nie mówię tego dlatego, że my się znamy i lubimy, ale no ale był taki moment fascynacji twoją osobą, mediów, świata tego właśnie naukowego, który chciał cię chyba pożreć w ogóle, tak wręcz, nie? Więc to też chyba musiało wymagać od ciebie bardzo dużej uwagi, żeby nie pójść za tym, tylko właśnie, mówiąc po naszemu, trochę puścić.
1: No właśnie, ja chyba też tak chciałam. Ja rzeczywiście nie chcę tutaj, żeby to nie zabrzmiało jak taka kokieteria, ale ja po prostu naprawdę chcę robić swoje. Pisać, nagrywać podcast, który nagrywam też z domu. No naprawdę nie przyjeżdżam do Warszawy często. Teraz oczywiście jest ten wyjątek, bo po pierwsze, no strasznie chciałam być u ciebie, ale no wydarzenia książkowe po prostu rządzą się swoimi prawami, więc też no wiadomo, napisałam coś, chciałabym to o tym opowiedzieć, o tym po prostu spotkać się z ludźmi, porozmawiać na ten temat. Więc myślę, że ja zmęczona też po prostu byłam troszeczkę tym tempem życia tutaj warszawskim. Wiele wydarzeń rzeczywiście mnie omija. Wiele inicjatyw, gdzie po prostu, wiesz, wzięłabym plecak, wyszłabym z domu, byłabym tu na tym spotkaniu, tu na takim jakimś po prostu wydarzeniu książkowym czy jakimś wykładzie. Ale powiem ci, że ja głęboko czułam tą myśl już właśnie wcześniej. Natomiast zdecydowanie, gdyby nie pojawiła się taka sytuacja, która no niejako bardzo ułatwiła tą wyprowadzkę. Po prostu państwo, od których kupiliśmy dom z tym kawałkiem ziemi, niejako też zgodzili się zamienić na mieszkanie i to było po prostu nie do wyobrażenia, że 70-letni ludzie nagle wyprowadzą się do Wrocławia i my wskoczymy po prostu jakby na ich miejsce. Spowodowało, że no poczułam, że tak ma być. Natomiast też, żeby to nie zabrzmiało zbyt słodko, tak, ja bardzo się dobrze odnajduję w tym miejscu. Pisanie książki zdecydowanie też, no, rządziło się tam swoimi prawami i uwielbiam być po prostu w otoczeniu natury. Natomiast to, co właśnie tu też wybrzmiało na kartkach tej książki, właśnie te relacje. I rzeczywiście po tym roku z kawałkiem poczułam, że brakuje mi na przykład moich miejsc, moich bliskich osób, ale mam wrażenie, że więzi, które były dla mnie ważne i są, jeszcze bardziej się zacieśniły. To znaczy, ja się częściej z niektórymi osobami nawet teraz widzę, tylko po prostu dedykuję dany wyjazd, czy ludzie przyjeżdżają do nas, do mnie, czy też mam częstszy kontakt. I wiem, że no, tego nie da się po prostu ominąć, więc po prostu wydaje mi się, że trzeba być częściej w pewnych miejscach, ładować się w domu, ładować się w tym terenie, ale wcale nie trzeba rezygnować z jakichś, i tutaj dodam, szczególnie istotnych wydarzeń, bo wszystko się wydaje być ciekawe, wszystko wszędzie naraz, dla mnie szczególnie w dużym mieście, ale też ważna jest ta weryfikacja, a jednak no, mój układ nerwowy najlepiej czuje się w otoczeniu żywego, zielonego i sarenek, które przychodzą mi pod okno.
0: Myślisz, że to też jest pokłosie właśnie tej pracy twojej naukowej, właśnie tego, że grzebiesz, że wiesz, że sprawdzasz, że ten mózg jest dla ciebie no właśnie, taką rzeczą, którą poznajesz, i to też dało ci taki siłę właśnie do tego, żeby podjąć takie ruchy.
1: Wiesz co, ja też...
0: Inaczej.
1: Tak.
0: Ile w tym jest twojej wiedzy o mózgu i umyśle?
1: A ile czucia?
0: A ile w tym było twojego właśnie No, jak to powiedzieć ładnie? No intuicji?
1: Tak, takiego czucia bym powiedziała. Wiesz co, wydaje mi się, że to, i to, bo ja zawsze byłam osobą, dziewczyną, która po prostu uwielbiała siedzieć gdzieś na biwakach, gdzieś po prostu spać w lesie i ilekroć była jakaś opcja pojechania w góry do jakiegoś domku, nawet może nie do końca w komfortowych warunkach, ale teraz no na przykład super cieszy mnie palenie w kominku i to, że jesteśmy trochę samowystarczalni, mamy studnie i tak jakby zwizualizowała mi się moja wizja życia, nawet jak byłam młodsza. Natomiast wiem też, że przynajmniej tak z perspektywy rozmawiając z osobami, które zajmują się gdzieś tam mózgiem, rozważaniami na temat ludzkiego umysłu, takie decyzje nie są rzadkością, czyli że ludzie jakoś tak bardziej świadomie może rezygnują z miasta, żeby w tym mieście bywać, żeby z tego miasta oczywiście absolutnie z tych dobrodziejstw korzystać, bo ja też nie chcę demonizować miasta na rzecz natury i wsi, bo i na wsi można czuć się bardzo źle i w naturze możemy czuć się źle. Uważam, że kwintesencją są ludzie. I właśnie to też, w jakim otoczeniu my się dobrze odnajdujemy, więc na pewno też ta świadomość poznania może nawet bardziej swojego mózgu, swojego umysłu. Ja w książce też opisuję swoje różne przejścia ze zdrowiem psychicznym, które miałam w związku z jakimiś ciężkimi wydarzeniami w życiu. Na pewno to mi pokazało, że to jest dla mnie coś, co no realnie po prostu sprowadza mnie na taki bliższy kontakt z życiem, bo jak w ostatnim podcaście Karol Paciorek zapytał mnie, i to było dla mnie naprawdę takie mocne pytanie i w sumie bardzo, bardzo mądre, czy się boję starości, jako takiego, wiesz, po prostu przemijania, tego, że moje ciało nie będzie sprawne, jakkolwiek. I ja odpowiedziałam, i teraz coraz bardziej myślę, że to jest właśnie totalnie to, że ja się boję utraty sensu. Utraty tej takiej iskry, która powoduje, że rano chce mi się wstać, że ja jestem jakby tak przy sobie, że wiem, co lubię robić, z kim chcę być, co jest jakimś tam moim nadrzędnym celem i dla mnie też ta wyprowadzka tam na ten moment wydaje się być tym, w czym chcę żyć i jak chcę funkcjonować, ale absolutnie, bo może tej audycji osłucham kiedyś za 10 lat i będę mieszkała, chociaż nie wyobrażam sobie mieszkać w Dubaju, ale nawet jeśli wrócę do miasta, to będę czuła, że w tym momencie życia mój umysł, mój mózg, moje ciało wzywało mnie do tego, żeby tak było, ale absolutnie się nie zarzekam, ja nigdy nie mówię, że coś jest jakby wierzchami, nic nie jest pewne, natomiast w tym momencie tak jest dobrze, tak jest wystarczająco.
0: Nie, no to my już wiemy, żeby nigdy nie mówić tak. Nigdy, no to tak. Jeśli czegoś nas te godziny na poduszkach nauczyły, to głównie tego, żeby już nigdy nie mówić, że nigdy. Na zdrowy umysł, czyli jak dbać o mózg, w świecie nadmiaru, tak. Pełen tytuł, długi, akademicki.
1: Musiało
0: naukowy.
1: Coś tam zostać.
0: Od pani doktor Asi Wojsiat, to pozycja, o której dzisiaj rozmawialiśmy, choć nie do końca, ale mam nadzieję, że zachęciliśmy do tego, żeby sięgnąć po te ponad 500 stron dobroci, które czekają na was. No właśnie, w przepięknym wydaniu. Nie powiedzieliśmy o ilustracjach, może tak na zakończenie tak. Jeszcze o nich powiedzmy, bo one przepięknie korespondują z tym, co w tej książce się dzieje.
1: Rzeczywiście jestem bardzo, bardzo ucieszona, jeżeli chodzi o wydanie, no bo tak, książka jakby siłą rzeczy, siłą natury jest zielona, ma zielone akcenty, też są ilustracje przy każdym z 14 bodaj, tak mi się wydaje, 14 podrozdziałów, są robione przez człowieka, są robione z jakby takiego przelania trochę moich myśli, próby zobrazowania, z opowiedzenia o tym, o czym jest dany rozdział, czy o czym jest książka. No fantastyczny ilustrator, który tutaj z nami w Dobrostanach i w New Homers pracuje, Konrad Wulert, po prostu naprawdę to były różne próby, różne odsyłania, ale uważam, że w punkt potrafił właśnie zobrazować to, jak ja sobie to wyobrażałam, więc te ilustracje też naprawdę bardzo mnie cieszą. Są minimalistyczne, tak jak lubię, żeby jakby nie odbijały uwagi od treści. Książka ma też zieloną wstążeczkę do zaznaczania sobie, żeby do treści wracać, takie małe detale, i na które ja zwracam uwagi, więc no bardzo się cieszę i mam nadzieję, że posłuży może, nawet jeśli jednej osobie, Kamil, tak serio, bez ściemy tutaj, jeżeli nawet jedna czy dwie osoby coś znajdą i coś, cokolwiek dobrego może się w ich życiu zadziać, może coś się zmienić na lepsze, to już będę ucieszona i taka działalność misyjna wtedy mi się włącza.
0: No dobrze, jej nie wypada, ale ja mogę, bo kto mi zabroni. Patrząc na to, jakim sukcesem była twoja pierwsza książka, ja myślę, że tu możemy być spokojni, a żeby do tego wszystkiego jeszcze dołożyć, to, bo nie mówiłem ci tego, ale do tej pory przychodzą do nas ludzie na wprowadzenia do medytacji, którzy mówią, że są od ciebie. Także myślę, że możesz być spokojna.
1: Ciepło w brzuchu, ciepło w sercu. Dzięki wielkie, Kamil. I dziękuję za zaproszenie. Ja tutaj zawsze z tego swojego zadupia, że tak powiem, przyjadę do kampusa, bo naprawdę bardzo mnie to cieszy i też cieszę się, że no jakoś takie mamy to połączenie nasze. I chcesz gadać ze mną o takich rzeczach naukowych, ale i nie tylko. Także dzięki bardzo.
0: Kiedyś usiądziemy i zrobimy całą rozmowę o medytacji.
1: O tak, bardzo
0: obiecujemy.
1: Chętnie.
0: Pani doktor Asia Wojsiad była naszą gościnią na antenie Rady Campus. Dzięki, Asia.
1: Dzięki serdecznie.
2: Radio Campus. Same sztosy.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: Minęła 15.30, więc to pora na wiadomości na antenie Radia Campus, które przygotował i przedstawi Marcel Schneider.
3: Serwis akademicki.
4: Zespół profesor Beaty Krasnodębskiej-Ostręgi z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z siecią badawczą Łukasiewicz Instytutem Technologii Eksploatacji opracował nowatorskie procedury analityczne służące do badania wymywania chromu z produktów skórzanych. Wyniki tych prac ukazały się na łamach czasopisma Journal of Hazardous Materials. Chromu używa się do grabowania skóry zwierzęcej, czyli takiego przekształcania skóry w ten materiał, którego właściwie używamy. Jednak w zależności od postaci chemicznej chrom może mieć szkodliwe działanie. Głównym celem badań naukowców było stworzenie scenariuszy analitycznych umożliwiających precyzyjne rozróżnianie i oznaczanie chromu trójwartościowego oraz toksycznego chromu sześciowartościowego. Praca chemików jest odpowiedzią na lukę w dotychczasowych procedurach kontroli bezpieczeństwa, które pomijają wymywanie trójwartościowego chromu utleniającego się do toksycznego sześciowartościowego podczas użytkowania wyrobów skórzanych. Skuteczność metody potwierdzona na próbkach różnych rodzajów skór, w tym zawierających chrom pochodzący z recyklingu, wspierając ekologiczne projektowanie produktów skórzanych. Jak stworzyć przestrzeń antycznego miasta, łącząc precyzję pomiarów ze śladami jego wielowiekowej historii? Nad tym zadaniem pracuje obecnie w Ptolemais w Libii zespół naukowy z Wydziału Archeologii UW kierowany przez doktora Piotra Jaworskiego. Po raz kolejny zespół wspierany jest przez pracowników i doktorantów z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Pawła Czernica, Joannę Mazurek i Roberta Olszewskiego. Zespół tworzy mapy, cyfrowe modele rzeźby terenu oraz modele 3D antycznego teatru, amfiteatru, tak zwanego Placu Cystern, Bramy Tokry, domu Leukatiosa, zwanego również willą z widokiem i innych obiektów. Pomiary geodezyjne i modelowanie przestrzenne pozwalają dokumentować zachowane relikty, analizować ich wzajemne położenie i tworzyć podstawę do badań nad przemianami miasta. Na łamach magazynu Aging Cell naukowcy z niemieckiego Uniwersytetu i Szpitala Uniwersyteckiego w Bonn donieśli o spektakularnym odmłodzeniu ludzkich komórek. Więcej na ten temat Adrian Słoma.
5: Bezpośrednio przeprogramowali oni prekursorowe komórki czerwonych krwinek w komórki macierzyste. To z nich można następnie uzyskać neurony. Podkreślili, że w trakcie tego procesu zegary molekularne mówiące o wieku komórki zostały zresetowane. Na przykład komórkę pobraną od 80-letniej osoby przekształcono w komórkę macierzystą o wieku molekularnym poniżej 20 lat. O tym, że w wyniku przeprogramowania komórek mogą się one odmłodzić, wiadomo było już wcześniej. Dotąd proces ten obserwowano jednak tylko wtedy, gdy przeprogramowanie przebiegało dwuetapowo. Jak wyjaśnili naukowcy, w tym przypadku odmłodzenie zachodzi bardzo szybko. A więcej o tym przeczytacie na stronie naukawpolsce.pl.
4: Nietypowa mutacja w genie dystrofiny rzuca nowe światło na dystrofię mięśniową Duchenna. Wyniki z badań zespołu profesora Józefa Dulaka z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Odkrycie krakowskich badaczy jest szczegółowo opisane przez czasopismo Circulation, Genomic and Precision Medicine. Najważniejszym odkryciem pracy było stwierdzenie, że badana mutacja nie powoduje całkowitego zaniku dystrofiny. Dystrofina to jest takie duże białko strukturalne, które odpowiada za ochronę i prawidłowe funkcjonowanie komórek mięśniowych, a zamiast tego prowadzi do utraty jedynie dwóch aminokwasów w tym białku. Co więcej, poziom dystrofiny w komórkach serca pozostawał zaskakująco wysoki, podczas gdy w komórkach mięśni szkieletowych był znacznie obniżony. Wyniki te pokazały, że ta sama mutacja może wywoływać odmienne skutki w różnych tkankach organizmu. Odkrycie może pomóc w wyjaśnieniu, dlaczego u niektórych pacjentów przebieg choroby jest łagodniejszy lub odbiega od klasycznego obrazu dystrofii Duchenna.
0: Korki.
2: Wyruszamy teraz na warszawskie ulice. Jak w centrum jest? Tłoczno jest jak zawsze. Jeżeli jedziecie od centrum w kierunku

szpitala, warszawskiego szpitala dziecięcego i później w kierunku Tamki, to tutaj powoli zaczyna się już korkować, więc lepiej omijajcie te ulice. Poza tym Wybrzeże

0: gdzieś tam spowolnienia ruchu są na Targowej w kierunku do skrzyżowania z Alejami Solidarności i w kierunku Kijowskiej. Na trasach wyjazdowych tłoczno, jak zawsze. Najgorzej jest w kierunku Błonia. Jeżeli jedziecie z centrum w tamtym kierunku, to będziecie jechać aż godzinę.
1: Pogoda.
0: Ja zachęcam, żebyście dzisiaj porzucili wszelkiego rodzaju samochody, może wsiedli na rower albo hulajnogę, czy też poszli na piechotę z pracy, bo pogoda jest jak najbardziej okej, sprzyja takim aktywnościom. Mamy teraz bezchmurne niebo, jest słonecznie. Jeżeli chodzi o temperaturę, to mamy w granicach 13 stopni, ale temperatura odczuwalna w cieniu to tych stopni jest tutaj 11, niecałe. Wieczór zapowiada się jak na październik, całkiem okej, bezchmurne niebo i ciepło. Ciśnienie wysokie i będzie to ciśnienie rosnąć, w tym momencie wynosi 1026 hektopaskali.

0: Normalnie o tej porze.
1: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a w tym tygodniu Volkswagen ID w końcu wjeżdża do polskich salonów. Niemiecka marka rozpoczęła przyjmowanie zamówień na nowego elektrycznego SUV-a, który zastępuje jednocześnie dwa samochody. Z oferty znikają Volkswagen ID4 i ID5, a ich miejsce zajmuje model wykorzystujący nazwę doskonale znaną klientom Volkswagena. Dodam, że elektryczny Tiguan nie zastępuje spalinowego odpowiednika. Oba samochody będą sprzedawane równolegle. Nowy model powstaje w fabryce w Emden i korzysta z platformy MIB+. Ma 4,6 metra długości i rozstaw osi wynoszący 2,7 metra. Jest więc samochodem o wymiarach zbliżonych do klasycznego Tiguana, ale oferuje rozstaw osi większy o 84 mm. Bagażnik pomieści aż 534 litry, a dodatkowy schowek pod przednią pokrywą, tak zwany frank, ma 32 litry. Cennik otwiera wersja wyceniona na 163 390 zł. W tej kwocie otrzymujemy silnik elektryczny o mocy 190 koni mechanicznych, napęd na tylną oś i akumulator LFP o pojemności użytkowej 58 kWh. Taki zestaw zapewnia zasięg do 455 km, co wydaje mi się bardzo porządnym zasięgiem w takiej wersji. Już podstawowa wersja ma całkiem rozbudowane wyposażenie. Standardem są 19-calowe stalowe obręcze kół, reflektory LED, adaptacyjny tempomat ACC, kamera cofania i dwustrefowa klimatyzacja automatyczna. Na desce rozdzielczej znajduje się 15-calowy ekran systemu multimedialnego współpracujący z 10-calowym zestawem cyfrowych wskaźników. Nie zabrakło również asystenta głosowego IDA, którego można podłączyć chociażby do czata GPT, obsługi App Connect i funkcji One Pedal Driving. Za 174 690 zł można kupić odmianę Life z identycznym napędem, ale lepszym wyposażeniem. Kolejnym wariantem jest ID Tiguan Life z silnikiem o mocy 286 koni mechanicznych. Kosztuje blisko 200 tysięcy złotych, 25 tysięcy złotych więcej od słabszej odmiany z takim samym wyposażeniem. Tutaj dostajemy zasięg 605 km z akumulatora NMC o pojemności użytkowej 77 kWh. Jest również wersja z napędem na 4 koła. ID Tiguan Life 4Motion i kosztuje 214 690 zł. Oferuje blisko 300 koni mechanicznych bez jednego. Przyspieszenie do setki zajmuje tutaj 6,2 sekundy, a maksymalny zasięg spada do 564 km z baterii 77 kWh. Różnica więc między najtańszą i najdroższą wersją wynosi dokładnie 64 tysiące złotych. Warto przy tym zwrócić uwagę na pozycjonowanie dwóch odmian kosztujących nieco ponad 210 tysięcy. ID Tiguan Style z napędem na tylną oś jest o 2300 zł tańszy od Life 4Motion. Klient więc stanie przed wyborem wybrać bogatsze wyposażenie lub napęd na 4 koła bez dużej różnicy w cenie. Producent już uruchomił swoje konfiguratory, więc można się bawić. W tym tygodniu odbyły się także targi w Paryżu. Większość obserwatorów spodziewało się tam dalszą chińską ekspansję na rynku motoryzacyjnym. Tymczasem widzimy, można by powiedzieć, Europę budzącą się z letargu i sięgającą po to, co jest jej największym atutem, czyli styl. Grupa Stellantis przywiozła aż 6 prototypów, co wydaje się być sygnałem na to, że grupa Fiata była, grupa Peugeota była i Opel w końcu pokażą modele, które będą delikatnie bardziej sexy. Koncepcja Fastlane 2030 zakłada nowy podział marek. Debiut wielu nowych modeli i wprowadzenie szeregu technologii, które mają zwiększyć konkurencyjność samochodów tej grupy. Zapowiedzią tych zmian jest 7 prototypów. Nowa wersja Citroena 2CV, DS Fever, Alfa Romeo Cursero, Peugeot ET16 i powrót Peugeota RCZ, Fiata Multiplay, to taka gra słów na multiple, i Opel STX. I można by powiedzieć, że prototyp wiosny nie czyni i oczywiście tak jest, jednak wydaje mi się, że jest takim przebłyskiem, przebiśniegiem, który sugeruje, że wreszcie przyjęto dobrą strategię. Stellantis chce czerpać garściami z historii marki i bawi się formą. To wszystko zamierza połączyć z nową architekturą STLA One, która ma rozwijać napędy hybrydowe i elektryczne, stawiając wydajność napędów na pierwszym miejscu. Alfa Romeo z kolei zapowiada zaś połączenie silnika 2.9 V6, który doskonale znamy z Giulii Quadrifoglio, z układem hybrydowym, widząc w tym przyszłość gamy Quadrifoglio. I choć sam model Cursero nie jest Giulią przyszłości, to jednak pokazuje, o czym myśli się w Mediolanie. Wizja tego samochodu, bardzo zachęcam do spojrzenia na jakieś artykuły, które pokazują to, co się działo w Paryżu w tym tygodniu, pokazuje coś według mnie bardzo fajnego. A ja wracam za moment z testem Volkswagena Tayrona. Jest to test, który mnie zaskoczył, gdyż wydawało mi się, że pomiędzy Skodą Kodiaq a Tayronem nie będzie specjalnych różnic, a tu, proszę bardzo, jest ich całkiem sporo. Zostańcie z nami! No.

0: Wracam, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, a w tym tygodniu miałem okazję zasiąść za kierownicą nowego Volkswagena Tayrona. Pod maską testowanego modelu znalazł się dwulitrowy silnik diesla TDI o mocy 193 koni mechanicznych, produkujących 400 Nm momentu obrotowego z bardzo niskich obrotów, spełniający normę Euro 6EB z zbiornikiem paliwa o pojemności 58 litrów i wyposażony został w automatyczną skrzynię dwusprzęgłową DSG o 7 stopniach. Jest to samochód ogromny, co mówią też statystyki, bo bagażnik przy rozłożonej tylnej kanapie to 885 litrów. Także jeżeli szukacie samochodu rodzinnego, które mieści 5 osób bardzo komfortowo, a oprócz tego macie potrzebę pakować cały swój dobytek do bagażnika co jakiś czas, to jest to auto dla Was. Przy złożonej tylnej kanapie pojemność bagażnika rośnie do 2090 litrów. I mówimy tu o rodzinnym SUV-ie, który zaskoczył mnie swoim komfortem, bardzo dobrą jakością wykończenia i muszę powiedzieć, że trochę ceną, bo za samochód z napędem na 4 koła, automatem, z fotelami, które były zarówno wentylowane, podgrzewane, jak i masowane dla dwóch pasażerów z przodu, a tylna kanapa jest także podgrzewana i ma swoją własną możliwość do ustawienia temperatury, zapłacimy 255 790 zł. I mówimy tu o najlepiej wyposażonej, pełnej Airline Plus wersji. Jest to samochód dobrze wyceniony w stosunku do tego, co oferuje, no bo całe wnętrze było wykonane ze skóry. Nade mną był duży panoramiczny dach. W środku miałem bardzo dobre audio, które mogłem wyskalować tak, żeby było zarówno przestrzenne, jak i żebym się czuł w studiu, jak i cokolwiek innego. A oprócz tego na jednym baku spokojnie można przejechać prawie 1000 km. Dlaczego rezygnujemy z diesli? To jest bardzo dobre pytanie. Jest to też auto, które przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w 7,9 sekundy, a rozpędzi się maksymalnie do 223 km na godzinę, czyli szybciej niż gdziekolwiek można jechać, a jeżeli wasza droga takim samochodem z całą rodziną i 885 litrami bagażu będzie wymagała niemieckiej autostrady i będziecie chcieli sprawdzić tą maksymalną prędkość, no to spokojnie ponad 200 pojedziecie. Czy wspomniałem też o tym, że jest w stanie holować przyczepę z hamulcem przy wzniesieniu 12%, która waży 2400 kg. Także jeżeli szukacie samochodu, który jest naprawdę bardzo komfortowy, łatwy w prowadzeniu, z dobrą pozycją za kierownicą, przyjemny na co dzień także, moje uwagi co do Skody Kodiaq, która jest właściwie analogicznym samochodem w stosunku do Tayrona, były takie, że czuć było, szczególnie przy mocnym wietrze i przy większych prędkościach, że samochód nie jest do końca stabilny. To było tylko uczucie, oczywiście, nic nie wskazywało na niebezpieczeństwo, ale jednak było takie delikatne poczucie, może jednak lepiej tutaj zwolnić. W Tayronie tego nie ma. Były także bardzo mocne wiatry w trakcie tego testu. Warunki testu były naprawdę bardzo zbliżone. W Tayronie jest spokojnie, wszystko jest dobrze wykonane, samochód jest lepiej wyciszony od Kodiaqa, bardzo dużo miejsca z tyłu, ja mogę spokojnie usiąść tam za sobą i założyć nogę na nogę, mam 1,90 m, także zarówno miejsce na głowę, jak i na nogi, wszystko tam jest. Pomyślmy o konkurencji. Oprócz Skody Kodiaq mamy bardzo dobrego Hyundai'a Santa Fe, Toyota Highlander, która jest delikatnie droższa, Cupra Terramar, która prowadzi się delikatnie gorzej, ale też jest z rodziny grupy Volkswagena, Volvo XC90 lub XC60, to jest alternatywa z segmentu premium, no i mamy także Chery Tiggo 8 i Jayco 8, które są z Chin i są także bardzo dobrze wykonane wewnątrz, także w zależności od tego, czego szukacie, dużych SUV-ów na rynku jest bardzo dużo, także zachęcam jak zawsze do tego, żeby przejść się po prostu po najbliższych waszych dealerach poszczególnych marek i zobaczyć, który samochód wam najbardziej pasuje. Pamiętam, że Hyundai Santa Fe także bardzo przypadł mi do gustu. Duże SUV-y mają coś w sobie, co powoduje, że świat wydaje się być łatwiejszy, przyjemny, a dziury na drodze tak bardzo nie przeszkadzają. Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia tego samochodu, a także zobaczyć moje testy Porsche GT3 Touring, to serdecznie zapraszam na moje social media. Możecie mnie znaleźć jako Okiem Kierowcy. A tymczasem ja się żegnam i wracam za tydzień z testem Golfa GTI 50th Edition. Do usłyszenia.
1: Normalnie o tej porze. Reklama. Ten weekend należy do koszyków. Bowska, Kosma Król i Orkiestra Koszyki. 23 i 24 października świętujemy 10 urodziny Hali podczas Koszyki X-Fest. Wstęp wolny.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim nowe audycje.
4: W poniedziałek po 21 gramy w kosza. Mike Kicks i Dziki Warszawa zapraszają na Dziki Flow. We wtorki po 20 pojawią się muzyczne nowości. Antenę przejmie duet Ikarus w audycji Ikarus Chat na zmianę ze składem Agent Icaletti w audycji Trajkoty. W środę po 22 audycja Auxiliary. Paulina Przybysz i Huba, czyli mama i córka ze wspólną selekcją muzyczną. W czwartki po 16:30 gadamy o jedzeniu i nowych technologiach. Nie naraz. Zapraszamy na cykle Z czym to się je i Update. Weekend zaczynamy z DJ Lazy One. W piątki o 10:00 DJska audycja Lazy Edit. Więcej na Radio Campus FM.
3: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

0: Normalnie o tej porze.
1: Jason Statham i Little Sims w utworze Carnage. To przed chwilą na 97.1 FM. Całą playlistę, włącznie z naszą nową ramówką, nowościami i tym, co się zmieni u nas na antenie Radio Campus, możecie sprawdzić na naszej stronie Radio Campus FM. A my teraz przeniesiemy się do tego, co się wydarzy w przyszłym tygodniu, a mianowicie przed nami 11. odsłona Festiwalu Myśli Abstrakcyjnej, który to zagości jak zawsze w Warszawie, 21-25 października. My, Radio Campus, jesteśmy patronem medialnym tegoż to wydarzenia. Z nami Katarzyna Gdesz, właśnie współtwórczyni tegoż Festiwalu Myśli Abstrakcyjnej. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Dużo głównym, można powiedzieć, takim tematem są klasy, klasowości. Ale w nawiązaniu do tego, że jednak to jest myśl abstrakcyjna, to jaką klasą jest abstrakcja?
2: Jaką klasą jest abstrakcja? No właśnie to jest chyba dobre pytanie, bo same trochę gramy z tym pojęciem. Jest w zasadzie podobną abstrakcją, jest podobną klasą jak owsiane bez laktozy. Można powiedzieć, że jest jakiegoś takiego wysokiego C, ale trochę tak przaśnie brzmi i w pewnym sensie jest takim trochę pustym chwytem marketingowym naszego festiwalu. Jakkolwiek staramy się bardzo te klasy abstrakcji i w tym roku również inne klasy sprowadzić do konkretu.
1: No właśnie, bo tak zaczęłam się zastanawiać, jak przeglądałam wasz program, który jest wypełniony po brzegi, tak swoją drogą, to zaczęłam się zastanawiać, tak naprawdę zadałam sobie takie jedno podstawowe pytanie. Po co nam te klasy? Po co my się dzielimy?
2: No to jest w ogóle pytanie chyba nawet jeszcze wcześniejsze, czy w ogóle klasy istnieją i czy jak istnieją, czy to jest właśnie obiektywne istnienie, które możemy opisywać jakoś, znajdować na nie różne dowody w życiu społecznym, czy to są właśnie konstrukty, którymi staramy się jakoś właśnie podzielić społeczeństwo sztucznie, czy też nie, prawda? Więc to jest jedno z takich pytań dosyć poważnych, które również będziemy podczas festiwalu stawiać. Po co podziały? No wydaje się, że
1: bo lubimy.
2: Bo lubimy. Czy ja wiem,
1: znaczy, to może nie tyle, to co zależy, lubimy pewnie podziały. To znaczy, może nie tyle, co podziały lubimy, ale lubimy klasyfikować różne rzeczy, bo tak mi się przynajmniej wydaje, że nasz mózg po prostu lubi mieć pod kontrolą. To leży tu, to leży tam, to się nazywa tak, a jak nie wie, to nagle dostaje po prostu, mu się wyświetla jeden wielki error. I nie wiem, czy tak przypadkiem nie jest właśnie z klasami, że my potrzebujemy jakiegoś takiego podziału, żeby określać siebie i swoje stanowisko, swoje miejsce w ogóle w tej grupie.
2: To na pewno. Wiesz co, ja bym właśnie powiedziała, że potrzebujemy na pewno języka klasowego. Z mojej perspektywy to tak wygląda i bardziej nawet powiedziałabym, że społeczeństwo, takie pojęcie może bardziej zbiorcze, właśnie wydawałoby się egalitarne, jakim jest społeczeństwo, jest takie bardziej puste i zawiera w sobie bardzo wiele podziałów takich nieoczywistych, które właśnie ten język klasowy dużo bardziej ma zdolność do uchwycenia, tak? I do jakiegoś rozpracowania. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne do jakiegoś rozpoznania w ogóle swojego miejsca w strukturze społecznej, która jednak jakoś tam jest, tak? No ktoś ma władzę, ktoś tej władzy ma mniej, ktoś jest cały czas w jakiś sposób podporządkowany, czy dużo bardziej ulega jakimś koniecznościom niż mniej, tak? No oczywiście wszyscy mamy ten taki właśnie mit, który będziemy dekonstruować, neoliberalny, że no przecież tak, mamy równy dostęp, czy to do edukacji, czy do różnych dóbr i na niektóre może trzeba trochę bardziej zapracować, no ale jeśli tylko to się wydarzy, no to to będziemy mogli wszyscy być mniej więcej w tym samym miejscu.
1: No ale właśnie, bo mówi się, że mamy ten równy dostęp, a z drugiej strony, no nie bez powodu też mówi się, że są równi i równiejsi. Więc tak. Teraz powstaje pytanie, czy klasy są okej, czy to jest samo zło tak zwane?
2: No cóż, powiem ze swojej perspektywy, jako socjolożki, że klasy, znaczy trudno mi to oceniać w kategoriach moralnych, czy to jest zło, czy nie, ale że ja bym obstawała przy tym, że klasy społeczne na pewno istnieją i są zasadnicze różnice interesów pomiędzy nimi, są różne napięcia, różnie też są reprezentowane, czy to taki polityczny i faktyczny sposób, tak? Jak również no w ogóle w takim, można powiedzieć, bardziej miękko dyskursie, czy wizualnie, tak? No na przykład jak teraz zapytamy kogoś tak zwanego przykładowego człowieka z ulicy, czy zna kogoś z klasy ludowej, no to on prawdopodobnie nie będzie wiedział, czy też robotniczej, to może nawet prostsze, to być może nie będzie wiedział w ogóle, czy ktoś taki istnieje obecnie, prawda? Więc to jest
1: no wydaje
2: kwestia
1: mi się, że istnieje, skoro tak jest to pojęcie, to musi z czegoś ono wynikać. I tutaj właśnie dochodzimy do tego mojego kolejnego pytania, co wpływa na naszą taką klasową świadomość?
2: No to jest bardzo, bardzo ważne, ale chyba za trudne pytanie, żebym tutaj starała się jakoś odpowiedzieć. No na pewno kwestia tych właśnie reprezentacji, na pewno właśnie jakaś taka no, możliwość rozpoznania swojego interesu, która no, teraz, jak wiemy, przez różne nakładanie się różnych takich dyskursów tożsamościowych, które też zresztą są takie, no bo mówimy, że język klasowy, tak, zapytałaś, czy język klasowy dzieli, ale tak naprawdę te dyskursy tożsamościowe są jeszcze takie bardziej, tak, dezorganizujące, powiedzmy, tę taką jedność społeczną. I w sumie zgubiłam myśl, ale
1: dobrze, dużo to może tego. No właśnie, dużo tego. Tak samo dużo będzie się działo podczas Festiwalu Myśli Abstrakcyjnej. 11 odsłona, to już 11 lat. 11. Pytanie do was, do słuchaczy. Jak wy się zapatrujecie na klasy społeczne? To jest okej? Czy to nie jest okej? Piszcie na 886-971-971, a do festiwalu Myśli Abstrakcyjnej, nad którym to Radio Campus objęło patronat medialny, powrócimy za chwilę z naszym gościem, z Katarzyną Gdesz. Czuję się sexy as fuck. Wielki

0: Z nami Katarzyna Gdesz z Festiwalu Myśli Abstrakcyjnej. To już 11. odsłona tego festiwalu, który już długo gości na warszawskiej mapie wydarzeń kulturalnych, ale także, wydaje mi się, że społecznych, naukowych. Dużo mówiłam wcześniej o tym, że ten program to macie tak wypchany po brzegi, bo widziałam tam wykłady, widziałam spotkania, debaty, ale też, uwaga, stand-up.
1: Mm-hmm.
0: Tak, więc różnorodnie.
1: Różnorodnie. Staramy się bardzo, żeby to było jak najbardziej takie otwierające, żeby też było zapraszające do aktywności naszych uczestników, żeby to nie były właśnie taką naszą misją od początku, jedną z jaką festiwal sobie stawia, to jest właśnie takie wyprowadzanie trochę akademii spoza jej murów, takie trochę uspołecznianie jej jakby dokonań, badań i jakiegoś próba współdzielenia tego z ludźmi, którzy z różnych powodów nie kontynuują swojej edukacji, gdzieś tam wypadli z tej akademii, czy po prostu, już w dorosłym życiu nie mają za bardzo z tym kontaktu. I bardzo nam zależy, żeby to była taka myśl, która jest taka współtworzona na bieżąco, dlatego jest dużo, dużo wydarzeń warsztatowych, które zakładają właśnie aktywność uczestników. Są pracownie tak zwane twórcze, ale oczywiście dzieją się tam bardzo różne rzeczy.
0: Bardzo rozwijające to wszystko po prostu dla ciała, dla ducha. Wydaje mi się, że to jest takie wyprowadzanie tej sztuki z salonów i pokazywanie jej w prostszy i bardziej przystępny sposób. To tak samo jak z językiem urzędowym, że nie każdy musi go rozumieć, ale jak się go przetłumaczy, to wychodzi na to, że on trafia do każdego. 11. odsłona, tak jak już mówiłam, czyli 11 lat. Jak zmienił się festiwal przez te lata? Wiesz, takie oczekiwania versus rzeczywistość. Czegoś się nie spodziewaliście?
1: Oj, nie spodziewaliśmy się na pewno, że to aż tyle będzie trwało. Faktycznie, ciężko, w zeszłym roku obchodziłyśmy 10. urodziny i ciężko sobie to wyobrazić, że aż tak długi czas nad tym pracujemy i rokrocznie udaje się jakby zgromadzić jakąś i społeczność, i odbiorców, i naprawdę mnóstwo wspaniałych, ciekawych badaczy, autorów, autorek wokół festiwalu i kontynuować jakby tę działalność. Więc to na pewno. W tym roku taką nowością jest faktycznie zmiana miejsca po tych 10 latach, w których miałyśmy swój dom na warszawskim Jazdowie, za co jesteśmy bardzo wdzięczne. Po raz pierwszy festiwal będzie się odbywał w przestrzeni komuny Warszawa, która, co jest dosyć też akurat symboliczne w tej edycji, ponieważ jest to budynek starej szkoły, a właśnie klasy społeczne bardzo dobrze pracują jako temat w tej przestrzeni, więc bardzo, bardzo się cieszymy, jesteśmy podekscytowane.
0: Ale to taki przypadek, czy to tak specjalnie?
1: Właśnie, to jest niewyjaśnione. Trochę chyba obie te rzeczy.
0: Jak to się mawia, nie ma przypadków, są tylko znaki, tak? A taki temat, który najbardziej żarł, jak to się mawia, pamiętasz?
1: Oj, kurczę. Ciężko naprawdę powiedzieć. Te tematy były tak różnorodne. Mam wrażenie, że też rokrocznie z tego powodu, że jest oczywiście jakaś taka społeczność wokół festiwalu stała, ale też rokrocznie gdzieś tam otwiera się na nowe osoby właśnie przez to, że te tematy są naprawdę bardzo różne. Czy pamiętam taki jakiś konkretny, który się zapisał w naszej pamięci jako taki bezprecedensowy? Chyba nie. Chyba na pewno w trakcie, w tej okolicy takiej około pandemicznej na pewno odnotowałyśmy jakiś spadek tej aktywności. Ale to wiadomo, że to okoliczności zewnętrzne, natomiast tak to wydaje mi się, że dosyć regularnie ta publiczność jest w miarę na podobnym poziomie się utrzymuje.
0: Plany na przyszłość? Macie już kolejne tematy wiodące? Czy to tak wychodzi w praniu? Bo ja się teraz zaczęłam tak trochę zastanawiać nad tym, jak wy właściwie wybieracie ten temat wiodący. Bo tych tematów wiodących to może być milion, tak? A zawsze jest ten jeden i wokół niego jest cała obudowa. I jak wy gdzieś tam zaczynacie ten proces?
1: Wiesz co, od kilku lat mamy taką praktykę, że jest nas kilka, tworzymy ten festiwal we cztery i rotujemy po prostu rok rocznie, któraś z nas proponuje temat, który akurat zauważa, który jest dla niej istotny, też obserwujemy, o czym się mówi, co jest teraz ważne, mamy jakieś różne radary, oczywiście każda z nas trochę inaczej to przetwarza, dlatego też festiwal jest tak bardzo różny, wbrew pozorom. Tam bardzo dużo potencjałów w środku siedzi. Ale tak, uczciwie zamieniamy się rok rocznie, więc to jest taka propozycja autorska. Każda edycja ma swoją kuratorkę, więc tak to działa.
0: Dobrze, no to w takim razie zapraszamy. 21-25 października w Komunii Warszawskiej. Festiwal Myśli Abstrakcyjnej, 11 odsłona tegoż festiwalu. My jesteśmy Radio Campus patronem medialnym tego wydarzenia. Więcej informacji oczywiście w internetach, na Facebooku, ale także na stronie fma.waw.pl. Zapraszamy. Z nami była Katarzyna Gdesz, współtwórczyni Festiwalu Myśli Abstrakcyjnej. Dzięki wielkie.
1: Dzięki.
2: Normalnie o tej porze.

0: studni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Maciek! Otwórz! Co ty robisz?
3: Balię z lodem wstawiam.
2: Do sauny? Po co?
3: Bo ja lubię klimat. Umiarkowany.
4: Jak mądrze korzystać z odnowy biologicznej? Słuchaj już w piątek wspaniałej audycji od 7 do 10 prosto ze Studia Sante. Sponsorem audycji jest Studio Sante.
1: Autopromocja.
5: Już zbliża się 16.30, więc to pora na wiadomości na antenie Radio Campus. Przy mikrofonie jest Marcel Schneider.
6: Akademickie Radio Campus.
7: Posłuchamy w dzisiejszej audycji, jak duży jest nasz deficyt, ale też o atakach na rumuńskich wodach terytorialnych. Zajrzymy na chwilę do Szanghaju, a zaczniemy od konferencji premiera w Paryżu.
6: Wiadomości.
7: Premier Donald Tusk mówił dziś na konferencji prasowej w Paryżu uzgodnienia dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i rolę Polski w koalicji państw wspierających ten proces.
8: Jesteśmy z każdym tygodniem bliżej takich konkretnych rozwiązań. Dzisiaj także, chociaż to akurat wymaga pełnej dyskrecji, rozmawialiśmy już bardziej o szczegółowych rozwiązaniach, jak rozumiemy, akceptowanych także przez Waszyngton, jeśli chodzi o gwarancję bezpieczeństwa i rolę poszczególnych państw i Stanów Zjednoczonych i państw europejskich. I to wygląda już naprawdę obiecująco i coraz bardziej konkretnie.
7: Mówił premier Donald Tusk. Premier podkreślił również, że Polska nie wyśle wojsk do Ukrainy, ale będzie odgrywać wiodącą rolę w logistyce i organizacji wsparcia. Deficyt budżetu Polski wzrósł. O szczegółach Adrian Słoma.
9: Po wrześniu deficyt budżetu Polski wynosi 172 miliony złotych, czyli o 21 milionów więcej niż miesiąc wcześniej. Wrześniowy deficyt jest niższy niż planowano. Według ustawy budżetowej miał on wynieść prawie 100 milionów więcej, zbliżając się do kwoty 272 milionów złotych. We wrześniu ubiegłego roku deficyt wyniósł 201 milionów złotych.
7: Prezydent Rumunii Nicuś Ordan poinformował podczas szczytu w Unii Europejskiej w Brukseli, że dwa statki handlowe zostały trafione przez drony na rumuńskich wodach terytorialnych. Tak przekazuje agencja Reutera. Według przywódcy Rumunii uderzenia dronów spowodowały pożary na dwóch jednostkach handlowych. Załoga jednego z tych statków została uratowana. Trwają poszukiwania 7 z 12 członków załogi drugiej jednostki. Od początku października na Morzu Czarnym u wybrzeży należących do NATO, Rumunii i Bułgarii na skutek nalotów bezzałogowców zostało uszkodzonych 5 statków handlowych.
6: Sportowy kampus.
7: Kolarz torowy Mateusz Rudyk zajął 5. miejsce w Keirinie, czyli przedłużonym sprincie w Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Zwyciężył najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej imprezy, Holender Harry Lavreysen, zdobywając 22. złoty medal. W wyścigu finałowym 5-krotny mistrz olimpijski musiał się jednak sporo napracować. Japończyk Kaya Ota zaatakował 2 okrążenia przed metą, ale ostatecznie próba zaskoczenia Holendra się nie powiodła. Rudyk finiszował na końcu stawki, a został przesunięty na 5. pozycję po dyskwalifikacji startującego w neutralnych barwach Rosjanina Nikity Kiriucewa. W Szanghaju walka toczy się o 22 komplety medali, w tym 12 w konkurencjach olimpijskich. Mistrzostwa świata są pierwszym etapem kwalifikacji do igrzysk w Los Angeles w 2028 roku.
6: Korki.
5: Jeśli jedziecie teraz między innymi od Arkadii w stronę ronda ONZ i jedziecie aleją Jana Pawła II, to musicie liczyć się z tym, że przy skrzyżowaniu z Solidarności, z Elektoralną czy z Grzybowską, no to tutaj będą spowolnienia w ruchu. Poza tym Królewska od skrzyżowania z aleją Jana Pawła w kierunku Marszałkowskiej, tutaj zaczyna się robić tłoczno. Poza tym Świętokrzyska na odcinku, właściwie cała, od ronda ONZ w kierunku Tamki i w kierunku szpitala, tutaj robi się coraz tłoczniej. Wybrzeże Kościuszkowskie i trasa Wisłostrada, no, te utrudnienia nie są aż takie duże jak

0: Saskiej Kępy i Mostu Świętokrzyskiego, no to tutaj faktycznie robi się tłoczno. Poza tym na trasach wyjazdowych równie tłoczno co godzinę temu. Najgorzej jest w kierunku Błonia, Pruszkowa, Piaseczna, Konstancina Jeziorny i Otwocka. W tamtych kierunkach będziecie jechać ponad godzinę.
1: Pogoda.
0: Ta jak najbardziej sprzyja temu, żeby, no tak jak mówiłam już, porzucić samochód i wsiąść na rower, czy pójść na piechotę z pracy, jeżeli mamy blisko. Jest ciepło, mamy w tym momencie 13 stopni, temperatura odczuwalna jest nieco niższa, bo to jest niecałe 11. Wieczór zapowiada się bezchmurny, będzie widoczny księżyc, przynajmniej tak wygląda z zapowiedzi meteorologów. Jeżeli chodzi o piątek, to temperatura maksymalna wyniesie tyle co dziś, czyli 13 stopni i będzie w kratkę. Raz słońce, raz chmury, ale nie powinno padać. To takie małe pocieszenie. Ciśnienie wysokie 1026 hektopaskali i będzie ciągle rosnąć.

naszego cyklu Z czym to się je? Będziemy tutaj mówić o dietetyce, o zdrowiu, będziemy obalać mity, ale dzisiaj będziemy mówić o czymś, bez czego większość z Was nie wyobraża sobie poranka. Chciałabym, żeby to było śniadanie, ale niestety nie, bo ja wiem, że dużo z Was tych śniadań nie je codziennie. Może o tym innym razem, ale za to kawka, kochani. Nie widzę Was, ale ja Was znam. Kawa wjedzie zawsze. 80% Polaków pije kawę codziennie, średnio 95 litrów kawy rocznie na głowę. Jesteśmy w europejskiej czołówce w tym temacie i pijemy ją, mimo że znamy wiele nieprzychylnych informacji na jej temat, a ja Wam dzisiaj spróbuję udowodnić, że większość z nich to mity i że w sumie to dobrze, że tę kawę pijecie. Na jakiej zasadzie działa kawa, czy odwadnia, czy wypłukuje magnez, ile filiżanek dziennie to już za dużo, o tym wszystkim już za chwilę, więc zostańcie ze mną. No to co, może zacznijmy od początku i uporządkujmy fakty. Kawa kawą, ale tak de facto, gdy o niej rozmawiamy, to często dyskusja na temat jej właściwości dotyczy działania kofeiny, choć kawa to nie tylko kofeina, bo też bardzo dobre źródło antyoksydantów. No dobra, ale co to są te antyoksydanty? Inaczej mówi się na to przeciwutlenia, bo właśnie to są takie substancje, które chronią komórki naszego organizmu przed tak zwanym stresem oksydacyjnym, który nie jest niczym dobrym, bo prowadzi do różnych chorób czy do szybszego starzenia się. I taka kawa jest jednym ze źródeł antyoksydantów w naszej diecie, na przykład kwasu chlorogenowego. A dla wielu osób więcej antyoksydantów pochodzi właśnie z kawy niż z warzyw i owoców, a to niedobrze. Zachęcam bardzo gorąco do jedzenia warzyw, szczególnie wasza skóra i w ogóle całe ciało Wam za to podziękuję. Okej, wspomniałam o tej kofeinie, ale jak właściwie ona działa i jak to się dzieje, że po wypiciu espresso nagle odzyskujemy jasność umysłu i jesteśmy w stanie zrobić więcej niż tylko włączyć komputer? No najprościej mówiąc, kofeina trochę oszukuje mózg. W naszym organizmie jest takie coś jak adenozyna. Trudne słowo, wiem, ale nie wyłączajcie radioodbiorników. To po prostu taki związek chemiczny, który odpowiada między innymi za uczucie zmęczenia. Im więcej adenozyny połączonej z receptorami w mózgu, tym bardziej chce się spać. Proste, no proste. No i tutaj cała na biało wchodzi kofeina, która idealnie pasuje do tych samych receptorów co adenozyna. Co za przypadek. No i uwaga, leci następne trudne słowo. Trzymajcie się krzesła. Kofeina działa jak antagonista adenozyny, czyli blokuje jej receptory. Tak jakby zajmuje jej miejsce. A jak kofeina się z nimi połączy, to jak już wiemy, wcale nie działa jak ta pierwsza, tylko pozwala nam utrzymać czujność i energię. Ale jak już widzicie, no kofeina nie daje magicznie energii w sensie jej tworzenia, tylko sprawia, że nie czujemy zmęczenia. Nie czuję, że rymuje, tak jakby po prostu ma senność. I tutaj jeszcze jedna ważna informacja. Tak zwany okres półtrwania kofeiny w organizmie wynosi około 4-6 godzin, co oznacza, że po tym czasie we krwi pozostaje połowa przyjętej dawki, więc proponuję ustalić sobie taką godzinę policyjną dla kawy, szczególnie dla osób, które mają problemy ze snem. Nie wiem, o której chodzicie spać, ale powiedzmy, że jesteście grzeczni i taka 22-23 to już wsiadacie do śpiulkolotu. W takim wypadku godzinę policyjną ustalamy na 14, 15, 16 max. Jak pijacie kawę później, no to może i uśniecie, ale sen głęboki, czyli ten najbardziej regenerujący, no nie będzie dobrej jakości, no i może to też być powodem tego, że jeszcze o północy scrollujecie telefon. Jeszcze warto wspomnieć, że różnice w tym tempie metabolizmu kofeiny są bardzo indywidualne, bo czas półtrwania będzie dłuższy na przykład u kobiet w ciąży, u osób z chorobami wątroby, czy nawet w zależności od naszych genów, więc tę godzinę, kiedy pijecie ostatnią kawę, trochę musicie wyczuć sami i potestować. Dobra, zaraz będę obalać mity o kawie i w ogóle będę mówić o tym czarnym napoju prawie same dobre rzeczy, ale co ja mam na myśli mówiąc kawa, bo w dzisiejszych czasach to nie jest takie oczywiste. Mówię o kawie, a nie o kawowych deserach, w sensie kawie z A, tłustym mlekiem, B, bitą śmietaną, C, jakimś syropem karmelowym i jeszcze do tego najlepiej z posypką czekoladową i pączkiem zawieszonym o rand filiżanki. No, w badaniach najczęściej wybierana jest kawa czarna lub kawa z mlekiem, 1,5 lub 2
100%, no i bez cukru. Ja wiem, że hiszpańskie kafe bonbon jest pyszka, ale to tak od święta. Bo też dobra wiadomość, czysta czarna kawa jest niemal bezkaloryczna. Prawie okrągłe zero, dopiero dodawanie wszystkich dodatków zwiększa kaloryczność. Na przykład dolanie 50 ml mleka 3,2% to dodatkowe 30 kcal.

No i wtedy to już się wlicza w bilans i jeśli ktoś tego pilnuje, to powinien brać to jak najbardziej pod uwagę. No to mamy już całkiem pokaźny pakiet informacji. Zaraz rozprawimy się z popularnymi mitami kawowymi, które słyszę na co dzień i za każdym razem wcielam się w adwokata kawy. Nic nie spoileruję, musicie zostać z Radiem Campus. Za chwilę wracam.

0: Wracam już do was w naszej dietetycznej radiowej pogadance. Opowiadam wam dzisiaj o kawie. Tak jak obiecałam, będziemy obalać mity, które na przestrzeni lat wokół kawy się pojawiły. No to co bierzemy pierwsze na tapet? Może to, co słyszę stosunkowo najczęściej, nie prowadzę jakichś statystyk, ale tak mi się wydaje, czyli że kawa rzekomo wypłukuje magnez. No, z kawą i innym pierwiastkiem jest pewien problem, ale o tym za chwilę. Jednak na pewno tu nie chodzi o magnez. Czy wypłukuje? No to za duże słowo, bo faktycznie przy spożyciu na przykład według jednego z badań 400 mg kofeiny w postaci kapsułki zwiększyło się wydalanie magnezu o 4 mg na dobę, ale nie możemy zapominać o tym, że kawa jest źródłem magnezu tak de facto i taka jedna filiżanka może go dostarczyć około 20 mg, więc wychodzimy zdecydowanie na plus. Więc można powiedzieć, że kawa nawet tego magnezu dostarcza. Tak więc podsumowując, wpływ na wydalanie magnezu jest marginalny i spokojnie do ogarnięcia dietą. Dobra, druga sprawa. Na mieście mówią, że kawa odwadnia. I chyba to jest jakaś urban legend, bo nawet na logikę. Kawa w zdecydowanej części składa się z wody. Czyli pomimo, że kawa jest kawą, no to wlicza się do naszego dziennego bilansu płynów. U niektórych może nawet jest większą częścią tego bilansu, przyznajcie się. Dobra, no ale może jest jakiś mechanizm, który powoduje, że kofeina zwiększa utratę wody z moczem. Tak, nie wchodząc w biochemiczne meandry, ale taki efekt jest obserwowany dopiero przy dużym spożyciu kawy, powyżej tego zalecanego, o którym też zaraz. Plus u osób regularnie pijących kawę ten diuretyczny efekt, znowu trudne słowo, wiem, to znaczy po prostu moczopędny efekt jest znoszony, dochodzi do tak zwanej adaptacji. Tak więc kawa w zalecanych ilościach nie odwadnia, a nawet nawadnia, kropka. Następny mit, kawa szkodzi sercu. Powiem tak, według badań spożywanie 2-3 filiżanek kawy dziennie wiąże się z niższym ryzykiem arytmii, zatorów w tętnicach serca, udaru, niewydolności serca i w ogóle spożywanie kawy wiąże się z niższym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. A czy kawa podnosi ciśnienie? No sprawa tu jest trochę bardziej skomplikowana, ale już tłumaczę. Sama kofeina podnosi lekko ciśnienie skurczowe i rozkurczowe krwi, ale w kawie, tak jak mówiłam na początku, jest wiele innych związków bioaktywnych, na przykład polifenoli, które działają korzystnie w temacie ciśnienia. Więc regularne spożywanie umiarkowanych ilości kawy zmniejsza nawet ryzyko nadciśnienia zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Takie jest podejście, biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy. No i może tutaj jeszcze jeden, ostatni mit. Kawa powoduje zgagę i refluks. Powoduje zgagę i refluks. No więc tak, osoby zdrowe, pijące regularnie kawę, nie mają się czego obawiać. Kawa nie zwiększy ryzyka wystąpienia takiego refluksu żołądkowo-przełykowego. Kawka wręcz chroni żołądek na przykład przed nowotworem. Ale jeśli już taki refluks macie i zmagacie się z nim na co dzień, no to kawa niestety może nasilić zgagę i refluks, bo między innymi pobudza wydzielanie kwasu żołądkowego. Więc tutaj warto ograniczyć jej spożycie, no i obserwować ewentualnie swój organizm, po jakiej ilości czujemy się w porządku, a po jakiej już nie. Uf, no dobra, to tyle z mitów, a jeszcze kilka pozytywów na temat kawy. Nie będę się nad nimi za bardzo rozwodzić, ale też chcę wnieść dobrą nowinę, to słuchajcie. Kawa poprawia koncentrację, zwiększa wydolność fizyczną, poprawia nastrój, zmniejsza ryzyko depresji i stanów lękowych, czyli działa neuroprotekcyjnie, zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera czy Parkinsona, zmniejsza ryzyko chorób wątroby, zmniejsza ryzyko cukrzycy typu drugiego, zmniejsza ryzyko popełnienia błędów pracy i zwiększa ryzyko poznania dobrego ziomeczka przy ekspresie. Dobra, to ile kaw dziennie będzie okej? Pamiętajcie, to umiarkowane, pozytywnie działające na zdrowie spożycie to 2-4 filiżanki kawy dziennie. Tak mówią różne towarzystwa naukowe, jeśli chcecie to na miligramy kofeiny, to będzie 200-400 miligramów. Mielona, rozpuszczalna, bezkofeinowa, nawet wszystkie przynoszą korzyści. Ale w jakich okolicznościach kawa nie będzie najlepszym wyborem, jeśli chodzi o napoje? Na przykład, jeśli macie problemy ze snem, no to kawa może je pogłębić, ale tak jak wspomniałam, musicie wyczuć, która godzina picia kawy w ciągu dnia będzie dla was odpowiednia. Może to być 14, może to być 16, a może południe to dla was czas na ostatnią filiżankę. Predyspozycje genetyczne grają tutaj dużą rolę, ale nie róbcie sobie żadnych testów, nasz organizm jest najlepszym wskaźnikiem. U niektórych kawa podnosi niestety poziom lęku i powoduje takie wewnętrzne rozedrganie i niepokój, jeśli wiecie, o czym mówię. zdrowie, to też zasługa naszych genów. W takim wypadku może bezkofeinowa kawa będzie dla was okej, a może powinniście spróbować czegoś innego, na przykład maczy albo jakiejś dobrej herbaty, ale to już też inna historia. Każdy z nas na kofeinę trochę inaczej reaguje, no i to jest okej. Pewne ograniczenia dotyczą też kobiet w ciąży. Tutaj mówi się o limicie 200 mg kofeiny. Ja zalecałabym wtedy po prostu jedną kawę dziennie. Bo pamiętajcie też, że kofeina kryje się też w innych produktach, na przykład w herbacie, w czekoladzie, w yerbie, no i oczywiście w energetykach i napojach typu cola, których nie zalecam. I na końcu jeszcze jedna, ale bardzo ważna kwestia, przede wszystkim dla kobiet i dla dziewczyn i dla osób na dietach roślinnych. Kawa niestety utrudnia wchłanianie żelaza i to nawet o 60 do 90%, a na tym żelazie w diecie wege nam zależy. Dlaczego tak się dzieje? No to przez taniny zawarte w kawie, tak w uproszczeniu. Więc jeśli macie niską ferrytynę, niskie żelazo, hemoglobinę, popularną anemię, no to odczekajcie z wypiciem kawy i herbaty, maczy na marginesie też, chociaż z godzinę od posiłku. I dla wszystkich nie popijajcie leków, supli kawą, tylko wodą. Okej, no dotarliśmy do końca. Czy temat kawy jest wyczerpany? Pewnie nie. Naukowcy nad kawą dalej się pochylają, całkiem ciekawe badania cały czas się ukazują, ale mój przekaz jest taki, że kawa nie jest ani zła, ani nie jest czymś najcudowniejszym na świecie. Jeśli będziemy jej używać z głową, to może być bardzo pomocna w naszym zabieganym żyćku. Zachęcam was do zrobienia mikrorachunku sumienia i zastanowienia się, ile tej kawy piję, kiedy ją piję, ale na zdrowie. Dzięki za dzisiaj, dziękuję ja, czyli Marta Boroń. Trzymajcie się ciepło, do następnego, pa pa!
1: Akademicki Radio Campus, 97,1 FM.
2: To był pierwszy odcinek cyklu Z czym to się je? Marty Boroń o kawie. Wiem, że wam się spodobało, patrzę tutaj na SMS-y, także ten rachunek sumienia, co niektórzy zrobili. Za chwilę 17, więc powoli uciekam, oczywiście uciekam na kawę. Natalia Róża-Harkiewicz, tak nazywam się ja i było mi bardzo miło, że spędziliśmy wspólnie to popołudnie. Za chwilę Alternator i muzyka, którą wy wybieracie na 97,1 FM, a jeszcze dla was ode mnie na do widzenia, do usłyszenia Problem i Tata Dilera w remiksie. Do usłyszenia, pa!

0: HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
1: Ten weekend należy do koszyków. Bowska, Kosma Król i Orkiestra Koszyki. 23 i 24 października świętujemy 10. urodziny Hali podczas Koszyki X Fest. Wstęp wolny.
2: Reklama.

0: Alternator. Twój wybór, twoja muza.
1: Tak jest, zaczynamy Alternator i od razu witamy się z grubej rury Muse na jedynce z Supermassive Black Hole.
2: Max Walewski przy mikrofonie. Zasady tej zabawy są proste. My wybieramy pary, wy dzwonicie bądź wysyłacie smsy, by zdecydować, czego posłuchamy w całości.
1: W ten sposób zapisujemy wasze głosy i waszej decyzji oddajemy to, co poleci w całości. Bartosz Pergu razem z Maxem zostajemy z wami do 19:00. Muse na jedyneczce.

0: Powiedziałem, że zaczynamy z grubej rury? Powiedziałem tak, mając na to porządne papiery. Dla tych nastawionych nieco bardziej melancholijnie, na dwójce w pierwszej dzisiejszej parze Pearl Jam i Jeremy.
1: Przypominam, żeby zagłosować, możecie do nas zadzwonić 228-27-7205 lub wysłać wiadomość SMS-a bądź przez WhatsAppa 886-971. Czekamy na wasze głosy.

0: Alternator. No, już się wkręciłem śpiewając na ofie, ale nie ma tak, nie ma tak. Jeżeli chcecie posłuchać w całości kawałka Jeremy, to musicie zagłosować na dwójeczkę, albo, bo może być też tak, że wolicie Muse. Pisze Kamilek, trudne. No, przyznam, że sam bym nie wiedział, na co zagłosować. Ty, Max?
1: Trudny wybór. Mamy natomiast już pierwsze głosy, nie będziemy wam zdradzać, żeby nie sugerować. Spływają, za chwilę będziemy je liczyć.
0: Mamy, chciałem powiedzieć, piękną pogodę, ale mieliśmy piękną pogodę, a teraz jest paskudnie i tak będzie aż do kwietnia, w związku z czym podgłośnijcie radio, bo tutaj przynajmniej, nastrój się nie zmienia, albo zagłosujcie na dwójkę i oddajcie się Pearl Jamowej melancholii. Jeremy to, myślę, dobry utwór na jesień i tak w ogóle. No i piszcie do nas, albo dzwońcie, możecie się przywitać osobiście, nie tylko o głosy chodzi, ale też wasze historie. Co robicie, dokąd jedziecie, albo gdzie jesteście, jakie macie plany na ten coraz bardziej zachmurzony wieczór, poza oczywiście posłuchaniem dobrej muzyki razem z nami.
1: Coraz bardziej zachodni. Ja jednak tak patrząc na warszawską jesień ostatnio, doszedłem do wniosku, że ją lubię. Po prostu.
0: Musisz mnie przekonać do tego. Ja nie jestem cały czas w tym obozie.
1: Wpadnij do mnie. Myślę, że grunt to otoczenie.
0: Grunt to otoczenie. Ja nie. Ja nawet lubię widok z okien na jesienne liście, ale cóż po nich, skoro trwają 2 tygodnie, a później jest szaro, plucho. I tak, będę narzekał. Przygotujcie się, bo w ten sposób zamierzam wchodzić w dzień aż do kwietnia. Nie wiem, kto zdrowe, ale jakoś inaczej nie mogę.
1: 228-27-7205. Pod ten numer możecie do nas dzwonić i z nami pogadać na antenie. Dodzwonicie się do nas szybciej niż do ulubionej przychodni.
0: To też się może jesienią przydać swoją drogą. Ale dobra, jak nie dzwonicie, a piszecie, no to my się może oddajmy tym SMS-om, tylko jeszcze zdajmy głos numerowi. Ktoś do nas napisał, ej, ładnie jest, faktycznie, z widokiem na, to chyba jest Warsaw Tower, tak się nazywa ta budowla, z Alei Jerozolimskich, jeśli dobrze rozpoznaję, tam faktycznie jest ładnie, u nas na Powiślu, no nie jest tak. Zazdrościmy, chociaż w sumie dobrze jest być tu, gdzie siedzimy. Słuchajcie, spoza konkursu Kiss Kiss Bang Bang, czyli High Contrast. Wracamy po tym numerze, a wy głosujcie, bo głosów cały czas je będziemy liczyć. Na jedynce Muse i Supermassive Black Hole, na dwójeczce Pearl Jam, Jeremy.

0: High Contrast i Kiss Kiss Bang Bang, a my, Max, musimy oficjalnie uznać, że zostaliśmy oszukani, nie przez słuchacze, my się nawzajem nie oszukujemy, ale przez pogodę, bo na trasie z Nowego Dworu do Jabłonnej ktoś wysyła zdjęcie, też pięknie, w centrum Warszawy pięknie, a u nas, no nie da się użyć tego słowa do tego, co dzieje się za oknem.
1: Nie da się, chociaż na tych zdjęciach, które nam przesyłacie, wyraźnie widać te chmury kłębiące się nad naszą siedzibą. Nie wróży to dobrze na pewno na dzisiejszy wieczór, chyba że chcecie sobie pospać w trochę cieplejszej atmosferze.
0: Bo nade mną te chmury jak nad tym kłopouchem w Kubusiu Puchy.

0: Mamy już kolejną parę, Koza i Kuba Więcek na jedyneczce.
1: Wiem, komu podasz dłoń, wiem, komu bije dzwon. Ziom, przerzuciłem tego parę ton. Wiem, komu podasz dłoń, wiem, komu bije dzwon.
2: Komu bije dzwon, które pojawia się w tekście, to również pewnie nieprzypadkowo nazwa tej piosenki. Każdy plan.

0: wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł.
1: Komu bije dzwon? Kuba, Więcek i Koza. Możecie głosować, to jest jedyneczka.
0: Chciałem umrzeć jak ten ziom znirwany i to było głupie, mogę przyrzec.
2: Alternator.
3: A na dwójeczce hit na taki trochę bardziej pochmurny wieczór, jak dzisiaj Michał Anioł.

0: jest taki uśmiechnięty smutek. Nie wiem, jak te emocje nazwać. To pewnie coś, trzeba by tu użyć jakiegoś, nie wiem, portugalskiego słowa czy czegoś takiego, ale tu jest, wiesz, optymizm.
1: Podobno nazywa się to mindfulness.

0: Alternator.
1: Mieliśmy rozmowę o książce z wydawnictwa Dobrostany. Jeżeli dobrze pamiętam, dziś mieliśmy rozmowę o dietetycznych aspektach picia kawy. No to teraz proszę bardzo, Max wyjeżdża z mindfulnessem. Jeżeli chcecie zagłosować na dwójkę, tam Michał Anioł i Slowdown, na jedynce Kuba Więcek, Koza, komu bije dzwon.
2: Niektórym dodatkowa dawka kofeiny wcale nie przeszkadza w tym, żeby zwolnić albo nawet zasnąć.
1: Mamy nadzieję, że mnie zaśniemy, chociaż przyznam, że właśnie dodatkową dawkę kofeiny spożywam. Nie, żebym jej jakoś wcześniej bardzo dużo spożył w ciągu dnia, więc wszystko jest, myślę, w porządku. Marta, nie przejmuj się. Nie przejmuj się. Dajcie znać, jak wam mija dzień czy wieczór, czy już go zaczynacie, czy jeszcze coś zostało do zrobienia. 886-971-971 w SMS-ach i na WhatsAppie, tam możecie do nas napisać.
2: Albo 228-27-7205 pod ten numer. Dzwońcie, by pogadać z nami.
1: Tymczasem będziecie Max męczył, bo przekonujesz mnie, że da się jesień polubić, no to może pogadajmy o jakichś takich aktywnościach jesiennych, przy których nie chce się, wiesz, płakać, bo ja naprawdę mam z tym kłopot. Naprawdę mam z tym kłopot z tą szarówą. Naprawdę jestem przybity co roku, jak ta jesień się zaczyna i potrzebuję tej dawki twojej nadziei, że może nie jest to taki zły okres czasu.
2: Niektórzy preferują streaming i koc, natomiast nie próbowałeś wyjść pobiegać?
1: Próbowałem, ale to nie jest jakieś przyjemne, szczerze mówiąc. Tutaj z kolei chyba Kamila Michałowskiego muszę przeprosić, jeśli słucha, ale to jest takie męczące bieganie.
2: Ja jednak nie dam się przekonać, że...
1: Jeszcze zimą, taką jesienią, w plusze. No nie.
2: Ja jednak nie dam się przekonać, że nie da się znaleźć tej aktywności, która cię jednak zadowoli.
1: Próbuj dalej. Paprycjusz do nas dzwoni, siemano.
3: Halo Campus. No tak się zastanawiałem, czy odbieracie telefony, czy nie odbieracie.
1: Odbieramy, proszę bardzo. Na poprzednim dzwoniłeś, ale się spóźniłeś już. Się rozłączaliśmy.
3: Nie, powiedziałeś, że ten, że odbieracie po tym, po utworze, to się rozłączyłem.
1: No i teraz dzwonisz.
3: Na dwójkę wpiszcie tam mój głosik. Tam.
1: Proszę bardzo. Notujemy, a ty nam powiedz, czy lubisz jesień i bieganie jesienią?
3: Ja ogólnie biegania nie lubię, więc czy to jest jesień, czy lato, to nie biegam, więc ogólnie mi nie przeszkadza jesień, może tak. No ja się przyzwyczaiłem, ja mam 41 lat, ja już się przyzwyczaiłem do polskich jesieni, więc mi to tam rybo.
1: Czyli mówisz, że da się przyzwyczaić, jest taki moment, w którym mija ta smuta.
3: Tak, mija. Dzieci też chyba pewnie lubią, nie znam się, nie pamiętam jak to tam. Ja to tam do szkoły, nie wiem, teraz chodzą na 7 godzinę bodajże do szkoły dzieciaki i tam widzę czasami o 6.30 jakieś małe dziecko z plecaczkiem cyk pomyka, nie wiem co to teraz się porobiło, ja to miałem na 8 zawsze.
1: No, też miałem na ósmą najwcześniej. Ja nie wiem, co by się stało, gdybym miał na siódmą, szczerze mówiąc, że w podstawówce to wszystko jedno.
3: Trzeba stać o piątej, to rodzice muszą wstać, albo ewentualnie już same dziecko wstaje i już nie budź tylko rodziców i masz tu jedzenie naszykowane i no nie wiem, dlaczego tak jest? Przecież dzieci nie mówią, jak zaczynają o siódmej, to muszą skończyć o 14. Po co? Przecież można normalnie o 15 skończyć, wyjść jak człowiek.
1: Czy pytanie, od czego zaczynają, nie?
2: Czyli wszystko na plecach rodziców, macie przygotowane kalosze na jesień?
3: O, znaczy nie będzie padać. Wie co, tak w Warszawie będzie padać.
1: będzie. Jeszcze zobaczysz. Nie pada. Dobra, poproszę już, dzięki.
3: Dobra, pozdrawiam.
1: Dzwoni dalej śmiało, pozdro. A swoją drogą, jeżeli dzwonicie albo piszecie, to poza głosowaniem na to, co my wam proponujemy, możecie też podrzucać własne pomysły, własne życzenia dotyczące tego, czego chcielibyście w Alternatorze dziś posłuchać. Jesteśmy otwarci, chociaż nie obiecujemy, że wszystko puścimy, ale hej, może nas zainspirujecie, w najgorszym razie coś poleci do pary. Coś miałem o tym wstawaniu rano. Wiesz co, jest najgorsze, jak się jest dzieckiem i się idzie tak na rano, jak jeszcze ci matematyka dowalą na tę siódmą. Ja sobie nie wyobrażam, jakbym to przeżył jako dzieciak.
2: Ja na siódmą zawsze miałem po ludzku religię łamaną przez etykę.
1: Właśnie chcę wstawać rano, prawda? Supermassive Black Hole Muse to jest zwycięzca pierwszej pary. Widzę, że piszecie o wstawaniu rano, ale ja też widzę za szybą szykujących się kolegów serwisantów, żebyśmy się wyrobili z wiadomościami. Lecimy z numerem.

0: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
1: Ale że już?
0: No już.
1: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
0: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
1: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
0: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum 2 różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
3: Reklama.
4: 17.30, Marcel Schneider.
5: Akademicki Radio Campus.
4: Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w Rijadzie po atakach Huti. Opowiemy troszeczkę o ekonomii, a na początek wracamy do sprawy zamachu na premiera.
5: Wiadomości.
4: Sąd zdecydował o zastosowaniu 2-miesięcznego aresztu tymczasowego wobec 66-letniego mężczyzny podejrzanego o przygotowanie zamachu, m.in. na premiera Donalda Tuska. Według ustaleń śledczych mężczyzna miał krytycznie wypowiadać się o politykach i gromadzić wokół siebie coraz większą grupę zwolenników.
6: Z informacji, które zostały zarejestrowane na nagraniu, które zostało przekazane do SOP-u, wynika, że wokół mężczyzny z tego skupiło się kilkuset ludzi.
4: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Poinformował też, że podejrzanemu przedstawiono 9 zarzutów, w tym dotyczące planowania siłowego obalenia władz państwowych. Za zarzucane czyny mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Od początku października jemeńscy rebelianci Huti przeprowadzili 20 ataków na lotnisko w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Tak poinformował rzecznik koalicji wspierającej uznany międzynarodowo rząd Jemenu, generał Turki al-Maliki. W atakach na stołeczne lotnisko zginęło 17 osób, a ponad 330 zostało rannych. Siły koalicji walczące z Huti zdążyły zniszczyć już 127 magazynów w górzystych rejonach i liczne wyrzutnie rebeliantów, dodał al-Maliki. Polskie firmy deklarują gotowość ekspansji na rynki międzynarodowe. Więcej o tym Adrian Słoma.
7: Według raportu Dealroom i Polskiego Funduszu Rozwoju wartość ekosystemu technologicznego Polski w 2025 roku oszacowano na 56,5 miliarda euro. Jednocześnie jest ona liderem w Europie Środkowo-Wschodniej z 15 jednorożcami, czyli firmami, których wartość przekracza miliardy dolarów.
8: Największą barierą są kontakty międzynarodowe. Wyjście startupów z naszej polskiej rzeczywistości na rynek międzynarodowy i nawiązywanie relacji, budowanie kontaktów jest pierwszym krokiem do skalowania biznesu.
7: Mówił Michał Sękowski, specjalista w Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Agencja ta podaje, że dotychczas na realizację projektów dla startupów przekazała ponad 2,5 miliarda złotych i zawarła ponad 3 tysiące umów. Ponadto od początku swojej działalności przekazała prawie 2 miliardy złotych na zagraniczną ekspansję firm i podpisała blisko 8 tysięcy umów.
4: W Śródmieściu za rok ma powstać park kieszonkowy przy ulicy Andersa, realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy będą mogli spacerować nowymi alejkami i wypoczywać wśród zieleni. W ramach inwestycji powstanie również nowa droga rowerowa. Drzewa i krzewy zostaną posadzone wzdłuż torów tramwajowych. Z czasem utworzą one naturalną barierę, która zmniejszy uciążliwość tramwajów i pojazdów poruszających się ulicą. Więcej o inwestycji przeczytacie na um.warszawa.pl.
5: Radio Campus.
9: Dziewięćdziesiąt siedem i jeden FM.

0: Sophie Cole z numerem Jenga to pierwsza z waszych propozycji, za które wszystkie dziękujemy. Wpadło ich mnóstwo i teraz będziemy się z naszej własnej obietnicy będziemy ją spełniać. To propozycja od słuchacza lub słuchaczki, która wrzuca piękne zdjęcia nieba. U nas ciągle pięknego nieba nie widać, no ale Sophie Cole poleciała w ramach letniości. Sorry na to, że inny numer, ale myślę, że też letni.
1: Alternator. Decyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
2: Co to wolność artystyczna i czym jest podmiot liryczny? Czemu nie mówi się pociąg mentalny, jedynie pociąg fizyczny? Czemu o sztuce się mówi ostatnio, nie czy coś znaczy?
3: Mam już kolejną parę na jedynce Fish, Emadę i Taco H.

0: I kręci się karuzela, kręci się w bani jak kapuera. Przeminaj, co to za manosfera? Powiedz, czy zarobię kasy teraz, gdy opytam smutnego kawalera? Czym? Mitem o męsie płci żeńskiej, co winna seks ci, bo biały świat umiera.
1: Świeżutki numer Fisza, Nade i Taco Hemingwaya, Impulsy na jedynce.

0: fajna. Mówią design, co ja się znam na designach. W gardło wtykają mi logo, próbuję zgryźć jak bajgla. Moja babka, gdyby dowiedziała się, ile wydałem.
1: A na dwójce rzecz nie tak nowa, ale też dobra. I tym razem z waszej propozycji Problem i K-Pax.
0: Wiem, dawałem się mamić nie dzień, latami. Zgolone liśki, szczupłe blondynki, stringi czasami. Rana w głowie trwa.
1: Tutaj słuchacz pisze, że to ze specjalną dedykacją dla dzieci startujących dzień od 7 na pocieszenie. Proszę bardzo.
0: Kryształ wygląda ładnie, lecz pęka jak szyba w mercu. Kilka osób trzymam w sercu. Zawsze dawaj szybko to, teraz się zatrzymam w miejscu pierwszy raz. Spojrzę daleko, znam kierunek,

0: Będę zastanawiać...
1: Dwójeczka, czyli problem.
2: Alternator.
1: No i problem też widzę w SMS-ach, bo głosów pada sporo, ale są głosy bardzo podzielone. Na jedyneczce?
3: Na jedyneczce Taco Hemingway z Fishem Made Impulsy.
1: A na dwójeczce problem specjalnie dla dzieci o 7 jadących do szkoły. No, można puszczać i problem, nie wiem, rodzicem nie jestem, nie będę się wypowiadał. Pamiętam jedna osobowość medialna, takiego gościa, którego czasem słucham, mówił, że był taki moment, w którym jak dowoził dzieci do przedszkola, potem do szkoły, to w pewnym momencie stwierdził, że chyba czas wymienić z samochodu płytę problemu na coś innego. Ten czas razem z piśmiennością dzieci nadszedł. Dajcie znać, co sądzicie, tutaj oczywiście wszystko czyste. Co, odbierzemy od Paprycjusza jeszcze raz?
3: Śmiało. Siema, siema.
4: Halo, halo, halo. Jak z dedykacją dla dzieci, no to na dwóje, ale i tak to jest dobry numer, i tak to wygra, więc możecie puszczać od razu.
1: Czy wygra, to nie wiem, bo głosów na jedynkę jest sporo. Fajnie, że Paprycjusz znowu dzwonisz. Przypominamy wszystkim innym, że i wy możecie znaleźć się w tym miejscu 228-27-7205. No to podałem właśnie. 228-27-7205. Patrz, nawet dwa razy z rzędu. Poza tym umówmy się, jak macie zapisane. Wiemy, znamy się. Po prostu już powiedz jeszcze, co
4: ja nie mam, ja z pamięci. A do przodu, ten, co ja, no ogólnie, no nic nie robię, no może tak.
3: Jaki to tu żyje.
1: Zen.
4: Tak.
1: Już ktoś pisze. Już mnie ktoś miał pisać, że impuls, ale na kajpak zagłosować musi. Chciałem poprosić, już bo dzwoni ktoś kolejny.
4: Na dwójkę trzeba. Dobra,
1: zapisali

0: Pozdrawiam.
1: Pozdro. Patrz, jaki to jest chillout. Nie tyle, nic nie trzeba. No chyba, że trzeba zagłosować na K-Pax, jak tutaj ktoś się odzywa intensywnie. Halo?
2: Siema, siema.
0: Cześć.
2: Siema, jak proszę imię?
0: Marcin.
2: Cześć Marcin, co słychać? Gdzie jesteś?
0: Pierwszy raz w życiu się do... W ogóle pierwszy raz dzwonię i pierwszy raz w życiu się do was dzwonię.
2: Stuprocentowa skuteczność.
0: Pracę.
1: I takich dzwoniących lubimy najbardziej.
0: Powiedzcie mi, jakie tam są wyniki tego głosowania, kto wygrywa?
1: No to nie możemy powiedzieć, bo wiesz, tutaj zaraz komisja, ten, gierby, nie wiem, czy to są gry, nieważne.
2: Ciszę wyborczą mamy.
1: Nie możemy powiedzieć. Wyrównanie, wyrównanie.
0: Na tego, co ma mniej.
1: Na tego, co ma mniej. Złośliwie.
2: No. Na co głosujesz? Jedyneczka czy dwójeczkę?
0: Na dwójeczka, coś tak mi się wydaje, że ma mniej.
1: Tak ci się wydaje.
0: A że jadę samochodem i śpiewają o samochodach, to nie.
1: Proszę bardzo. Zapisane. Zdradź jeszcze, dokąd jedziesz. Z pracy do pracy.
0: Jadę z pracy do domu. A właściwie do fryzjera.
1: O!
0: Tak jest.
1: Czy po fryzjerze masz takie uczucie zawsze, że jesteś zadowolony? Czy raczej jesteś jedną z tych osób, które patrzą i przez łzy mówią, że tak, bardzo dobrze, podoba mi się.
0: Zawsze fryzjer mnie od lat ten sam strzyże i zawsze wyglądam tak samo, więc nie mam żadnych emocji.
1: No i o to chodzi. Kolejny słuchacz, kolejne zen. Dzięki Marcin, dzwoń częściej.
0: Dzięki, cześć.
1: Pozdro. Cześć. Że powinniśmy się uczyć od słuchaczy naprawdę takiego właśnie podejścia. Nic nie trzeba, do fryzjera, to zawsze przychodzę, zawsze mi się podoba, wszystko jest w porządku. Patrzę jeszcze w nasze SMS-ki. Jęga bardziej jesiennie, ale dziękuję. To w sprawie Sophie Cole, która wcześniej leciała. Patrz, linie się teraz urywają. 228 27 7205 i wy możecie zadzwonić, zagłosować. A kto teraz to zrobił?
2: Halo?
1: Pam. Tyrytym. Nie wiadomo. Więc się rozłączamy. Sorry. Okazja była zmarnowana. Słuchaj, to co? Puścimy może coś, coś konkretnego nawet puścimy, czyli zwycięzcę poprzedniej pary.
2: Slowdown, czyli Michał Anioł.
1: Tak jest. Głosów wpadło sporo, więc musimy się zabrać do liczenia. Tymczasem Michał Anioł z wami. My wracamy niedługo, jak wysmażymy kolejną parę.

0: Alternator.
1: Jak zawsze ucinamy brutalnie numery, ale to dlatego, że to wy musicie zadecydować, czego posłuchamy w całości. Jedną z tych decydujących osób właśnie teraz poznamy. Siemano, z kim gramy?
2: Halo, halo, cześć, z tej strony Bartek.
1: Siemano, Bartek, na co głosujesz?
2: Ja głosuję na jedyneczkę, bo tak jak mówiłeś, że jesteś fanem brytyjskiego rapu, też bardzo lubię.
1: Prawda, prawda.
2: Skepta jest świetny i właśnie nawet pamiętam, jak, kurczę, w okolice roku 2000, jak chodziłem do gimnazjum, byłem jedyną osobą, która słuchała jakieś takie w miarę brytyjskie rytmy, bo jak już w ogóle ktoś słuchał na głębokim Podkarpaciu, stąd jestem, jak ktoś w ogóle słuchał rapu, tak, i były takie, no niestety, słabe rzeczy, typu Karamba, coś tam, jak już z zagranicy, to Eminem, a właśnie kiedyś ja tak dorwałem Soul Solid Crew, o Jezu, no to było wspaniałe.
1: Pozdrowienia serdeczne dla głębokiego Podkarpacia i dla ciebie w szczególności, że udało ci się znaleźć i tam dobrą muzykę, zwłaszcza, że nie, no, ja mam taką kosę, że moim zdaniem ci Amerykanie to się wszędzie wpychają, a Brytyjczycy muzykę robią po prostu lepiej. Nie wiem, jakim cudem, to nie jest aż tak duża wyspa, ale mają do tego talent po prostu. Głos zapisany.
2: Mają opozycyjnie, jeśli co dziwne, nie?
1: A jak ci mija w ogóle wieczór? Rozumiem, że teraz nie jesteś na głębokim Podkarpaciu, a gdzieś indziej.
2: Tak jest. Nie, no, już od dawna w Warszawie, już ile? No, prawie 20 lat mieszkam. Ale tak.
3: Właśnie gdzie jesteś? Dokąd zmierzasz?
2: Na pewnym koncercie się mnie zapytał, skąd ty jesteś? Ja mówię, z Brzozowa na Podkarpaciu. On mówi, no co ty, co tu przyjechałeś na koncert z Brzozowa z Podkarpacia? Ja mówię, nie, ja mieszkam na Woli 15 lat już. To czemu nie mówisz, że jesteś z Warszawy? Dobra.
1: Myślisz, że będziesz kiedyś mówił, że jesteś z Warszawy, czy zawsze Podkarpacie
2: serce? Nie, no wątpię jednak. To ten mój mały, lokalny patriotyzm jest mocniejszy we mnie. Kiedyś to myślałem, że jak w końcu nagram jakiś kawałek, który będzie wychwalał moje ukochane miasto Brzozów, to refren będzie szedł taki, że wychowałem się w mieście 36200, bo taki jest kod pocztowy do Brzozowa.
3: A blachy masz warszawskie czy brzozowskie?
2: Słucham?
3: Blachy masz warszawskie czy z Brzozowa?
2: Brzozowa mam blachy.
1: Bardzo dobrze. Ja jeżdżę na Giżyckich, bardzo polecam moim zdaniem. Dużo lepiej się po Polsce jeździ. Jak... Zrobisz coś głupiego czasem na drodze szybkiego ruchu i nie ma tego posmaku, że ktoś na ciebie narzeka.
2: A to prawda, wiesz co, zauważyłem, bo akurat jest tak, że żona ma samochód na warszawskich blachach, a ja mam na brzozowskich. I dużo więcej ludzie wybaczają na drodze, jak jestem na brzozowskich blachach, więc kocham was, ludzie, w tej Warszawie.
1: To działa, potwierdzam. Bartek, wielkie dzięki, pozdrow.
2: Dzięki, trzymaj się, cześć.
1: Opa, i odbierzmy szybko od Kacpra, który już dzwonił wcześniej, Cisz Tylko Radio. Siemano.
4: Siema. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że kiedyś był ogromny problem po prostu z dostępem do tej muzyki i nikt jej nie znał po prostu, wielu zespołów. Ja miałem taką przyjemność, że właśnie brat cioteczny z Warszawy przywoził mi płyty, których oni słuchali, czy kasety jeszcze wtedy. Klas. I naprawdę robiły wielką furorę, bo no nie było internetu, nie było Spotify'a, nie było Shazama, nikt nie wiedział w większości nawet i nie wyobrażał sobie nawet, co to jest. I że kiedyś będzie tak łatwo, że będziesz mógł mieć na swoim telefonie wszystkie płyty i całą dyskografię w większości zespołów świata.
1: No i że Radio Campus już, prawda, 25 lat może takie rzeczy puszczać.
4: No i dokładnie, tak więc głosuję na jedynkę i pozdrawiam wszystkich, którzy nie mówią szeptem, kiedy pytają się, skąd są, a mieszkają w Warszawie od 10, 20 czy 30 lat, a nadal twierdzą, że są z Opatowa jak ja, z Rzeszowa, z Brzozowa jak kolega, z wiosek na Lubelszczyźnie czy z wiosek kujawsko-pomorskim. Pozdrawiam wszystkich, cześć.
1: Mocne pozdrowienia. My na chwilę spadamy, a to dlatego, że pora oddać was w ręce Fisza, Emadę i Taco Hemingwaya. Impulsy to numer, który zwyciężył poprzednią parę i tak, widzę, że jeszcze dzwonicie. Za chwilę odbierzemy, ale mamy pewne obowiązki, które musimy wypełnić, dlatego teraz zwycięzca poprzedniej pary i potem się słyszymy.
5: Reklama. Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl. 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama. Autopromocja.
0: Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim nowe audycje.
6: W poniedziałek po 21:00 gramy w kosza. Mike Kicks i Dziki Warszawa zapraszają na Dziki Flow. We wtorki po 20:00 pojawią się muzyczne nowości. Antenę przejmie duet Ikarus w audycji Ikarus Chat, na zmianę ze składem Agent i Kaletti w audycji Trajkoty. W środę po 22:00 audycja Auxiliary. Paulina Przybysz i Huba, czyli mama i córka ze wspólną selekcją muzyczną. W czwartki po 16:30 gadamy o jedzeniu i nowych technologiach. Nie naraz. Zapraszamy na cykle Z czym to się je i Update. Weekend zaczynamy z DJ Lazy One. W piątki o 10:00 DJska audycja Lazy Edit. Więcej na Radio Campus FM.
0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
5: Autopromocja. Same sztosy.
7: Nie czujemy nic, nie czujemy nic. Toniemy w chaosie, w oparach absurdu. Na zdjęciach otacza nas luksus, który stoi w kontrze do tego, co wyszukujemy namiętnie w Google. Pytamy się, jak spać głębiej, jak spać bez tabletek. Dlaczego budzę się zmęczony z bólem głowy od nocnych dylematów i rozterek? A rano mam zryty beret, bladą cerę. Wydaję ostatnie tchnienie, bo czuję bezsens i zmęczenia Monteverest. Czy to normalne, że nie chce mi się żyć, ale nie chce mi się też umierać? Że wszystko mnie drażni, interesuje mnie sukces. Drażnią mnie ludzie i moje odbicie w lustrze. Okej, Google, Polacy pytają się dalej. Czy to normalne, że nic mnie nie cieszy? Zamiast popijać szery, jestem niewyspany i śnięty. A nie mając za wiele, czuję przepych i przesyt. Czy to normalne, że jestem samotny, mimo że mam wokół ludzi? Boję się weekendu, bo nie chcę udawać, a wszędzie widzę oportunizm. Czy to normalne, że nie mam dzieci, a że wszyscy inni chcą? A ja wolę być sam, ale nie samym sobą. Może jestem hedonistą jak Bonobo i problem mam z wiernością. Czy to normalne, że miłość się kończy, a

pytasz, ten tako Hemingway. I co to znaczy ten incel? Czy to normalne, że boję się kobiet, że boję się związku? Jak każdy Polak nie dbam o zdrowie i wylewam za kołnierz, bo potrzebuję prądu. Dlaczego Heweliusz zatonął? Dlaczego Golden zabił Kaszuba? Dlaczego Brown ma zakryte oko? Dlaczego Grenlandia jest duńska? Dlaczego ludzie mnie irytują? Dlaczego umieramy? Dlaczego tyle policji w Warszawie? Dlaczego ludzie są bestiami? Czy grozi nam wojna? Czy w tym roku będzie zima? Po zimie wiosna, a później polexit. Ile mierzy penis gigant? Jak powiększyć penisa? O to mężczyźni pytają się częściej niż o to, jaki jest sens ich życia. Czy to normalne, że wielu ojców ma sukces? Że okres spóźnia się o tydzień, a jedna pierś jest większa od drugiej? A teraz uśmiech, ocean, palmy i cyk, cyk, cyk. Co za piękne, setne, luksusowe zdjęcie. A na zdjęciu luksusowe dziewczę. Co ruchy ma taneczne i jej mąż w kaszmirowym swetrze.

wyszukują w Google. Mąż pyta, jak rozpoznać, czy jest się gejem, a żona wpisuje brak seksu w małżeństwie i samotność w łóżku. Sprawdza statystyki samobójców. Okej, Google, pyta teraz każdy Polak. Okej, Google, bo to cyfrowy konfesjonał. Toniemy w chaosie, w oparach absurdu, w świecie wyrachowanych oszustów, energetycznych wampirów i cynicznych zabójców. Za dużo bodźców, a zero impulsów. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic.

0: siebie. Ty nie czujesz też mnie, bo nie czujemy nic. Nie czujemy nic, nie.
1: Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów.
0: Bo nie czujemy nic, nie czujemy nic.
2: Dlaczego nie słucha muzyki, lecz ciągle podcasty? Dlaczego sąsiad z podełba patrzy, a jego pies znowu warczy? Czemu z tygodnia na tydzień przestaje poznawać mnie babcia? Nagle w jej oczach już widzę, że w ogóle nie wie, kim jestem, a byłem dla niej tak ważny. Czemu gdy ciało spowalnia, wskazówka przyspiesza

0: produkty oportuniści. Lecz ja nie potrafię się pieklić.
1: Czemu?
0: Mordo, no bo to turyści. Chwilę sobie porobią zdjęcia, potem odejdą w niebyt. Hip-hop przeżyje ich wszystkich. Uśmiech i kręci się karuzela. Kręci się w bani jak apuera. Przeminaj, co to za manosfera.
2: Powiedz, czy zarobię kasę teraz, gdy opytam smutnego kawalera.
0: Czym? Mitem o męsie płci żeńskiej, co winna

hasło TikTok. Żeby żyć, tak trzeba być masochistą. Stary człowiek, który krzyczy w chmurę, czasem serio czuje się jak dziadek Simpson. Twym nastrojem rządzą algorytmy, które chcą cię karmić auto nienawiścią. Chcą, byś nienawidził siebie w pełni, chcesz, to się podzielę swoją własną listą w stylu. Nienawidzę swoich włosów, mam wrażenie, że są coraz rzadsze. Nienawidzę swego wzroku, z roku na rok jest mi coraz słabszy. Nienawidzę też zarostu, oprócz wąsa w ogóle co to chwasty. Nienawidzę swego głosu, zanim rapowałem, był on sporo gładszy. Nienawidzę tych rozstępów, bo ważyłem stówę jako nastolatek. Nienawidzę swoich zębów, lecz się bałem życia z aparatem. Nienawidzę swoich lęków, kiedyś sam wierzyłem, że je zwalczę rapem. Ale nienawidzę swoich wersów, więc robię pauzę czasem. Nienawidzę swoich nutek, nawet fani nazwą wierszem każdy głupi lament. Nienawidzę swoich nerwów, nie rozumiem, czemu zawsze sieje wuda zamęt. Nienawidzę bycia leniem, ale w unikaniu pracy miałem duży talent. 9 lat nauki niemieckiego i do dzisiaj mówię tylko guten Abend. I wie viele kostet oraz Überraschung. Nienawidzę waszych smutnych szakszuk. Nienawidzę tego miasta czasem, kawałeczek muszę kupić kaszub. Nienawiść bywa jak pożar w duszy, często więc się zdarza romantykom. Wiesz, nie lubię raczej słowa, ale nienawidzę słowa wykon. Okej, Google, po ile stoi rubl?

0: Więc ty, ale poza tym super. Czujesz?
1: Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie. Nie czujemy nic, bo nie czujemy nic, nie.
2: Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic,
1: nie czujemy nic. Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie, bo nie czuję.

228-2727-7205. Tam czekamy na wasze telefony albo piszcie 886-971-971. Wstrzymajcie się jeszcze, bo dwójka też jest dobra.

0: Też była. Beastie Boys na jedyneczce.
1: Dwójeczce.
0: Na dwójce, oczywiście. Don't play no game that I can't win.
1: Tak jest, to jest dwójeczka, jedynkę też już znacie, dwa fragmenty zgodnie z regułami alternatora. No i teraz piłka po waszej stronie.
0: Czekamy na wasze telefony i mamy już pierwszy.
1: Rozdzwoniliście się naprawdę uśmiechnięty, jestem od ucha do ucha i już odbieram, tylko znajdę odpowiednią myszkę. Halo!
0: Kto do nas dzwoni?
2: Halo, halo, cześć, Mateusz z tej strony.
0: Siema.
2: Siemanko, ostatnim razem nie udało się...
1: Nie udało się odezwać, to ty się zestresowałeś i nic nie powiedziałeś. Zdarza się.
2: Nie, bo się, mówiłem, ale nie słyszeliście. No, dobrze, że tym razem się udało, w każdym razie pierwszy raz, także bardzo się cieszę.
1: No i klasa, i o to właśnie chodzi. Śmieliśmy się właśnie, Max mówił, że jak dziewczyna powiedziała, że zadzwoni, ale śmieje się, że gdzie tam zadzwonić, już wiecie, no młodzi ludzie nie wiedzą, jak z telefonu korzystać. Dlatego każdy nowy dzwoniący to jest skarb. Dobra, Mateusz, na co głosujesz?
2: Ja już chyba nie taki młody. W każdym razie nie przedłużając na jedyneczkę.
1: Korzystamy. Na jedyneczkę. Ale nie, przedłużajmy, śmiało, powiedz, co robisz.
2: Wracam z pracy, już ostatnia prosta, 10 minut i w domu.
1: Czujesz już smak jesiennego weekendu, ten czwartkowy wieczór?
2: Czuję. Szczególnie, że jutro akurat praca zdalna, więc czuję jak najbardziej.
1: Klas.
0: Będzie można się zakopać pod koc. Jakieś aktywności, które umilą cię to szerokie, planujesz?
2: Trzecie urodziny córki w sobotę. Także rodzinka się zjeżdża, będzie aktywnie na pewno.
1: Dobra, a powiedz teraz tak, jakby twoja rodzina nie słuchała. Cieszysz się?
2: Bardzo się cieszę. Jest to świętować.
1: Wspaniale. Dobra, Mateusz, miłej soboty, wszystkiego najlepszego dla córki i głos zapisany. Pozdro.
2: Dzięki, pozdrawiam, cześć.
1: Nie wiem, co to na dwa, ale głosuję, pisze Paweł. Na dwa jest Beastie Boys, Don't Play No Game That I Can't Win. A i wy możecie napisać, tak jak Paweł, na WhatsAppie 886-971-971. Tak myślę, że my wszystkie numery, które proponowaliście, już wrzuciliśmy, ale nie, bo ktoś tutaj proponuje na przetrwanie jesieni grzane napoje. Nie jestem pewien, kiedy wchodzą nowe przepisy, więc powiedzmy, że chodzi o herbatę. A proponuje Fontaine's DC z nowej płyty. Ona wychodzi nawet nie jutro, tylko chyba dzisiaj jakoś o północy, tak mi się wydaje. I ja też się jaram, więc za chwilę poleci Marian. Wcześniej pogadamy z jakimś dzwoniącym. Halo!
3: Halo, halo, cześć!
1: No siema. Powiedz, czy czekasz na nową płytę Fontaine's DC?
3: Niekoniecznie. Niekoniecznie, ale chcielibyśmy zagłosować tutaj wspólnie.
1: Okay.
3: Całą trójką naszą. Trzy głosy na jedynkę.
1: Dominacja. No, to wiesz, jakie są zasady. Musimy usłyszeć trzy głosy.
3: No dobrze.
4: Cześć, żona też głosuje.
3: I Karolcia?
5: Na jedynkę.
0: Na tak jedynkę, trzy głosy zanotowane.
1: Pozdrowienia dla Karolci, takie głosy uwielbiamy.
0: Dokąd zmierzacie?
3: Super. Dzięki.
1: Pozdro. Nie podzielili się tym, dokąd zmierzają, ale na pewno w dobre miejsce. Bardzo lubię te małe głosy, zwłaszcza, że zdarza się tak, że wiesz, ludzie próbują naciągać i podsuwają telefony takim dzieciom, co jeszcze nie do końca mówią. I czasem się udaje, Jestem ciekaw, czy jakieś dziecko, wiesz, pierwsze słowo powiedziało. Jedynkie.
0: Powiedzmy sobie szczerze, że to pytanie, które zadałem, to pytanie, na które odpowiedzi nie znaleźliśmy, a zadajemy je sobie.
1: Filozoficznie. Cóż, dowiedzieliśmy się, gdzie zmierza Martin, jeżeli dobrze pamiętam. Zmierzał 20 lat temu do Warszawy z Podkarpacia. Tam podobno niełatwo było posłuchać Skepty. Tutaj i na antenie, i w innych czasach, i w innym miejscu posłuchać Skepty jest łatwiej. Właśnie Shutdown wygrał wasze głosowanie. Poleci więc później. Jeszcze chyba przed kolejną parą damy upust tej prośbie o Fontaine's DC i wracamy z następnymi propozycjami.

0: Mieliśmy numer z nowej płyty Fisza Yamadę, mieliśmy przed sekundą numer z nadchodzącej już za rogiem płyty Fontaine's DC. A teraz od dziewczyny, która płyty cały czas nie wydała, ale też czekamy. Yuna Ara i Sabur Rakab Cadillac.
1: Przejmujemy salon, budynki gapią się, pokazujemy fucking power. Mimo, że mój iglak żłabiesz wciowy slalom. Podlewałem go za mało, przez to biegamy ślami po ścianach.
0: Jedyneczka.

0: Operator.
1: No to co, wróciliśmy do Polski i wracamy z zasadami, które w tym momencie już doskonale znacie.
2: 2282-7205, pod ten numer dzwonicie. 8277205, pod ten numer dzwonicie, by z nami pogadać na antenie. Głosując w ten sposób na jeden utwór z pary, możecie też zagłosować SMS-owo 886-971-971 lub na WhatsAppie.
1: Młody ode mnie w robocie mówił, że jak robił prawko, to instruktor słuchał kampusa i mówił, że to najlepsze radio w eterze, a nie mieszka w Warszawie. To nie ja, chwalę, tylko jeden właśnie z słuchaczy, który takiego SMS-a napisał. Dziękujemy, pozdrawiamy instruktora jazdy w szczególności, ale piszącego też pozdrawiamy. A że nie mieszka w Warszawie, no to oczywiście radio cały czas działa w internecie, zwłaszcza złapiecie nas nawet z Norwegii. Przecież mamy słuchaczy, wiem, bo kiedyś dzwonili. Ale w Polsce też można
2: uczyć. Dzwonili, czy ty dzwoniłeś ze Szwecji bardziej?
1: Nie. Dzwonili. Z Bergen, pamiętam, kiedyś narzekałem na pogodę w Polsce i zadzwonił słuchacz z Bergen powiedzieć, że nie wiem, co mówię. A ja narzekam dalej. I co? Niczego się nie nauczyłem. Na jedyneczce Juna Ara i Saburra Cup, na dwójce TVB, Gest, Julka, Miły, ATZ. I kto tam jeszcze był? Zapomniałem.
2: Jakub Jan Bryndel.
1: A, no właśnie. Zmiana czasu to dwójeczka. Czekamy na wasze głosy, czekamy na wasze telefony. Zmiana czasu to jest coś takiego, przed czym rzeczywiście drżę. I to nie ta, o której akurat rapują, ale taka prawdziwa kalendarzowa. Powinniśmy w końcu dać... Ja od 10 lat słyszę, że to już ostatni rok. Co jest z tym? Czy ktoś wie?
2: Ostatni rok, a jednocześnie od 10 lat. Ja z kolei słyszę, że to ten czas zimowy jest jedynym właściwym. Nie sposób się zgodzić. Tak jest moja teza.
1: To gdzie ty słyszysz takie straszne rzeczy? No to nie wiem, zupełnie okropne stwierdzenie. Nie, to nie jest czas właściwy.
2: Długie letnie wieczory to jest to, co lubimy przy dobrej muzie na przykład.
1: Na przykład. Dobra muza jest dla was do wyboru. Jedyneczka, Juna Ara, dwójeczka, zmiana czasu. Mamy głosy SMS-owe, zaraz będziemy je liczyć, chyba że jeszcze oczywiście zadzwonicie. A, no i też powiedzmy, że cały czas zbieramy od was propozycje, zwłaszcza jeżeli macie jakieś takie klasyki, które na Podkarpaciu może nie były łatwe do znalezienia, typu Skepta, a chcielibyście do nich wrócić, no to podzielcie się, żebyśmy wiedzieli, jak do was z nimi trafić, skoro już możemy. Tymczasem, w sumie też już klasyk, tylko że z tym Logiciem to jest nowsze wydanie klasycznego utworu. Nie pamiętam, który to był rok, to 2008-2011. Justice i Dance, tutaj z Logiciem, który rapuje do zestawu. Zwycięzca poprzedniej pary, innymi słowy, a my się słyszymy po serwisie.

0: Król i Orkiestra Koszyki. 23 i 24 października świętujemy 10. urodziny Hali podczas Koszyki X-Fest. Wstęp wolny.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Maciek! Otwórz!
3: Co ty robisz?
2: Balię z lodem wstawiam.
3: Do sauny? Po co?
2: Bo ja lubię klimat umiarkowany.
4: Jak mądrze korzystać z odnowy biologicznej? Słuchaj już w piątek wspaniałej audycji od 7 do 10 prosto ze Studia Sante. Sponsorem audycji jest Studio Sante.
1: Autopromocja.
5: 18.30, Marcel Schneider.
6: Akademicki Radio Campus.
7: O, walczymy tutaj z programem, który ma za sobą pewien kłopot, ale... O, cóż, zamknij program. Tymczasem, Marcel, co tam w Polsce i na świecie?
5: Bardzo dużo ciekawych rzeczy. Chciałem opowiedzieć między innymi o tym, że na przykład trwają protesty w Portugalii. W Porto konkretnie ludzie protestują, ponieważ są zbyt wysokie ceny wynajmu mieszkań. Od 18 do 25 euro za metr. Jest to niedopuszczalne, ludzi na to nie stać i już kilkadziesiąt osób wylądowało w szpitalu z powodu na starcia właśnie policji z protestującymi.
7: O tym wszystkim usłyszycie już za chwilę, jak naprawimy program, za co was przepraszamy, ale mamy nagrodę pocieszenia, czyli zwycięzcę poprzedniej pary. Juna Ara, Saburra, Kapka, Dilak. Marcel wraca z newsami już za moment, jak zwalczymy technikę.

0: I wracamy, 18.35, Marcel Schneider.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Wrócimy za chwilkę do protestów w portugalskim Porto. Zobaczymy, co radni Warszawy myślą o hulajnogach elektrycznych, a na sam początek nowości legislacyjne.
1: Wiadomości.
0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał i zawetował nowe ustawy. Więcej na ten temat Adrian Słoma.
2: 8 podpisał, a 3 zawetował. Wśród zaakceptowanych znalazły się m.in. zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, a także w ustawie o podatku akcyzowym. Prezydent sprzeciwił się natomiast zmianom w kodeksie wyborczym, prawie o reklamie politycznej i o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
3: Weto nie jest blokadą. Weto jest konstytucyjnym narzędziem obrony obywateli przed złym prawem. Mam obowiązek myśleć o bezpieczeństwie państwa, prawach obywateli i skutkach przyjmowanych przepisów. Dlatego każde moje weto zawiera konkretne uzasadnienie. Wskazuje błędy, zagrożenia i rozwiązania, które należy po prostu poprawić.
2: Cała wypowiedź prezydenta, w której tłumaczy on swoje motywacje prowadzące do zawetowania ustaw, jest dostępna na jego profilach w mediach społecznościowych.
0: 37 osób zostało rannych w starciach demonstrantów z policją w centrum Porto w północnej Portugalii. Manifestanci od soboty protestują przeciwko wysokim cenom wynajmu mieszkań i błędnej, ich zdaniem, polityce rządu w sprawie mieszkalnictwa. Według podinspektora lokalnej policji, koczujący na śródmiejskim placu Jana I Dobrego, manifestanci wielokrotnie odmawiali opuszczenia tego miejsca i stawiali opór siłom porządkowym. Najwyższe ceny mieszkań do wynajmu występują w głównych miastach Portugalii, Lizbonie i Porto, średnio od 18 do 25 euro za metr kwadratowy. Zbliżają się nowe ograniczenia ruchu hulajnóg elektrycznych w Warszawie. Radni miasta prawie jednogłośnie zagłosowali za całkowitym zakazem ruchu hulajnóg elektrycznych w centrum stolicy oraz wypożyczania ich przez aplikacje na terenie całego miasta. Radny Paweł Lech przypomniał, że na terenie Warszawy w ubiegłym roku doszło do 64 kolizji z udziałem hulajnóg, w których ucierpiały 73 osoby, a także o tym, że w tym roku doszło do wypadku śmiertelnego. Radni dyskutują też o zakazie hulajnóg elektrycznych na terenie całego miasta. Takie rozwiązanie rozpoczynając od tego miesiąca wprowadziła chociażby Rada Chojnic.
1: Pogoda.
0: Piątek przyniesie w Polsce dużo słońca, choć poranek miejscami może być mglisty i chłodny. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, więcej chmur pojawi się na południowym wschodzie kraju, a na północy Podkarpacia możliwe są słabe opady deszczu. Rano na wschodzie i w centrum kraju miejscami wystąpią gęste mgły, ograniczające widoczność nawet poniżej 200 metrów. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni u podnóża Karpat przez około 13 stopni w centrum kraju do 19 stopni na zachodzie. Wiatr będzie przeważnie słaby, na północy miejscami umiarkowany z kierunków południowych i południowo-wschodnich. Na południowym wschodzie powieje głównie ze wschodu. W Warszawie dzień zapowiada się pogodnie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Rano będą możliwe gęste mgły, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 13 stopni. Wiatr będzie raczej słaby. Polska pozostanie pod wpływem wyżu, dlatego piątek w większości kraju upłynie bez większych opadów. Warto jednak pamiętać o chłodnym poranku i ograniczonej widoczności, widzialności na drogach.

0: Alternator.
1: I jeszcze z tym basikiem. Joey Valency, Bray, Start a Fight na dwójeczce, na jedynce Goldie, Inner City Life. Dajcie nam znać, co wolicie, a my posłuchamy się i puścimy.
2: 228 27 7205, pod ten numer dzwońcie, by pogadać z nami.
1: Albo napiszcie SMS-a 886 971 971. Nie wiem, czy to nie będzie ostatnia para, ale nie, może zmieścimy jeszcze jedną, albo zmieścimy jakieś propozycje od was. O, tak jest.
2: I mamy już pierwszą osobę dzwoniącą.
1: Halo?
2: Z kim gadamy?
3: Cześć, mówi Przemek.
2: Siema.
1: Cześć, Przemek.
3: Słuchaj, chciałbym tak na szybciutko zagłosować na jedyneczkę, na Goldiego.
2: Jedyneczka, notujemy.
1: Czy masz jakieś wspomnienia z tą nutą? Może też grzebałeś gdzieś po kasetach czy winylach, żeby się dokopać do tutaj dżungla?
3: No nie. Wiesz co, z Goldiem to ja mam wspomnienia, bo byłem kiedyś na koncercie Goldiego, jak jeszcze istniała stara lokomotywa na Kolejowej bodajże to było. I to było chyba w pierwszym jej miesiącu, jakoś tak było.
1: Oho.
3: I jedyne co z tego co pamiętam, to żeby ludzie nie... Znaczy, nie wiem, no, o co w tym chodziło, ale słuchaj, w łazience, żeby ludzie nie pili wody z kranu, może powiem tak, wszystkie krany były pozaślepiane. Tylko nie tak, żeby jest pozaślepiane, że ktoś tam, nie wiem, powyrywał, tylko tak, wiesz, ponakręcane były mufy na to.
1: Jej.
3: Wszystko.
1: Co za czasy?
3: A wiesz, a słuchaj, a wtedy to wiesz, chyba butelka wody to była jakieś 18 lat temu, za pół litra chcieli 12 zł.
1: Ojeju. No cóż, no ale DJ dobry. Chłopaków was na świecie wtedy nie było. Tak, myślę, że tak mogło, szczerze mówiąc, być. A w każdym razie myślę, że do lokomotywy by nas nie wpuścili. Nawet jeżeli byliśmy na świecie, to mogliśmy nie wyglądać na nadających się do klubu. Dobra, wielkie dzięki za twój głos. Pozdro.
3: Dzięki, to na razie, hej.
1: I od razu lecimy dalej, halo.
2: Siema.
4: Cześć, witaj, Marcin i Wiktor z tej strony.
1: Cześć Marcin, cześć Wiktor. Na co wy głosujecie?
4: Synek?
5: Ja?
4: Tak?
5: Też
4: jeden.
2: Czyli 2 razy 1.
1: Proszę bardzo. A wy byliście na koncercie? Czy secie?
4: Nie. Na rybach byliście. Z ryby wracamy właśnie.
2: I jakie ryby złowiliście?
4: Ten mówił, że jedziemy na grzyby i stanęło, że pojechaliśmy na ryby. A złowił karaski, gdy i czy w dręgi.
1: Nie, no rewelacja. Pamiętam, że też kiedyś z ojcem pojechałem na grzyby, ale zamiast tego pojechaliśmy na ryby, ale nic nie złowiliśmy. Pamiętam to do dziś, ale sukcesu nie było, także dla was gratulacje. Pojedynek na ojców, tam, korespondencyjny. Fajnie.
4: Miłego
1: popołudnia.
2: Miłego wieczoru.
1: Pozdro.
4: Niestety jedziemy, więc wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wielko.
2: Siema.
1: Nie, no jak byli na rybach czy grzybach, czy jednym i drugim, już nie rozumiem, jak to miało być, a jak w końcu było, no też popołudnie miłe mieli. Ty byłeś już na grzybach w tym roku?
2: Nigdy, ja nie jestem grzybiarzem.
1: Nigdy nie byłeś na grzybach?
2: Czy byłem, no, ale to wiesz, zamieszkłe czasy, szczerze mówiąc, nigdy mnie nie ciągnęło potem do tych siatek wiszących nad piecem, czy nie wiem, na czym ty strzysz swoje zbiory.
1: Nie, nie,

0: suszę, wiesz, kroję, smażę na patelni. Nie, nie chcę.
1: Świeżo.
0: Mój ojciec suszy, ale mi się nie chce. Ja jestem świeżak, ja to znam, wiesz, trzy grzyby, ale są smaczne, więc lubię. Ale kiedyś znalazłem czwartego. Siedzunia sosnowego, słuchaj, taki mały, pyszny. Znaczy był mały, on potrafi wielki być. Pyszny, pyszna rzecz, tylko trzeba z pędzelkiem z piachu go tam pooczyszczać. Ale warto. Pozdrowienia dla wszystkich grzybiarzy, pozdrowienia dla Agaty, która mnie na grzyby wyciąga od 2 tygodni, nie możemy się wybrać. Agata, wybierzemy się w końcu. Na jedynce, przypomnijmy, jest Goldi, która telefonicznie zyskała parę głosów, ale cały czas w SMS-ach możecie ten trend odwrócić, no bo na dwójce również zasługujący na głosy, myślimy, Joey Valance i Bray, Start the Fight. I co? Puścimy spoza konkursu jedną piosenkę i jeszcze wrócimy z parą na pożegnanie. Co to na to, Max?
1: Doskonale.
0: Kaliber 44. Vena, proszę bardzo. Wracamy po tym numerze.

0: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886 971 971.
1: Na jedyneczce Lion, czyli Little Things razem z Obam JR-em.
2: Dla tych uśmiechniętych i rozbujanych z wieczorem. Taka miła propozycja w ostatniej parze.

0: Senator.
1: A dla tych trochę zezłoszczonych
2: Slaves i Magnolia.
1: To już ostatnia para dzisiaj, więc dzwońcie się pożegnać. 228 27 7205.

0: Alternator.
1: I mamy już pierwszą osobę dzwoniącą. Siema, siema, z kim gadamy?
2: Siema, jeszcze raz Przemek z tej strony. I tylko tak szybciutko, słuchaj, na jedyneczkę głosuję. I dzięki.
3: Proszę bardzo, dzięki, dobrego wieczoru.
2: Dzięki, na razie, dzięki nawzajem, cześć.
3: Ktoś też dzwonił na WhatsAppie, ale żeby odebrać na WhatsAppie, to ja to muszę poprzesuwać heble, nawet nie jestem pewien, które, więc żeby było lepiej, dzwońcie na telefon. Zwłaszcza, że to już ostatnia para, nie będę tego wszystkiego ustawiać. Przepraszam.
1: 228 27 7205, jeśli jeszcze macie chwilę, to my także jeszcze mamy chwilę na to, żeby z wami pogadać.
3: Tak jest, zwycięzcą poprzedniej pary już możemy zdradzić, Goldie to poleci zaraz, jak skończymy gadać, a później zanim chłopaki opowiedzą o tym, co nowego w kinie i w serialach, no to jeszcze zwycięzca tej pary, czyli albo Slaves, to dwójka, albo...
1: Albo Bon Jojar razem z Little Sins i ich Lion.
3: Nie no, słuchajcie, trochę się już znamy. 886-971-971 to numer do SMS-ów. Tego akurat odebrać nie mam jak, chociażbym tutaj heble przesuwał przez 3 dni. 22-825-7205.
1: 22-827-7205.
3: Dziękuję. To jest numer do dzwonienia i tam czekamy na wasze telefony. Przemek zadzwonił, wy też możecie. A ktoś się dobija do
1: choćby SMS-ów. 7 razy.
3: Ale to dzwonią, nic, to się no nie, nic nie mogę zrobić. No, nie mam broni. Ale na ten numer możecie SMS-a napisać. Ten pierwszy 886-971-971. No i wtedy możecie się pożegnać w ten sposób albo zagłosować po prostu w ten sposób. Mówiłem ci na ofie, że jestem zły na Obong Jaira, bo jestem zły na Obong Jaira, bo byłem na ofie, na którym miał być i ja jechałem na tego ofa przede wszystkim dla niego. Fajny był line-up, ale strasznie mnie jarał wtedy. To było po jego chyba drugiej płycie. Czy przed tą współpracą z Little Sims, jeżeli dobrze pamiętam. I odwołał dzień wcześniej. I moim zdaniem oni to odwołują, bo tak patrzą. Kurczę, gdzie ta Polska jest? Co? Katowice? Ta? Nie, z Londynu. Może przesadzam, ale to jest moja teoria spiskowa. Nakładam foliową czapkę i w to wierzę. I jestem na niego zły do tej pory. Ale nie no, fajnie śpiewa.
1: Jak to wierzyć? A tymczasem zwycięzca poprzedniej pary Goldie in a City Life.
3: Goldie in a City Life i co? My się żegnamy.
1: Max Walewski przy mikrofonie pierwszym.
3: I Bartosz Perguł przy drugim. To był Alternator. Dzięki.

0: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski craft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października, Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
1: Autopromocja.

0: That's my superpower.
1: Same sztosy.
2: Siódma godzina i dwie minuty na zegarze. Witamy, Kronika Wypadków Filmowych. Z wami w Radiu Campus.
3: Elo, elo, elo.
2: Na elo, zegarze. Elo, elo. Jest taki trend teraz na X-ie, zwanym wcześniej Twitterem.
3: No.
2: Że ludzie wrzucają AI slopy na Twittera, wyobraź sobie. Ale w ostatnich dniach jest taki trend, że wrzucają prompt, żeby wygenerował im mapę Europy z czymś dla każdego kraju. Jest mapa Europy i na tle każdego kraju, który też jest wykrojony bardzo dziwnie, bo AI sobie średnio radzi z tym, że na przykład Andorra jest bardzo małym krajem, ale coś trzeba przy nim wygenerować, więc robi wielką Andorę, która jest wielkości połowy Francji. No i tam są różne, nie wiem, najpopularniejszy film, najpopularniejsze jedzenie i tym podobne. Ja trafiłem dosłownie parę minut przed programem. Top aktor in each European country. Nie jest to oczywiście poparte, znaczy coś tam sobie ten Claude, ChatGPT czy inny jakiś Proximity sobie wyestymował i zresearchował, więc nie jest to tak, że na podstawie respondentów jak w Familiadzie czy coś, po prostu tak. I na tle różnych krajów są różni najbardziej popularni aktorzy. Jak zobaczyłem Ukrainę i prezydenta Zełenskiego, to się zaśmiałem, ale później sobie pomyślałem, że w sumie może być aktor. No ale dobra, tam Dania, Mads Mikkelsen, Norwegia, pan Salsgaard, młodszy. Niemcy, Til Schweiger, to też mi trochę dziwi. On ma taką dorobek dość nierówny. W Wielkiej Brytanii Tom Hardy, w Irlandii Cillian Murphy, we Francji znam tą twarz, nie znam aktora, w Hiszpanii Javier Bardem, w Portugalii Pedro Pascal, który z tego co wiem nie jest Portugalczykiem, tylko chyba Chilijczykiem, w Austrii Christoph Waltz, a w Polsce Robert Lewandowski,
3: który wystąpił w filmie Lewandowski.
2: I aktorzy często też pewnie na boisku.
3: Nieznany. Hot take. Dobre, dobre, dobre.
2: Całe Bałkany i na południe od Polski są same twarze kompletnie nieznane, bo oczywiście te twarze też są wygenerowane przez AI, więc w ogóle Lewandowski też nie wygląda jak łon. Ale tyle o nas wie, jakby się ktoś zastanawiał nad tym, ile wie o nas sztuczna inteligencja, to tyle właśnie o nas wie.
3: Polski piłkarz bardziej jest znany na świecie niż najlepszy polski aktor.
2: Dziś w Kronice Wypadków Filmowych Warszawski Festiwal Filmowy.
3: Troszku.
2: A także, tak jak zapowiadaliśmy...
3: Domowy festiwal filmowy też.
2: Tak, tak jak zapowiadaliśmy wam w poprzednich tygodniach, weszły do kin trzy interesujące filmy i ja jeden z tych filmów wybrałem. Trochę nie wiem, czy żałuję, czy tej decyzji, że akurat na ten poszedłem, czy nie żałuję, bo nie widziałem pozostałych, ale jeden z trzech, czyli Social Reckoning, Prime Time i Digger obejrzałem i opowiem w drugiej części audycji.
3: A ja nie zdążę wam opowiedzieć o filmach, które ja widziałem najpewniej na stówę praktycznie, mogę powiedzieć, ale to będą takie filmy, że jak już będziecie mieli dość filmów dobrych i wysokich lotów, to ja wam mogę opowiedzieć trochę o filmie mniej obcy, albo w ogóle pogadajmy sobie o tym, czy widzieliście jakiś dobry film biograficzny, może być muzyczny.
2: Dobry film biograficzny, muzyczny.
3: Wiecie, Dylan, Springsteen, Queen, Amy. Nie, to jest dokument.
2: To dokument, tak.
3: Kto tam jest jeszcze? No.
2: Walk the Line o Johnnym Cashu. No bardzo dużo ich było w
3: Walk
2: ostatnich
3: Hard
2: latach.
3: O Dewey Cox Story.
2: Ten o Eltonie Johnie z Aaronem.
3: Czy to są filmy, do których się wraca? Czy co, to trzeba zrobić raz i popularne słowo dzisiaj, skaszować się i już odłożyć film na półkę?
2: Zamrozić tą swoją popularność i włożyć na półkę.
3: Tak, mój życiorys jest za dobry, żeby znała go tylko moja rodzina. Trzeba go zamrozić, popakować i rozdystrybuować do każdego domu, który ma subskrypcję VOD-sa.
2: Ale jeżeli mowa o filmach, o gwiazdach muzyki różnej, to w sumie jest to też wstęp do Warszawskiego Festiwalu Filmowego, bo widzieliśmy parę filmów. Ja widziałem dwa, ale nie mam w sumie o nich dużo do powiedzenia, bo jeden z nich był dokumentem, który nazywał się Na poboczu i opowiadał o argentyńskich trackerach, kierowcach ciężarówek. I był to film interesujący, ale absolutnie nie jestem w stanie coś więcej o nim powiedzieć, bo był to po prostu bardzo powolny, taki pozbawiony w zasadzie struktury zbiór mini winietek, momentów z życia ludzi, którzy żyją właśnie gdzieś na poboczu.
3: To jest dramat krótkometrażowy.
2: Nie, to, to...
3: To nie na poboczu?
2: To 2018, konkurs filmów krótkometrażowych. Ten się nazywa Pobocza, chyba? Na pewno go widziałem w zeszły piątek na Warszawskim Pobocza? Festiwalu Filmowym. No to wejdź na tegoroczną i wejdź w konkurs filmów dokumentalnych i go odnajdziesz. A drugi film, który widziałem i który chciałbym polecić głównie dlatego, bo pewnie będziecie go mogli w polskich kinach również obejrzeć, to film Sfor na gacie o wakacjach w ośrodku gdzieś na Kaszubach i o... na poboczu się nazywa, tak? I o... jak to się mówi, w wakacjowiczach, w czasowiczach, w tymże ośrodku, którzy, jak to w czasowicze, poznają się niektórzy lepiej, a niektórzy się nie chcą poznać, albo jak się poznają, to się nie lubią. Są dzieciaki, które bawią się razem, poznają i przeżywają jakieś pierwsze dziecięce emocje. Są dorośli, którzy trochę się nudzą, trochę są w tym wakacyjnym trybie, czyli chcieliby odpocząć i walczą z upływającym urlopowym czasem. Ale jest to przyjemne, wakacyjne tchnienie i jeżeli będziecie mieli okazję ten akurat polski film obejrzeć w kinie albo gdzieś poza nim, to jest naprawdę spoko.
3: Film Sfor na gacie jest przygotowany, twórcy filmu są przygotowani na międzynarodowy sukces i przetłumaczyli...
2: Sfor na gacie.
3: Or underwear. Cursed underwear, może, no nie wiem, ale nie, tak naprawdę nazwali swój film...
2: Chociaż w zasadzie nie, bo są niesforne, więc sforne to są grzeczne, czyli kind underwear w zasadzie.
3: Kind underwear.
2: Good underwear.
3: How to survive the summer holidays. Mm-hmm. To może Sfor na gacie mógłby być podtytuł, czyli to tak jak książki dla dzieci, czyli jak przetrwać... Letnie wakacje, a są jeszcze jakieś inne wakacje, halo. Święta. Także tak.
2: Swoją drogą, Sfor na gacie nie są na Kaszubach. To mnie zastanawiało przez cały czas.
3: Kaszuby, to piękna część Polski.
2: Sfor na gacie są w Borach Tucholskich.
3: Szachmat. My dajemy wam minus punkcik za nieścisłości geograficzne.
2: Ale najgłośniejszym filmem na tym festiwalu, albo przynajmniej najbardziej rozchwytywanym, był nowy film mojego kolegi z grupy studenckiej.
3: No, trochę
2: z ławy studenckiej.
3: Się tutaj.
2: Czemu się śmieje?
3: Nie?
2: A nie? Teddy Forever Zap. Rap.
3: Człowiek, który wyszedł przed publiczność, zanim ten seans się, pierwszy seans
2: rozpoczął.
3: Się rozpoczął, powiedział, że jak tylko się dowiedział od Krystiana, że taki film powstaje, to razem z Radą Festiwalową, nawet nie oglądali go, tylko powiedzieli, ten film musi zostać pokazany, musi mieć premierę na Festiwalu Warszawskim, bo jest to film o Warszawie, o jej kulturze. Mowa właśnie o filmie Teddy Forever Rap. A potem obejrzeli go i zmienili zdanie, ale już było za późno.
2: Krystian Kuczkowski jest, poza tym, że jest moim kolegą ze studiów, to jest reżyserem takich filmów jak Dżugajki, Budda, coś tam, jakiś
3: Dzieciak
2: podtytuł
3: 98.
2: był, Dzieciak 98, dokumentu o
3: Krzysztofie
2: Krawczyku, to w ogóle rozpoczęło jego gwiazdorską karierę, o Ani Przybylskiej, o chyba Maryli Rodowicz i ostatnio o ślubie Friza i Wersow. I są te filmy oceniane różnie, ale wszystkie prawie są absolutnymi hitami kinowymi, więc zazdro i pozdro.
3: A ten film, Teddy Forever Rap, miał tę premierę we wtorek, później jeszcze był seans w środę. Po każdym z tych filmów była sesja Q&A. Na wtorkowej premierze był Teddy i cała świta jego i wszyscy można było ich rozpoznać, ponieważ mieli te kurteczki, koszulki i taki merch. Mhm. Było paru raperów, widziałem Wilka w WDZ, widziałem CNE, on się tam też udziela, byli zaproszeni do filmu goście, którzy się wypowiadali o historii Teddy'ego i powiem wam, że było wesoło momentami na widowni. Film ten wydawał się trochę długi. Tak mi się wydaje. Ja historię Teddy'ego wydaje mi się, że trochę znam. Mogę
2: właśnie,
3: powiedzieć,
2: czy dowiedziałeś się czegoś nowego? Czy
3: tak, ale najwięcej nowego dowiedziałem się z Q&A. To też ciekawe. Interesujący fakt, nie wiem, czy to były żarty, czy nie. Na pewno nie jest żartem informacja, że film Teddy Forever Up kończy opowiadać historię Teddy'ego gdzieś w 2004 roku. I pan Krystian powiedział później, że on to celowo zrobił, bo film ten będzie miał drugą część, albo i trzecią. Bo tu jeszcze kawał czasu, jeszcze 22 lata do opowiedzenia.
2: Większość kariery, bym powiedział, do opowiedzenia.
3: Tak, więc można by powiedzieć, że to Forever Up, jakieś potedy, początki. I tak jak wiele osób podkreślało, ja nie wiem, czy do końca się z tym zgadzam, ale że to nie jest wcale film biograficzny o raperze Tedy, tylko to jest film o historii polskiego rapu, o początkach polskiego rapu albo warszawskiego rapu. Trochę tak jest, że się opowiada o tym, że tu Molesta, tu Tedy, ale w zasadzie mówi tam cenę, opowiada trochę o tym Wilku, Eldo opowiada o tym, jak widział różne wydarzenia, ale w zasadzie te wydarzenia wszystkie są związane z raperem Tedy.
2: Ten, film nazywa się Tedy, Forever Rap.
3: I to z jego perspektywy poznajemy polski rap u zarania jego właśnie. Natomiast no, można w tym znaleźć też i opowieść trochę, popatrzeć sobie na obrazki ze stolicy, z lat 90. z Ursynowa, ze Śródmieścia, z okolicy Remontu. No, jest tego trochę. Obrazki bardzo szybko się zmieniają, jest bardzo dużo archiwalnych nagrań, jest trochę muzyki. Bardzo ciekawych rzeczy dowiedziałem się właśnie z rozmowy po seansie. Czyli na przykład, że znienawidził swego czasu kawałek Drina goni Drin Tedy. Że nie grał go dla przyjemności, grał go z obowiązku, aż do tam 10 lat wstecz, czy kilku lat wstecz, kiedy odnalazł, pogodził się z nim, zrozumiał, że to jest część jego dziedzictwa, jest to jego najpopularniejszy numer bodaj i znów gra go radośnie, a cały ten kawałek powstał na freestylu praktycznie, że był bardzo szybko nagrany. Chyba Tedy żartował, że on został napisany szybciej niż trwa ten utwór.
2: Nie? Ale to, bo w ogóle był taki moment chyba w jego karierze, że on nagrywał płytę na miesiąc praktycznie i był najbardziej
3: tak,
2: płodnym.
3: Tak, było to powiedziane, zwłaszcza w kontraście do jego ówczesnego kumpla, przyjaciela, drucha i ziomka z zespołu Warszawski Deszcz, czyli numera Raza, który się w tym filmie dużo też wypowiada o nim. I głównie miło mówi o nim. Natomiast oni są teraz w konflikcie i Tedy nawet odnosił się do tego w rozmowie, że on słyszał już, że numer Raz się o nim dobrze wypowiada, ale to nie zmienia jego optyki. W każdym razie pokazano tam i mówili bohaterowie tego filmu, że Tedy pisał kawałki szybciutko. Numerowi zajmowało to dużo, dużo więcej czasu. A jeszcze nie pomagało mu w tym to, że Tedy go popędzał, Tedy go pilnował, Tedy go, no wręcz nawet numer mówił, że go troszeczkę tam podskubywał, wyśmiewał. Więc to taka sytuacja. Polecam, mimo wszystko, ten film będzie miał premierę 11, chyba nie 11 listopada, ale w listopadzie, trochę chyba później. Więc trzeba będzie na niego poczekać.
2: Ja o tym filmie w ogóle słyszałem głównie w kontekście tego, że miał ten film być jakimś takim ostatnim rozdziałem w historii beefu między Tedem a Peją.
3: A i nie ma tutaj...
2: Właśnie to chodzi do tego stopnia, że nawet nasz wspólny kolega z Kuczą mi mówił, że Krystian tam no, miał problem, jak się wydarzył ta zbiórka na raka słynna.
3: Cancer Fighters.
2: Tak, bo panowie tam jakoś sobie rękę dosłownie czy w przenośni podali, no i może to właśnie zmieniło film zupełnie, ale że sypnęło piachów w tryby fabuły, czy...
3: Nie ma tego. Właśnie. Nie ma tego beefu. Jest trochę o beefie między nim a...
2: W ogóle, jeżeli to się kończy w 2004 roku, to chyba ten beef jeszcze nie był aktualny za bardzo, nie?
3: Z Peją. No.
2: To, czy ten beef, jego główna część to są te na CGM-ie?
3: Nie no, były disy. Było kilka disów, wymieniali się tymi disami, a później...
2: Ale to
3: no,
2: są jakieś późniejsze już lata, naste, nie?
3: No teraz ci nie powiem, z kronikarzem nie jestem. Myślę, że warto zobaczyć, obejrzeć, natomiast... Nie porywa jakoś bardzo to, To widowisko? Ciężko powiedzieć. Myślę, że też dlatego, że nie ma tutaj jakiegoś gwałtownego na razie zwrotu wypadków. To jest powoli podróż na szczyt jeszcze. Mhm. Tedy w pewnym momencie miał takie załamanie. Też opowiada, mówił o tym po filmie, że miał taki moment, że chciał rzucić rap. Był taki moment, kiedy zastanawiał się, czy nie być DJ-em na statkach wycieczkowych. Mhm. I chyba też sam mówi o tym, że jest o tym pisze w jakimś numerze na płycie, chyba właśnie Vanilla Ice albo Captain, że miał ten moment, to już znacznie późniejsze płyty i w pewnym momencie nastąpiło to tak zwane odkucie. Wtedy odkuł się i tam właśnie Vanilla Ice był ogromnym sukcesem, to były czasy Hot 16 Challenge.
2: Wtedy no to już tak, to już dużo później.
3: No, natomiast był taki jeden zjazd, tam, nie wiem, takie płyty jak Mephisto TDS. Tego nie ma w filmie. Więc po prostu ten dokument jeszcze nie jest tak bardzo interesujący chyba, nie wiem, albo nie minęło dość czasu, albo nie ma tam jakiejś wielkiej tragedii, żebyśmy mogli z zapartym tchem śledzić. To jest fajna rzecz dla ludzi, którzy bardzo lubią Tedego. Albo warszawski rap po prostu. I niezaprzeczalnie miło jest usłyszeć stare kawałki, posłuchać o tym, jak powstawały płyty. Jakieś takie były zabawne momenty, kiedy się nie zgadzały wersje między, nie wiem, Krzyśkiem Kozakiem i ówczesnym wydawcą Tedego czy Warszawskiego Deszczu, kiedy on opowiadał, jak historia jakaś wyglądała z jego strony, po czym Tede mówił, jak wyglądała z jego strony, czy też właśnie jak numer raz gdzieś tam po długiej takiej litanii, takiej miłej względem Jacka, powiedział, że nie wiem teraz, czego tam ode mnie chce, że kiedyś był bardzo miły, a teraz coś mówi, że mu wisze jakieś pieniądze. No i wtedy cała buchła śmiechem, bo chyba wiedzą coś, czego my nie wiemy. Ale tak, chyba się jakieś o pieniądze się rozeszła sprawa.
2: Był taki Netflixowy dokument, serial dokumentalny, cały ten rap, o którym mówiliśmy, mówiłeś w zasadzie krytycznie dość. To jakbyś miał porównywać Netflixowe podejście i Krystianowe podejście?
3: To jest życiorys Tedego. To jest jego kronika. Jeżeli ktoś go kocha, lubi i szanuje, to może sobie to zobaczyć, powinien sobie to zobaczyć. Nie ma tu jakiejś szczególnie wartkiej akcji. Myślę, że nie znajdzie w tym filmie ktoś, kto nie słucha rapu albo no, nie interesuje się nim jakiejś mega interesującej historii, która go wciągnie w temat.
2: Przypomniałeś mi o czymś, co już mówiłem wcześniej.
3: To nie jest absolutnie zła rzecz.
2: I tym zakończymy tą część audycji, o genialnym outdoorze lalki Netflixowej, który dzisiaj przechodziłem przy Politechnice i już jest zmieniony na jakieś zwykłe reklamy, ale był tam są takie końcówki kamienic płaskie, urwane kamienice, na których jest bardzo dużo przestrzeni właśnie na outdoor i były tam różne wcielenia Izabeli Łęckiej i było właśnie kocha, lubi, szanuje. Uśmiechnięta Izabela Łęcka i na kolejnych budynkach mroczna Izabela Łęcka. Nie chce, nie dba, ghostuje, bo to jest młodzieżowy serial i młodzieżowa adaptacja lalki, ale pomysłowe i bardzo dobrze wykonane. To co, posłuchamy w takim razie artysty znanego jako...
3: Tak, posłuchamy artysty znanego jako Tede, Jacek Graniecki, Wyścig Szczurów, o tym kawałku też w dokumencie jest wielokrotnie. Tam Hirek Wrona mówi, że Tede był antyestablishmentowy i nagrał taki numer jako pierwszy, że nikt wcześniej nie mówił o tym, że korporacje są złe. A po czym tam...
2: Czasem się spotyka rówieśnika.
3: No, skwitował, że to nie jest antyestablishmentowy kawałek. To nie jest kawałek, który ma wysyłać ludzi na barykady, tylko to jest kawałek o jego kolegu Andrzeju z parteru, który właśnie jest... O nim jest ten numer i on był na niego zły, a nie na cały ten świat. Więc tak mu wyszło, ale wyszło mu świetnie. Wyścig Szczurów, Tede.

0: Jak słuchałem tego kawałka w radiostacji na przełomie mileniów, to myślałem, że jak twój guru to Pele.
1: Pele.
0: Jak Pele i się zastanawiałem, co oni do Pele go mają. Nigdy mi ten Pelen do mnie dotarł naprawdę dekady później.
2: Akademicki Radio Campus.
0: 19.25, Kronika Wypadków Filmowych. Co tam jeszcze widziałeś?
1: Mówiliśmy
0: o jeszcze jednym świrze dokument.
1: Mówiliśmy o Forever Rap TD. Jeszcze chcę powiedzieć, że dużo fajnych ciekawostek o tych numerach, kiedy one powstawały z pierwszej płyty, z drugiej, ze sportu, z... To wszystko jest dla mnie bardzo cenne i fajne. Tam jeszcze Cezary Ciszewski.
0: TD był twoim ulubionym artystą przez długi czas, tuż obok T-Love'u, nie?
1: Nie, no to nierównolegle bym powiedział, ale...
0: Ale...
1: Za czasów takich studenckich, czy tam nawet licealnych, to tak, jak się chodziło na Juvenalia, to gdzieś tam ten T-Love to był taki właśnie...
0: No, nie było problemu, zawsze można było posłuchać T-Love'u. Jak się lubiło T-Love, tak, to na Juvenaliach człowiek był zadowolony.
1: No. A TD, no to tak, to tak. Warszawska taka muzyka. Ja się cieszę się. No, było też miło mi, że chłopak był miłym gościem, serdecznym gościem, rzutkim, elokwentnym, jak w warszawskim deszczu, czy w zespole Trzycha, hajs. No, takim frontmanem naturalnym, natomiast nadal gościem, który był w stanie oddać swój najlepszy beat, czyli ten z warszawskim Kolorowe Sny Niemena, Wzgórzu ja patrzy. To
0: też kultowy numer, kultowy klip.
1: Tak jest. No to się to fajnie, że nie był jakąś taką wielką szują, a że tam żeby być
0: tylko
1: frontmanem.
0: Zepsuł ten etos rapowy polski, nie?
1: Odnoszą się tam trochę do tego, że no tak twierdziło
0: czyli to podwórko. Ja pamiętam, miałem kolegów, którzy byli oddanymi rapowi po prostu sercem i duszą, no i oni mimo tego, że podobała im się ta muzyka, no to jej absolutnie nie uznawali, bo to nie był rap, nie? To było te hip-hopolo, tylko jeszcze zanim wynaleziono hip-hopolo.
1: Że komercja.
0: Tak, nawet nie, że nic jakoś muzyki,
1: czyli
0: tylko
1: hardcore hip-hop, jak było na początku, zmieniło się na 3H, hajs, ale no widzisz, on sam jakby mówił o tej zmianie, chyba nawet właśnie Wilku WDZ z Hemp Gru w tym dokumencie daje taką informację, że on jednocześnie część jego kocha tego, a część nienawidzi.
0: No,
1: za to, że się sprzedał.
0: Miłości do nienawiści z powrotem.
1: Gdzieś tam te animozje, ale był na sali, rozmawiali o tym też, rzucił i Tede, jak tylko usiadł na fotelu, od razu się do tego wszystkiego, z całego tego filmu odniósł się właśnie do tej jego części, czy sprzedał się, czy się nie sprzedał. I powiedział, że no to chyba po latach widać, że miałem rację. Czyli coś tam go jednak swędzi.
0: Z drugiej strony jest tak naprawdę poza Wieniem, powiedzmy, ale Wienio bardziej jest kuchnia TV i jest jedynym raperem, któremu udało się przenieść do mainstreamu. W sensie przestać być tylko raperem, a stać się nie tylko celebrytą, powiedzmy. Ale kimś, kto jest po prostu osobowością.
1: To, co kiedyś było wstydliwe, inaczej powiem, że to, co kiedyś było wstydliwe, czyli rozmowa o tym, że zarabiam hajs, dzisiaj jest mainstreamem. Dzisiaj, jak o co chodzi, rapuje, no to mówi, że właśnie, że tutaj jedno mieszkanie, tu mamie coś kupię, mam hajs, mam chainy,
0: kompletnie
1: złote zęby.
0: Inny świat, nie? Tych ludzi nie było na świecie w momencie, gdy się kończy ten
1: Ale dobra, to był jeden dokument.
0: Adin, dwa.
1: Tak, chcę jeszcze powiedzieć, że chyba dla nas ten WFF tegoroczny to jest taki dokumentalny dosyć.
0: No poza tymi swornymi gaciami, tak.
1: Bo jeszcze trafiłem na super film dokumentalny polskiej produkcji o Kaszpirowskim. Kaszpirowski Under the Spell. O gościu, którego prawdopodobnie już nie pamiętamy jako pokolenie, albo pamiętamy jak przez mgłę z telewizora, z obrazka. A tutaj pan Łukasz Konopa w czasach pandemii dorwał w ręce książkę, również polską, o fenomenie, o człowieku, i postanowił zrobić dokument i śledził Kaszpirowskiego no, w różnych krajach i wschodnich Europy, ale również ściągnął go do Polski i nagrał z nim taki 2,5-godzinny wywiad, który stał się osią tego dokumentu. I jak w pierwszych scenach pojawia się, widzimy archiwalne nagrania Kaszpirowskiego, kiedy przemawiał z kineskopowego telewizora, a potem w kontraście jego siedzącego jak posąg niemalże, jak woskowa figura z Madame Tussauds, takiego dziwnego, bladego, z taką cieniutką skórą na twarzy, ale dziwnie takiego naciągniętego, sala buchnęła śmiechem. Na początku ten efekt może wydawał się komiczny, ale i on przez chwilę nic nie mówi i tylko patrzy się w kamerę i nadal ma taki magnetyczne spojrzenie i siłę. I pan Łukasz Konopa go pyta, kim jest, i on wtedy mówi coś w stylu tam: najpiękniejszy, najsilniejszy, najbardziej znany człowiek na świecie, najbardziej utalentowany, taką litanię puszcza, wiązankę o sobie z całkowicie poważną twarzą, no nie uśmiecha się. Niezłe to jest. Film wypełniony po brzegi materiałami archiwalnymi. Ktoś, kto wykonał tam robotę grzebania w archiwach, powinien dostać jakąś nagrodę za to. Dostali materiały od Kaszpirowskiego, dostali materiały z różnych telewizji światowych. Jest opowiedziana solidnie historia tego człowieka poprzez to, skupiona bardzo na nim. To, co znowu tutaj bardzo cenne, czyli po seansie słuchałem sobie, jak pan Łukasz odpowiadał na pytania. Zabrakło w tym filmie chociażby takiej spowiedzi osób, na których Kaszpirowski wykonał taką spektakularną, taki spektakularny seans, a mianowicie, nie wiem, czy wam to mówi, czy nie, chyba powiem wam, bo to było ukoronowanie jego kariery, jak sam twierdzi. Już po tych latach, kiedy w telewizji hipnotyzował ludzi na masę, czyli cała sala na przykład zastygała w bezruchu albo kręciła młynki rękami, robiła to, co on im kazał, zgodził się wykonać taki eksperyment. Ze studia telewizyjnego w Ukrainie prowadził swój seans, a gdzieś w Gruzji ustawiono operację dwóch kobiet, jedna po drugiej. Bez znieczulenia, otwieranie powłok ciała, jakieś tam usuwanie jakiejś przepukliny.
0: Makabrycznie, absolutnie.
1: Brzmi to koszmarnie. Możemy w dokumencie zobaczyć niemalże
0: zapis tej operacji
1: i nadal siedzisz i denerwujesz się. Chociaż wiesz, to już się wydarzyło, ale...
0: Wytłumaczmy, o co chodzi, że on rzuca
1: na
0: tysięcy kilometrów, rzuca na dwie dziewczyny, które przechodzą poważną operację, nie tam borowanie w zębie, ale poważną operację. Urok taki, że jest anestezjologiem, czarodziejem.
1: Tysiące kilometrów to ich dzieli, ale on ma z nimi kontakt przez telewizor. Na sali operacyjnej jest ekran. Te panie się patrzą w ten ekran i słuchają słów jego, kiedy on im mówi, że mają nie czuć bólu. Nie czujesz teraz bólu. Skup się na mnie, nie odwracaj wzroku. Nie czujesz bólu. Nic cię nie boli. Możesz słuchać mojego głosu. Nie zamykaj oczu i tak dalej. I to jest, a tam się uwija 15 lekarzy. Anestezjolodzy są na tej sali, są jacyś obserwatorzy, jest jakiś reporter w ogóle z mikrofonem, wszyscy w takich dziwnych maseczkach, takich starych. Niesłychane to jest i nagle takie puf. I narrator mówi, że kariera Kaszpirowskiego osiągnęła taki swój pik i trwała 2-3 lata, a później nie wydarzyło się nic spektakularnego, nie było jakiegoś skandalu, nie wydarzyło się nic obrazoburczego, po prostu ludzie przestali się powolutku interesować tym co robi pan Kaszpirowski.
0: No, jak to z takimi...
1: Niesamowite.
0: ...ludźmi bywam. Ja, mi się przypomina dokument...
1: Kaszpirowski, Under the Spell, polecam. Tego już nie zobaczycie na festiwalu warszawskim, ale myślę, że te dwa dokumenty, które praktycznie w ciemno zobaczyłem, że są dostępne wejściówki, kliknąłem, nie żałuję. To jest to jeden z moich najlepszych... Jedno z najlepszych doświadczeń festiwalowych warszawskich, jakie miałem, a jeszcze się nie skończył, festiwal trwa do niedzieli.
0: Mi się, dwa dokumenty mi przychodzą jeszcze do głowy, które mi się z tym skojarzyły. Pierwszy to jest autora dokumentów o Ayrtonie Sennie i o Amy.
1: No to tam Kapadia.
0: Tak.
1: No to to jest inna klasa.
0: Ale obejrzałem jego najnowszy dokument w ogóle o Maradonie. Mhm. Po tym, jak wróciłem z kina w zeszły piątek, jakoś tak mnie ten dokument o trackerach zainspirował, że postanowiłem. Jest bardzo dobry. Jeżeli straciliście tego pana z radaru po Amy, to obejrzyjcie Maradonę. Nie wiem, gdzie on jest dostępny, ale gdzieś jest na pewno dostępny, bo ja go obejrzałem. I drugi, jak mówiłeś o tym Kaszpirowskim i o kreowaniu pewnego swojego wizerunku i w ogóle takich różnych gierkach, które człowiek taki charyzmatyczny i z tak gigantyczną osobowością prowadzi z publicznością. Polecam gorąco dokument. Wydaje mi się, że to jest dokument, który się nazywa po prostu Dali. O Salwadorze Dalim.
1: Co Dali? A,
0: który bardziej niż jego twórczość i jego jako artystę malarza eksploruje go jako jednego z pierwszych takich artystów celebrytów światowych, bo poza tym, że on był multiplatformowym i multidyscyplinarnym artystą, to był też człowiekiem, który występował w teleturniejach, jeździł po całym świecie, udzielał wywiadów, występował w telewizji, jakieś takie showy miał swoje, a poza tym miał pewną osobowość, może nie sceniczną, ale taką do publiczności, że wręcz są sceny w tym filmie, jak przyłapują z kamerą Dalego, jak on wychodzi z metra w Madrycie chyba, albo w Barcelonie, wychodzi z metra z... normalnie, nie w roli, zauważa kamerę, że podchodzi do niego ktoś z kamerą i w ułamku sekundy zmienia się w Dalego. I jakby mówi nawet, że jest on Salwador, człowiek, malarz, jest Dali, jest ta jego osobowość. I to, jak eksploruje właśnie ten pomysł w ogóle, żeby kreować siebie i kreować jakąś taką personę zupełnie oddzielną od siebie, jest, to nie jest to w Poszukiwaniu Nieśmiertelności, bo ja to pierwszy raz widziałem dużo wcześniej. To nie jest to. Wydaje mi się, ten dokument się po prostu nazywa Dali. I też gorąco go polecam. Jak wpisuję go w Google, to mi pokazuje, że jest on na Netflixie, ale często jest tak, że on jest gdzieś na Netflixie, ale nie w kraju nadwiślańskim.
1: Tymczasem piszecie do nas jeszcze o filmach na podstawie żywotów artystów, które fajne były i zgadnijcie, co to za film. Ten z małpą o Robim fajne.
0: Co? Ten z małpą o Robim?
1: No, o Robim Williamsie, że on jest takim
0: dziwakiem,
1: że aż musi być małpą. Tak.
0: Jak można oceniać prywatnie artystę z poziomu tylko słuchacza? Poczytajcie, jak postępował z ludźmi jak Tunizjano, litości, sport. Można uznawać legendę 3H czy WFD, uwielbiać, ale o gorszego Hama i Narcyza, co tam jest dalej? Gorszego Hama i Narcyza w starej gwardii rapu ciężko. Wiesz co, myślę...
1: DJ Tunizjano, to ty?
0: Bardzo możliwe.
1: Kurczę.
0: Bardzo możliwe.
1: No...
0: Sfornegacie są na Kaszubach. Kaszuby zaczynają się parę kilometrów na północ od Chojnic. Super, właśnie byłem w zeszłym roku w Chojnicach i chodziłem i po małych Sfornegaciach i w ogóle tam wokół tych jezior i nie wiedziałem, że jestem na Kaszubach w takim razie, ale dobrze wiedzieć. To przepraszam, w takim razie zgadza się, jesteśmy na Kaszubach.
1: Czytamy wasze wiadomości 886-971-971. Piszcie do nas na WhatsAppie.
0: O Jezus Maria, to
1: nie musimy się zgadzać, ale
0: pięknie się różnimy. Różnimy się pięknie, proszę.
1: Jeszcze chcę tylko powiedzieć, że a propos fajnych dokumentów, to takimi może się pochwalić pan Lance Oppenheim, o którym pewnie Maciek teraz coś powie. Między innymi jest taki serial, o którym kiedyś Maciek opowiadał, Renfer.
0: Ja opowiadam obaj, żeśmy to widzieli.
1: Możliwe. No tak, tak, tak.
0: Za chwilę o tym w takim razie.
1: Dobrze, to są takie trochę dokumenty, ale dużo tam jest, bardzo dużo. Jest tam reżyserii.
0: On też współpracuje z Nathanem Fielderem, między innymi jest reżyserem tego nowego filmu dokumentalnego You Can See Everything o Elizabeth
1: Because
0: Holmes.
1: Because you got big eyes.
0: Tak, który już niedługo w kinach również naszych, chyba jakoś ogłosili termin premiery i jest on sporo późniejszy niż światowy, więc niestety, ale cóż zrobić. Posłuchajmy muzyki jeszcze raz Teda.

0: 16 чемпушек.
1: 300, и он не пойдет 300. Он был запасен, поедет. Он бы поедет на Варштадт, ему сделают, скажут, быстро ведет списку. За все, значит, ничего. За все посчитают, еще эту работу. Ну как нету столько денег? Нет, не мое для пенец.
2: Да, не.
1: Не
2: Да. Занимаю только капусту.
3: Академицкий радиокампус. 19:43. Radio Campus nie tylko, poza nim pewnie też, chyba że znaleźliśmy się w jakiejś kieszeni grawitacyjno-temporalnej.
4: W kieszeni jesteśmy w kieszeni festiwalu filmowego.
3: Niewątpliwie, jedyny, o którym mówimy w roku, no ale też jakoś się zbiesiły na nas te inne festiwale. Nie myślcie, wiecie o kim mowa. O, kim jest ten chłopiec piękny i młody, siemano. My tutaj cały dzień dzisiaj o rapie.
4: O Tedem, więc ostrożnie tu.
5: Dwójka. Powiedzcie coś o jakichś godnych nazwiskach.
3: To właśnie słuchacze piszą, że że złego sobie wybraliśmy bohatera na dzisiaj.
5: To nie słuchacze, tylko jakiś jeden studiarz, spokojnie.
3: Nie, ale oni piszą właśnie, żebyśmy przestali gadać o Tedem, bo to człowiek z bagażem.
4: My
5: wspaniale.
4: Oglądaliśmy dokument Forever Up.
5: Patrzyłem, spodziewam się, że to może mieć związek z filmem i tak, ja wiem, ja tu też... Ja was znam.
4: Do studia zajrzał dawno niewidziany kolega z redakcji.
3: I już za chwilę w takim razie za kwadrans na żywo z wami.
4: Ten typ mes.
3: Ale to jeszcze w takim razie obiecany film z tej trójcy, która trafiła w ubiegłym tygodniu na nasze ekrany. Poszedłem na film już nie robiąc rebusa, poszedłem na film Prime Time. Również dlatego, bo program To Catch a Predator... był programem, który oglądaliśmy z Grzegorzem, weź zamknij drzwi, który oglądaliśmy z Grzegorzem, może nie religijnie, ale często w wolnych chwilach i po pracy, tylko oglądaliśmy go...
4: Na YouTubie?
3: Na YouTubie go oglądaliśmy, tylko oglądaliśmy go z potrzeb jajecznych, nie? Oglądaliśmy go i śmialiśmy się z niego, bo...
4: Byliśmy młodzi i nie wiedzieliśmy nic o życiu.
3: Ale taki chyba, i o tym też trochę jest ten film, taki był problem z tym programem, to o co chodzi? To Catch a Predator.
4: Amerykańska rozrywka.
3: To był taki niby publicystyczno-newsowo-interwencyjny program, w którym Chris Hansen, człowiek o bardzo dziwnym głosie i...
4: Jego prowadzący,
3: urządzał polowania na, nie jest to nazwane tam pedofili, na predatorów, na ludzi, którzy umawiają się w internecie z dziećmi, przyjeżdżają na spotkania z tymi dziećmi, są jakby wmanewrowywani w to, że się mają pojawić w jakimś domu, który jest kamerami naszprycowany i tam wchodzą do niego, wydaje im się, że zaraz się z kimś spotkają, po czym wychodzi Chris Hansen i mówi please take a seat, what are you doing here? No i prowadzi z nim takie rozmowy.
4: What the fuck you doing, man?
3: Zabawność tego programu polegała również na tym, że gdzie nie pojechali, no to zaraz ustawiała się kolejka dosłownie, kolesi do złapania. No, ale jak patrzysz na to z perspektywy czasu i jako

0: już ojciec i też człowiek, który obejrzał świeżo film Prime Time, no to był to nie dość, że mocno pasożytniczy program, to też program, który tworzył pewną rzeczywistość. Mało bardzo tego, mocno no. zarzucali twórcom tego programu. Oni na początku współpracowali z taką organizacją, która się nazywa Perverted Justice, która właśnie w internecie próbowała, bo w Stanach Zjednoczonych, w wielu Stanach jest tak, że nie musisz się nawet z dzieckiem spotkać. Wystarczy, że wysyłasz mu nieprzyzwoite wiadomości i dążysz do tego spotkania. To już jest wykroczenie bądź przestępstwo. I która się zajmowała właśnie wyławianiem takich osób. Do pewnego momentu współpracowali z nią, a od pewnego momentu łożyli na tę organizację, nawet nie płacili jej, ale wpłacali na nią w ramach współpracy, więc trochę tworzyli dla nich zachętę do tego, żeby oni coraz więcej pracowali, coraz więcej ściągali im bohaterów do tego programu. A sam film Prime Time jest eksperymentalny wręcz, to znaczy trochę nam daje możliwość wejścia za kulisy, ale trochę nam daje też możliwość wejścia do głowy Chrisa Hansena, który z jednej strony czuje, że robi coś dziwnego, dwuznacznego i zamienia coś no, bardzo kontrowersyjnego i dla ogromnej większości ludzi jedną z najbardziej jakby myślę, że jakby zrobić kwerendę wśród wszystkich ludzi na świecie, to ten proceder byłby wskazany jako ten, z którym się ludzie najbardziej nie zgadzają i którzy uważają, że powinien być surowo karany, a on na nim robi prime time, czyli właśnie telewizję taką, która ma konkurować z popularnymi serialami, z Lostem i występować i przyciągać tłumy, walczyć o oczy i walczyć o oglądalność, więc też na przykład oczekuje się od niego, żeby każdy odcinek podnosił stawkę, żeby złowił kogoś, kto o kim będą mówić całe Stany Zjednoczone, tego wieloryba po prostu. No a z trzeciej strony.
1: Więc to stwarza pole do nadużyć, do jakichś niejasnych sytuacji. Nie wiem, czy pamiętasz, że lata później, kiedy już przestaliśmy oglądać Tuka czy Predator, na polskim rynku, że tak powiem, zagościł pan Stonoga. I zasłynął chyba jednym albo dwoma takimi filmami. To się skończyło bardzo szybko też interwencją policji i chyba wszyscy zrozumieliśmy, że nie od tego jest pan Stonoga, nie od tego jest youtuber, żeby łapać predatorów, tylko od tego...
0: Tak. Ja już nie chcę w ogóle mówić o tym, do Catcher Predator, powiem o filmie, bo musimy też zmierzać powoli ku końcowi. W filmie główną rolę gra Robert Pattinson, który... Z jednej strony jest bardzo dobry, z drugiej strony robi coś, co ja często, przez czego ja pryzmat nie chcę oceniać takich filmów, to znaczy odtwarza Chrisa Hansena w sposób niesamowity. Chris Hansen jest człowiekiem o głosie jedynym w swoim rodzaju. Jest czymś, co jeżeli oglądałeś kiedyś ten program, to usłyszysz jedną kwestię i będziesz wiedział, że to jest człowiek i on ten jego, tą jego charakterystyczną kadencję i tembr oddaje absolutnie niesamowicie, ale jest to też film, w którym, i nie dziwię się, z którym... prawdziwy Chris Hansen ma ogromny problem. To znaczy, nie jest on w nim przedstawiony jako człowiek, jako bohater, jako człowiek, którego dorobek można oceniać jako pozytywny. Jest to człowiek rozdarty, ale jednocześnie marzący o tym, żeby być traktowanym poważnie, żeby być postrzegany jako poważny dziennikarz. Jest tam, ciągle się przewija taki właśnie gość, który jeździ po całym świecie, prowadzi wiadomości, jest reporterem i on no, jest solą w oku, jest po prostu, że on w tym swoim, że co prawda on nie jest reporterem z Afganistanu, ale jego program leci o 21. W sensie To Catch a Predator leci o 21. I żaden z was goście, którzy tam uważacie się za prawdziwych dziennikarzy, nie możecie startować w ogóle przez to do mnie. No i człowiek, który coraz bardziej zdaje sobie sprawę z tego, że to, co robi, ani nie jest dziennikarstwem, ani nie jest żadną dobroczynnością, ani nie jest w ogóle poprawianiem sytuacji tej, której ten program jest poświęcony, ale no chce docisnąć i dokręcić do ostatniego cala i ostatniej możliwości, żeby zrobić tak, żeby wyszło na jego. Przy czym, szczerze mówiąc, nie wiedziałem zupełnie, czego się spodziewać po tym filmie. Poszedłem na niego.
1: Spodziewałeś się dobrego kina, Maciej.
0: Dostałem coś zupełnie innego, niż się spodziewałem. Czy dostałem coś, czego się zupełnie nie spodziewałem, ale czy oceniam ten film jako dobry? Oceniam ten film jako średni, szczerze mówiąc. To znaczy, ani nie dowiedziałem się niczego nowego, ani te moralno-etyczne rozterki nie są na tyle dogłębnie przedstawione i oryginalnie, żeby rzeczywiście był to jakiś ciekawy głos w tym. I też nawet może nie jako fan, ale jako człowieka, który wie, o co chodzi, to w ogóle, jeżeli nie wiecie, co to jest za program To Catch a Predator, to nie macie po co iść na ten film. On zakłada uprzednią kompetencję dość dużą, że wy wiecie, o co chodzi, w ogóle znacie historię tego i wiecie, że teraz już po latach wiemy chociażby, że większość z tych ludzi w ogóle nawet nie zostały im postawione zarzuty. Więc ciężko publiczność dla tego filmu określić, ciężko określić, jaki cel ten film chce spełnić. Jednocześnie ma atrakcyjne elementy, głównie Roberta Pattisona.
1: To jest wprawka Lansa Oppenheima, który myślę, że ćwiczy, przenosi się z dokumentów na fabuły. Być może zrobi jeszcze... Teraz będziemy oglądać panią z Tyrannosa na ekranie.
0: Tak, Elizabeth Holmes.
1: Elizabeth Holmes. I to będzie dokument, ale myślę, że czeka nas jeszcze film od Lansa Oppenheima o jakiejś ikonicznej postaci, może bardziej znanej na świecie, która będzie właśnie filmem biograficznym, ale nie do końca. Dla mnie to jest dobry sygnał, że człowiek, na którym jest wzorowana postać, którą gra Pattison, mówi, że nie oglądacie tego filmu, to nie jestem ja. To znaczy, że to nie jest, wiesz, autoryzowany film, to jest jakieś tam spojrzenie z boku. Tak go widzi Lance Oppenheim, być może tak go widzi duża część społeczeństwa. Może on mu tam za bardzo chce wbić taką piłkę, że jest złym człowiekiem, bo tam żonę zdradza, ale przynajmniej nie jest to laurka, to nie jest, wiesz, Queen.
0: Nie jest to laurka, ale jednocześnie nie jest to wystarczająco mocny akt oskarżenia, żebyś wyszedł z tego filmu i miał poczucie, że to jest jakiś mocny głos w tej sprawie.
1: Jak chcecie dla odświeżenia na Netflixie.
0: Nie,
1: wciąż chyba, bardziej
0: chyba,
1: o
0: tak,
1: obcy.
0: No, może tak. Okay,
1: o Janu Borusewiczu. To jest film o Ubermenszu.
0: Więcej o tym może w przyszłym tygodniu. Tyle. Dajmy Mesowi przestrzeń, a nie kradnijmy mu jego cennych minut w pierwszej powrotowej audycji.
1: Witamy z powrotem. A my się żegnamy.
0: Maciek Małek.
1: Grzegorz Koperski.
0: Pa.
1: Hello.
2: Radio Campus. Rytmy. Nie algorytmy.

0: Campus. Campus.
1: A może tak wszystko rzucić, wyjść nie wrócić, albo na mętę rachunki, umowy, gadżety, wszystkie klucze zabrać, jedynie narty. Nie pamiętam już w górach zimy, wszystko na jedną kartę. W uchu mieć dual sim, zmęczyła mnie trasa. Niechęć do ludzi i miasta nie dziwi. Pomóż mi znaleźć hotele, w których mój laptop nie pamięta hasła do Wi-Fi. Jakie hotele? Chcę w sercu go spać. Nocą nie widujemy drogi mlecznej. Miewamy problem z laktozą, dozo. Ponoć na szczytach już śnieg pada. Pozwól, że przepadnę w Bieszczad. Skoro za miastem nie przepadam, spoko, że lecimy sobie na o.

może by to wszystko rzucić? Tata mnie uczył wyjść po gazetę i nigdy nie wrócić. Duszę się w duszy. Co? Gra na nerwach, fakty, ludzie oraz zwierzęta. Papa, co znów zmienia rolkę przy kasie? Twój dźwięk SMS, moja oszczona felga. Myślałem chociaż, że pisanie tekstu wciąż mnie bawi. Pusta kartka, znowu złożę ją 8 razy. Pieprzyć jadę w góry na spoczynek jak Pershing. Drzwi nie muszę zostawiać zamkniętych, kleję na klucze tak jakby Andrzejki. Pieprzyć doświadczeń, bagaż mam podręczny. Jadę taką drogą, że telefon zacznie śnieżyć. Wszystko w bieli, patrzę na tropy, są wilki na szlaku. Alfa zostaje w garażu, mam cichą nadzieję, że zmyli w atachy. Przykucne chwile, spojrzę w niebo, lekko świecą i dam swym przyjaciołom echo. Tylko tym, którzy tak jak ja od życia też coś chcą. Jadą na południe, nie na zachód jak Petro Boys.

0: 97.1 FM. Messing Around. Zaprasza ten typ mes.
1: Jestem. Jak świetnie, że już jestem. Miło mi Państwa przywitać. Ja się nazywam Piotr Schmidt. Mówią na mnie ten typ mes. I startujemy z nowym sezonem Messing Around. Ach, jak dobrze tutaj wrócić do Radia Campus. Teraz przyszedłem tutaj spacerem. Muszę Wam powiedzieć, że jaki będzie klucz do tej audycji, wstęp będzie rzecz jasna przydługi, bo muszę się wygadać za te wszystkie miesiące, kiedy mnie nie było. Słuchajcie, Louis C.K. w swoim genialnym stand-upie, który możecie zobaczyć na Netflixu, nazywa się Ridiculous, mówi tenże Louis, że on to nie lubi takich ładnych dni, dla niego ładne dni to nuda. On lubi, kiedy wychodzi na zewnątrz o jakiejś takiej 12 w samo południe i jest taki freezing rain i on się czuje, jakby była 19:40. I ja tak sobie oglądałem to i myślę o tym Nowym Jorku, że tam w sumie jest taka podobna pogoda jak do nas, ale widać dojechało ich po prostu mocniej, bo u nas takich rzeczy to nie ma, bo jest jeszcze lato. No i tak po prostu wczoraj myślałem, że jak wyszedłem z domu i odprowadzałem potem koleżankę pod jej drzwi i ona dała mi szalik, żebym ja do swojego domu wrócił z buta, bo się za lekko ubrałem, to ten szalik mam do teraz. Jest po prostu paskudnie. A w związku z tym mam dla was takie muzyczne antydepresanty. Powiedziałbym grzewcze muzyczki. Dziwny system grzewczy. To będzie, że tak zacytuję moją piosenkę, kiedyś nagrałem dla rapera Jacka Mezomejera. I to będzie taki system grzewczy, który ja wam właśnie zaoferuję. To będą takie piosenki z takim żarem w sobie. Zaczniemy od Nate Dogga. I tutaj też wstęp. Nie zamknę się dziś łatwo. Słuchajcie, Nate Dizzle jest moim idolem od zawsze. On sprawił, że zacząłem myśleć w ogóle o tym, żeby coś nucić w tym rapie. No i jak Nate Dogg zaczął swoją pierwszą piosenkę solową. Dla mnie to jest wspaniały artysta od utworów całkowicie solowych. On zwany jest King of the Hooks, królem refrenów, ale to moim zdaniem bardzo umniejszające jego nieżyjącej postaci. Jego skillsom. Przepraszam, tu mi uszko się zatkało, ale już się odetkało. Słuchajcie, tenże Nate Dogg zaczynał na doktorze Dre, na pierwszej płycie doktora Dre, na Kroniku, no i tam śpiewał te refreny i zasadniczo jako taki już zaczął być postrzegany. W związku z tym, kiedy dostał szansę, żeby cały swój solowy utwór zaprezentować na soundtracku Murder Was the Case, to zaczął od takich wersów, które miały jego pozycję OG, to jest to jednak gangster z Cripsów, tych niebieskich z Los Angeles, z Long Beach. Miało to jego pozycję ugruntować, że on owszem, będzie śpiewał, będzie wymyślał wspaniałe melodie, będzie ozdabiał te hardkorowe rapsy swoją wrażliwością muzyczną, ale on nie zrezygnuje z bycia OG tylko dlatego, że on śpiewa, a nie rapuje. I w związku z tym pierwsze wersy, które zaraz usłyszycie w piosence Nate Dogga, są takie. Miałem mniej więcej 8 lat, kiedy złapałem pierwszą sprawę karną. I tak właśnie Nate Dogg postanowił zaznaczyć, że takie tam cukierkowe R&B to nie do niego tak, do niego nie. Posłuchajcie Nate Dogga w jego pierwszym ever solowym utworze, jaki wyszedł do świata.

No tak, tak, One More Day. Zdecydowałem, że jednak będę szpiegiem w Krainie Deszczowców. Jeżeli ktoś nas też ogląda, to wie, że sobie zrobiłem inną stylówkę. Taki jestem po prostu nadprzygotowany. Mam tu charakteryzację, scenografię i kostium. Słuchajcie, no cóż, to był Nate Dogg. Jakże się nie zamyślić chwilę nad jego talentem, nad tym, jak potrafił właśnie do tych swoich melodii lekkich, ale lekkich w swoim smutku. One More Day to nie jest bynajmniej wesoła pieśń. Potrafił jeszcze dopisywać mocne autobiograficzne teksty. Ach, jaki to był talent. Także szczególnie, jeżeli ktoś nie odrobił lekcji, albo na przykład nie kojarzy za bardzo G-Funku, z jakichś względów, może jest po prostu, nie wiem, młody, to chyba jedna wymówka przed rozstrzelaniem, to niech sobie obczai Nate Dogga i jego solowe płyty, całe albumy najlepiej. No ale dobrze, miały być takie muzyczne antydepresanty, takie, żeby nie powiedzieć ciepła muzyczka, ale rozgrzewająca, już można powiedzieć jak najbardziej, zachowując godność. Rozgrzewająca muzyczka teraz popłynie do was z dwóch miejsc, bo będzie dwóch raperów. Będzie raper Pimp C i będzie raper Too Short, czyli Alphonse C oraz Za Krótki. Alphonse C jest, słuchajcie, z Teksasu. To jest jedno miejsce, które definiuje brzmienie tego utworu. I Pimp C też nieżyjący w tym utworze śpiewa. Ja trafiłem w ten utwór niedawno, jakoś to z kolei ja nie odrobiłem lekcji, zasłużyłem na Firing Squad. Kto ma wiedzieć, tym wie. I nie odrobiłem lekcji. Okazało się, że istnieje taki utwór, on sobie dojrzewał gdzieś w odmętach internetu, a ja nie wiedziałem, że on jest. Słuchajcie, Pimp C śpiewa refren jak anioł, jak upadły, ale jaki to jest anioł, to jest archanioł. Natomiast Za Krótki rapuje takie swoje, wiecie, no zwyczajne, nie za mądre tekstury z Oakland, czy trochę wyżej na mapie, ale robi robotę, a poza tym jemu wolno. To jeden z najstarszych chyba żyjących i tworzących wciąż do dzisiaj na niezłym poziomie, to znaczy na swoim prostym poziomie, ale on do takiego poziomu przyzwyczaił słuchaczy, raperów w ogóle na ziemskim łez-padole. Mowa o Too Shorcie. Także Too Short i Pimp C. Tu jest taki smaczek, który czasami powtarzam, jeżeli ktoś chce być zainteresowany postacią Pimpa C w taki tabloidowy sposób, no to są takie rumory, że on i Beyoncé performatywnie w Alkowie wybierali ruchy frykcyjne razem w tym samym czasie, w tej samej Alkowie. I wiecie, biorąc pod uwagę, że Teksas i oni i w ogóle wszystko tam by się teoretycznie zgadzało. Takie to były łobuzy z Pimp C i z Beyoncé. Posłuchajcie, jak brzmi utwór Pimp C z Too Shortem albo Too Shorta z Pimpem C.

without it. I'm so all about it. I just can't live without it. I can't live without Pimp C, tak, zgadzam się tutaj, że się nie da żyć bez pewnych elementów, takich właśnie jak stylowa muzyczka. Słuchajcie, tutaj śpiewał Pimp C, Texas, Too Short, Kalifornia, a potem się przeprowadził do Atlanty, gdzie podobno zawsze jest wiosna. Ja tam byłem akurat wiosną, więc nie wiem, czy zawsze jest wiosna. Ale słuchajcie, lecimy dalej z muzycznymi antydepresantami ode mnie. Przyszło mi do głowy teraz, bo pojawiają się artyści, no wiecie, to nie jest tak, że ja odkryłem Too Shorta dla was, jeżeli jesteście w jakimś sensie zaawansowanymi słuchaczami amerykańskiego rapu. Ale muszę powiedzieć, że sprawdziliśmy tutaj z Tomkiem, realizatorem, DJ-em Tomkiem, znaczy nazwę go DJ-em Tomkiem, ale to nie jest DJ Tomek. Sprawdziliśmy, czy nie zdublowaliśmy utworów, czy ja nie zdublowałem utworów z innymi poprzednimi audycjami z cyklu Messing Around. Absolutnie nie. Także ja chętnie służę przebieraniu w katalogach artystów, a uwierzcie mi, Too Short nagrał tych płyt chyba z 30, także potrzebujecie takich ludzi jak ja, a nie algorytmów, żeby wam powiedzieli, co z tego całego bałaganu można wyciągnąć i w którą piosenkę zainwestować 4 minuty. Tak, a jest serio. No dobrze, ale skoro był Texas, to oczywiście musi być Devin the Dude, mój bohater, lord, idol, król, bóg, szpan. Devin the Dude nagrał piosenkę, która pomaga mi, o losie, ta piosenka pomaga mi od dnia premiery. Ale w ostatnich latach pomaga mi jeszcze bardziej nabrać dystansu. Słuchajcie, ja jestem takim hotheadem, łatwo bywam zapalczywy, no ale też potrafię się czymś bardzo mocno niestety dołować i wchodzić w różne depresyjne stany. Niestety takie mam ustawienia. No i słuchajcie, włączam sobie potem taką piosenkę, gdzie Devin the Dude, który się nie spieszy, w ogóle nikt w Teksasie się nie spieszy, a już na pewno nie Devin the Dude, bierze sobie beat i na tym bicie rejestruje dla nas takich właśnie napiętych, depresyjnych szpaków, słuchaczy. Rejestruje tylko refren oraz zwrotkę, która składa się z piszczały z syntezatora, która udaje gitarę. I teraz ona w swojej naiwności jest dla mnie piękna. Niektórzy mogą uznać, że jest trochę serowa, ale zwróćcie uwagę po prostu na nutki, które ona gra, niekoniecznie na sound. Ale przede wszystkim dajcie się porwać Devinowi na to jego slow motion teksańskie żyćko, na to, w jaki sposób on ogólnie podchodzi do takich figur, jakie nazywa w tym utworze stupid bitches. I teraz bynajmniej to nie jest żadna mizoginistyczna jazda. Tu chodzi po prostu o ludzi, którzy odznaczają się tym, że utrudniają ci życie. W moim przypadku w szczególności to są mężczyźni narodowości polskiej, a nie kobiety. Także dla każdego, kto miewa napięty czas w tym roku czy w tym okresie, dla każdego, kogo troszkę dojechało żyćko, włączcie sobie i przede wszystkim dajcie się porwać właśnie temu tempu Devina. On zanim w ogóle tam opowie cokolwiek, to daje temu bitowi sobie spokojnie wybrzmieć dobre tam, nie wiem, z 25 sekund. I to jest pewna nauka dla takich napinaczy mentalnych jak ja, żeby czasem właśnie zwolnić. Przed państwem Devin the Dude w piosence Straight.

Jak wam się podobała taka uspokajająca nutka od Devine de Dure? Mam nadzieję, że ten utwór też wam się przyda w życiu tak, jak przydaje się mi. Słuchajcie, to był nasz ziomal z Houston, Texas. A ja miałem tu jakąś złotą myśl, ale uleciało, jak Cortez zaśpiewał. Słuchajcie, teraz przed wami będzie mordzia z dzielnicy Watts. Eksperci, których kilku znam, już pewnie wiedzą, o kogo chodzi, bo z tej dzielnicy jest jakieś półtora rapera w Los Angeles. Okazuje się, że każda inna dzielnica potrafi wydawać tych raperów po prostu tuziny na rok, a Watts, dzielnica mocno niebezpieczna, jeżeli się jest raczej takim europejskim etnicznie człowiekiem. Wydaje tych raperów naprawdę mało. No i dobra, jest sobie Cam jest hardkorowy, bo jest hardkorowej dzielnicy, jest też takim bardzo zaangażowanym w budzenie swoich czarnych braci i sióstr do tego, żeby się nie zajmowali głupotami, tylko żeby się wzięli za siebie. On ma taki vibe'ik takiego zaangażowanego nauczyciela, który lubi sobie przydługo pogadać. Może ja też w sumie mam taki vibe'ik. No, miewam. W każdym razie Cam, pisane przez Katarzyna Adrianna Marek, Cam ma taką piosenkę, której ja zdecydowanie słuchałem za mało. Jest to piosenka dotycząca zaufania, dotycząca tego, kogo można obdarzyć zaufaniem i na jakich zasadach. Umówmy się, ja jako dziecko z tak zwanej rozbitej rodziny, się autoterapia robi, umówmy się, nie byłem nigdy pierwszy do tego, żeby zaufać na przykład w miłości, ale już w różnych lżejszych relacjach typu przyjaźń czy koleżeństwo, niestety tego zaufania tym zaufaniem obdarzałem ludzi na to niezasługujących. Także gdybym może częściej słuchał tej piosenki, którą zaraz usłyszycie, bo życie byłoby trochę łatwiejsze, ale tego nie wiemy, ale to, co się wydarzy, to będzie nadal G-Funk, czy też wariacje na temat G-Funku, już przechodząc do muzycznego meritum. To, co się wydarzy, to będzie Cam, który ma też niski, nieznoszący sprzeciwu głos i bardzo elegancki sposób układania tekstów. To jest taka angielszczyzna naprawdę na poziomie. I jest to rok bodajże 95, czyli dalej taki retro G-Funk, ale naprawdę świetny. I teraz jaka jest porada względem zaufania od pana Cama? Trust nobody.

No, no, no. Przepraszam, bo tu się zagadałem. Przyszli następni redaktorzy, a ja zapomniałem, że tu przecież obowiązki mam już wcześniejsze, a mianowicie moich ulubionych słuchaczy i słuchaczki. No i tak, tak, słuchajcie, myślałem troszeczkę o tej kwestii, jak powiedziałem wam, że dzisiaj będą muzyczne antydepresanty i muzyka rozgrzewająca, to myślałem o tej takiej kontradykcji, która nasuwa się, kiedy myślę o depresji. Jestem doświadczony w temacie, więc teraz będę mówił, bo mnie boli, nie? I teraz będę mówił też o tym. Pisałem ostatnio z moim serdecznym kumpem, pozdrawiam cię, Michale Atlasie, że jak właśnie taką kontradykcję dźwigać? To znaczy, z jednej strony słyszy się często, żeby nie obawiaj się szukać pomocy. Możesz sięgać po pomoc i ona tam jest, czeka na ciebie, tylko nie bój się po nią zgłosić, no nie? I tutaj następuje wysyp jakichś tam numerów zaufania, fundacji i innych takich możliwości, które roztaczają się przed takim zdepresjonowanym człowieczkiem. Ale z drugiej strony, od części swoich na przykład znajomych słyszę, nie rób z siebie ofiary. No i teraz to jest duża sprzeczność, słuchajcie, i pogodzenie tego jest niełatwe. Ja osobiście niespecjalnie się wstydzę czegokolwiek w życiu, więc nie wstydzę się też prosić o pomoc. Nie wstydzę się też mówić o tym, że zdarzają mi się takie naprawdę mroczne, ciężkie okresy, kiedy depresja nie wiąże się z tym, że jest po prostu smutno, tylko że no, kasuje mnie to z grona przytomnych obywateli, na trzeźwo dodam, po prostu taki jest przebieg tej choroby, bywa naprawdę mroczny i naprawdę no, nie da się wtedy funkcjonować. Ale z tego miejsca też chciałbym dodać trochę otuchy przeróżnym, no najlepiej chyba będzie, jak zwrócę się do mężczyzn w podobnym wieku, bo możemy w jakiś sposób mieć pewne takie same doświadczenia, choćby przez wychowanie w tych samych czasach i dzieciństwo w tych samych czasach. Chciałbym dodać otuchy takim chłopom, chciałbym dodać im takiej właśnie mocy, żebyście zgłaszali się po tę pomoc oraz żebyście dobrze googlowali swoich skurczybyków, ewentualnych terapeutów czy terapeutki. Bo jest masa hochsztaplerów, którzy pokończyli jakieś śmieszne szkoły w jakichś śmiesznych budynkach, dostali jakieś śmieszne magistry i ogłosili się terapeutami, a potem będzie was, wiecie, bolało tam za oczami, gdzie macie mózg, bo powierzyliście swoje sekrety, swoje uczucia, swoje emocje jakiemuś hochsztaplerowi, jakiemuś kretynowi, po prostu osobie z dwóch piosenek wcześniej, z piosenki Stray. Także googlujcie ich, sprawdźcie, jakie jest ich doświadczenie zawodowe, nie odpuszczajcie, bo wasze zdrowie psychiczne leży w rękach właśnie psychoterapeuty. Ale jeżeli to będzie godny zawodnik czy zawodniczka, to myślę, że warto zgłosić się po pomoc. Teraz będzie piosenka kontrastująca z tymi wywodami moimi, bo to będzie piosenka Bana B. Bumbi. Jest z Teksasu, jest z Port Arthur, jak sam zauważył, tam były tylko, nam się udało, a wiecie, my jesteśmy z Port Arthur w Teksasie, tam były tylko dwa licea. Naprawdę, on to bardzo podkreśla, że jestem z takiego za zapleca, że to jest aż przedziwne, że on trafił do mainstreamowego show biznesu. A uwierzcie mi, chłopaki mają na koncie dużo

właśnie Hungi the Bee. Hungi the Bee. I teraz, czy to bee to jest, wiecie, od bochenek chleba, czy to bee jest od buziaczek, to już sami się zorientujecie, ale bee też czasem pomaga w życiu. Bun Bee, Hungi the Bee, z Too Shortem zresztą i Juvenilem.

Ale się rozgadał na końcu, ale ja to też w nim bardzo lubię. Bo dużo ludzi, którzy bierze, dużo z osób, które biorą tu shorta na tak zwany featuring, zostawia mu potem miejsce, żeby się rozgadał na koniec, bo on czasem mówi takie śmieszno, oczywiste rzeczy, które się przez tę swoją oczywistość stają jeszcze bardziej śmieszne. Tak właśnie, to jest Too Short, czyli pan, który ma na imię Todd. Todd. No i tam też w tle leci takie biacz. O to zawsze warto wspomnieć. W każdym razie ja jako raper młodszego pokolenia chcę wspomnieć, jemu zawdzięczamy, to jemu, to Too Shortowi zawdzięczamy odmianę wymowy słowa B-I-T-C-H jako biacz, co powstało być może dla hecy, a być może po to, żeby cenzura trudniej miała w zdejmowaniu tego słówka niecenzuralnego zazwyczaj. I tak już zostało, że czasami się to wymawia właśnie per bijać. I wymyślił to właśnie Too Short, pan Todd. Słuchajcie. No i wracając jeszcze do tych dobrostanów psychicznych i do tych jesiennych, przeróżnych smutków oraz muzycznych antydepresantów. Myślałem też o tym, układając playlistę na dzisiaj, że no wiecie, dostęp do takiej wrażliwości, która pozwala ci mieć depresję, juhu, no też nie jest dla wszystkich. Jeżeli masz depresję, prawdopodobnie jesteś też wrażliwym człowiekiem. No nie jesteś ty tym takim szkolnym bully, który przychodzi, męczy wszystkich, jest zawsze po prostu zajarany tym, tylko raczej jesteś tym wrażliwcem i tym samym. Nie jesteś przeciętny. Wracamy tu do mojej płyty Zamach na przeciętność, a jeśli wracamy do tego, co był brzmień, to nie będziemy bynajmniej słuchać mojej płyty. Teraz spokojnie, aż takie ego nie urosło tu na drożdżach Radia Campus, ale do słowa przeciętne wracamy jak najbardziej. Ze względu na to, że patrzyłem, ile mamy czasu, ale jeszcze mamy trochę, że następna piosenka to Not the Average. I teraz wspaniale wypowiada się na temat przeciętności Jeru de Damage. To jest gość, który szybko się zaczął w 93 roku i niestety dość szybko się skończył, jeśli chodzi o swoją wielkość, o rozporządzanie swoim talentem, ale Jeru de Damage to jest kawałek rozgrzewający, ale no czuć, że wieje, bo jest to wiatr Nowego Jorku, z którego Jeru pochodzi. Jest to beat DJ-a Premiera, gdzie DJ Premier też w Nowym Jorku tworzy całe życie, bo stamtąd nie jest, ale tworzy w tym Nowym Jorku. I teraz historie, które udowadniają, że Jeru the Damage nie jest twoim average ziomkiem, nie jest tym przeciętnym koleżką, są naprawdę świetne. Już to od zapobiegania niechcianym małym Jeru podczas randki, kiedy sprawy dochodzą do gorącego sedna, oraz też nie daje się wplątać w jakiś konflikt pomiędzy byłym facetem swojej obecnej dziewczyny, który po prostu nagle go atakuje. To jest świetna zwrotka. Naprawdę on jest taki, jesteśmy na randce, a tu wyskakuje nagle twój były. I teraz wszyscy oczekują, że będzie to wielka bitwa, ale on nie zamierza w ogóle wchodzić w żadne tego rodzaju konflikty. I tym właśnie wyraża się jego nieprzeciętność. Bardzo polecam cały ten album. Przecież nie chodzi tylko o to, że ja nagle tutaj wyskakuję z Jeru, bo mi podoba się nagle tutaj słowo average, tylko naprawdę reprezentuje to album Wrath of the Math. I ten album to jest czysta, płynna wielkość. Jest to złoto, bynajmniej nieskromne. Jest to wspaniały album z 96 roku, w całości wyprodukowany przez DJ Premiera. I z tejże płyty właśnie Jeru the Damage, Not the Average.

Oho, już, i już, słuchajcie. Ale mi minął tutaj czas i chciałbym powiedzieć z wami, ale w ogóle nie z wami, tylko z Tomkiem i z muzyczką. Mam nadzieję, że wam też minęła przyjemnie ta godzinka. Jejku, jejku. Tak, właśnie, to był Jeru i jego walki z przeciętnym zachowaniem, z takim zachowaniem z automatu, z defaultu. On taki nie jest. Co ja wam jeszcze tu chciałem powiedzieć? Ważne rzeczy, aż to zapisałem na kartce, że jutro wychodzi płyta Elliot Carvel. Elliot Carvel to wspaniały raper, którego swego czasu znalazłem na internecie, ale potem znalazłem go w Mońkach, uwierzcie mi. Trudno tam coś znaleźć. Nie, no, oczywiście żartuję. Mońki przywitały mnie chlebem i solą i nie tylko. I to jest miejsce, które ukształtowało wielkiego, wielkiego poetę. Coś mi tu szumi, szura, nie pozwala mi się skupić na wielkości poezji Eliota Carvela, ale nie o moje tutaj pierniczenie o nim chodzi, a o to, że Skubaniec jutro wydaje album. To będzie nowy album. Ja go całego jeszcze nie słyszałem. Zostawiłem sobie najlepsze na jutro, na dzień premiery, kiedy będę mógł posłuchać tej płyty jako całość. Również Krzysiek był na mojej ostatniej płycie Bukowski. Też polecam jako całość. Tam jest w czym przebierać. No i ja też na płycie Krzysiego jestem w utworze Hatfu. Daliśmy taki tytuł kojarzący się z regulacją nadmiernej pracy ślinianek w jamie ustnej. Można wtedy właśnie zrobić Hatfu. Ale kontekst cały poznacie. Jutro będzie też teledysk, także jutro jest Carvelowe święto. Monkey, where my monkey at? Podnieście ręce do góry, jeżeli tego słuchacie, a już w szczególności, jeżeli jutro będziecie słuchać płyty i będzie wam się podobała, gwarantuję, bo Krzynia jest w formie. Krzynia jest w wielkiej formie jako raper, rapista. Ze swojej strony jeszcze kolejna pochwała nieprzeciętności. To będzie piosenka, którą zaraz usłyszycie. Jest ona inspirowana kolejnym oglądaniem The Sopranos. Słuchajcie, nie da się obejrzeć Sopranos wystarczającą ilość razy. Po prostu. Tu chodzi o to, że kiedy oglądasz to jako młody człowiek, to oglądasz przez pryzmat tych wszystkich tam gangsta rzeczy, no nie? Potem ja teraz jestem na etapie, że w ogóle oglądam jakby oczami Carmeli Soprano i jej stosunku do pieniędzy. To po prostu to, jak ta laska się potrafi ustawić, to jest 6 sezonów nieprzemęczania się, bardzo stylowego nieprzemęczania się. Także kto zna troszkę Sopranos, zna troszkę, to znaczy widział jakieś 7 razy 6 serii po kolei, ten wie, do czego nawiązuje. I'm not like everybody else, the Kings. No i oczywiście jeszcze chwileczkę, malutkie pozdrowionka dla Kondzia, dla Michała Atlasa już wspomnianego, dla Stefani i Edyty Hul, dla mojej ulubionej malarki, dla mojego ulubionego malarza Karola Palczaka, dla doktora Patrycjusza, dla Artura oczywiście też, dla Deli, dla Kariny, no i na sam koniec dla Moli i gangu fryzjerek. Jeżeli ktoś ma gang fryzjerek, domyślacie się, że to jest konkretna postać. Do usłyszenia za tydzień. Ten typ mes. Żegnam się. Cześć.

0: Messing Around. Zaprasza ten typ mes. Reklama. Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski craft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama. Campus. Yeah.

0: Heja, tutaj rower. Słyszymy się po długiej przerwie, bo nie było mnie tutaj kilka miesięcy i wracam dzisiaj, i to nie sama, jestem z właścicielem wytwórni The Very Polish Cutouts i Transatlantyk, Maciejem Zambonem. Cześć, Maciej.
1: Witam wszystkich, hej.
0: Maciej też był kiedyś, kim byłeś?
1: Byłem dzieckiem, później nastolatkiem.
0: A chciałam powiedzieć, że był, kurczę, kim byłeś? No dobra.
1: Byłem różnymi osobami.
0: No ale czym zajmowałeś się? Chciałam pokazać, że nie tylko wydajesz swoje rzeczy i innych...
1: Byłem kucharzem w Nowym Jorku.
0: Naprawdę?
1: No, nie. Ale w Berlinie.
0: Ja nigdy nie byłam kucharką. Może to i lepiej. No, w każdym...
1: Mówisz o radiu.
0: Tak, mówię o radiu.
1: Że szefem muzycznym Radia Nowy Świat.
0: Tak, że układał playlisty i w ogóle, więc się tutaj kolega zna na muzyce jak nikt inny. No i ja na przykład jestem mega ciekawa, w sensie ja wiem, czego słucha Maciej, ale wy pewnie nie wiecie. I ja ogólnie tak się zawsze zastanawiam, no bo jak kogoś się zaprasza na audycję w gości, no to zazwyczaj jest tak, że się puszcza ich piosenki i numery, ale rzadko kiedy jest tak, żeby faktycznie ktoś pokazywał numery, których słucha on cały czas i w ogóle. Jestem ciekawa, czy w ogóle z racji tego, że masz wytwórnię The Very Polish, no to słuchasz polskich numerów?
1: No słucham, ale to jest tak falami. Czasami jest taka fala wznosząca, że akurat się znowu gdzieś tam tym interesuje. I akurat teraz jest ten moment trochę też z racji kompilacji, nad którą pracuję. Mhm. Dlatego słucham dużo tam rzeczy z lat 90.
0: Ale tak dla przyjemności.
1: Najpierw dla przyjemności, a teraz bardziej tak, że po prostu szukam, licencjonuję i robię różne takie rzeczy, więc trochę tak z obowiązków zawodowych.
0: No właśnie, mi chodzi o to właśnie, że wiesz, przychodzi wieczór i Maciej Zambon sobie siada, nie wiem, robi herbatę, czyta książkę, albo, no ja na przykład nie potrafię czytać i słuchać muzyki, ale siada i mówi, odpalam coś. No i no, właśnie, no bo polskie teraz ci się kojarzą z pracą, więc zastanawiam się, co na przykład teraz Maciej Zambon by odpalił nam?
1: Znaczy, co ja odpalę?
0: No.
1: To ja teraz odpalę coś sprzed 23 lat, bo akurat teraz nie wiem dlaczego, czy dlatego, że jesień przyszła, czy no, robi się trochę coraz bardziej zimno, tak jakiś nostalgiczny się zrobiłem i jakoś zacząłem ostatnio kopać w starych rzeczach, które grałem, jak zaczynałem w ogóle być DJ-em.
0: I no właśnie... tak, bo Maciej jest jeszcze DJ-em. Nie powiedziałam. Zapomniałam tyle tych
1: tak,
0: posad.
1: To chyba przede wszystkim. Chociaż
0: no
1: nie
0: właśnie.
1: Wiem. Ale zaczynałem jako DJ, tak. Do dzisiaj jestem DJ-em.
0: Urodziłem się DJ-em.
1: Wydawanie dopiero przyszło trochę później. I właśnie zacząłem sobie trochę kopać w tych starych jakby utworach, które jeszcze kiedyś tam właśnie na samym początku gram. I właśnie wykopałem takich kilka perełek dzisiaj, żeby puścić właśnie, jak chciałeś, bardziej klubowe rzeczy.
0: Tak.
1: I zaczniemy od Blackstrobe, jednego z moich ulubionych klubowych utworów wszechczasów. To jeszcze rok 2002, Output Recordings, Electro Clash, przejmuje parkiety, Gigolo Records jest chyba na topie. No i właśnie wtedy Iwan Szmagę i Arno Rebotin jako Blackstrobe właśnie wydają na Output Recordings Trevora Jacksona właśnie Me and Madonna.
0: Posłuchajmy.

0: hit, to tyryryry. Jezu, nie znałam tego. Świetne.
1: Miałeś 2 lata, to wyszło chyba.
0: Nie, już starsza jestem. 3.
1: 3, okej.
0: Okay. Mam 26.
1: Okej, okay, ale mówię, jak to wyszło, to był 2002 rok.
0: No to miałam 2 lata.
1: Miałeś 2 lata.
0: Nie mówmy o tym.
1: Nie, nie, tylko wiesz, jakby w sensie ten numer się w ogóle nie zestarzał. Ja uważam,
0: w ogóle,
1: że on jest
0: jaki
1: po prostu...
0: tam jest bas ponadczasowy, genialny track. Genialny, w ogóle...
1: I był też sporym hitem wtedy w klubach. Teraz jest ciężko jakieś hity w klubach, takie numery.
0: O właśnie,
1: numery,
0: a ja
1: które...
0: teraz mam hit w klubach? W sensie nie wiem, czy to jest hit w klubach. Powiedziała, co wiedziała. Ale jest to hit na Bandcampie. I,
1: A skąd wiesz, że jest hit na Bandcampie?
0: No sprawdziłam, ile osób kupiło i po prostu multum osób. Bardzo mi się spodobał ten track i pasuje też do twojego i sobie tak jak dzisiaj układam playkę, bo poprosiłam Macieja, żeby wysłał mi 5 numerów i mówię, a to ja sobie dołożę do tego 5 numerów. I zdam sobie sprawę, że to wygląda jak takie granie DJ-skie, taki back to back, ale taki inny.
1: Radiowy.
0: Taki radiowy back to back. No bo ja teraz dopasowałam hit bandcampowy do tego. Jest to numer Salt Queen. Are you okay? Are you okay, Maciej?
1: I am. Yes.

0: Co myślisz, że byłby to hit w 2002 roku w klubach?
1: Możliwe, bo ten kolejny numer, który ja mam, jest, znaczy może nie do końca podobny, ale też ma podobny vibe, bo też dużo basu i też żeński wokal. Myślę, że mógł być, zwłaszcza, że tutaj ta cała linia basowa jest trochę recyklingiem tego, co się działo na Trax Records lata temu, no Way Back i te różne rzeczy.
0: Jest jeszcze ten kwasowy taki, kwaśny, acidowy, tak. O, ta. Jak tutaj, TB303.
1: TB303, chociaż
0: teraz... Roland 808, to? Tutaj też.
1: No było 303, 707, 606 był, 77, 88.
0: A teraz będzie Make It Happen.
1: Dokładnie, Playgroup, czyli też ta sama era mniej więcej co Blackstrobe, tylko jeszcze nawet dwa lata wcześniej, bo chyba to równo w 2000 roku wyszło. Dokładnie i właśnie to jest Playgroup, to jest Trevor Jackson, genialny zresztą grafik i też DJ. Kurator. I
0: też
1: on,
0: był kucharzem?
1: Nie wiem, może był, ale on właśnie wydał na swoim labelu Output.
0: Ale jest w ogóle taka zależność, przepraszam, że ci przerywam, ale wydaje mi się, że jest taka zależność, w sensie tak zauważyłam, że ludzie, którzy robią muzykę fajną i się też z nią zajmują, to zazwyczaj dobrze gotują. Że jakby myślę, że to jest połączenie podobne neuronów, że jakby nie poznałam nigdy, patrzę przez pryzmat swoich znajomości, ale nie poznałam nigdy osoby, która by słuchała słabej muzyki i słabo gotowała.
1: Okej, nigdy o tym nie myślałam.
0: A mi się wydaje, że to się łączy. Ciekawe, czy to się łączy. Tak? Trzeba to sprawdzić.
1: Łączenie składników, w sensie takim, że może...
0: Otwartość do brzmień i smaku. Nie wiem, wydaje mi się, że może jest jakieś połączenie neuronów, które albo jakieś, no nie wiem, że tak po prostu powiem. Dobra.
1: Może, pomyślę o tym właśnie, czy to idzie w parze. No, ale make it happen. Make it happen, Playgroup.

0: Fajne, fajne, ale ten saksofon. Nie wiem, ja ostatnio mam jakiś problem do saksofonu. Nie mogę, jakoś drażni mnie dźwięk saksofonu. A to jest w ogóle ciekawe, bo my na przykład mieliśmy bardzo podobny kiedyś gust muzyczny, no nie? Jakby ja ci coś wysyłałam, ty mi coś wysyłałeś i wszystko było wow, wow, wow. I mam wrażenie, że ostatnio mi się coś zmieniło, stałam się bardziej mroczna chyba, bo dzisiaj wysyłałam Maciejowi numery i on mówi, nie podoba mi się, nie podoba mi się. A ty mi wysyłałeś swoje, ja mówię, takie pitu, pitu, saksofon.
1: No widzisz.
0: I nie wiem.
1: Może to saksofonu też kiedyś nie lubiłam, a to przychodzi z wiekiem.
0: Ale ja kiedyś lubiłam, nawet przecież jak zaczynałam śpiewać i miałam swój zespół jeszcze x lat temu w Poznaniu, to ja miałam saksofonistę Krzysztofa, pozdrawiam bardzo Krzysia, saksofonistę i ja kochałam saksofon. Normalnie grał na koncertach na żywo.
1: A tak, bo rzeczywiście ty jeszcze zanim wydałaś tą epkę, to rzeczywiście to...
0: Tak, ja grałam normalnie koncerty z saksofonem, a teraz jak słyszę saksofon, to mnie skręca.
1: Okej, okay. No nie, ten saksofon był taki dosyć punkowy.
0: No dobra, był, ale kurczę, chociaż nie, wycofuję swoje, bo na przykład jest Chęcki, który super gra na saksofonie i jego rzeczy saksofonowe z saksofonem mega mi siedzą, więc taki saksofon w takich klubowych numerach, o, może tak bym powiedziała, w klubowych, no bo Chęcki to też elektronika, w klubowych numerach saksofon mnie drażni.
1: Znaczy, ja bym ten numer przed chwilą, który właśnie leciał, Playgroup, Make It Happen, to dla mnie on jest nawet taki bardziej, no on jest klubowy, ale bardziej dla mnie jest punkowy.
0: Jest
1: nawet
0: punkowy też,
1: jest
0: to
1: taki
0: prawda.
1: Do nawiązania tej całej sceny disco, Mutant Disco.
0: Sceny Jusis.
1: Tak, jest właśnie nawiązaniem tej sceny nowojorskiej, tego dziwnego disco, punku, tego co tam się właśnie działo, więc ja lubię.
0: Ja też, ale...
1: Ale nie tu.
0: A, nie, no, super numer, ale ten saksofon już mogli sobie darować
1: no
0: dla
1: dobra,
0: mnie.
1: Ciekawe, co to teraz pójdzie.
0: Wchodzimy w moją mroczną stronę. No nie, to nie jest mroczne, ale teraz jest taka też pogoda i ostatnio właśnie złapałam się na tym, że...
1: Ale jak... pogoda jest fantastyczna.
0: Ale jest tak baśniowo i mrocznie i ja słucham zawsze trip-hopu w takie dni, bardzo dużo właśnie jakichś takich przytyranych rzeczy i pogrążam się w swoim mroku. Powiedziała ta mroczna, która się śmieje ciągle. Ja mam Portishead. Portishead numer Shirt Box. Znasz ten numer?
1: Znam cały Portishead dosyć dobrze, bo kiedyś byłem...
0: Bo to nie jest taki znany numer, chyba taki jeden z czołowych, to nie, nie jest
1: nie,
0: tego,
1: nie,
0: co...
1: Nie. On tam jest gdzieś tam trochę bardziej...
0: Dużo osób go nie zna.
1: No, bardziej głębiej. No tak, no bo dużo osób tak...
0: Powierzchownie, to prawda.
1: Powierzchownie bierze, że tam trzy numery Portishead, ale tak w dzisiejszych czasach, żeby całą płytę znać i pamiętać, to wydaje mi się, że już za często się nie zdarza.
0: Ludzie nie słuchają w ogóle. Ostatnio rozmawiałam z kolegą i on mówi, mówię, o, słuchałeś płyty Donato Dozziego, czy tam Voices from the Lake? On mówi, kurczę, ja mam taki problem z słuchaniem, że ja słucham po numerach i zaraz przesuwam, bo mi się nudzi. No przez to przebodźcowanie po prostu.
1: No nie, no tak, oczywiście, dlatego mówię, dlatego ten, ja mam z Portishead też fajną anegdotkę, że kiedyś pojechaliśmy grać do Łodzi, to właśnie były czasy tego właśnie takiego elektrokleszu.
0: Czyli miałam 2 lata.
1: Nie, no to było trochę później, to było chyba 2006, wtedy jeszcze Fidget House było Justice na topie.
0: No Justice,
1: wtedy
0: wiadomo.
1: Te wszystkie takie Daft Punkowo, funkowe rzeczy, ale z tym pazurem. Właśnie graliśmy i przed nami grał, zaczynał w Cafe Bagdad, już nie istnieje, super miejsce kiedyś, to Warm Up grał Wiktor Skok, znana bardzo postać industrialu i on też był DJ-em i właśnie on zaczął set właśnie numerem Portishead. Warm Up, na Warm Upie grał Portishead.
0: Super.
1: Nie, no ciekawe to było doświadczenie, prawda?
0: Teraz jest taka DJ-ka Kaylee Owens, która gra numery Radiohead w swoich setach.
1: Ale jest przerobione?
0: No właśnie nie. Że, wiesz, tutaj leci klubówka, tutaj jakieś techno, a tu nagle wjeżdża jakimś numerem Radiohead.
1: Czyli to jest kolejna osoba, która tak bardzo eklektycznie po prostu łamie sety, tak jak niektórzy teraz znani DJ-e, nie będę wymieniał, że właśnie grają Korna i obok Korna jakieś techno, a później Sigur Rós i mieszają.
0: Tak.
1: Strasznie mi się to nie podoba.
0: No ciekawe, czy ci się spodobał mój numer Portishead. Posłuchajmy.
1: Nie, no Portishead na pewno, bo znam.

0: Taki numer totalnie bym zagrała w secie. Ten pasuje, to myślę, że to by nie było wow.
1: A co tak po nie, prostu no, grałabyś trance grała... i nagle byś
0: nie, no jaki trance, nie. No ale na taki warm-upik, jakbym zaczęła właśnie jakoś dubowo czy coś, to bym nie uważała, że to jest coś wow.
1: Tak jak, a nie, tak no jak pewnie, znaczy nie,
0: że,
1: no pewnie, że tak.
0: Zagrał Portishead.
1: A nie, no nie chodzi o to, po prostu mi chodziło wtedy w tamtej historii, że to był po prostu kontekst, że my gramy taki dosyć muzykę taką dosyć... No powiedzmy...
0: Elektroklaszową.
1: Elektroklaszową, ale też bardziej taką wesołą, bo jednak tą francuską bardziej.
0: No tak, a tutaj jest ten, jednak
1: a tu
0: stonersko.
1: Jednak na sam, nawet nie stonersko, tylko tu jest po prostu smutny. No. Naprawdę Portishead. Ja mam z Portishead tak, że uwielbiam ten zespół, ale nie mogę go za dużo słuchać. To jest tak, że muszę mieć po prostu taki klimat na nich, nie? Bo naprawdę jest to bardzo smutne.
0: Jest to smutne.
1: Potrafię bardzo pociągnąć w dół. I te też solowe płyty Bad Gibbons są też bardzo takie po prostu, że no nie wiem, ciągną humor w dół.
0: A nie masz tak, bo na przykład u mnie, ja na przykład ostatnio rozmawiałam z moim przyjacielem Pawłem i Paweł mówi, Boże, ty zawsze słuchasz tej muzyki i nie słuchasz w ogóle wesołych piosenek, tylko właśnie mroczne. I że przecież ty jesteś taka wesolutka, ale słuchasz mroczne numery. I zaczęłam to analizować i zdałam sobie sprawę, że faktycznie słucham mrocznych numerów, jakichś smutnych. Smutnych, no jakichś smętów to nie, ale smutnych też słucham często. Ale że właśnie może dzięki temu potem jestem wesolutka, że właśnie, wiesz, słuchasz tych takich mrocznych i smutnych, ale to jakoś wyciąga z ciebie ten smutek, przez co potem jesteś na zewnątrz wesoły. Nie zauważyłeś u siebie takiej zależności?
1: Nie.
0: Okej. Okay. Co tam masz
1: nie,
0: dalej?
1: Ale teraz będzie dalej smutno. Teraz będzie dalej smutno. Tak, bo tutaj sobie spotkaliśmy się chwilę wcześniej, żeby tą playlistę trochę tak ułożyć, żeby tak się sklejała. Ja miałem jeden właśnie smutny numer. Zresztą coś, co teraz jakby z tego roku jest, tak naprawdę wyszło dopiero chyba tydzień
0: 25
1: temu.
0: 25 września, z tego co patrzyłam, tak. Wyszła płyta.
1: Tak, dokładnie. Dopiero co wyszła. Artysta nazywa się Richard. Nic o nim nie wiem. Przyznaję bez bicia, trafiłem na niego tylko dlatego, że od lat śledzę na Bandcampie Strum TV.
0: Znowu Bandcamp.
1: Nie, no tak, tak.
0: Czy
1: no.
0: Jest hitem na Bandcampie?
1: Czy jest hitem? Nie mam pojęcia, ale jest to album właśnie Richarda, Loving You to Death. Tak zresztą się nazywa ten utwór, który zagramy. I to w ogóle jest, nie wiem, czy ty znasz taki gatunek jak slowcore?
0: Mhm.
1: Znasz slowcore, no. Okej, dobrze, znasz slowcore, okej, spoko. No to jest jakby wielki album tego gatunku. Tak gdzieś tam czytam. No i rzeczywiście jest to bardzo slowcore'owe, smutne indie, ale no u mnie to od razu poruszyło, czułam strunę, bo bardzo mi się momentami tak harmonicznie jakoś z brzmieniem gitar kojarzy z bardzo wczesnym Smashing Pumpkins.
0: Mm-hmm.
1: A jestem strasznym ultrasem wczesnych Smashing Pumpkins, ale tego do Melancholy i Infinity of Sadness. Już później już nic mi się nie podoba, ale te pierwsze ich płyty są ten i jakoś no strasznie to mi tak współgra z tą i poruszyło tutaj taką ten utwór i w ogóle cały album polecam. Właśnie taką strunę. No i jest jesieniarski strasznie. No.
0: Sprawdźmy Ryszarda.
1: Ryszarda.
0: Co tam Ryszard nam zagra?

0: Faktycznie smutne.
1: Bardzo.
0: Naprawdę. No, przypomniało mi się, w sensie jak słuchaliśmy tego, to takie trochę slow dive też. Takie jesienne, ale z chęcią posłucham sobie całego.
1: Cała płyta jest rewelacyjna.
0: Albumu.
1: Jest rewelacyjna i właśnie znalazłem to dzięki Bandcampowi, dlatego że właśnie śledzę ten Strum TV, label z Belgii, który wydaje niesamowite rzeczy. Jeżeli ktoś
0: Strum TV?
1: Strum TV, tak.
0: Okej. Okay.
1: Niesamowite rzeczy, jeden z najlepszych.
0: Zapisuję w moim kajeciku. Wy też zapiszcie. Przypominam, że słuchacie audycji Game Rover. Ze mną jest Maciej Zambon, Devery Polish Cutouts i Transatlantyk. A ja teraz mam, już wychodzimy z tych smutów, mam dub. Bo teraz jestem mega wkręcona w duby i po prostu stwierdziłam, że teraz chcę robić duby. I kocham duby i mega się w to wkręciłam, ale duby. I znalazłam numer Lego Velta, w sensie jest to numer Andiego Martina i remix zrobił Lego Velt. W ogóle też się ostatnio mega wkręciłam w Lego Velta. I będzie to numer...
1: Każdy DJ w jakimś momencie przerabia Lego Velta.
0: Tak?
1: Tak, tak. No on nagrał tyle.
0: To prawda, ja w ogóle dzisiaj czytałam aliasami. I właśnie on miał chyba z 50 aliasów różnych.
1: Tak, i każdy, kto gdzieś tam szuka dubu, albo jakiegoś deep house, albo jakiś analog.

0: jeszcze 3 minuty tego numeru.
1: Tam myślałem, że audycji.
0: Już takie oczy zrobiłeś. Nie, 3 minuty numeru, bo jest długi, ale polecam wam go bardzo serdecznie, jak wam się spodobał ten fragment, bo jest świetny, jest świetny. Ty też chyba przyniosłeś jakiś dub, prawda?
1: Tak, ja przyniosłem dub. Też tutaj był Lee Scratch Perry i ja mam inną tutaj legendę. Dokładnie. I jak Lee Scratch był z Jamajki, to ja mam coś od Matt Profesora.
0: Znany, lubiany.
1: Tak.
0: Lubimy złego London. Profesora.
1: Szalonego. Szalony profesorek i on, no i Matt Profesor miał ten swój label Arriva. I teraz wychodzi taka bardzo fajna kompilacja, która zbiera różne właśnie takie szalone duby od szalonego profesora. No i właśnie wybrałem właśnie jeden numer, który
0: to już
1: rozpoczyna.
0: Wyszło, czy nie?
1: Jakby no ten numer się ukazał kiedyś, okay. Bo to są po prostu rzeczy, które gdzieś na tej wytwórni wyszły i teraz po prostu taka fajna, taki fajny label Test Pressing, który też ma swoją stronę i wszystko.
0: I ma swoją audycję, tak? To jest ten na NTS-ie?
1: Tak, tak. I teraz
0: świetna
1: robią
0: audycja.
1: Taką zbiorczą kompilację i mogę... Wysłali mi promówkę przed wydaniem.
0: No, fajnie.
1: Niektórzy wysyłają. Fajne, fajne, miło. No i właśnie zagramy teraz pierwszy numer, który twój dub był właśnie taki mroczny, jakiś taki...
0: Psychodeliczny,
1: a to będzie taki crazy dub.
0: Taki
1: to
0: jak
1: będzie
0: ty.
1: Crazy dub. To będzie trochę crazy dub. Na odwrót, to ty powinnaś zagrać ten numer, który ja zagram, a ja powinienem...
0: No właśnie moje, no właśnie to jest to, co Paweł mówi, że kurczę, takie mroczne. No, no dobra, sprawdzamy. Ja go nie słuchałam,
1: posłuchajmy. Matt Profesor.

0: Napisał, że za ciężka selekcja, nie dał rady.
1: Kto tak napisał?
0: Kolega.
1: Ja tylko powiem tyle, że to, co się działo w tej piosence, to ja mam tak na co dzień w mojej głowie. Dlatego ja nie słucham tego, takich rzeczy, bo Jezu, aż mi się w głowie zakręciło, jak tak słuchaliśmy, naprawdę, aż się to spociłam.
0: Nie wiem, fajny groove.
1: No fajny.
0: No te wokale dosyć mocno pocięte, dziwne, jakieś kaczki takie, no. Ale...
1: Mega mocne. Wow.
0: No specjalnie, żeby właśnie po tym smutku wybić trochę z rytmu.
1: Jesteś taki szalony. Zawsze na koniec, nie wiem czy pamiętacie czy nie, ale w audycji Game Rover kończyłam zawsze klubowym takim imprezowym numerem i ja wybrałam numer Ven Por Mia w pana Vanilla Boy.
0: A co
1: znasz
0: to,
1: go?
0: Co to znaczy? Ja nie znam, ale co to znaczy? To było po angielsku?
1: Nie.
0: A.
1: Ven Por Mia.
0: Ven Por Mia?
1: Por... Zaraz to sprawdzę, ale to jak to jest jakieś przekleństwo, ale zrobiłam. Wyszłam na mnie nieprzygotowaną. Posłuchajmy.

0: Venapor mi. Zrobiłam idealnie. To znaczy przyjdź po mnie, po hiszpańsku. Venapor mi. Sprawdziłam. Zaczęłam się uczyć hiszpańskiego w ogóle, nie mówiłam ci tego, bo byłam, wy też nie wiecie, byłam na Teneryfie.
1: Wow.
0: Jakiś czas temu, no wiedziałeś to, że
1: mam
0: nie byłam zaskoczonego, wow.
1: Chciałam wiesz.
0: Byłam na Teneryfie.
1: Byłam zaskoczony jak słuchacze.
0: Wow, laska była na Teneryfie. I po prostu zaczęłam się uczyć hiszpańskiego i robię Duolingo, ale nie wiedziałam, co to znaczy, więc już wiem, Venapor mi, przyjdź po mnie. No. A ty co tam masz?
1: Ja na koniec mam jeszcze numer, który ostatnio właśnie sobie dorzuciłem. Nostalgiczny, tak. Nostalgia 92. Nostalgia 92. Akurat sobie dorzuciłem go tydzień temu właśnie do katalogu do grania. Kupiłem. Joyce Muniz, brazylijska producentka wychowana w Austrii. Świetny label, Paramount Vacation, nieustające wakacje. No i taki bardziej nostalgiczny numer właśnie na sam koniec, właśnie Maciej, ale klubowy.
0: Maciej przed chwilą skomentował, że niby tutaj wesolutki ten twój Venapor mi, ale w sumie to też jest taki deepowy.
1: Tak deepowy trochę był, to.
0: Cieszę się, że z nami byliście, cieszę się, że dzisiaj Maciej do mnie przyszedł, ze mną był Maciej Zambon. Dzięki jeszcze raz wszystkim. Powiem The Very Polish.
1: Dzięki za zaproszenie. Spontaniczne, to dzisiaj.
0: Tak, okazało się w ogóle, że Maciej przyjechał do Warszawy i ja mówię, to wpadaj. No więc tak, czy grasz gdzieś? Coś się dzieje?
1: Tak, jutro są 16 urodziny The Very Polish.
0: No to kurczę, my tego nie mówimy? Słyszycie? Wszyscy
1: do
0: Spatifu.
1: Nie dałeś mi dać do słowa. Cały czas gadasz o jakichś kucharzach, połączeniach.
0: Ale przypał.
1: Tak, jutro 16 urodziny The Very Polish Cutouts w Spatifie wszystkich
0: Hot
1: gorąco.
0: Hot 16 Challenge.
1: Hot 16 Challenge. Beastie, to chyba Beastie nagra na mikrofonie. No, dokładnie. Dzięki za zaproszenie.
0: No to wszyscy jutro, mnie nie będzie.
1: Dokładnie.
0: Ale jak na ostatnich urodzinach w Spatifie śpiewałam 100 lat do mikrofonu i miałam wszyscy głośniej, głośniej.
1: Było, tak.
0: No dobra, posłuchajcie Nostalgii 92, a my wam dziękujemy i do usłyszenia.
1: Nocy.
0: Pa!

0: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama.

0: 97,1 FM.
1: Trudno mi się żyje, trudno mi się żyje, ponieważ mam straszliwego wroga, a tym wrogiem jestem ja sama.
2: Oj Boże, ale to bębit.
3: I'll be the enemy. I'll be the enemy. I'll be the enemy.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: O, raz. Yo, nigdy.

0: Radio Campus.
1: To miasto jest teraz moje. Jest nasze.
2: Zabierasz się do grobu?

będę musiał nagrać dopowiedź do kawałka, bo odwołali kempa. Dobry dzień przed festiwalem. Dodam takie adliba tam na końcu, po zwrotce, po kawałku, że to sobie grałem na kempie.

0: tu campus.
1: Esto lo siento mucho, mi amor, mi amor. Te quiero mucho, pero...
2: Jakbym jeszcze dziabnął coś, to bym na flow złapał.
3: Muszę to zrobić dla obrót tej kultury.

bestie just wanna smash.

rozpadą się buzi i milczę, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki zacięte wewnątrz nieskończonej

butelka do dna. I tak siedzimy sobie w tym okopie, ja oraz ja na full stopie.